0: Tem Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła wszystkie głosy. Kandydat Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył 62,12% głosów. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską zagłosowało 37,88% wyborców. A jak wyniki wyborów oceniają eksperci? Zdaniem socjologa profesora Bartosza Łukaszewskiego wynik Gibały jest zaskakująco wysoki, a rezultat Piątkowskiej powinien niepokoić jej partię, Koalicję Obywatelską.
1: Częściowo wybory w Krakowie zmieniły się w plebiscyt pro- albo antyrządowy. Mamy tu pewną powtórkę z wyborów prezydenckich. 61% jeśli chodzi o Łukasza Gibałę, a jednocześnie wyniki sondażu z dnia wczorajszego. 58% Polaków uważa, że obecny rząd nie jest w stanie rozwiązać problemów gospodarczych. Kraków jest specyficzny, no ale są tu pewne korelacje już widoczne.
0: Politolog profesor Andrzej Zybała zwraca uwagę na frekwencję, która wyniosła niewiele ponad 44%.
2: To też oznacza, że spora część mieszkańców pozostała w domach. No i to też trudno powiedzieć, czy to jest oznaka aprobaty czy dezaprobaty dla rządzących. No raczej ci, którzy byliby zdecydowani popierać kandydatkę rządową, to pewnie by poszli do głosowania. Natomiast no, tak duża część nie poszła.
0: Przedterminowe wybory w Krakowie odbyły się na skutek odwołania w maju referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Pięć zarzutów i areszt dla 21-latki, która w sobotę zaatakowała nożem trzy osoby w szkole policjalnej w Warszawie. Odpowie za usiłowanie zabójstwa trzech osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Napastniczka to uczennica szkoły, w której doszło do ataku. Policja sprawdza jej wcześniejszą aktywność w internecie. Podobnie jak w każdym przypadku takiego zdarzenia, powiedział rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
3: Żywo jesteśmy wszyscy zainteresowani w tym, jaki ślad cyfrowy każda z tych osób, a przede wszystkim sprawczyni czy sprawca każdorazowo, zostawia.
0: Raniona nożem 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Nie wymagały hospitalizacji. Teraz o innej napaści z użyciem noża. Do takiego ataku doszło w szpitalu w Skarżysku Kamiennej w województwie świętokrzyskim. Napastnik to 60-letni pacjent leczony z powodu zaburzeń psychicznych. Ofiarą był pielęgniarz. Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Został opatrzony, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Agresor trafił do szpitala psychiatrycznego, a skarżyscy policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
4: To są aktualności jedynki.
0: Wysokie ceny energii będą wśród głównych tematów szczytu Unii Europejskiej. Spotkanie liderów 27 w tym tygodniu w Brukseli. Podejmowane przez Polskę decyzje dotyczące obniżki VAT-u na paliwa, choć niezgodne z unijnym prawem, pozostaną bez konsekwencji. Komisja Europejska będzie patrzeć na to przez palce, bo sytuacja w całej wspólnocie jest poważna.
5: Rosnące ceny energii dla gospodarstw domowych i przemysłu to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów w Europie, podkreślają unijni dyplomaci i wskazują na lekką zmianę tonu komisji, która nie mówi już tylko o działaniach długoterminowych, czyli o odejściu od paliw kopalnych, by uniezależnić Unię od dostaw surowców. Bruksela przyznaje, że potrzebne są działania krótkoterminowe i że sytuacja w każdym kraju jest inna, a te podejmują własne decyzje. Polska już w marcu tłumaczyła komisji, że obniżony VAT na paliwa to działania tymczasowe i powoływała się na zagrożenie dla bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz na zakłócenia na rynku naftowym. Poza tym w sytuacji kryzysowej, a z taką mamy obecnie do czynienia przy szybujących cenach energii w związku z wojną w regionie Zatoki Perskiej, komisja zachowuje wstrzemięźliwość. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Poznański chór dziewczęcy Kosy, zwycięzcą 44. ogólnopolskiego konkursu chórów a cappella dzieci i młodzieży w Bydgoszczy, pokonał 16 innych zespołów. Dyrygentka chóru Karolina Piotrowska-Sobczak nie kryła radości.
6: Pięknie się śpiewało, bardzo dobra akustyka, bardzo otwarci, szczerzy ludzie wokół, także... super.
7: My jesteśmy absolwentkami Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Poznaniu. Wszystkie skończyłyśmy tę szkołę i tak trzyma nas razem ta muzyka. Chyba się lubimy.
0: Ogólnopolski konkurs chórów a cappella dzieci i młodzieży ma tradycje sięgające 1971 roku. Najpierw był organizowany w Warszawie, a od 1988 roku w Bydgoszczy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pogoda.
1: Noc z przelotnym deszczem w niektórych regionach. Na wybrzeżu może zagrzmieć. Temperatura minimalna od 0 do 9 stopni.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Cztery pory roku.
3: Zwyczajnie gorszy dzień, czy jednak poważniejsze problemy? Jak rozpoznać sygnały, że dzieje się coś, z czym nasze dziecko nie potrafi sobie poradzić? Jak rozmawiać w trudnych chwilach i co zrobić, kiedy zaczynamy się niepokoić? W audycji także o tym, dlaczego jedni lubią jazz, a inni rock, hip-hop albo disco polo. Skąd się biorą i co o nas mówią nasze muzyczne upodobania?
4: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka.

0: Kompozytorem wszystkich utworów zamieszczanych na płycie Elevator Music jest Marcin Kajper.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A my posłuchamy jeszcze drugiej części tychże nagrań zamieszczonych na płycie wydanej w 2021 roku. Może tylko przypomnę, że na saksofonie tenorowym, sopranowym, na flecie gra Marcin Kajper, na gitarze basowej Marcin Pędowski, na fortepianie Kamil Barański, na perkusjach Adam Lewandowski i Tomasz Harry-Waldowski, a wśród gości usłyszymy trębaczy Patrycjusza Gruszeckiego, Rafała Dubickiego i Natana Williamsa. Na gitarze zagra jeszcze nam Michał Sołtan, a w utworze, który zakończył pierwszą część prezentacji tej płyty, na saksofonie sopranowym grał Jarek Kaczmarczyk.

0: Polskie Radio. Jedynka. Myśli na dobry dzień.
1: Agnieszka Kozłowska-Łyską, dzień dobry o poranku. 12 dzień października. Wczoraj obchodziliśmy po raz 26 dzień papieża.

0: Sobieski. Siła nauczania Jana Pawła II brała się z postawy ucznia i dlatego był przekonywujący. Jako uczeń jedynego nauczyciela, mówił kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, w orędziu na ten dzień. Jan Paweł II był misjonarzem, niezmordowanym. Odbył 104 pielgrzymki do 130 krajów. Był również niewyczerpalnym nauczycielem. Ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich oraz tysiące tekstów innej rangi. Pisał szybciej niż my potrafiliśmy czytać. Czy jest dla nas dziś autorytetem? O tym rozmawiałam z Państwem wczoraj w familijnej jedynce. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje. Te słowa Jana Pawła II są dla mnie bardzo ważne. Wielokrotnie w moim życiu okazywało się, że byłem bardziej szczęśliwy, kiedy poświęcałem innym swój czas, talenty oraz pomagałem w potrzebie. Chęć posiadania rodzi w nas tylko egoizm. Mimo że minęło już 21 lat od śmierci Jana Pawła II, wciąż pozostaje on dla mnie ogromnym autorytetem. Napisał pan Łukasz. Pojawiły się też cytaty. Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości. Jest tam zawarta cała idea, do której mamy dążyć, jak żyć, żeby być lepszym i mądrym człowiekiem. Pisała pani Monika. Te cytaty i komentarze są pokłosiem rozmowy z państwem. Choć jak rozmawiałam z młodymi ludźmi, wielu z nich kojarzy Jana Pawła II tylko z memów i YouTube'a. Dla wielu jest postacią historyczną. Zatem próbujmy przekazywać tę historię, by była aktualna również dziś. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia jutro.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
3: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktora od Starexpressu na przykład.
4: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
2: Świetni goście, super muzyka.
5: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
4: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
6: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
2: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
7: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
4: Spróbujcie sami.
2: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
4: Po 14.
2: Zapraszają
4: Marcin Wojciechowski
2: i Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. W szkołach i wokół nich 20 tysięcy policjantów. Tak będzie dziś w ramach kontynuowanej akcji służb, a związanej z ostatnimi przypadkami ataków w placówkach na Mazowszu i gróźb ze strony uczniów. Funkcjonariusze będą patrolować okolice szkół, kontrolować to, co się dzieje wewnątrz, a także rozmawiać z uczniami o sytuacjach kryzysowych. Minister edukacji o takie rozmowy prosi też nauczycieli. Jak podkreśla Barbara Nowacka, jest to teraz szczególnie potrzebne.
9: O zamieszaniu, które powstało, o zagrożeniu, o zdrowiu psychicznym. O tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie. Jak działać w sytuacjach kryzysowych. Żeby przypomnieli, że jeżeli ktoś widzi coś niepokojącego, zachowanie kolegi i koleżanki, to powiedzenie o tym zaufanej osobie, nauczycielowi, rodzicom czy funkcjonariuszom policji jest działaniem obywatelskim, potrzebnym społecznie.
8: Nauczyciele dostali już materiały, które przydadzą się do takich rozmów, a dziś dyrektorzy szkół otrzymają instrukcję dotyczącą reagowania w sytuacji zagrożenia ze strony osoby posiadającej niebezpieczne narzędzie lub przedmiot. Po ostatnich kontrolach w szkołach policjanci zabezpieczyli 110 takich niebezpiecznych przedmiotów.
10: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
8: Mówił komendant główny policji Marek Boroń. W ostatnich dniach mundurowi zatrzymali 117 młodych osób w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa odsłania karty. Dziś w Sejmie przedstawi jawną część raportu podsumowującego dwuletnie prace.

0: Raport ma wskazywać nieprawidłowości związane z zakupem i wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Wiceszef komisji Sławomir Ćwik z klubu Centrum mówi, że dokument będzie uporządkowaniem uzyskanych informacji.
1: Co było nie tak, co jest nie tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie służb?
0: Raport będzie też zawierał kierunki przyszłych zmian. Paweł Szrot z PiS mówi, że decyzja o zakupie Pegasusa była słuszna. Po raporcie spodziewa się tylko jednego.
2: Styku konfabulacji, wymysłów i ataków politycznych na opozycję.
0: Owocem tego raportu mają być też kolejne zawiadomienia do prokuratury. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: Zwycięstwo Łukasza Gibały w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Samorządowiec, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył 62,12% głosów. Na jego rywalkę, senatorkę Koalicji Obywatelskiej Monikę Piątkowską, zagłosowało 37,88% wyborców. Ślubowanie nowego prezydenta Krakowa odbędzie się 21 października. Do tego czasu swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To będzie ostatni akcent tygodnia noblowskiego. Przed południem poznamy laureata Nagrody Ekonomicznej. Jest ona przyznawana przez Szwedzki Bank Centralny.
4: Nagroda w dziedzinie ekonomii została ufundowana później niż pozostałe nagrody Nobla. Jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. W 1968 roku ufundował ją Centralny Bank Szwecji. Pierwszą nagrodę przyznano rok później. Ekonomiczny Nobel jest wręczany m.in. za badania nad wzrostem gospodarczym, rynkiem pracy, a także kryzysami finansowymi. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
3: Salwa pocisków balistycznych wystrzelona przez Koreę Północną. Pjongjang skierował je w stronę Morza Japońskiego, przekazała armia południowo-koreańska. Pociski przeleciały ponad 900 kilometrów i według władz w Tokio spadły poza japońską wyłączną strefą ekonomiczną. To kolejna, 16. w tym roku demonstracja siły komunistycznego reżimu w obliczu rosnących napięć. Wzrosły one po incydencie z 21 września w strefie zdemilitaryzowanej, gdzie w wyniku wybuchu miny lądowej rannych zostało 3 żołnierzy południowo-koreańskich. Choć w kalendarzu jesień, to branża turystyczna przygotowuje się na święta Bożego Narodzenia. Jak mówi Łukasz Lewa z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, goście już pytają o rezerwacje. Także na Andrzejki.
6: Andrzejki są ponad 2 miesiące w sprzedaży w hotelach naszych tutaj w Świnoujściu i widzimy bardzo dużo zainteresowanie. Jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, Sylwester raczkuje, natomiast ostateczne rezerwacje takie pewne już przyjdą w połowie listopada.
3: Ceny pobytów andrzejkowych zaczynają się od około 600 zł za osobę. Bal sylwestrowy w hotelu nad Bałtykiem to wydatek ponad 1000 zł za osobę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: Przed nami pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami, ale także z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie lokalnie zagrzmi. W Karpatach powyżej 1500 metrów spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 7 do 13 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
7: Zwyczajnie gorszy dzień, czy jednak poważniejsze problemy? Jak rozpoznać sygnały, że dzieje się coś, z czym nasze dziecko nie potrafi sobie poradzić? Jak rozmawiać w trudnych chwilach i co zrobić, kiedy zaczynamy się niepokoić? W audycji także o tym, dlaczego jedni lubią jazz, a inni rock, hip-hop albo disco polo. Skąd się biorą i co o nas mówią nasze muzyczne upodobania?
8: 4 pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Agrofakty.
9: Bożej Prośniewski, dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek zbiorów owoców w Polsce. Łącznie z drzew, krzewów oraz plantacji jagodowych wyniosły one niespełna 4 miliony ton. Jest to o 16% mniej.

0: niż w poprzednim roku. Największy spadek produkcji odnotowano w przypadku jabłek, ponad 17,5%. Z kolei aż o niemal 1/4 spadły zbiory malin. Ponad 65 tysięcy skontrolowanych partii żywności sprowadzanej spoza Unii Europejskiej i 99 zakwestionowanych dostaw to bilans kontroli granicznych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych za pierwsze 9 miesięcy tego roku. Inspektorzy wykrywali m.in. błędne oznakowanie produktów, niezgodność w składzie, zawyżoną wilgotność kukurydzy, a także gnijące warzywa i obecność szkodników. Produkty niespełniające wymagań nie zostały wpuszczone na teren Polski. A teraz w Agrofaktach o rekompensatach za szkody wyrządzone przez dzikie ptactwo. Nowe przepisy obejmą m.in. kormorany, gęsi, łabędzie czy żurawie. Ustawę w tej sprawie na ostatnim posiedzeniu przyjął Sejm, a o szczegółach opowie Państwu Tomasz Matusiak.
1: Rekompensaty będą przysługiwać posiadaczom gruntów rolnych i stawów rybnych, na których odnotowano straty. Rolnicy od dawna czekali na nowe przepisy w tej sprawie, mówi Mirosław Fucia, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
2: To doskonała wiadomość dla rolników, ponieważ od wielu lat składali wnioski m.in. też do Izb Rolniczych w sprawie uregulowania tej sprawy i cieszę się, że 8 października Sejm przegłosował ustawę o rekompensatach dla rolników, którzy ponoszą straty w wyniku niższej upraw przez ptactwo dzikie, takie jak gęsi, łabędzie, żurawie, szaple. Są tereny zalewowe, gdzie właśnie te stawy rybne są i tam się obserwuje bardzo dużo tego ptactwa, a w okolicy też rolnicy prowadzą uprawy, także z jednej strony żerują na stawach tych rybnych, ale z drugiej strony też u uprawach rolnych, szczególnie w momencie zasiewu.
1: Wacław Matysek, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Polskiego Związku Łowieckiego, tłumaczy, że dzikie ptactwo każdego roku w Polsce wyrządza bardzo dużo szkód na polach i w stawach.
3: Kormoran około kilograma prawie ryb dziennie potrafi zjeść, więc jeżeli mamy kilkanaście, kilkadziesiąt kormoranów gdzieś przy stawach rybnych, to wyobraźmy sobie, ile te ptaki muszą mieć pożywienia dziennie. A jeżeli chodzi o pozostałe ptaki, czyli na przykład żurawie czy łabędzie, to one potrafią niszczyć zasiewy. Gęsi, łabędzie lądują tam, wyjadają, ale też i wydeptują, bo to są duże ptaki. Wielokrotnie widziałem, jak żurawie niszczą wschody kukurydzy. Kukurydza zaczyna wschodzić, wychodzą pierwsze listki i w tym momencie przychodzi żuraw i wyrywa tą kukurydzę.
1: Wniosek o rekompensatę za szkody wyrządzone przez ptactwo dzikie ma być składany do terenowego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dodaje Mieczysław Fucia.
2: Wnioski o te rekompensaty trzeba będzie składać do terenowych oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia, którego dyrektor powinien powołać komisję do spraw szacowania wystąpionych strat i też wielkości strat, które tam zostały, że tak powiem, uszkodzone przez ptactwo. Także wiadomość jest na pewno bardzo dobra, bo ta kwestia była już nieuregulowana od wielu, wielu lat.
0: Tu dodajmy, że zanim nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która wprowadza rekompensaty za szkody spowodowane przez dzikie ptactwo, wejdzie w życie, musi ją jeszcze rozpatrzyć Senat i podpisać prezydent. Na Podhalu wyrosła dynia, która waży aż 683 kg. Jej hodowcą jest 20-letni Maciej Molek z Załucznego, a gigantyczny okaz otrzymał imię Nadia. Dynia pochodzi ze specjalnej linii Atlantic Giant. W szczytowym okresie przybierała ona ponad 20 kg dziennie. Tak potężny okaz nie powstał jednak przypadkiem. Jego uprawa wymagała precyzyjnego prowadzenia rośliny, odpowiedniego podłoża, temperatury i ogromnych ilości wody. Podczas upałów potrzebowała ona nawet 1000 litrów wody dziennie. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro, tradycyjnie, kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z Jedynką.
0: Przed chwilą aha i ten słynny teledysk, który tak no, zapadł nam w naszemu pokoleniu w pamięci. Wtedy to był szczyt, a teraz to zdaje się, że każdy może to zrobić w swoim komputerze. Poniedziałek, 12 dzień października, 285 dzień roku, do końca roku dni 80. Tyle panu Filaszowi Fogowi zajęło okrążenie świata. 80 dni. Chociaż tam trochę krócej było, bo tam się zmieniał czas. Wschód, znaczy nie czas, bo to były różne strefy czasowe. A my będziemy zmieniać kiedy? Spoglądam na nasz kalendarz. Został jeszcze raz, zobacz. No dobrze, no to jeszcze chyba tydzień tylko, tak? Tydzień i 6 dni zmieniamy czas. No to tak, wschód słońca 6.56, zachód 17.48, dzień potrwa 10 godzin i 53 minuty, będzie krótszy od najdłuższego 5 godzin i 54 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 11 minut. Imieniny obchodzą Cyriak, Edwin, Edwina, Eustachy, Eustachia, Eustachiusz, Eusebia, Grodzisław, Grodzisława, Grzymisław, Maksymilian, Marcin, Salwin, Salwina, Serafin, Wilfryd, Witold i Witolda. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy i pewnie czuć te zmiany pogody. Taki ładny weekend był przecież, prawda? Znaczy nie ten, tylko poprzedni, bo ten jeszcze w miarę ciepły, a teraz z dnia na dzień temperatura będzie spadać i w związku z tym taka rada eksperta.
2: Myśleć o oponach, jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe. W tych warunkach, które nam się zbliżają, czyli będziemy mieli mgły, będziemy mieli być może deszcze, szybko będzie zapadał zmrok, więc czysta szyba to dobra widoczność to połowa sukcesu, czyli pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy.
0: No i ciekaw jestem, kto z Państwa się już do tego zastosował, do tych rad, te opony zimowe się już pojawiły. Ja powiem szczerze, wzorem

pana Tomka z Zaszyby kupiłem, byłem, opony całoroczne, no i w tym roku po raz pierwszy w historii chyba swojej kilkudziesięcioletniej opon zmieniać nie zamierzam. 17 po piątej. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Gdzieś tam jeszcze pan Łukasz ma chyba zamiar zadzwonić. Ja słyszę, że tam w ogóle zero optymizmu, że im ciężko po prostu w ogóle wstać i po prostu ruszyć. Proszę posłuchać, pan Maciek już w drodze i on dzwonił do nas jeszcze przed godziną trzecią, tam jakaś 2:50, no, można?
1: Dzień dobry. Z tej strony Maciej, Kamieniec, 8 stopni, troszkę wiatr powiewa, pochmurno, ale ogólnie nie jest tak źle. Ten tydzień ma być jeszcze ciepły, także wszystkim życzę miłej pracy i miłego tygodnia. Do usłyszenia.
0: No tak, spoglądam, no, do 16 stopni w drugiej połowie tygodnia zobaczymy, więc tak, no tak. To zdaje się następny tydzień 7-8 stopni na północy, 12-13 na zachodzie, ale to w następnym tygodniu. W tym tak jeszcze do 16, więc tak, zgadzam się, że całkiem przyjemnie może być. Cześć, tu Sławomir, tutaj Sławomir z Czempina, z tego co pamiętam.
2: Po wiatrowo-deszczowym weekendzie przyszedł poniedziałkowy przedświt, i przynosi nam plus 7 stopni, ale odczuwalna temperatura jest niższa, ponieważ jeszcze jest wiatr, poranek jest rześki, deszcz nie pada. Zapowiadane są w ciągu dnia i opady, i przejaśnienia, więc zobaczymy, co ten poniedziałek nam przyniesie.
0: Zobaczymy, co ten tydzień nam przyniesie, co ten poniedziałek nam przyniesie. Mam prognozę długoterminową i nie zawaham się jej użyć. No, ale to jest jesień. Taka pora to panu Stachowi pasuje. Prawdaż? Nieprawdaż?
3: Dobry. Staszek z Bytomia się kłania. Wszystkim oczywiście panu prezesowi zgłaszam, że jest tylko plus 4 stopnie. Jesień daje o sobie ładnie znać. Też ładna pora roku. Mi się jesień też bardzo podoba.
0: No, zdaje się, że najpiękniejsza to pora roku. Wiemy, że wolimy tam niektórzy wiosnę, niektórzy zaraz. No, nie mamy za dużego wyboru. Jesień, zima, wiosna, lato. A jeszcze pan Jarek, ja zapomniałem złożyć, żeby była jasność, w piątek przecież był Dzień Światowy, Dzień Pisania Listów i tych automatycznie, którzy te listy dostarczają, nasz doręczyciel, pan Jarek Wszystkiego.
4: Dzień dobry, tutaj Jarek zaskoczyło się kłania, listonosz w Skoczowie, tylko 6 stopni na plusie i czyściutkie niebo, będzie ładnie, bo ale maksymalnie tylko dzisiaj 12 stopni, także poniedziałek zapowiada się chłodny. Także wszystkim życzę spokojnego, ładnego dnia.
0: Dzięki wielkie, panie Jarosławie. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Muszę się państwu do czegoś przyznać. Kiedy słuchałem naszego eksperta, pan Leszek Pławiak, który mówił o tych oponach, że tam mgła, deszcz i ten zmrok, że jak to wszystko mamy teraz na drogach, no to jest taki dobry moment, żeby sprawdzić samochód przed nadejściem pierwszych przymrozków. Ja usłyszałem, że on mówi, że opony należy zmienić w marcu. Już, zimowe. Autentycznie, posłuchajcie.
5: Myśleć o oponach, jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe.
0: A to warto, nie w marcu, a warto. Czasem warto dobrze posłuchać, ale tak czy inaczej pozdrawiamy naszego instruktora nauki jazdy, pana Leszka. A państwo już, czy jeszcze, czy w ogóle? 28 po 5. Aha!

0: Polski Radio, program pierwszy, 5:35, 22 139 22 02, numer telefonu, numer naszego konta, konta RKRP, czyli Radiowego Koła Raportowiczów Pogodowych. Zawsze taki uśmiechnięty, zawsze ma tyle do powiedzenia, zawsze merytoryczny, zawsze jakimś żartem sypnie, a dzisiaj pan Łukasz z Będzina taki jakiś rozlazły, no tak się nie... Ja wiem, rozumiem, że poniedziałek, no ale żeby aż tak.
1: A jestem, jestem.
0: No, jest pan?
1: Wszyscy są.
0: Są.
1: Odliczymy się, weekend minął, no i cóż. No trzeba jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i dowolnego. Chłodno, chłodno z rana, 6 stopni, nie ma co już cwaniakować. Ja wyciągnąłem dresik i ufajeczkę, ale jest sucho, nie ma mgieł, także... W miarę się jakoś jedzie dzień, myślę, minie fajnie. Tego życzę sobie, państwu, smacznego śniadania i smacznej kawy i miłego dnia.
0: Ale werwy, więcej, szanowne, o, lokowanie produktów, wróć, więcej poweru, panie Łukaszu, więcej optymizmu, proszę posłuchać. Od razu będzie inaczej, kiedy pan posłucha słuchaczki o najpiękniejszym imieniu żeńskim na świecie.
2: Dzień dobry, raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. U nas obecnie 8 stopni, maksymalna temperatura dzisiaj to tylko 13, więc mamy chłodek jesienny. Delikatnie pokropiło, zanim wyszłam z domu, jadąc do pracy, ale teraz już widzę, że się przegadza. Z opadów raczej na cały dzień ma nie być. No mimo tego jesiennego, ponurego nastroju życzę wszystkim dużo, dużo uśmiechu w poniedziałek i dobrego całego tygodnia. Pozdrawiam, Magda.
0: Magda, najpiękniejsze imię żeńskie na świecie. Wiem, że się naraziłem w tym momencie wielu, ale co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ale można? Słyszał pan, panie Łukaszu? Można? Można.

Ja powiem państwu szczerze, człowiek się zastanawia, czy pani Renin wydała jakąś nową płytę, bo to tak świeżo brzmi. Proszę sobie wyobrazić, że to jest utwór z płyty Zakręcona. To był 98 rok. Graj więcej. Dzięki wielkie.

0: dla oprawcy muzycznego, że wyszukuje takie perełki. Pan Marcin się zapisał do naszego klubu, do naszego koła radiowego, no i dzwoni.
1: Dzień dobry, raport pogodowy, Marcin z PKS-u, okolice Gorzowa. Dzisiaj u nas 7 stopni, gwiazd nie widać, temperatura ma wzrosnąć maksymalnie do 12. Jest pochmurno, będzie trochę chłodno, lekki wiatr i to wszystko. I dzięki bardzo za piątkowe przyjęcie do koła. Pozdrawiam wszystkich i prezesa. Do widzenia.
0: Dzięki wielkie, pan Marcin już w pracy, Gorzów w Wielkopolsce, czyli, znaczy nie Gorzów w Wielkopolsce, Gorzów Wielkopolski. Pewność, kompetencja, solidność. Tak brzmi ten skrót w Gorzowie. No i tak przy okazji podróżnych, bo jestem na stronie PKS Gorzów, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gorzowie, informuje, że od 1 września zawieszona zostaje realizacja kursów z Gorzowa do Słubic o 8.10 i ze Słubic do Gorzowa o godzinie 12. To tak, gdyby ktoś tam jeszcze nie tego nie zanotował. Pan Janusz też ma jakiś taki humor nie tego.
2: Gdynia dzisiaj spokojna w miarę o poranku, jeśli chodzi o wiatr i opady. Aktualnie nic nie pada, ale wieje 9 stopni Celsjusza. Odczuwalnie podejrzewam, że jest 5-6. Smutny początek tygodnia, młody do tyłu i arka w strefie spadkowej. Nic więcej tutaj nie mogę dodać pozytywnego. Ale dla wszystkich państwa życzę udanego dnia i tygodnia. Pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie, panie Januszu. No to, że młody w plecy, to tam nic, ale arka rzeczywiście w strefie spadkowej. Kibice zażądali wygranej w derbach, w takich dość niewybrednych słowach. W każdym razie teraz w sobotę albo w niedzielę, chyba w sobotę, gracie z Lechią. Trener mówi tak, to jest absolutnie taka sytuacja, która nie może się nam powtórzyć więcej w Gdyni, a w kontekście meczu następnego na pewno jedziemy po to, żeby zdecydowanie inny rezultat przywieźć z Gdańska. Tak obiecuje trener Grzegorczyk.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Jeszcze przez najbliższe 7 minut 22, 139, 22, 02. No ja wiem, że się nie chce, ja wiem.
1: Panie prezesie, powiem tak. Gdyby poniedziałek miał być dźwiękiem, to by to brzmiało coś w podobie... A jeżeli chodzi o Magdaleny, to moja małżonka, Magdalena, potwierdzam. Najpiękniejsze imię i w ogóle, i wszystko.
0: Chociaż jakoś tak bez przekonania, ale witam w klubie, żeby nie było.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: 5:53, po 6:00 wracamy i z takim pytaniem, które może niektórych wprawić w osłupienie. Czy można samemu zabrać drewno z lasu na opał? Czy można samemu zabrać drewno z lasu na opał? Tak zupełnie za friko, jak to mówią niektórzy. Sprawdzimy już w sygnałach po godzinie 6:00, a do 6:00 zostało 6 minut.

0: Autopromocja.
1: Historia to nie tylko Pompeje czy Biskupin, nie tylko dylematy Mieszka I czy kampanie wojenne XVII wieku. Historia to ty i ja, to nasze rodziny i przyjaciele. To, kim dzisiaj jesteśmy, jak żyjemy i o czym myślimy. To nasze wspomnienia i nasze marzenia o tym, co było kiedyś. To wreszcie przeszłość, która wpływa na nas tu i teraz. Audycja Historia Bliska, o tym, jak dziś widzimy przeszłość i jak przeszłość wpływa na nas dziś. Michał Wójcik, zapraszam. Najbliższy poniedziałek po godzinie 21:00, tylko w Jedynce. Jedynka, to ci dopiero historia.
0: Autopromocja. Radio Kierowców.
2: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Chwilę przed 6:00 nie ma żadnych informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o utrudnieniach na autostradach, trasach ekspresowych i na ten moment spokojnie jest też na drogach krajowych. Natomiast dzisiaj na kierowców czeka sporo prac drogowych. I takie niewielkie spowolnienia związane właśnie z remontami są już teraz na Zakopiance, w Libertowie, czyli przed samym Krakowem. Podobnie jest na autostradowej jedynce między Bytomiem i Pyrzowicami, a także na trasie S1, czyli na odcinku Żywiec-Węgierska Górka. A od 7:00 drogowcy pojawią się także na S5 w Kujawsko-Pomorskim. Między węzłami Szubin-Północ i zjazdem do Szubina trzeba zwolnić do 30 km/h. Tam prace służb będą trwały jeszcze do środy. Trwa także kontynuacja prac na autostradowej 18 w Lubuskiem, między Żarami Południe i Iłową. Kierowcy muszą zwolnić do 80. Na miejscu jest wymieniana dylatacja. To teraz województwo świętokrzyskie i dwa odcinki trasy S7, Podchojny Jędrzejów i Jędrzejów Świątniki. Tam zajęty jest zarówno prawy pas ruchu, jak i włączenia czy wyłączenia. Tam trzeba zwolnić do 70 km/h. Przypominamy, że na razie spokojnie jedzie się przez wszystkie główne autostrady, m.in. na przykład autostradową jedynkę na trasie Gdańsk-Łódź, a także na przykład na autostradowej czwórce, czyli na obwodnicy Krakowa. Natomiast przez cały dzień czekamy również na informacje od Państwa z tras, tych głównych, ale też z dróg krajowych i wojewódzkich. Takie wiadomości głosowo można wysyłać pod numerem telefonu 22 513 11 11, ale zachęcamy również do korzystania z naszej aplikacji mobilnej. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu do Radia Kierowców 22 513 11 11.

0: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk.
1: Jędrzej Kocjan. Łukasz Gibała, zwycięzcą wyborów prezydenckich w Krakowie, zdecydowanie pokonał senator Monikę Piątkowską.
0: Policja wraca dziś do szkół. Funkcjonariusze będą mogli sprawdzać plecaki.
1: Papież Leon XIV przejdzie operację. Wykryto u niego w płucach guzek.
0: Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że zdobył nieco ponad 62% głosów.
1: Monika Piątkowska dostała prawie 38% poparcia. Co działo się w jej sztabie wyborczym i o deklaracjach, które padły po ogłoszeniu wyników? Mariusz Pieśniewski.
2: Kiedy w sztabie zwycięskiego Łukasza Gibały nucono nie przenoście nam stolicy do Krakowa, Monika Piątkowska dziękowała.
3: To był wyjątkowy czas. Ja nie pamiętam, żeby tak wiele osób z rządu odwiedziło w ostatnich miesiącach jakiegokolwiek rządu nasze miasto.
2: Ale zapowiedziała też.
4: Będę zwracała uwagę i będę patrzyła na ręce nowego prezydenta miasta.
2: A krytykom przypomniała.
4: Ja jestem parlamentarzystką, senatorką z Krakowa. Będę pracować w Krakowie.
2: Współpracownicy Moniki Piątkowskiej, jak szef sztabu Piotr Moskała, zwracają uwagę.
5: Jesteśmy w permanentnej kampanii, za rok wybory, za 2,5 roku wybory. Absolutnie, kampania teraz będzie trwała cały czas, więc myślę, że czas, który ostatnie miesiące nie zostały w żaden sposób zmarnowane, absolutnie, wręcz przeciwnie.
2: I już odliczają do kolejnych wyborów. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Łukasz Gibała podczas wieczoru wyborczego mówił, że po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto.
1: Dodał, że najbliższe 2 lata będą bardzo trudne, ponieważ w mieście trzeba wiele naprawić. Wierzę, że wspólnie damy radę, podkreślał Gibała.
0: Szkoły pod specjalnym nadzorem. Po ostatnich atakach w placówkach na Mazowszu ponad 20 tysięcy policjantów będzie dziś czuwać nad bezpieczeństwem uczniów. W uzasadnionych przypadkach będą sprawdzać zawartość plecaków.
1: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział w TVP Info, że te działania będą utrzymane do czasu pełnego uspokojenia sytuacji.
6: Potrzebny jest taki jasny komunikat, że nie będzie zgody na jakiekolwiek atakowanie polskich dzieci, nie będzie zgody na taką anarchizację życia publicznego. Jesteśmy gotowi prowadzić tą akcję do czasu, tak jak powiedziałem, kiedy to będzie niezbędne.
0: Policjanci będą też rozmawiać z uczniami o sytuacjach kryzysowych.
1: Minister edukacji o takie rozmowy prosi również nauczycieli. Barbara Nowacka podkreśla, że jest to teraz szczególnie potrzebne.
0: Autor gruźb wobec premiera Donalda Tuska i szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w rękach służb.
1: Mężczyzna został zatrzymany we własnym mieszkaniu, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, ale szczegółów nie zdradza.
7: Po weryfikacji przez policję na pewno albo policję, albo my będziemy również informować, kim jest mężczyzna.
0: Informacja o możliwym zamachu trafiła mailem do Służby Ochrony Państwa, która przekazała ją policji. Według służb groźby były wiarygodne i istniało duże prawdopodobieństwo ich spełnienia.
1: Premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński podziękowali służbom za szybkie i sprawne działania.
8: To są aktualności jedynki.
1: Tuż po ogłoszonym przez Donalda Trumpa energetycznym zawieszeniu broni między Moskwą a Kijowem, Rosjanie znów uderzają w ukraińskie elektrownie, alarmuje Wołodymyr Zełenski.
0: Wcześniej prezydent Ukrainy oświadczył, że choć informacje o rozejmie są dla niego nowością, popiera ten krok.
1: Jeśli Rosjanie chcą, żebyśmy nie atakowali ich infrastruktury paliwowej, rafinerii i innych obiektów, zwracamy się do prezydenta Trumpa z prośbą, aby dał Rosji sygnał, by nie atakowała ukraińskiej infrastruktury energetycznej. To uczciwa umowa. Nie atakujcie nas, nie zabijajcie naszych dzieci, my przestaniemy atakować waszą infrastrukturę.
0: W piątek Donald Trump ogłosił umowę z Putinem, zgodnie z którą Rosja dostarczy na rynek światowy łącznie niemal 5 milionów ton oleju napędowego. Dzień później zarzucił Wołodymyrowi Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Stwierdził też, że już czas, by Ukraina miała nowego prezydenta.
1: Papież idzie do szpitala, przejdzie operację usunięcia niewielkiej zmiany w płucu.
0: Leon XIV mówił o tym podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra. Zapewniał, że zmiana została wykryta na wczesnym etapie i zapowiedział, że zabieg będzie na początku tego tygodnia.
1: Niedawno podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie niewielką zmianę w płucu. Została ona wykryta na bardzo wczesnym etapie i znajduje się w ograniczonym obszarze. Lekarze uznali,

0: że wskazane jest podjęcie działania, dlatego zgodnie z ich zaleceniami zdecydowałem się na operację usunięcia zmiany.
1: Stolica Apostolska informuje, że operacja zostanie przeprowadzona w rzymskim szpitalu Gemelli. Papież spędzi w nim około tygodnia.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Na początek tenisowe informacje z Chin, bo tam rywalizuje światowa czołówka w tej dyscyplinie. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju po zwycięstwie nad reprezentantem gospodarzy Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
3: Cieszę się ze zwycięstwa nad Yi Zhu. Nie był to łatwy przeciwnik, bardzo agresywnie, dobrze serwował i nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało. Natomiast kolejne dobre zwycięstwo i walczę dalej.
2: Jutro o ćwierćfinał Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W deblu do 1/8 finału awansował Jan Zieliński. Polak i Australijczyk Mark Polmans pokonali chińską parę Zhang Zhang 7-6, 6-2.
4: Trzeba było tutaj pokazać dobry tenis, szczególnie w końcówce pierwszego seta i na przestrzeni całego drugiego, z czego jesteśmy zadowoleni.
5: Na pewno pozytywnie nastawieni idąc do następnej rundy.
2: Następnymi rywalami będą Austriacy, Mildler i Obert Leitner. Panie rywalizują w Wuhan do Igi Świątek i Mai Chwalińskiej, które miały pewne miejsce w głównym turnieju. Dołączyła Magdalena Fręch, łodzianka, choć przegrała decydujące spotkanie kwalifikacji z Japonką Ito, to zagra jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się z turnieju z powodu kontuzji Ukrainki Olinikowej. Jeżeli dziś Fręch wygra z Maną Chaiją Sawangwaket z Tajlandii, to w drugiej rundzie spotka się ze Świątek. Holenderski kierowca Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Była to 17. runda Mistrzostw Świata. Liderem pozostaje Włoch Andrea Kimi Antonelli. Dwa medale zdobyli wczoraj reprezentanci Polski na trwających w Atenach Mistrzostwach Europy w strzelectwie. Oba w konkurencji trap. Antoni Płuska wywalczył złoto wśród juniorów, a Sandra Bernal brąz w rywalizacji seniorek. Piłkarki ręczne MKS-u Lublin awansowały do następnej fazy rozgrywek w Lidze Europejskiej. Lublinianki w rewanżowym meczu drugiej rundy kwalifikacji po raz drugi pokonały Piotrkowię Piotrków Trybunalski, tym razem na wyjeździe 32-27. A w piłkarskiej ekstraklasie we wczorajszych spotkaniach 10. kolejki zwycięstwa gospodarzy Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1, Pogoń Szczecin Koronę Kielce 2-0, tak jak Legia Warszawa Wisłę Kraków. Więcej na ten temat już za godzinę.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
9: Pogoda.
0: Przed nami pochmurny dzień, choć z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie lokalnie zagrzmi. W Karpatach powyżej 1500 metrów opady śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni, cieplej miejscami na zachodzie około 15. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami porywisty. Na barometrach w Warszawie teraz 999 hektopaskali.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra. Około 22% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Nad morzem lokalnie obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
9: Jedynka. Polskie Radio.
10: Reklama.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład.

0: Smart. Ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior. Na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
8: Zwyczajnie gorszy dzień, czy jednak poważniejsze problemy? Jak rozpoznać sygnały, że dzieje się coś, z czym nasze dziecko nie potrafi sobie poradzić? Jak rozmawiać w trudnych chwilach i co zrobić, kiedy zaczynamy się niepokoić? W audycji także o tym, dlaczego jedni lubią jazz, a inni rock, hip-hop albo disco polo. Skąd się biorą i co o nas mówią nasze muzyczne upodobania?
9: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
10: Jedynka. To jest radio.
7: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, prawie 16 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, 12 dzień października, 285 dzień roku, do końca roku dni 80. Słońce wzejdzie o 6.56, zajdzie o 17.48, zatem dzień potrwa 10 godzin i 53 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 54 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 11 minut. Imieniny obchodzą Cyriak, Edwin, Edwina, Eustachy, Eustachia, Eustachiusz, Eusebia, Grodzisław, Grodzisława, Grzymisław, Maksymilian, Marcin, Salwin, Salwina, Serafin, Wilfryd, Witold i Witolda. I wszystkiego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No to wiemy, że już karty w Grodzie Kraka zostały rozdane. Znamy oficjalne wyniki przedterminowych wyborów prezydenckich.
2: Po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto!
0: No, ale nowy prezydent nie ukrywa, że to mają być dwa trudne lata w Krakowie. No jeszcze w tej godzinie połączymy się z Pawłem Pawlicą, by nam zrelacjonował to, co stało się wczoraj podczas tych wieczorów wyborczych. Ale ten poniedziałek stawia przed nami o wiele trudniejsze pytania, które rozgrzewały całą Polskę pod koniec tygodnia i nie dają spokoju milionom rodziców właśnie teraz o poranku, bo w polskiej szkole zaczyna się nowy tydzień po dramatycznych wydarzeniach i fali niepokoju. Pamiętamy piątek, co się wówczas działo. Dziś na korytarzach pewnie znów pojawią się trudne rozmowy, a na lekcjach wychowawczych padną pytania o bezpieczeństwo, dlatego pytamy Państwa już w sygnałach, jak to wygląda w Waszych domach, jakie są rekomendacje Waszych podstawówek, Waszych liceów, czy no właśnie, czy rozmawiacie w domach z dziećmi o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni w polskiej szkole. 22 139 22 02. O bezpieczeństwie będziemy dziś mówić bez owijania w bawełnę. 8.15 w naszym studiu gościem wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Zapytamy wprost, czy przed każdą szkołą w Polsce pojawi się policjant? Czy formacja ma w ogóle takie zasoby kadrowe, by zabezpieczyć każdą placówkę, zarówno publiczną, jak i prywatną. O 7.40 usłyszymy głos młodych, bo w studiu pojawi się Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, która zna tę rzeczywistość od wewnątrz. A wcześniej o 7.15 sytuację polityczną skomentuje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. W sygnałach zabiorę Państwa także do lasu, ale nie na grzyby, tylko po drzewo.
3: Stawki za metr sześcienny tak zwanej gałęziówki no wahają się w okolicach 40-50 zł.
0: Zdaje się, że sezon grzewczy rusza już na dobre, więc sprawdzimy cenę drewna. Bóg, dąb, jesion, co najlepsze do kominka. No i pytanie, które może wprawić w osłupienie. Czy drewno z lasu można wziąć sobie tak zupełnie za darmo? Te przepisy prześwietli dla Państwa Błażej Prośniewski. A ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Jedyne, co mogę powiedzieć na temat tego, co za oknem, to w kierunku Polski zmierza arktyczne powietrze z północy. Jak bardzo obniży temperaturę w najbliższych dniach, o tym Państwu powiemy jeszcze dziś w sygnałach dnia.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: 22 minuty po godzinie 6. Ostatnie kilkadziesiąt godzin postawiło polski system edukacji w stan najwyższej gotowości, a wszystko zaczęło się już w środę w Ostrołęce. Tam 19-latek z nożem zaatakował na szkolnym korytarzu, raniąc kolegów. Podobno w dniu swoich urodzin chciał zyskać rozgłos. Nie minęła doba, w czwartek dotarły kolejne wstrząsające wieści, tym razem z miejscowości Leszczydł Nowiny. Tam doszło do ataku, w którym zginęła woźna. W sobotę, w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, dramat przeniósł się na jedną z warszawskich uczelni wyższych. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem trzy osoby. W tle pojawiły się nieoficjalne doniesienia o internetowych challenge'ach, wezwaniach.

0: było, znacie go?
1: Jakby tak z wyglądu kojarzymy, no takie zimne spojrzenie.
0: To w tym parku ranił jeszcze dwie osoby, tak, no tak, i zatrzymała go policja.
1: No tak, mojego sąsiada zaatakował, nóż w plecy tak przejechał maczetą, a jednemu dziobnął i przy oku, i w szpitalu szwy mu założyli na te rany i grozi mu utrata wzroku. Trochę tak strasznie teraz chodzić po mieście, tak wieczorem.
0: A w szkole były dzisiaj zajęcia?
1: No były, ale bardzo mało ludzi. U nas w klasie to na przykład tylko ja i siostra byliśmy. Dwie osoby na 31. Boję się przychodzić.
0: Tutaj doszło do agresji. W szkole koło Wyszkowa również. Jeszcze było kilka innych przypadków. W Krzesnyszu
1: jeszcze dużo tego było.
0: Jesteś licealistką?
2: Tak.
0: W Ostrołęce?
2: Ten atak w Ostrołęce, ten pierwszy mógł jakby zmotywować innych do działania.
0: Bo było tych ataków więcej. A wczoraj był pod Wyszkowem w jednej ze szkół podstawowych. I tam zginęła od ciosu nożem woźna w tej szkole.
2: W Kadzidle też już był 3 lata temu atak nożownika i tam to na przykład mnie bardzo przeraziło, bo to było jakby w moim miejscu zamieszkania jakby. To było w szkole ponadpodstawowej już. Wtedy jeden z uczniów właśnie też nożem zaatakował, chyba było 5 osób, ale i nic im się takiego poważnego nie stało. Tam nikt nie umarł. I on to wtedy zrobił dlatego, że był jakoś hejtowany, ale nie wiem w ogóle skąd, jakie w ogóle oni mają tak naprawdę wartości, że zaczynają robić takie rzeczy i nie wiedzą co ze sobą zrobić, nie mają innego pomysłu.
0: Dochodzi 11 w nocy, wielki parking przed centrami handlowymi i tutaj kilka grupek po kilkanaście osób. Co wy tu robicie?
3: No, to jest jedyne zajęcie tak naprawdę w Ostrołęce. Bo jest jeden bar, może jakaś tam kręgielnia, która jest otwarta dłużej. Mogliby coś stworzyć, zorganizować, może coś takiego, bardziej pomyśleć o tych młodych, a jednak myślimy o takich rzeczach bardziej kulturowych, o tworzeniu jakiegoś muzeum, nie muzeum, a nic nie jest dla młodych zrobione.
4: Adam Bogoryja-Zakrzewski rozmawiał z młodymi. To może taki apel do włodarzy Ostrołęki, żeby spojrzeć, pochylić się nad młodymi, którzy marzną tam sobie na tych krawężnikach w oparach spalin, taniego energetyka i nie tylko. Przecież oni tam nie stoją z miłości do asfaltu, nie?

0: Mam dla Państwa bardzo ciekawe dane Eurostatu dotyczące tego, jak podróżują Europejczycy. Otóż okazuje się, że mieszkańcy państw Unii w minionym roku w większości podróżowali po własnych krajach, choć, co jest interesujące, na wyjazdy zagraniczne w sumie przeznaczyli znacznie większe kwoty. Zgodnie z informacjami Eurostatu, na wyprawy poza granice swoich państw obywatele przeznaczyli niemal 380 miliardów euro, natomiast na podróżowanie krajowe nieco ponad 266 miliardów.
1: Znaczy Włochom to się nie dziwię.
0: No i to jest ciekawe, bo najbardziej patriotyczni pod tym względem, to znaczy ci, którzy najczęściej podróżują we własnych krajach, są między innymi właśnie Włosi, Portugalczycy, Francuzi, Grecy czy Hiszpanie, ale na pierwszym miejscu są Rumunii, gdzie aż 89% podróży miało charakter krajowy. Na przeciwległym biegunie są mieszkańcy Luksemburga, gdzie wyjazdy krajowe stanowiły tylko 5%. No ale to pewnie nikogo nie dziwi z uwagi na wielkość tego kraju. Po prostu Luksemburg jest tak mały, że no właściwie trzeba wyjeżdżać. Jeśli chodzi o Polskę, to w naszym przypadku wyjazdy zagraniczne stanowią około 1/4 wszystkich wyjazdów. Reszta to są podróże krajowe. I jeszcze może jedna ciekawostka. Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne mieszkańców Unii, to niemal cały ruch turystyczny, bo aż 92% pozostał w granicach wspólnoty. Czyli jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to głównie do innych krajów Unii Europejskiej.
1: I tam zostawiamy euro bądź walutę.
0: Zazwyczaj
1: jeszcze euro. 6:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
2: Łukasz Giwała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Zdobył nieco ponad 62% głosów. Senator Monika Piątkowska dostała prawie 38%. Giwała mówił, że najbliższe dwa lata będą trudne, bo sytuacja budżetowa w Krakowie jest fatalna.
3: Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
4: Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę Ci powodzenia.
2: Szkoły pod specjalnym nadzorem. Po ostatnich atakach w placówkach na Mazowszu ponad 20 tysięcy policjantów będzie dziś czuwać nad bezpieczeństwem uczniów. Autor groźb wobec premiera Donalda Tuska i szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w rękach służb. Mężczyzna został zatrzymany we własnym mieszkaniu, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, ale szczegółów nie zdradza.
5: Po weryfikacji przez policję na pewno albo policję, albo my będziemy również informować, kim jest mężczyzna.
2: Tuż po ogłoszonym przez Donalda Trumpa energetycznym zawieszeniu broni między Moskwą a Kijowem, Rosjanie znowu uderzają w ukraińskie elektrownie, alarmuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Zwracamy się do prezydenta Trumpa z prośbą, aby dał Rosji sygnał, by nie atakowała ukraińskiej infrastruktury energetycznej. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, diesla maksymalnie 8,06 zł. Pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 28 minut po godzinie 6 i do lasu nie tym razem na grzyby, tylko po drewno, tak?
1: Tak, pójdziemy do lasu po drewno.
0: A można je tak zupełnie z Afryki wziąć?
1: Legalnie?
0: No.
1: Raczej nie bardzo.
0: Raczej nie
1: Ale
0: bardzo.
1: Można je wziąć za całkiem przystępną cenę.
0: Za jakąś, a właśnie za jaką przystępną cenę, to Błażej Prośniewski, szanowni państwo, już za godzinę z hakiem, a teraz?
1: A teraz...

0: pogoda.
1: A jeśli chodzi o nowe ceny paliw, to rozumiem, że poznamy je w południe.
2: Około południa, tak poznamy. Minister Energii wtedy opublikuje nowe obwieszczenie i to będą stawki obowiązujące jutro.
1: Jutro, czyli we wtorek. Dzięki, Andrzeju. Dzięki. Szanowni Państwo, spoglądamy, co tam za oknem, co tam za szybą. Już Państwu wcześniej mówiłem, że nadchodzi jakieś arktyczne powietrze. Ono obniży temperaturę, ale w tym tygodniu jeszcze nie tak bardzo, biorąc pod uwagę fakt, że na przykład w połowie tygodnia będzie ciut cieplej niż teraz, bo na przykład ma być tak do 16 stopni. Dziś na zachodzie 15, na przeważającym obszarze od 10 do 14 stopni. To będzie pochmurny dzień, choć z większymi przejaśnieniami, więc akcentów słonecznych nie zabraknie. Miejscami pokropi deszcz, na północnym wschodzie lokalnie zagrzmi, a w Karpatach powyżej 1500 metrów spadnie śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany. Jeśli chodzi o ciśnienie, to lekko wzrosło od piątku, 999 hektopaskali. To jest Polskie Radio, program pierwszy, to są sygnały dnia, 6.33, zatem sprawdźmy, co wydarzyło się.
3: 12 października, kalendarz jedynki.
4: To był konkurs, ja wybrałem wszystkich aktorów, którzy równo mieli 40 lat i zrobiliśmy zdjęcia próbne. I Andrzej zakwalifikował się do tej ścisłej czołówki 40-latków.
5: Co jest, panowie?
6: Panie inżynierze, właśnie spychar zawadził o barak i nie może przejść.

0: W 2016 roku zmarł Andrzej Kopiczyński, aktor teatralny i filmowy, odtwórca m.in. roli inżyniera Stefana Karwowskiego w serialu Jerzego Gruzy 40-latek.
1: On potrafi zauroczyć i przez to, że on oddaje twój charakter, bo tam nie ma żadnych systemów, które wspomagają ci w jakiekolwiek latanie, określa ciebie. Jak mocno targasz, to widać od razu z zewnątrz. Jak jest twój charakter, czy jesteś szybki, dynamiczny, czy jesteś powolny i precyzyjny, powiedzmy, tak? To wszystko ten samolot ci pokaże.
0: W 1984 roku oblatano prototyp samolotu PZL-130 Orlik. Obecnie maszyna pełni fundamentalną rolę w systemie szkolenia polskich pilotów wojskowych. W 1935 roku urodził się Luciano Pavarotti, włoski śpiewak operowy, jeden z najsłynniejszych tenorów.

0: Łatwiej było kibicować Rosji jako takiej, a nie Polsce. Rosja była znana Europie. Kojarzyła się z olbrzymimi przestrzeniami, ze zwycięskim rokiem 1812, legendą Napoleona, wspaniałymi baletami. Rosja po prostu była częścią Europy. Myśmy byli czymś, do czego Europa się dopiero musiała przygotować.
1: W 1920 roku w Rydze podpisany został rozejm kończący wojnę polsko-bolszewicką.
2: Majtek Rodrigo de Triana wydał słynny okrzyk – ziemia. Kolumb ustawił karawelę pod wiatr i rozkazał rzucić kotwicę. Przed nimi leżała piękna wyspa Guanahani.
1: Rok 1492. Krzysztof Kolumb dopływa do archipelagu Bahamów. Dzień ten uznaje się za oficjalną datę odkrycia Ameryki.
3: To jest Polskie Radio, program pierwszy, to są sygnały dnia, 6.35, 6.36 już na zegarze. Nie wiem, czy o 7.00 zaczynają się lekcje w jakichś szkołach, na pewno, jeśli nie lekcje wychowania fizycznego, to pewnie jakieś inne. Na pewno w wielu szkołach te zajęcia zaczną się o godzinie 8.00, no i pewnie pojawią się pytania, pojawią się odpowiedzi, a na lekcjach wychowawczych pytania o bezpieczeństwo. Ja pytam Państwa o poranku, jak to wygląda u Państwa, jakie są rekomendacje podstawowe, liceów, no i czy Państwo rozmawiają w domach z dziećmi na ten temat, na temat tego, co się wydarzyło. Ja mam podobnie jak pani Beata. Nie dajmy się zwariować, ale z drugiej strony z tyłu głowy jest strach.
4: Dzień dobry. Co do tematu związanego z tą taką psychozą teraz, która się dzieje. No niestety uległam. W piątek dzieci nie puściłam do szkoły. Syn ma 12, córka 17 lat. Ogromny strach mam w sobie. Jednocześnie nie chcę zwariować, no bo do szkoły muszą dzieci chodzić. Może to jest jakiś challenge tych, którzy nie mają co robić. Wydaje mi się, że rozmawiam z moimi dziećmi naprawdę i mam dobry kontakt. Jednakże tej sytuacji trochę się boję, bo to nie jest normalna sytuacja. Ja liczę bardzo dużo na wsparcie ludzi mądrzejszych ode mnie, czyli nauczycieli, którzy nam pomogą w tym też, którzy z nami będą rozmawiali, na co mamy zwracać uwagę. Może też pogadanka z policjantami. Liczę na to bardzo, naprawdę bardzo i mam nadzieję, że się czegoś więcej dowiem, jak mam się zachowywać w tej dosyć trudnej sytuacji, naprawdę. No nie dajmy się zwariować po prostu, tak? A jednak człowiek gdzieś tam coś w tej głowie mu się krzywo skręca.
3: 22 139 2202. Ten temat pojawi się także i pytania związane z tym. O 8.15 w rozmowie dnia naszym gościem będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. O 7.40 głos młodych Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej.

0: Sygnał dnia w radiowej jedynce jest 6:41.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Przed chwilą po polsku chciałoby się zaśpiewać, a w Krakowie na Brackiej, chociaż nie na Brackiej, czyli bardziej to jest Rondo Mogilskiej. Tam są, to jest, tam w pobliżu są ulice Solna, Makowa i jaka jeszcze? Sezamkowa. Jak zdążyłem ustalić z Pawłem Pawlicą, każdy Krakus patrzy teraz na mnie jak na kretyna, łącznie z Karolem Surówką za szybą. Ulica.
2: Tak, bo zaraz będzie tutaj rozdawanie obważanków przez nowego prezydenta Krakowa, prezydenta elekta Łukasza Gibałę, więc tak zażartowaliśmy wspólnie z Danielem, że obok Ronda Mogilskiego, na którym rozdawane będą te obważanki, mamy ulicę Sezamkową, Makową i Solną i pewnie Solną. Jeszcze są jakieś inne smaki. Ostatnio nie jestem na bieżąco z obważankami.
0: Pawle, tak czy inaczej nie do trzech, a do czterech razy sztuka, tak Kraków można powiedzieć, zmodyfikował to znane powiedzenie. Łukasz Gibała, który po raz czwarty startował w wyborach na prezydenta, wygrał to głosowanie, ale przedterminowe, no i przejmie stery w krakowskim magistracie. Po tym, jak w maju mieszkańcy miasta w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego, konieczne było właśnie przeprowadzenie tych przedterminowych wyborów. No to jak wyglądały te wieczory wyborcze w sztabie Łukasza Gibały na jego kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej? Jak to w procentach wygląda?
2: Można powiedzieć, że proporcjonalnie do wyników tyle trwała długość tych wieczorów wyborczych. 62% głosów Łukasz Gibała, Monika Piątkowska prawie 38% głosów. To był długi wieczór w hotelu Forum w sztabie Łukasza Gibały, no i troszkę krótszy na rynku głównym u Moniki Piątkowskiej. Łukasz Gibała rozpoczął od podziękowań dla swoich bliskich i współpracowników, a także wolontariuszy i wyborców, także tych, którzy głosowali na jego kontrkandydatkę. Zaapelował do wszystkich o współpracę i od złożenie sporów, a dzień wyborów nazwał historyczną datą.
3: 11 października 2026 roku to jest ten dzień, który zostanie zapamiętany jako dzień, kiedy po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto!

0: Najbliższe dwa lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
1: Zupełnie inny nastrój panował w sztabie senator Moniki Piątkowskiej. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL dziękowała swoim współpracownikom, wyborcom, a także swojemu konkurentowi Łukaszowi Gibale.
2: Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto, ale równocześnie mówię ci bardzo twardo, będę patrzyła na ręce. Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta.
1: Łukasz Gibała dosłownie za kilka minut ma pojawić się tutaj, tak jak wspomnieliśmy, na Rondzie Mogilskim z obważankami dla mieszkańców. Już wczoraj zapowiedział, że pierwsze decyzje to między innymi przywrócenie biletu 20-minutowego na komunikację miejską w Krakowie, zabezpieczenie terenów wzdłuż rzeki Prądnik przed presją deweloperów. A jego pierwszą decyzją po zaprzysiężeniu ma być przeprowadzenie audytu w urzędzie i w miejskich spółkach, a to zaprzysiężenie odbędzie się za tydzień w środę podczas sesji Rady Miasta 21 października.
3: Paweł, pojawiło się sporo komentarzy nie tylko polityków, także dziennikarzy, ale polityków przede wszystkim, zwłaszcza opozycji, dotyczących tego, że sytuacja polityczna w Krakowie może mieć przełożenie na politykę ogólnopolską. Ja to nazywam takimi wyborami połówkowymi, tak jak się ma to miejsce teraz niedługo będzie w Stanach. Czy te wyniki w Krakowie, no, to można jakoś odnieść do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych?
1: No oczywiście z dumą możemy podkreślić, że Kraków to drugie co do większości miasto w Polsce. No i pewnie te wyniki w Krakowie na pewno dadzą politykom do myślenia, zwłaszcza mam tu na myśli lokalne struktury Koalicji Obywatelskiej, którymi to strukturami zarządza obecnie komisarz Dorota Niedziela, wicemarszałek Sejmu. Przypomnę, że odwołany prezydent miasta Aleksander Miszalski był z Koalicji Obywatelskiej. W drugiej turze też widoczny był przepływ wyborców PiSu i Konfederacji, którzy oddali głosy na Łukasza Gibałę, ale przypomnę, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości osiągnął w Krakowie najsłabszy wynik w ostatnich latach, a Konfederacji nie udało się zarejestrować nawet swojego kandydata i zebrać poprawnie 3000 podpisów. Dlatego Łukasz Gibała, który przysłuchiwał się wczoraj wielu komentarzom, zwłaszcza polityków Prawa i Sprawiedliwości, studzi ich emocje.
4: Nie chcę nikomu psuć humorów, nie chcę rozczarowywać tych polityków. Ja nie wierzę, żeby dzisiejszy wynik wyborów miał wpływ na coś więcej niż na Kraków. Na Kraków będzie miał wpływ, to jest dzień moim zdaniem historyczny, tak powiedziałem i tak podtrzymuję. Natomiast jak chodzi o wpływ na wielką politykę, to sądzę, że to będzie wpływ marginalny.
1: Dość wymowne było to, że w sztabie Łukasza Gibały wczoraj wieczorem zapętlono utwór przez prawie godzinę zespołu Pod Budą "Nie przenoście nam stolicy do Krakowa". Przyznam się szczerze, że bardzo dawno nie słyszałem tego utworu i przez tą godzinę zdążył mi się wbić w pamięć.
3: To musisz słuchać radiowej jedynki, bo my dość często gramy takie utwory, nie tylko Pod Budą. Słuchaj, będę strzelał. To jest 50, 52 czy 75 przejeżdżała teraz obok cię?
1: To przejechało jakiś tak zwany starego typu tramwaj akwarium, bo strasznie zgrzypiał, więc podejrzewam, że to mógł być tramwaj numer 4, o ile dobrze pamiętam, ale jestem odwrócony plecami do przystanku. Przepraszam, nie zerknąłem na numer.
3: Paweł Pawlica, dzięki wielkie, a już za chwilę Karol Surówka.

0: A ja tak widzę, że ta czwórka to ona tak kursuje na trasie łączącej Bronowice Małe ze Wzgórzami Krzesławickimi. Czy ta czwórka przejeżdża przez rondo?
1: Każdy jest kozakiem, wiesz, jak patrzy na wyszukiwarkę Google i wpisał sobie tramwaje rondo mogilskie.
0: Znam jak własną kieszeń. Na pamięć. Rondo, oczywiście.
1: A ja akurat, są takie osoby, które znają na pamięć wszystkie trasy przyjazdów i nawet godziny odjazdów tramwajów w Krakowie. Poznałem takie osoby, fascynujące to jest.
0: Karol Surówka, szanowni
1: państwo. Dzień dobry.
0: Znają państwo ten głos i wpadł do nas z głosem, jest taki głos krakowski?
1: Głos krakowski może nie, ale wpadłem z przeglądem prasy krakowskiej. I motywem przewodnim tego przeglądu będzie hasło: jeden ekspert powie tak, drugi ekspert powie nie. Bo jeżeli zapytamy na przykład, tak jak ty wcześniej, czy to będzie miało przełożenie na ogólnopolską politykę, to mamy dokładnie przeciwstawne opinie, które zobaczymy w Gazecie Wyborczej i w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej jest opinia, w której przeczytamy, przepraszam, KRK News. Janusz Majcherek studiuje ogólnopolskie interpretacje. W rozmowie z Magdaleną Kursą profesor ocenia, że wygrana Gibały nie musi przekładać się na układ sił w polityce krajowej, czyli to jest KRK News.
0: A teraz słuchaj, prezydent elekt stwarza zagrożenie, bo widzę, że rozdaje teraz właśnie obważanki tuż przy przejściu dla pieszych właśnie.
1: Ale mówisz, że jest ryzyko zadławienia, czy...
0: Nie, no ale to jest przy pasach, no. Panie prezydencie.
1: No ale to przy pasach chyba piesi mogą się pojawiać.
0: No tak, ale dobrze, już no dobrze. Z tego przejścia.
1: Proszę przejść na drugą stronę. No. Będziesz zdalnie sterował teraz. Przyszłym prezydentem elektem miasta stołecznego Krakowa.
0: To są poważne oskarżenia, że tak. Ja będę sterował...
1: Zdalnie sterował.
0: Czy pan się spotkał z czymś takim, że na przykład...
1: najgorsze oskarżenie, że ktoś że on kiedyś jest sterowany z Warszawy, wiesz?
0: Z tylnego siedzenia, że jest sterowany.
1: Z tylnego siedzenia. Powiedziałem... Jeden ekspert powie tak, drugi ekspert powie nie. Jeden ekspert powiedział, że to nie ma przełożenia na politykę ogólnopolską, a tu proszę Onet i dr Bartosz Rydliński, że to nie sygnał ostrzegawczy, ale sygnał alarmowy dla koalicji i że bardzo poważnie koalicja powinna wziąć pod uwagę to, co wydarzyło się w Krakowie.
0: No i pytanie, jak to skomentuje nasz gość?
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: A z kim porozmawiamy o 7.15?
1: Z Dorotą Łobodą, rzeczniczką klubu KO.
0: No i tych tematów
1: sporo się... Czy będą konsekwencje?
0: Tak, sporo się zebrało przez cały weekend, bo to...
1: Tak jest. I groźba zamachu na premiera. I afera związana z Michałem Kołodziejczakiem. Już byłem
0: A wie pan, że detektyw Rutkowski będzie bogaty?
1: No wiem, bo że ja się zaangażował w sprawę.
0: Ja go nie poznałem, to dlatego.

0: Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Droga krajowa nr 19 między Sokółką i Białymstokiem. Na 19 kilometrze była kolizja dwóch samochodów osobowych i przez ostatnią godzinę droga była zablokowana, ale już od kilkunastu minut w obu kierunkach mogą Państwo jechać spokojnie. Natomiast w Warszawie mamy już spore utrudnienia. Kierowcy zwalniają za Markami, a te utrudnienia kończą się za Marymontem. Chodzi o ekspresową ósemkę w trasie właśnie do centrum miasta i to jest już ponad 6 kilometrów tego korka. Do stolicy

0: Ulicy wolniej jadą też kierowcy z siódemką przez Łomianki i większy ruch na pewno o tej porze obserwujemy też na Dolnym Śląsku. Chodzi oczywiście o Wrocław. Korkuje się autostradowa ósemka i S5 przed węzłem Wrocław Północ i A8. Właśnie tam korek ma 6 km. Gdzie jeszcze przed siódmą jest więcej kierowców? Na pewno na obwodnicy Krakowa, dokładniej od węzła Kraków Południe w kierunku Balic. Bez zmian też na Zakopiance na remontowanym odcinku w Libertowie, ale na pewno więcej samochodów od niedawna ustawia się za węzłem Targowisko. To informacja dla kierowców, którzy zmierzają do Krakowa od tej wschodniej strony. A jak sytuacja wygląda w Katowicach? Na razie bez większych korków, ale więcej aut jest na pewno za węzłem w Brzęczkowicach, to w trasie do centrum i na S86 na odcinku Sosnowiec-Katowice. Teraz województwo wielkopolskie i trasa S5 za Kostrzynem trwają prace drogowe. I trasa zajęta jest w obu kierunkach, czyli przed węzłem Poznań Wschód, a także w kierunku Gniezna. Pojawiły się także informacje od kierowców, na przykład w województwie pomorskim na trasie S7 za węzłem Gdańsk Południe jest zdarzenie drogowe i ciaśniej jest do samego węzła Gdańsk Port. Czekamy na wiadomości od Państwa.
1: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk.
2: I Andrzej Kocjan. Krakowianie wybrali, to Łukasz Gibała będzie prezydentem miasta przez 2,5 roku. W aktualnościach gorące powyborcze komentarze.
1: Zatrzymany mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Głodówka w szpitalu w Sanoku. Protestujący domagają się odwołania dyrektor placówki.
1: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że w drugiej turze wyborów zdobył nieco ponad 62% głosów.
2: Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, senator Monika Piątkowska, miała prawie 38% poparcia.
1: W Krakowie jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jakie plany ma nowy prezydent Krakowa?
3: Zwycięzca Łukasz Gibała mówił wczoraj, że już zaczyna pracę, mając świadomość, że ma przed sobą krótszą kadencję i nie ma większości w Radzie Miasta.
4: Jestem w trybie zadaniowym, no, trzeba będzie porozmawiać z radnymi, żeby gdzieś właśnie poszukać jakiejś większości dla dobrych projektów. Trzeba będzie faktycznie dobrać sobie współpracowników.
3: Monika Piątkowska pogratulowała konkurentowi zwycięstwa, podkreśliła, że z Krakowa nie wyjeżdża i zapowiedziała kontrolowanie jego działań jako prezydenta.
5: Będę patrzyła na ręce nowego prezydenta miasta. Ja jestem parlamentarzystką, senatorką z Krakowa. Jestem z Krakowa, zostaję w Krakowie.
3: Łukasz Gibała ma złożyć przysięgę 21 października, ale od dziś biegnie jeszcze termin 14 dni na złożenie do sądu i rozpatrzenie ewentualnych protestów wyborczych.
1: Z Krakowa Mariusz Pieśniewski, dziękujemy bardzo.
2: A już za niecały kwadrans rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda będzie gościem Sygnałów Dnia. Na rozmowę zapraszamy w imieniu Karola Surówki.
1: Policja przeszukała mieszkanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: O możliwym ataku wczoraj rano informował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Przekazał, że zgłoszenie w tej sprawie trafiło na policję.
1: Autor gruźb pod adresem szefa rządu i szefa MON-u został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Ma powiązania z radykalnymi grupami. Więcej szczegółów służby na razie nie podają.
2: Są zarzuty i areszty dla 21-latki, która w szkole policjalnej w Warszawie zaatakowała nożem 3 młode kobiety.
1: Na wszystko wydarzyło się w sobotę. Jedna z rannych 17-latek trafiła do szpitala.
2: Podejrzana przyznała się do winy, ale nie chciała odpowiadać na pytania śledczych. Zapowiedziała, że złoży wyjaśnienia przed sądem.
1: Policja prześwietla teraz jej aktywność w internecie.
2: A jeszcze w tym tygodniu do podpisu prezydenta ma trafić ustawa o bezpieczeństwie w sieci.
1: Przepisy mają umożliwić szybsze blokowanie treści promujących przemoc i nienawiść.
6: Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział przyspieszone prace nad ustawą.
7: Te treści będą mogły być blokowane. Sprawa dotycząca tej ustawy będzie procedowana w trybie ekstraordynaryjnym. Już w najbliższy wtorek odbywa się posiedzenie Komisji Senackiej i zostanie ta ustawa przyjęta w tym tygodniu również przez Senat.
6: Premier Donald Tusk zaapelował natomiast o odpowiedzialność w debacie nad nowymi przepisami.
8: Wolność słowa nie ma nic wspólnego z szerzeniem agresji, pogardy, nienawiści. Znaczy, wolność słowa musi też mieć swoje granice. Podobnie przestrzegałbym się tu.

0: uruchamianiem debaty o swobodnym dostępie do broni.
1: Ustawę w czwartek przyjął Sejm. Rząd chce, aby nowe przepisy przyspieszyły usuwanie niebezpiecznych treści z platform internetowych. Poprzednią ustawę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci prezydent Karol Nawrocki zawetował. Jan Olęcki, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Już 20 osób głoduje w szpitalu w Sanoku. Zdesperowani pracownicy lecznicy żądają odwołania dyrektorki.
4: Na rozmowy w tej sprawie związkowców zaprosił starosta sanocki. O obawach przed zaplanowanym na dziś spotkaniem mówi szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Sawicka.
5: Dostaliśmy jakiś zarys właściwie na kilku slajdach programu naprawczego. Dla nas on jest kompletnie niespójny. Właściwie strona związkowa jest pomijana kompletnie. Nie ma dialogu takiego, do którego przywykliśmy i który był po prostu jakby w standardach naszego funkcjonowania w tym szpitalu.
3: Dyrektorka szpitala Wioletta Kasperska nie zgadza się z zarzutami związkowców. Zapewnia, że restrukturyzacja placówki przynosi efekty.
4: Choć w kalendarzu jesień, to branża turystyczna przygotowuje się na święta Bożego Narodzenia.
3: Jak mówi Łukasz Lewa z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, goście już pytają o rezerwacje, także na Andrzejki.
6: Andrzejki są ponad 2 miesiące w sprzedaży w hotelach naszych tutaj w Świnoujściu. I widzimy bardzo dużo zainteresowanie. Jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, Sylwester, raczkuje. Natomiast ostateczne rezerwacje, takie pewne, już przyjdą w połowie listopada.
4: Ceny pobytów andrzejkowych zaczynają się od około 600 zł za osobę.
3: Bal sylwestrowy w hotelu nad Bałtykiem to wydatek ponad 1000 zł za osobę.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Zwycięstwami gospodarzy zakończyły się wczorajsze spotkania 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W Warszawie Legia pokonała krakowską Wisłę 2-0. Szkoleniowiec gospodarzy Marek Papszun.
8: Zależało nam oczywiście, żeby wygrać, tak jak każdy mecz tutaj u siebie, przed własną publicznością, fantastycznymi kibicami, i cel zrealizowaliśmy. Gratulacje dla drużyny. To musi tak wyglądać, że tutaj u siebie robimy wszystko, żeby wygrać. Zrobiliśmy to w sposób zasłużony, bo byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji, strzeliśmy 2 bramki, z czego jesteśmy zadowoleni.
7: W Gliwicach Piast wygrał z Widzewem Łódź 2-1, a w Szczecinie Pogoń pokonała Koronę Kielce 2-0. Liderem jest Górnik Zabrze, który ma 3 punkty przewagi nad Lechem Poznań i Legią, ale Kolejosz rozegra jeszcze zaległe spotkanie. Dziś na zakończenie 10. kolejki Radomiak zagra z Motorem Lublin, a zaległości z 3. serii odrabiać będą w Katowicach, gdzie GKS podejmie wieczystą Kraków. Na zapleczu Ekstraklasy także 10. seria spotkań. Stal Mielec pokonała Wartę Poznań 2-1, ŁKS Łódź przegrał z Ruchem Chorzów 0-2, Puszcza Niepołomice uległa Polonii Bytom 0-1, a Odra Opole wygrała z Miedzią Legnica 1-0 na prowadzeniu Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W angielskiej Premier League Liverpool przegrał z Manchesterem City 0-3, a we Francji Stade Rennes, czyli drużyna Przemysława Frankowskiego i Sebastiana Szymańskiego, wygrała z Auxerre 4-1. Niedługo początek nowego sezonu plus Ligi Siatkarzy. Wczoraj zakończyły się 2 turnieje towarzyskie. W Zalesewie w finale Memoriału Arkadiusza Gołasia Sowia wygrała ze Skrą Bełchatów 3-0, a w Lublinie w Memoriale Tomasza Wójtowicza triumfował Projekt Warszawa po zwycięstwie nad miejscową Bogdanką 3-1, mówi libero projektu Damian Wojtaszek.
9: Wygraliśmy turniej, ale to nie oznacza to, że nasza gra jakby jest idealna i fajna, ale zawsze lepiej wygrać turniej niż przegrać. Rok temu się nie udało, w tym roku się udało. Ten okres przygotowawczy, który przepracowaliśmy, był dobry.
7: Początek nowego sezonu plus ligi w sobotę, a ponownie o sporcie już za godzinę.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.
3: Pogoda. Początek tygodnia w wielu regionach deszczowy i z przewagą chmur, choć miejscami możliwe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na wschodzie do 13-14 na zachodzie. Chłodniej tylko w górach, tam około 7 stopni. Wiatr umiarkowany i porywisty. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1000 hektopaskali.
10: Na program zaprosił jego sponsor.

0: To polska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Na dobrą prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
15: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
16: Pan mi kibicował i dobiegłam.
17: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
18: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
19: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
18: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
20: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
18: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
20: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
4: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 po siódmej.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, 12 dzień października, 285 dzień roku, do końca roku dni 80. Słońce wzejdzie o 6.56, zajdzie o 17.48, dzień potrwa 10 godzin i 53 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 54 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i minut 11. Imieniny obchodzą Cyriak, Edwin, Edwina, Eustachy, Eustachia, Eustachiusz, Eusebia, Grodzisław, Grodzisława, Grzymisław, Maksymilian, Marcin, Salwin, Salwina, Serafin, Wilfryd, Witold i Witolda. I wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. Jeszcze w tej godzinie usłyszymy głos młodych. W naszym studiu pojawi się Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej, który zna rzeczywistość szkolną od wewnątrz, a wcześniej, bo już, no właśnie, o 8.15 na ten temat będziemy rozmawiać z naszym gościem, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, Wiesławem Szczepańskim, a teraz Karol Surówka i...
1: Rozmowa dnia.
2: I Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
2: Czy wynik wyborów w Krakowie to jest sygnał alarmowy dla koalicji?
3: Nie traktujemy tego jako sygnał alarmowy dla koalicji w całej Polsce. Na pewno jest to sygnał alarmowy dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Nikt nie ukrywa, że sytuacja Koalicji Obywatelskiej po rozwiązaniu struktur w Krakowie nie jest łatwa.
2: No, ona i z całą pewnością jest katastrofalna. Tam kłótnie w krakowskiej koalicji towarzyszą jej już od niepamiętnych czasów.
3: Ja myślę, że rozmaite spory są w różnych regionach i w różnych partiach. Mimo wszystko Aleksander Miszalski wygrał wybory. Rzeczywiście potem sytuacja wymknęła się spod kontroli, przegrał referendum i w bardzo trudnych warunkach startowała Monika Piątkowska, więc na pewno traktujemy to jako sygnał ostrzegawczy dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie. Natomiast nie przekładamy tego wyniku i tej sytuacji krakowskiej na całą Polskę.
2: W żadnym stopniu, no bo jednak jest to duże miasto, liberalny ośrodek, a wynik to 62% dla rywala waszej kandydatki, a Monika Piątkowska zdobyła niecałe 30-38%. To jest łomot, niektórzy tak to opisują.
3: Ale jednocześnie OGB wypuściło sondaż, który pokazuje, że koalicja 15 października w dniu wyborów ma poparcie krakowian i krakowianek na poziomie 49,5 punkta procentowego, więc po prostu wybory samorządowe to jest trochę inna rzeczywistość. Tam startował kandydat, który był faworytem, który próbował już czwarty raz i po raz czwarty skutecznie udało się mu wywalczyć tę prezydenturę. Osoba, która nie jest związana z żadną partią. To wywraca trochę tę scenę polityczną i ten taki stolik, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, przy którym siedzi Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Lewica, Razem i inne partie, PSL chociażby. No tutaj pojawił się kandydat po prostu, który był przez krakowian zapewne, choć ja jestem warszawianką, to trudno mi jest też przeprowadzać taką analizę krakowskich decyzji, który jawił się jako taka osoba związana z Krakowem, może trochę jako aktywista, choć ma za sobą bogatą
2: ale
3: przeszłość
2: wszystko,
3: partyjną.
2: Tak jak pani poseł mówi, jest kandydatka, która wykręciła dużo słabszy wynik niż poparcie dla partii w danym mieście. To znaczy, że była słaba kandydatka?
3: Dla
2: to znaczy, że ktoś w krakowskich strukturach powinien ponieść konsekwencje? Będą konsekwencje?
3: 49,5% to jest dla całej koalicji 15 października. Gdyby Koalicja Obywatelska miała wynik w 37 czy 38%, tak jak nasza kandydatka w Krakowie w wyborach ogólnopolskich, to całkiem byśmy byli zadowoleni.
2: No tak, ale w tej drugiej turze ci wyborcy partii koalicyjnych najwidoczniej nie poparli waszej kandydatki w wystarczającym stopniu. Zresztą to przecież była kandydatka i wasza, i PSL-u. Ten wynik, jeżeli liczyć taką zdolność mobilizacyjną waszej koalicji, był słaby.
3: Ja myślę, że z całą pewnością poddamy ten wynik i całą kampanię i ten proces, który tam zaszedł, analizom. Natomiast mimo wszystko cały czas uważam, że po prostu Kraków i te wybory były bardzo specyficzne.

0: specyficzne z uwagi na kandydata, który był zupełnie wbrew wszelkim podziałom, bo prawica się cieszy, uznając, że to ich kandydat wygrał.
1: To jest prawda. Maciej Wąsik z Prawa i Sprawiedliwości mówi: Tusk dostał lanie. Beata Szydło, Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa, miażdżące zwycięstwo nad kandydatką Tuska, a Przemysław Wipler z Konfederacji dodał: kandydatka rządu zmasakrowana. Za rok będzie zmiana. Taki rym.
0: Lanie to dostał kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który ze wszystkich w ostatnich wyborach samorządowych startujących kandydatów PiSu zdobył najniższe poparcie, 17%, to na pewno nie ma się z czego cieszyć. A jeśli chodzi o Konfederację, to akurat Konfederacja zaliczyła tam kompromitację kompletną, bo nie udało im się nawet zarejestrować swojego kandydata. Rozwojowi Plus natomiast nie udało się nawet kandydata znaleźć, żeby tam wystawić, więc myślę, że prawica naprawdę nie ma się z czego cieszyć. Chcę zobaczyć.
1: Gdy zgłaszani byli kandydaci na prezydenta Krakowa.
0: Ale miał jeszcze szansę zgłosić swojego kandydata albo poprzeć któregoś, natomiast to PiS się nie wydarzyło.
1: Natomiast PiS odpowiada, że dla nich to i tak jest słaby teren i tak dobry wynik jak na ten liberalny Kraków, duże miasto.
0: Chciałabym zobaczyć te uśmiechy schodzące z twarzy Macieja Wąsika i innych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Łukasz Gibała dokona pierwszej transkrypcji jednopłciowego małżeństwa zawartego za granicą, bo to właśnie zapowiedział.
1: To będzie, liczy pani na to, że to będzie lewicowy prezydent, bo ja już widziałem wszystkie możliwe interpretacje, że on teraz dokonał skrętu na prawo, mówią jedni, inni właśnie widzą w nim jakiegoś dawnego polityka ruchu Palikota.
0: Ja myślę, że Łukasz Gibała nie ma poglądów, czy też ma takie poglądy, jakie w danym momencie mu pasują. Nie wiem, jakim będzie prezydentem Krakowa.
1: Ten sam zarząd był wobec Moniki Piątkowskiej, że zmieniała partię nie raz, nie dwa i że też poglądy razem ze zmianami partii.
0: Wydaje mi się, że Monika Piątkowska zmieniała partię, ale nie wydaje mi się, żeby bardzo zmieniała swoje poglądy. Natomiast Łukasz Gibała od ruchu Palikota nagle stał się bohaterem prawicy i to może nawet nie jest zarzut do samego Łukasza Gibały. Ja po prostu nie wiem, jakimi poglądami on będzie się kierował jako prezydent Krakowa. Ja życzę krakowianom i krakowiankom przede wszystkim tego, żeby on faktycznie okazał się prezydentem, który będzie dobry dla tego miasta, bo tak wiele w to włożył wysiłku i tak wiele pieniędzy, że no mam nadzieję, że ma na to miasto jakiś plan i będzie go konsekwentnie realizował, choć z niesprzyjającą radą miasta i w bardzo krótkiej kadencji, bo tylko do 2029 roku, na pewno nie będzie mu łatwo. Ale gratuluję sukcesu, bo bez wątpienia bardzo długo na ten sukces pracował.
1: Pani poseł, a jakim człowiekiem okazał się Michał Kołodziejczak? Były wiceminister rolnictwa, człowiek, który był no, ważnym elementem układanki waszej strategii wyborczej w 2023 roku.
0: Jeśli prawdziwe okażą się nagrania, jeśli prawdziwe okażą się zarzuty, no a wygląda na to, że to nie jest wymyślona historia, to dla takiej osoby nie ma miejsca w szeregach Koalicji Obywatelskiej. My też Michała Kołodziejczaka natychmiast zawiesiliśmy w prawach członka klubu. Ja też chcę powiedzieć, że wszelkie wsparcie należy się wszystkim kobietom, które doświadczały przemocy, a jeżeli tę przemoc stosował członek klubu Koalicji Obywatelskiej, to nie mam wystarczających słów potępienia dla takiego zachowania.
1: Były współpracowniczki Michała Kołodziejczaka poinformowały Kanał Zero o tym, że stosował przemoc słowną, że miał nakłaniać je do zażywania narkotyków. Ta lista zarzutów jest bardzo długa. Temu towarzyszą też nagrania. Sam Michał Kołodziejczak uważa, że stał się ofiarą nagonki. O wsparcie poprosił detektywa Rutkowskiego.
0: Z całą pewnością służby zbadają wiarygodność materiałów. Z całą pewnością prokuratura też zajmie się tymi zarzutami. Jeśli one okażą się choćby w części prawdziwe, to jest to absolutnie sprzeczne z wartościami Koalicji Obywatelskiej, a dla mnie osobiście każdy przejaw przemocy wobec kobiet jest rzeczą dyskwalifikującą z życia publicznego.
1: Historie tych kobiet wydają się, pani poseł, wiarygodne?
0: Te historie wydają mi się wiarygodne, ale czekam oczywiście też na potwierdzenie służb, że te nagrania są wiarygodne. Natomiast na tyle bulwersujące było to, co usłyszeliśmy na tych nagraniach, że zdecydowaliśmy się o zawieszeniu Michała Kołodziejczaka w prawach
1: członka klubu. Te nagrania wydają się, pani poseł, prawdziwe. Nie znalazłem informacji, żeby bezpośrednio się do nich odniósł sam były wiceminister rolnictwa.
0: Ja też nie słyszałam, żeby Michał Kołodziejczak w jakikolwiek sposób odniósł się do tych nagrań, a też jako osoba, która wiele lat zajmuje się tematem przemocy wobec kobiet, wiem, że jeżeli ktoś decyduje się

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I sygnały dnia w Radiowej Jedynce. W Radiowej Jedynce, w której to mieliśmy weekend z lalką i taki, szanowni państwo, będzie finał tego weekendu z lalką, bo długo się zbierałem. W końcu wpadłem na zupełnie zwariowany pomysł z okazji naszego finału. Postanowiłem znaleźć zupełnie innego Wokulskiego do słynnej sceny z Beatą Tyszkiewicz w filmie Wojciecha Jerzego Hasa. Już się teraz uśmiecham, bo bawiłem się setnie, kiedy to montowałem, a będzie coś wyjątkowego. Zapewniam państwa, już teraz zapraszam na poranny trening szarych komórek za godzinę i ciut.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, zbliża się 7:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
1: Dwie osoby zginęły w pożarze kamienicy w miejscowości Nowe Koło Świecia w województwie kujawsko-pomorskim. Ogień pojawił się przed północą. Jak informuje portal remiza.pl, strażacy znaleźli zwęglone zwłoki podczas przeszukiwania pomieszczeń. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. W drugiej turze wyborów zdobył nieco ponad 62% głosów. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, senator Monika Piątkowska, miała prawie 38% poparcia.
2: Jestem w trybie zadaniowym. No, trzeba będzie porozmawiać z radnymi, żeby gdzieś właśnie poszukać jakiejś większości dla dobrych projektów.
3: Będę patrzyła na ręce nowego prezydenta miasta.
1: Wyniki wyborów w Krakowie skomentowała przed chwilą w radiowej jedynce rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
4: Nie traktujemy tego jako sygnał alarmowy dla koalicji w całej Polsce. Na pewno jest to sygnał alarmowy dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie.
1: Są zarzuty i areszt dla 21-latki, która w sobotę w szkole policjalnej w Warszawie zaatakowała nożem trzy młode kobiety. Jedna z rannych, 17-latka, trafiła do szpitala. Podejrzana przyznała się do winy, ale nie chciała odpowiadać na pytania śledczych. Przed południem poznamy laureata ekonomicznego Nobla. Nagroda jest przyznawana przez szwedzki bank centralny. Została ufundowana później niż pozostałe nagrody. Jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. Pełne wydanie aktualności o 8:00.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
0: W kierunku Polski zmierza arktyczne powietrze z północy. Jak bardzo obniży temperaturę w najbliższych dniach, powiem Państwu za godzinę. Natomiast przed nami to będzie dzień pochmurny, słońca nie zabraknie, takich słonecznych akcentów bardziej. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie lokalnie także zagrzmi, a opady śniegu pojawią się chętnie tam wysoko w Karpatach, powyżej 1500 metrów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze to od 10 do 14 stopni, ciut cieplej na zachodzie, miejscami nawet i 15 pokażą termometry. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty. Na barometrach w Warszawie teraz 3.9. Jeśli chodzi o sezon grzewczy, to zdaje się, że już ruszył na całego, dlatego jeszcze w tej godzinie sprawdzimy cenę opału. Z tego, co mi się wydaje, to nie Bóg, tylko grab jest królem drewna kominkowego. Ale to za chwilę ustalimy.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Autopromocja.
8: Cztery pory roku. Zwyczajnie gorszy dzień, czy jednak poważniejsze problemy? Jak rozpoznać sygnały, że dzieje się coś, z czym nasze dziecko nie potrafi sobie poradzić? Jak rozmawiać w trudnych chwilach i co zrobić, kiedy zaczynamy się niepokoić? W audycji także o tym, dlaczego jedni lubią jazz, a inni rock, hip-hop albo disco polo. Skąd się biorą i co o nas mówią nasze muzyczne upodobania?
9: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
7: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Sygnał dnia w radiowej jedynce. Błażej Prosiński już na posterunku. Dzień dobry ponownie.
10: Dzień dobry.
0: Pan Grzegorz jest dobrze zorientowany, choć nie do końca w jednej kwestii.
11: Drzewo wywożone z lasu musi być oznakowane. Musi mieć pieczątki. Od tak sobie drzewa nie można wynosić z lasu. Oczywiście mówię o dużych belkach. A jeśli chodzi o tak zwany chrust, to...
0: O właśnie.
10: To...
7: Po pierwsze, ekonomia.
0: To z odpowiedzią spieszy Błażej Prosiński.
10: To też nie można takiego chrustu sobie po prostu wynieść.
0: Nawet taki zwykły gałązek, tak, który nawet, tak sobie leżą.
10: Nawet takich gałązek. No jeżeli chce pan wziąć 2-3 gałązki, to nikt pana nie będzie za to ścigał, ale gdyby chciał pan takie gałęzie później wykorzystywać do ogrzewania, no to już tak po prostu nie można sobie tego wziąć
0: trzeba
10: i wynieść.
0: Trzeba mieć pozwolenie i trzeba za to zapłacić.
10: Dokładnie.

0: Tak, samowolne zbieranie drewna z lasu publicznego na przykład jest zabronione, ale jest metoda na to, aby zrobić to zgodnie z prawem. Chodzi o tak zwany samowyrób drewna. To, jak mówi Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole, najtańszy sposób na pozyskanie drewna, choć wymaga zgody właściwego leśnictwa.
1: Wystarczy zgłosić się do najbliższego leśniczego. Leśniczy pokazuje, na której powierzchni można to drewno wyrabiać. Podpisujemy stosowne oświadczenie, że zapoznaliśmy się z zasadami bezpieczeństwa. Układamy odpowiednie stosy po to, żeby leśniczy mógł je łatwo pomierzyć. Płacimy za to drewno. Stawki za metr sześcienny tak zwanej gałęziówki wahają się w okolicach 40-50 zł.
0: Tu warto pamiętać, że poszczególne nadleśnictwa mogą stosować własne limity i szczegółowe zasady. Przykładowo w nadleśnictwie Bydgoszcz jedna osoba fizyczna może w ciągu roku pozyskać w ramach samowyrobu do 30 metrów sześciennych drewna w jednym leśnictwie. No, do tego musimy mieć też własny transport. Ale oprócz samowyrobu nadleśnictwa mają w swojej ofercie także przygotowane pocięte wcześniej drewno, choć często nie jest one dostępne od ręki i trzeba je zamówić, nierzadko z ponad rocznym wyprzedzeniem.
1: Tutaj ceny są też wyższe i one za metr sześcienny wahają się w przypadku gatunków iglastych w okolicach 200 zł brutto za metr sześcienny do ponad 260 w przypadku gatunków twardych, liściastych, takich jak chociażby dąb, buk, grab.
0: A zatem mamy 200-260 zł za metr sześcienny drewna i 40-50 zł za tak zwaną gałęziówkę. To może teraz porównajmy to z cenami rynkowymi i zobaczmy, czy po prostu opłaca się palić drewnem z lasu. Jak mówi Marcin Bartczak z firmy handlującej drewnem w województwie zachodniopomorskim, cena zależy m.in. od gatunku oraz rodzaju drewna.
2: Drewno sprzedajemy w metrach przestrzennych, to wysuszono wilgotności poniżej 20% jest droższe. Przykładowo sosnę mamy za 390 zł, wysuszoną za 640, brzoza jest za 440, wysuszona za 680, a grab 520, suchy za 790. No i to są oczywiście ceny brutto.
0: I tu na koniec jeszcze ważna uwaga. Przed chwilą słyszeliśmy o metrach przestrzennych. Wcześniej zaś rzecznik Nadleśnictwa Opole mówił o metrach sześciennych. To są dwie różne miary stosowane w handlu drewnem. Metr przestrzenny to około 65 metra sześciennego. No i teraz jeśli byśmy wzięli wspomnianą sosnę, to metr sześcienny kosztowałby około 560 zł, no czyli sporo wyżej niż u leśników. Ale w tym drugim przypadku musimy pamiętać o tym, że dochodzi koszt transportu, cięcia, nierzadko sezonowania, no i czas, bo w skupach drewno właściwie mamy od ręki, a w lasach trzeba na nie poczekać.
3: Zdaje się, że jest jeszcze taka jednostka jak metr nasypowy. Tyle, ile się nasypie, to tyle
0: ale
3: przywiozę.
0: To chyba nie jest legalna miara.
3: Błażej Prosiński, dziękuję bardzo. 7.37, szanowni państwo, czyli że za 23 minuty rozpoczną się lekcje w szkołach. No i pewnie będą odpowiedzi i pytania. Pytania uczniów, odpowiedzi nauczycieli. A my już za chwilę na ten temat porozmawiamy z człowiekiem, który założył akcję uczniowską.

0: Polskie Radio, program pierwszy za 19:08.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Za 19:08, czyli że za 19 minut rozpoczną się lekcje w większości polskich szkół. W piątek ponad 50 zamknęło swoje drzwi dla uczniów. Czynne były tylko świetlice, ale wielu rodziców i tak postąpiło tak, jak zrobiła to pani Beata.
2: No niestety uległam. W piątek dzieci nie puściłam do szkoły. Syn ma 12, córka 17 lat. Ogromny strach mam w sobie. Jednocześnie nie chcę zwariować, no bo do szkoły muszą dzieci chodzić. Rozmawiam z moimi dziećmi naprawdę i mam dobry kontakt. Jednakże tej sytuacji trochę się boję, bo to nie jest normalna sytuacja.
0: Z nami w studiu Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry państwu.
0: To jest chyba całkowicie zrozumiałe to, co zrobiła pani Beata, ten krok. Jeśli dziś ktoś się zdecyduje na podobny krok, to też będzie zrozumiałe.
3: Szczerze powiedziawszy, absolutnie się tutaj nie dziwię i myślę, że podobnie bym myślał na miejscu właśnie uczniów. Ja już jestem
0: rodziców.
3: Po szkole, tak? Rodziców, dokładnie. Dopiero zacząłem tutaj studia, więc patrząc na to, co się dzieje, my otrzymujemy w Akcji Uczniowskiej wiele sygnałów, setki sygnałów od uczniów i nauczycieli z całej Polski, którzy mówią wprost, boimy się iść do szkoły, która zawsze była dla nas miejscem bezpiecznym, drugim domem. Tyle, że ten swój walor właśnie bezpieczeństwa no w tym momencie niestety straciła. I tutaj wielu uczniów naprawdę dzisiaj również pozostanie w domach.
0: A dostajecie jakieś sygnały w sprawie tego ewentualnej frekwencji dzisiaj w szkole?
3: Dokładnej frekwencji trudno oszacować. W piątek to myślę, że naprawdę około połowy uczniów mogło zostać w domach. Były oczywiście szkoły, w których ta frekwencja była około 90%, ale były szkoły, w których na przykład na klasę 30-osobową przyszła jedna albo dwie osoby. Też takie sygnały słyszeliśmy.
0: My mówimy teraz w kontekście całego kraju, bo szkoły były zamknięte w większości w województwie mazowieckim.
3: Tak. I mówimy tutaj o szkołach oficjalnie zamkniętych, tyle że wiele szkół postępowało w sposób taki, że nauczyciele właśnie pytani przez rodziców, czy warto posyłać dzieci, odpowiadali, oficjalnie nie zamkniemy szkoły, ale jeśli możecie, zatrzymajcie państwo dziecko w domu, bo to nawet dla nas, tutaj nauczyciele tak pisali, jest to bezpieczniejsze. Więc tutaj naprawdę w tym momencie trwa duża panika w społeczeństwie i musimy tę panikę jakoś tutaj uspokoić, bo oczywiście panika w żaden sposób nie pomoże tutaj całej sytuacji.
0: Czy funkcjonariusz policji pomoże?
3: Funkcjonariusz policji...
0: Bo to
3: policji...
0: jest taki państwa postulat.
3: Tak, mamy kilka tutaj takich najważniejszych postulatów, ale jednak policja tutaj zagwarantuje, myślę, że bezpieczeństwo i uczniom, i nauczycielom. Obecnie funkcjonuje to w sposób taki, że nauczyciel, tutaj policja, służby odwiedzają daną placówkę. Przeważnie te 4-5 minut są na miejscu i jadą do kolejnej placówki, więc to bezpieczeństwo oczywiście jest większe niż bez tego policjanta nawet jednego tutaj raz na dzień, tak? Ale my tutaj postulujemy, żeby jednak ten policjant był podczas trwania całych lekcji, przynajmniej jeden funkcjonariusz. Oczywiście można powiedzieć, że to jest jakiś abstrakcyjny wymysł, abstrakcyjna propozycja, no ale jednak mamy jednak abstrakcyjną sytuację, w której musimy postępować, bo co by nie mówić, ale obecne zdarzenia to jest jednak zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, więc tutaj musimy zmobilizować wszystkie siły. Dlatego apelujemy i też takie pytanie możemy zadawać tutaj przede wszystkim decydentom, czy jest to w ogóle możliwe i czy zrealizujemy to na tu i teraz, czyli od jutra każda szkoła powinna mieć jednego policjanta.
0: To świetnie się składa, panie Pawle, w takim razie, bo naszym gościem o 8:15 będzie wiceminister spraw wewnętrznych administracji Wiesław Szczepański. Może pan ma jakieś jedno konkretne pytanie, które chciałby pan zadać tu i teraz wiceministrowi?
3: Pytanie przede wszystkim, czy zmobilizujemy tutaj policję, żeby funkcjonariusz był w każdej placówce przez cały czas trwania lekcji, plus jak wreszcie państwo tutaj jako rządzący zapewnią bezpieczeństwo, bo tutaj jesteśmy tutaj ponad podziałami, musimy być ponad podziałami.

0: działami, niezależnie od tego, kto którą partię reprezentuje, to jednak w tym momencie musimy uspokoić emocje i właśnie pytanie, w jaki sposób tutaj możemy uspokoić właśnie uczniów i nauczycieli.
1: Pewnie pojawią się i takie głosy krytyczne, że zaraz polskie szkoły zaczną przypominać twierdzę.
0: Dokładnie. Też tak to obserwujemy, że oczywiście nie może być to rozwiązanie, które będzie przez miesiąc, dwa miesiące. To jest rozwiązanie, które powinno według nas tydzień, dwa tygodnie być, a później musimy wymyślić jakiś sposób, w którym jednak ten system bezpieczeństwa w szkole będzie istniał bez takiego funkcjonariusza, bo to byłby zupełny paraliż służb, gdyby przez miesiąc musiał tutaj funkcjonariusz codziennie w szkole przebywać. Dlatego my też proponujemy tutaj cały system bezpieczeństwa, a ja tłumaczę Państwu już, o czym ten system bezpieczeństwa byłby. Bo obecnie myślimy tutaj wszyscy, politycy, eksperci, wszyscy mówią, że szkoły są przygotowane. Tyle, że fakt jest taki, że szkoły w żaden sposób nie są przygotowane. I niezależnie od tego, że któryś tutaj z ministrów, polityków powie o tym, że jest pewien poradnik bezpieczeństwa, pewne instrukcje, jak postępować w momencie kryzysu, tyle, że te instrukcje przeważnie trafiają w PDF-em do maila, na maila, a w mailu do spamu przez takiego dyrektora, który oczywiście musi potwierdzić, tak otrzymałem, tylko nikt w żaden sposób nie weryfikuje, czy właśnie taką wiedzę tutaj przekazał nauczycielom swojej kadrze pedagogicznej, czy również nauczycielom. Więc obecnie funkcjonuje to w sposób taki, że polska szkoła, uczniowie i nauczyciele nie są przygotowani na jakikolwiek kryzys. Czy to kryzys zdrowia psychicznego, czy kryzys właśnie tutaj jest zagrożeniem bezpieczeństwa, zdrowia i życia, a co dopiero w momencie ataku właśnie wojny, która przecież jest tutaj za granicą od kilku lat na Ukrainie.
1: Dobrze, że pan wspomniał o zdrowiu psychicznym. W sobotę mieliśmy Światowy Dzień tegoż. Państwo zwracają, że w 102, ponad 100 gminach w Polsce nie ma ani jednego psychologa w szkole.
0: Dokładnie, w 102 gminach w Polsce, więc tutaj podkreślę, to są gminy, nie szkoły, więc tych szkół jest zdecydowanie więcej. I tutaj mówimy o oficjalnych statystykach, w których właśnie jest pokazane, że młodzi ludzie nie mają wsparcia w tych 102 gminach. Tyle, że trzeba zauważyć, że często psycholog jest na 2 godziny w szkole i teoretycznie jest to odhaczone jako etat. Tyle, że 2 godziny w szkole, w momencie, gdy tych godzin uczeń spędza wielokrotnie 8, 9, 10, czasem nawet więcej w abstrakcyjnych tutaj przypadkach, no jednak to jest niewystarczające. A młody człowiek, który potrzebuje pomocy, w momencie w zupełnie niespodziewanym może tej pomocy potrzebować i właśnie do psychologa powinien się zwrócić, ale no też mówimy tutaj ogólnie o takich apelach do właśnie rządzących, żeby tutaj zmieniać i tak dalej, ale również bym zaapelował tutaj do wszystkich słuchaczy, przede wszystkim też dorosłych, rodziców, żeby reagować tutaj, zwracać uwagę na to, co
1: właśnie
0: państwa
1: na co?
0: Dzieci.
1: Na co?
0: Reagować na to przede wszystkim, jak dzieci zmieniają swoje zachowanie, jak zamykają się w sobie. Oczywiście jest mniej więcej tak ustalone w niektórych domach, że po prostu wraca się ze szkoły, jest szybkie pytanie, jak było w szkole i tutaj uczeń, młody człowiek idzie do pokoju, zamyka się w sobie. No i właśnie do takich sytuacji nie można dopuszczać, pomimo tego, że oczywiście, ja w pełni rozumiem, że też rodzice są zapracowani, mają swoje sprawy na głowie, no ale jednak z dzieckiem trzeba spędzać czas, trzeba z nim rozmawiać, trzeba zapytać się bardziej tutaj dogłębnie, się dowiedzieć, jak się czuje, a jeśli widzimy, że dziecko zamyka się w sobie, jeśli widać, że się wycofuje w pewien sposób tutaj z różnych tematów czy ze społeczeństwa, to również trzeba reagować, a tutaj również apel do wszystkich rówieśników, tutaj młodych ludzi, żeby również patrzeć na to, co publikują młodzi ludzie w mediach społecznościowych, bo czasem są tam apele o to, żeby właśnie pomóc tutaj nam, to nie do końca można tak to odczytywać, to, ale właśnie trzeba odczytywać, że niektóre właśnie udostępnione treści, chociażby które mają tutaj w sobie jakąkolwiek część właśnie przemocy czy też zdrowia psychicznego pod względem tego, że coś może niepokoić, no to po pierwsze uratuje to życie właśnie takiej młodej osobie, która może zmagać się z kryzysem, która może zmagać się z tutaj myślami samobójczymi, a po drugie może uratować właśnie życie, jeśli taki młody człowiek planuje skrzywdzić innych ludzi.
1: Apelował na antenie Radiowej Jedynki tuż przed zajęciami.
0: Tak, dokładnie.
1: Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej, przyszły minister edukacji.
0: Oj nie, na pewno. Polityka tutaj nie. Jak najdalej od polityki. Dziennikarstwo.
1: Dzięki w takim razie. Witamy w naszych szeregach.
0: Dziękuję bardzo.
1: 7.48.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 9 minut, godzina 8. Słyszeliśmy przed chwilą Pawła Mrozka, założyciela Akcji Uczniowskiej. To jest ciekawa rzecz rzeczywiście z tym funkcjonariuszem przed każdą szkołą. Paweł Mrozek mówi wprost, że to w tej chwili bardzo często wygląda tak, że pan policjant pojawia się w szkole, pokręci i jedzie. I jedzie dalej do następnej placówki. Może by warto zapytać naszego gościa, czy my mamy, czy oni mają takie zasoby, tak, że są w stanie postawić chociażby po jednym funkcjonariuszy przed każdą szkołą.
1: Na pewno nie na długo. Kilkadziesiąt tysięcy szkół to jest kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy, którzy nie zajmują się innymi sprawami w tym czasie, a tych innych spraw też trochę jest, ale pytanie dobre i na pewno je zadam.
0: Jedynka. Polskie Radio. A gościem o 8.15
1: będzie? Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, czyli właśnie resortu odpowiedzialnego za to.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalon,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dzień dobry.
11: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
10: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
11: Interesujące, ale co to?
12: Lokata banku pocztowego.
11: Biorę.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit.
17: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Reklama. Radio Kierowców.
18: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zaczynamy od informacji ze Śląska z drogi krajowej nr 43 w miejscowości Szarki. Na 23 kilometrze był wypadek, zderzyły się dwa auta osobowe i jak podają służby, jedna osoba została poszkodowana. Do 9 kierowcy będą przepuszczeni naprzemiennie jednym pasem w obu kierunkach, czyli do Częstochowy i w kierunku Wielunia. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o Śląsk, bo ciasno jest też na S86 na odcinku Sosnowiec-Katowice oraz na autostradowej czwórce, czyli od węzła Brzęczkowi do centrum Katowic. W Pomorskiem kierowcy zgłaszają zdarzenie drogowe. Trakt Świętego Wojciecha, czyli droga krajowa nr 91. Zwężenie drogi jest przed samym węzłem Gdańsk-Lipce, czyli na wyjeździe z centrum Gdańska w trasie do Pruszcza Gdańskiego. Słuchacze podają, że służby są na miejscu. Tam jeszcze przed siódmą była kolizja samochodu osobowego z motocyklem. To nie wszystko, bo kolejne zdarzenie jest kilka kilometrów dalej na węźle Gdańsk-Południe, a w trasie do Nowego Dworu Gdańskiego i korek na S7 ma 3 kilometry. Bydgoszcz. Przypominamy, że utrudniony jest wjazd do miasta od południowej strony trasą S10 i drogą krajową nr 25. Służby zajmują trasę na wysokości węzła Bydgoszcz Południe. Pod Poznaniem kolejne prace remontowe na trasie S5 między Kostrzynem i węzłem Poznań Wschód. W obu kierunkach tam też robi się coraz ciaśniej.

0: Natomiast jeszcze tutaj Warszawa. Bardzo ciasno jest na S8 na trasie z Marek do centrum Warszawy. Kierowcy stoją w 7-kilometrowym zatorze, ale to nie wszystko, bo na S8 na południu Warszawy na węźle Konotopa była kolizja dwóch samochodów osobowych i od 7 drogowcy zajmują lewy pas w trasie do Białegostoku. To nie jest spokojny poranek dla kierowców, którzy próbują dostać się także do Wrocławia, zwłaszcza od tej północnej strony. Prawie 8 kilometrów ma gęsty korek na trasie A8 oraz na trasie S5, gdzie kierowcy zwalniają przed Krynicznem.
1: Jest 8, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Andrzej Kocjan. Łukasz Gibała dziękuje mieszkańcom Krakowa za wybór. Prezydent elekt stanął z koszem pełnym obwarzanków na Rondzie Mogilskim.
1: 20 tysięcy policjantów rusza pilnować porządku wokół szkół w całej Polsce. Po ostatnich atakach na Mazowszu są pod specjalnym nadzorem.
2: Nie musisz nie jeść. Nasze MSZ odradza podróże do Arabii Saudyjskiej. Może tam być niebezpiecznie.
1: Nie próżnuje zwycięzca wyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała od wczesnego rana na Rondzie Mogilskim rozdaje mieszkańcom obwarzanki.
2: W ten sposób dziękuję za poparcie. W drugiej turze wyborów zdobył w nich ponad 62% głosów. Kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Monikę Piątkowską poparło niespełna 38% głosujących.
1: W Krakowie jest nasza reporterka Anna Orzeł, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry.
1: Jak wyglądało poranne spotkanie nowego prezydenta z mieszkańcami?
3: Tak jak 2 tygodnie temu prezydent elekt dzisiaj już ściskał dłonie, dziękował, rozmawiał, czyli robił to, co obiecywał wcześniej. W Krakowie opadł bitewny kurz, przynajmniej na razie. Oficjalne wyniki wyborów jednoznacznie wskazały zwycięzcę tego pojedynku. Łukasz Gibała wcześniej 3 razy próbował zasiąść w fotelu prezydenta. Udało się dopiero za 4. Głosowanie kończy pewien etap, ale nie oznacza finału związanych z wyborami procedur, tłumaczy przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl.
4: Biegnie kilka terminów. Pierwszy termin jest do wnoszenia ewentualnych protestów do Sądu Okręgowego w Krakowie. To jest 14 dni. I przepis mówi o tym, że na najbliższej sesji Rady Miasta prezydent składa ślubowanie przed Radą Miasta i odbiera zaświadczenie o wyborze. I ten termin jest wyznaczony tak wstępnie na 21 października.
3: Wczoraj do urn poszło ponad 260 tysięcy uprawnionych do głosowania Krakowian.
1: Z Krakowa Anna Orzeł, dziękujemy.
2: Prawica nie ma się z czego cieszyć. Tak wynik wyborów prezydenta Krakowa komentuje rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
1: W Radiowej Jedynce wspomniała o przedwyborczej zapowiedzi Łukasza Gibały.
5: Chciałabym zobaczyć te uśmiechy schodzące z twarzy Macieja Wąsika i innych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Łukasz Gibała dokona pierwszej transkrypcji jednopłciowego małżeństwa zawartego za granicą, bo to właśnie zapowiedział.
2: A już za niecały kwadrans w Sygnałach Dnia kolejny gość. Karol Surówka porozmawia z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Wiesławem Szczepańskim.
1: W szkołach i wokół nich 20 tysięcy policjantów. Tak będzie dziś w ramach kontynuowanej akcji służb, a związanej z ostatnimi przypadkami ataków w placówkach na Mazowszu i gróźb ze strony uczniów.
2: Funkcjonariusze będą patrolować okolice szkół, kontrolować to, co się dzieje w środku, a także rozmawiać z uczniami o sytuacjach kryzysowych.
1: Minister edukacji o takie rozmowy prosi też nauczycieli. Jak podkreśla Barbara Nowacka, jest to teraz szczególnie potrzebne.
6: O zamieszaniu, które powstało, o zagrożeniu, o zdrowiu psychicznym, o tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie, jak działać w sytuacjach kryzysowych, żeby przypomnieli, że jeżeli ktoś widzi coś niepokojącego, zachowanie kolegi i koleżanki, to powiedzenie o tym zaufanej osobie, nauczycielowi, rodzicom czy funkcjonariuszom policji jest działaniem obywatelskim potrzebnym społecznie.
2: Dyrektorzy szkół dostaną też dziś instrukcję dotyczącą reagowania w przypadku ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
7: To są aktualności jedynki.
1: Moskwa na razie milczy w sprawie ogłoszonego przez Donalda Trumpa rozejmu energetycznego z Kijowem.
2: Oświadczeniem prezydenta Stanów Zjednoczonych zaskoczeni są politycy w Kijowie. Wołodymyr Zełenski napisał w internecie, że popiera wzajemne powstrzymanie się od ataków na infrastrukturę energetyczną i dodał, że ważne jest, aby również Rosja je poparła. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
8: Jedyne odniesienie Kremla do informacji o energetycznym rozejmie to wypowiedź Dmitrija Pieskowa dla jednego z kremlowskich dziennikarzy Pawła Zarubina. Zełenski, który wpadł w panikę, raczej nie jest

0: zdolny do podejmowania jakichś rozsądnych działań, cytują wypowiedź Pieskowa rosyjskie media. Rzecznik Kremla dodał, że gdyby Zełenski był w innym stanie, to demonstrowałby skłonność do negocjacji pokojowych, a nie prosił o broń dalekiego zasięgu, żeby atakować Rosję. Pieskow oświadczył, że z Rosją tak postępować nie należy. Ci, którzy tak postępują z Rosją, płacą odpowiednią cenę. Teraz płaci Ukraina. Po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem Donald Trump czasowo odblokował sankcje nałożone na eksport rosyjskiej ropy. Później oświadczył, że Rosja i Ukraina zgodziły się na rozejm energetyczny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Arabii Saudyjskiej. Poziom ostrzeżenia dla tego kraju podniesiono do najwyższego, 4. stopnia. Nie jedź.
2: To efekt pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w Arabii Saudyjskiej. Dochodzi do częstych ostrzałów przez jemeńskich Hutich.
1: Według komunikatu MSZ celem ataków są przede wszystkim lotniska i infrastruktura krytyczna.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Zwycięstwo nad legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem, nie rozkojarzyło Huberta Hurkacza. Wrocławianin nie zlekceważył dużo niżej notowanego Chińczyka Yu Zhu i wygrał 6-2, 3-6, 6-3, meldując się w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Jutro czołową ósemkę zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. W piłkarskiej ekstraklasie trzecia z rzędu wygrana Pogoni Szczecin. Tym razem portowcy pokonali u siebie Koronę Kielce 2-0, mówi pomocnik szczecińskiej drużyny Jan Biegański.
4: Cieszymy się, że zachowaliśmy czyste konto, bo to był klucz do zwycięstwa i naprawdę Korona to bardzo dobry rywal. W tym sezonie zrobili kilka fajnych transferów, ale no my byliśmy lepsi, wygraliśmy. Ciężko na to pracujemy i naprawdę no widać tutaj poprawę. Mamy najlepszą defensywę w lidze i oby tak dalej, bo kluczowe są te czyste konta.
3: Tak było również w meczu w Warszawie, gdzie Legia zachowała czyste konto i strzeliła 2 gole Wiśle Kraków. W Gliwicach w doliczonym czasie Piast zapewnił sobie zwycięstwo nad Widzewem Łódź, wygrywając 2-1. Kapitan Piasta Jakub Czerwiński.
5: Czuliśmy, że jesteśmy bliżej zwycięstwa. Wydaje mi się, że mieliśmy kontrolę nad tym, co się dzieje na boisku i staraliśmy się wejść na prowadzenie. Rzeczywiście nasza cierpliwość i dążenie do tego celu nam oddało 3 punkty.
3: Dziś na zakończenie 10. kolejki Radomiak zagra z Motorem Lublin, a zaległości z 3. serii odrabiać będą w Katowicach, gdzie GKS podejmie wieczystą Kraków. Liderem jest Górnik Zabrze. W Ekstraklasie koszykarzy derby Trójmiasta dla Arki Gdynia, która pokonała u siebie Trefla Sopot 96-82. O tym spotkaniu najskuteczniejszy zawodnik gospodarzy Jakub Garbacz.
6: Wyszli bardzo agresywnie, my gdzieś wyszliśmy o spale i musieliśmy gdzieś tam dołączyć do tej agresywnej gry. No i na szczęście wróciliśmy na nasze tory i wynik jest na naszą korzyść.
3: Lider Dziki Warszawa wygrał ze Startem Lublin 97-77, a Anwil Włocławek pokonał Czarnych Słupsk 79-78. W Superlidze piłkarzy ręcznych Wisła Płock wygrała z Chrobrym Głogów 31-24. Ponownie o sporcie o 10.30.
7: Jedynka. Polskie Radio. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
10: Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.
7: Pogoda.
2: Na ogół pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu. Więcej przejaśnień dziś na zachodzie i na południu kraju. Na termometrach maksymalnie od 11 do 13-14 stopni, chłodniej w górach, tam stopni 7. Wiatr umiarkowany i porywisty. Ciśnienie w Warszawie rośnie, w tej chwili 1001 hektopaskali.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
10: Na dobrą prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
2: Reklama. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 13 po 8.
1: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, 12 dzień października, 285 dzień roku, do końca roku 80 dni. Słońce wzeszło o 6.56, zajdzie o 17.48. Dzień potrwa zatem 10 godzin i 53 minuty i będzie krótszy od najdłuższego 5 godzin i 54 minuty, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i minut 11. Imieniny obchodzą Cyriak, Edwin, Edwina, Eustachy, Eustachia, Eustachiusz, Eusebia, Grodzisław, Grodzisława, Grzymisław, Maksymilian, Marcin, Salwin, Salwina, Serafin, Wilfryd, Witold i Witolda. I wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Za nami wspaniały radiowy weekend z lalką, ale to jeszcze nie koniec. Po godzinie 8.30 wrócimy do słynnej sceny w sklepie.
2: Czy mówię z panem Wokulskim? Czy to pan kupił nasze srebra? Zapewne zechce pan sprzedać te

0: przedmioty.
1: Szczegóły po 8.30, a już teraz ważne pytania i Karol Surówka.
2: Rozmowa dnia.
3: Dzień dobry ponownie, a w studiu radiowej jedynki jest Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA, polityk lewicy. Dzień dobry panie ministrze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Słucha nas, myślę, wielu rodziców, którzy albo właśnie zawożą swoje dzieci do szkoły, albo być może jeszcze w domu zastanawiają się, czy dzisiaj dzieci do szkoły wysłać. I co tym rodzicom pan minister może powiedzieć? Znaczy, czy dzisiaj w szkołach polskich będzie bezpiecznie?
4: Znaczy, mam nadzieję, że będzie bezpiecznie, tak jak w piątek.
3: Mam nadzieję, może nie przekonać rodziców.
4: Znaczy, powiem tak, będzie bezpiecznie, ponad 20 tysięcy policjantów. Dzisiaj, tak jak w piątek, będzie kontrolowało polskie szkoły, będzie również wchodziło do szkół. A jeśli będzie taka potrzeba, jeśli będziemy widzieli, że dziecko zachowuje się w jakiś sposób, które budzi wątpliwości, będziemy również kontrolowali ich tornistry.
3: Cały czas przeszukujecie też sieć i zwiększyła się liczba zatrzymanych, tak?
4: Tak, na okrągło codziennie policjanci z grupy cyber, z badania grupy cyberprzestępczości siedzą i śledzą sieć internetową, to również policjanci w komendach wojewódzkich policji. Według danych na dzień wczorajszy mamy 121 zatrzymań. Mówiliśmy przedtem o 117.
3: 121 młodych osób zatrzymanych, tak. Ale głównie za to, że wypisywali głupoty, znaczy, to w sieci, są, to czy to są poważne sprawy?
4: To są promowanie, powiedzmy, różnego rodzaju treści w sieci. To są również posiadanie ostrych narzędzi i planowanie ewentualnych jakichś działań, czy nawoływanie takich działań.
3: A czy wiemy, jaka część z tych zatrzymanych była na etapie planowania, że mieli w domu rzeczywiście niebezpieczne,
4: znaczy,
3: narzędzia, a jaka część
4: mamy,
3: to są tylko
4: mamy
3: wpisy?
4: Po prostu, mamy kilka osób, zresztą państwo pokazywaliście sobie w mediach tą jednego osobnika, który miał potężny arsenał. Natomiast dzisiaj to postępowanie sądu, prokuratora, dla nieletnich będzie oceniało, czy rzeczywiście te osoby tylko planowały, czy w większości przypadków to była po prostu głupota na zasadzie takiej, jak to zrobił kolega, to zrobię ja.
3: Na te 121 osób mamy kilka takich, że to była sprawa poważna, że były, znaczy, jakieś, ja myślę, niebezpieczne,
4: że
3: narzędzia.
4: Myślę, że tak, że jest kilka osób, które miały narzędzia, które być może nastąpiło domniemanie, że kiedyś w przyszłości mogłyby tego narzędzia użyć.
3: Panie ministrze, słyszałem od kilku rodziców pytanie, dlaczego takiej akcji nie udało się przeprowadzić wcześniej. Była notatka ABW, zresztą wisi na stronie agencji, o tym, że radykalizuje się polska młodzież. Wiedzieliśmy o tym, że są niebezpieczne zjawiska wśród polskiej młodzieży. Czy tej sieci nie dało się przeskanować wcześniej i,
4: znaczy,
3: i zatrzymać tych z arsenałem w domu?
4: My mamy po prostu codziennie, w tej sieci krążą miliony po prostu różnego rodzaju filmików wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.
3: Ale w ostatnich dniach wam się udało.
4: Natomiast oczywiście, ale po prostu zmożone są olbrzymie siły. My codziennie po kilkanaście tysięcy policjantów dzisiaj jest pod polskimi szkołami. Większość policjantów jest zaangażowana również w śledzenie treści w internecie, dlatego że bezpieczeństwo polskich dzieci jest dla nas najważniejsze. Tragedią stało się to, że jedna z osób, no, która niestety jest dzisiaj ze skutkiem śmiertelnym, jest powodem właśnie działania takiego młodego człowieka.
3: Pytanie, powrócę do niego, że tak, zaangażowaliście teraz bardzo duże siły, ale pytanie, czy gdy pojawił się ten raport ABW o radykalizacji młodzieży, czy wtedy nie trzeba było zrobić akcji specjalnej, wielkiej mobilizacji sił i zatrzymania autorów takich wpisów?
4: Panie redaktorze, po prostu służby, policja działa zawsze i codziennie i nie o wszystkich rzeczach po prostu mówimy.
3: Pytanie zadał na naszej antenie, na antenie jedynki, Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. On powiedział u nas na antenie, że bardzo wielu uczniów się boi, po prostu dzisiaj się boi, nawet jak idą do szkoły. Mówią o tym wprost, że zastanawiają się nad tym, kim są ich koledzy, co wypisują ich koledzy. I pytał, czy ta obecność policjantów, przynajmniej na razie, mogłaby być stała. Posłuchajmy jego wypowiedzi.
5: Postulujemy, żeby jednak ten policjant był podczas trwania całych lekcji, przynajmniej jeden funkcjonariusz. Oczywiście można powiedzieć, że to jest jakiś abstrakcyjny wymysł, abstrakcyjna propozycja, no ale jednak mamy jednak abstrakcyjną sytuację, w której musimy postępować, bo co by nie mówić, ale obecne zdarzenia to jest jednak zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, więc tutaj musimy zmobilizować wszystkie siły. Dlatego apelujemy i też takie pytanie możemy zadawać tutaj przede wszystkim decydentom, czy jest to w ogóle możliwe i czy zrealizujemy to na tu i teraz, czyli od jutra każda szkoła powinna mieć jednego policjanta.
3: Czy to jest wykonalne, żeby w tym tygodniu przy każdej szkole, znaczy, był policjant przez cały dzień?
4: Jak już powiedziałem, będziemy kontrolowali większość, mam nadzieję, że wszystkie placówki szkolne. Pod każdą placówką pojawiają się patrole policyjne. Trudno by było dzisiaj, gdyby

0: przez 8 godzin, a czasami nawet kilkanaście godzin, dlatego że niektóre szkoły działają dwuzmianowo. Niektóre działają również w soboty, w niedzielę. Mieliśmy jednego policjanta, który stale byłby w tej szkole. Natomiast będziemy bardzo widoczni i obiecuję, że młodzież powinna czuć się bezpiecznie.
1: Również przy prywatnych szkołach? Takie pytanie napłynęło do nas, do redakcji, od placówek prywatnych, że tam tej obecności policjanta zabrakło, że prywatne szkoły musiały wzywać na przykład agencje ochroniarskie.
0: Myślę, że powiedzmy w każdej szkole, w której są dzieci, bez względu na to, czy to jest szkoła państwowa, publiczna, czy też prywatna, policjanci się pojawią.
1: Liczba zapytań ze strony szkół jest gigantyczna. Niektóre miały problem z tym, żeby się do lokalnej komendy dodzwonić. Z tym musimy się liczyć w najbliższych dniach?
0: Znaczy, na pewno trzeba się z tym liczyć, natomiast oczywiście my identyfikujemy tą mapę szkół i po prostu policja będzie na bieżąco z każdą dyrekcją szkoły. Z drugiej strony również będziemy chcieli, żeby policjanci pojawili się w szkołach, żeby przeprowadziły pogadanki z młodzieżą, żeby po prostu również nie tylko policjanci, ale strażacy, żebyśmy uświadamiali młodzi, jakie jest zagrożenie.
1: Mamy trzy bardzo niebezpieczne zdarzenia w ciągu ostatniego tygodnia. Trzy ataki nożem w polskich szkołach. W jednym z tych ataków zginęła 37-letnia pracownica szkoły. Wiemy już, że skoordynowane te zdarzenia prawdopodobnie nie były. To jak to możliwe, że takie zdarzenia nastąpiły dzień po dniu po sobie?
0: W ten sposób, rzeczywiście według naszych po prostu badań nie widzimy powiązań między tymi sprawami, ale z drugiej strony to jednak jedno działanie nakręca drugie. Pokazywanie w internecie, pokazywanie w mediach takiego zdarzenia, no po prostu, przepraszam, ale nakręca drugich. Jeśli zrobił to kolega, to może spróbuję ja dla poklasku, dla nawet głupiego wybryku, dlatego że większość tych osób, którą zatrzymujemy, to były osoby na zasadzie takiej, że nawet nie zdawały sobie sprawy, że puszczanie takich treści jest elementem już po prostu możliwości podżegania. Ja mam nadzieję, że pan prezydent podpisze tą ustawę, którą uchwaliliśmy w piątek, dlatego że gdyby doszło do sytuacji, że ten młody człowiek, który zamordował tą 37-letnią woźną w tej szkole, a miał kamerę zamontowaną na kasku, puszczał to na żywo do internetu, to nie mielibyśmy możliwości tego filmiku zablokowania.
1: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom. Ten nastoletni sprawca, który z nożem zaatakował swoją szkołę, zaatakował troje pracowników szkoły, w tym śmiertelnie ranił 37-letnią woźną. On miał, przygotował sobie kask, na którym umieścił kamerę i wszystko to nagrywał, ale nie transmitował tego na żywo.
0: Gdyby transmitował na żywo, to nie oznacza, że nie miałby możliwości, ale trwałoby to kilka dni, zanim po prostu moglibyśmy dostać nakaz sądowy.
1: Przez kilka dni taki filmik wisiałby w sieci, zanim byście mogli go zdjąć.
0: Natomiast dzisiaj po prostu można go będzie w ciągu pół godziny, jeżeli ta ustawa weszła, będzie od razu zablokować. W takim przypadku takiej możliwości byśmy nie mieli. Mamy możliwość karania tej osoby, mamy możliwość ścigania za takie treści, natomiast nie mamy możliwości szybkiego zablokowania tej treści.
1: Zna pan argumenty Kancelarii Prezydenta, że to może być wylanie dziecka z kąpielą, to może być zagrożenie dla wolności słowa, a niekoniecznie pomoże to w usuwaniu takich nielegalnych treści.
0: Panie redaktorze, jeśli przy takich działaniach uratujemy jedno życie ludzkie, to myślę, że jest to warte.
1: Jak poważne było zagrożenie dla życia premiera i życia ministra obrony narodowej? Otrzymaliśmy w weekend informację, że był zatrzymany, że jest zatrzymany 60-letni mężczyzna, który miał umieszczać w internecie informacje o możliwym planowanym zamachu. Jak poważne to było zagrożenie?
0: Panie redaktorze, w tej chwili toczy się postępowanie. Ten pan jest przesłuchiwany, więc nie o wszystkim możemy mówić. Dotarła do nas wiadomość. Wiadomość na tyle wiarygodna, że podjęte zostały działania celem po prostu znalezienia tego sprawcy. Jak państwo widzicie, w ciągu kilkunastu, powiedzmy, czy kilkunastu godzin od momentu zgłoszenia sprawca został zatrzymany, osadzony. 60-paroletni mężczyzna, mieszkaniec Dolnego Śląska. Dzisiaj po prostu wiemy, że miał po prostu w ogóle takie skłonności bardzo ultra, powiedzmy, nacjonalistyczne i treści, powiedzmy, które przeglądał w internecie i którymi się zapatrywał, dawały podstawy do tego, że jest to wiadomość wiarygodna.
1: Ale to był Czy on był na jakimś etapie przygotowań, czy on wypisywał tylko różne jakieś
0: Panie
1: rzeczy?
0: Panie rektorze, ponieważ jest to już postępowanie śledztwa, pan pozwoli, że uchyla się odpowiedzi.
1: Rozumiem, ale rozumiem, że zagrożenie było.
0: Dla nas, no bo było to dla nas
1: osób
0: tak,
1: w kryzysie ale już powiedziałem zdrowia psychicznego, na początku,
0: było to dla nas tak poważne zagrożenie. Informacja na tyle po prostu wiadomo.

0: Pewnie niektórzy przecierali uszy ze zdumienia, a cóż to za wersja, bo oczywiście The Bangles tę znamy, ale tej w wykonaniu Prince'a, no to chyba wielu z nas do tej pory nie znało.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Takie rzeczy tylko w radiowej jedynce, 28 po 8.

0: Pamiętaj mnie.
1: Polskie Radio, program pierwszy, jest 8:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
2: 121 osób zatrzymali dotąd policjanci w związku z groźbami ataków na szkołę, ujawnił w radiowej jedynce wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
3: Promowanie, powiedzmy, różnego rodzaju treści w sieci. To są również posiadanie ostrych narzędzi.
2: A w szkołach i wokół nich będzie dziś 20 tysięcy policjantów. To w ramach kontynuowanej akcji służb w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu. Nie próżnuje zwycięzca wyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała od wczesnego rana na Rondzie Mogilskim rozdaje mieszkańcom obwarzanki.
4: Dzień dobry, rozdajemy obwarzanki w ramach podziękowania, proszę dla pana.
5: Trzy razy sztuka.
4: Nasze wspólne zwycięstwo, prawda?
5: Tak.
4: No dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie.
2: W drugiej turze wyborów Gibała zdobył ponad 62% głosów. Kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL-u Monikę Piątkowską poparło niespełna 38%. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zaprezentuje dziś raport ze swoich prac. Potwierdza on, że Pegasus został kupiony i używany przez służby bez akredytacji, ponieważ strona izraelska miała dostęp do przesyłanych danych, przekazała w radiowej Trójce szefowa komisji Magdalena Sroka. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Arabii Saudyjskiej. Poziom ostrzeżenia dla tego kraju podniesiono do najwyższego 4 stopnia. Nie jedź. To efekt pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Pełne wydanie aktualności o 9:00.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda.
1: Widzę, że ciśnienie powoli rośnie, bo jeszcze przed godziną 3:09, teraz 1000 hektopaskali, ciśnienie tyle w Warszawie. Początek tygodnia w wielu regionach deszczowy z przewagą chmur i tak mokro ma być przez dzień cały, choć miejscami oczywiście możliwe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13, no może nawet i 14 miejscami na zachodzie, 11 stopni na wschodzie, tylko w górach poniżej 10, około 7 stopni i ta odczuwalna może być miejscami niższa przez wiatr umiarkowany i porywisty. I taka pogoda ma być także jutro, jeśli chodzi o to, co na termometrach. Niewiele więcej, bo do 16 zobaczymy w drugiej połowie tego tygodnia. Następnie już w trzeciej dekadzie miesiąca temperatura będzie się powoli obniżać i czasami maksymalnie na północy i na wschodzie temperatura może wynosić tylko 7-8 stopni. Na zachodzie nie więcej niż 12-13.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Reklama. Autopromocja.
12: Cztery pory roku. Zwyczajnie gorszy dzień, czy jednak poważniejsze problemy? Jak rozpoznać sygnały, że dzieje się coś, z czym nasze dziecko nie potrafi sobie poradzić? Jak rozmawiać w trudnych chwilach i co zrobić, kiedy zaczynamy się niepokoić? W audycji także o tym, dlaczego jedni lubią jazz, a inni rock, hip-hop albo disco polo. Skąd się biorą i co o nas mówią nasze muzyczne upodobania?
13: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
14: Jedynka. To jest radio.
11: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
1: I sygnały dnia w radiowej jedynce. Za 25 minut, godzina 9:00. Za nami wspaniały radiowy weekend z lalką. Cieszymy się.

0: że byli Państwo razem z nami, ale to jeszcze nie koniec. Przygotowałem w poradnym treningu Szarych Komórek specjalne postscriptum. To będzie fragment filmu Wojciecha Jerzego Hasa. Słynna scena z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim w sklepie Wokulskiego. I powiem tak, że zagadka będzie prosta, łatwa. Od razu się zorientują Państwo, że tam coś zgrzyta, bo różnica w akustyce jest oczywista, ale najważniejszy jest sens i zupełnie nowa energia tej sceny. To będzie zupełnie nowy Wokulski, taki Wokulski, którego nie znamy.
1: Czy mówię z panem Wokulskim?
2: Czekaj, zaraz chwileczkę, już idę.
1: Czy to pan kupił nasze srebra?
2: Dla picu, rozumiesz?
1: Zapewne zechce pan sprzedać te przedmioty. Gdyby mój ojciec chciał je odkupić, za jaką cenę odstąpiłby pan je teraz?
2: 40 milionów?
1: I wyrzekłby się pan spodziewanego zysku?
2: Nie.
1: Żegnam pana i dziękuję za wyjaśnienie.
2: Dobra, dobra, teraz zmiataj.
1: Dobra, idziemy do domu. Dziękuję.
0: 22 139 22 02. Co tam jest nie tak? Co tam zgrzyta? Mam nadzieję, że Państwo docenią tę robotę, bo trzeba było posłuchać co najmniej godzinę, no i tak powycinać odpowiednie kwestie, tak by dialog brzmiał jak jedna płynna całość. Co tam jest nie tak? 22 139 22 02, a już za chwilę Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.

0: No to niewątpliwie tematy tego minionego weekendu to są ataki na dzieci i młodzież, ale też wieści o planowanym zamachu na premiera i wicepremiera. Do tego także wybory w Krakowie. Sporo się tego nazbierało. Jacek Czarnecki jest razem z nami. To zacznijmy, Jacku, od spraw
1: Dzień dobry.
0: Dzieci i młodzieży.
1: I młodzieży, która ma niebezpieczne myśli. Na przykład taki młody człowiek z Garwolina, 14-latek, znaleziono u niego 7 toporów, 6 maczet, 13 noży i inne niebezpieczne przedmioty. 14-latek publikował w sieci niepokojące treści i to dlatego trafiła do niego policja. Jak mówi minister Marcin Kierwiński, w sumie od piątku zatrzymano ponad 117 młodych ludzi. Najmłodszy miał 10 lat. Młodych ludzi, którzy publikowali w sieci groźby i inne niebezpieczne treści. Ta akcja policji to pokłosie ataków trójki nożowników z zeszłego tygodnia. Ostatni atak miał miejsce w warszawskiej szkole policjalnej w sobotę. 21-latka zaatakowała nożem dwie inne młode kobiety. Całej trójce młodych nożowników grozi długoletnie więzienie, a tymi nieletnimi, którzy w sieci publikują niebezpieczne treści, zajmą się sądy rodzinne. Jak zapewnia premier i ministrowie, wczoraj była rano narada w kancelarii premiera, to nie jest żadna zorganizowana akcja, tylko albo aż naśladownictwo, czyli jeden atak stymulował następnego sprawcę. Miejmy nadzieję, że zatrzymania młodych ludzi w całym kraju ostudzą zapały innych. Ale wczoraj zdarzyła się, tak jak mówiłeś, inna ważna i nie mniej poważna rzecz. Do służb dotarła informacja o planowanym zamachu na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Groźba była na tyle poważna, że służby zdecydowały się o tym powiedzieć publicznie i wczoraj o 16 zatrzymano 60-latka z Wrocławia. Na prawicowych forach szukał on chętnych do wykonania zamachu przy użyciu broni palnej. Publikował adresy obu polityków i plany ich zajęć najbliższe dni. Dziś przesłucha go prokurator. Ale ja jeszcze chciałem wrócić, odbić trochę od polityki i wrócić do spraw dzieci i młodzieży, a właściwie do rodziców chciałem się zwrócić. Niech państwo nie czekają na to, aż prezydent podpisze albo nie podpisze rządowej ustawy o blokowaniu niebezpiecznych treści w sieci. Rodzice już teraz mają narzędzia, by ograniczać dzieciom dostęp do złych treści w internecie. Są aplikacje, które po zainstalowaniu na telefonie rodziców i dziecka pozwalają na ograniczenie i kontrolowanie tego dostępu do treści. Instalując taką aplikację, koniecznie porozmawiajcie ze swoim dzieckiem. Powiedzcie mu, dlaczego ograniczacie ten dostęp do tej czy innej aplikacji. Uzgodnijcie, że gdy wasze dziecko poprosi, możecie mu umożliwić dostęp do YouTube'a czy innych stron w sieci. Tak, wiem to z własnej praktyki. To nie jest łatwe. Trzeba dziecku poświęcić więcej uwagi, ale może to uchroni wasze dziecko przed zalewem złych treści i uchroni je od zrobienia czegoś głupiego, nie mówiąc o popełnieniu czynu karalnego.
0: Rzeczywiście rozmowa jest najważniejsza, od tego się przecież powinno zaczynać. Rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Jacku, Kraków, o tym mówimy od rana. Kraków wybrał swojego prezydenta Łukasz Gibała, który wręcz znokautował senator Koalicji Obywatelskiej Monikę Piątkowską 62-38. No i pytanie, które zadaje sobie wielu polityków, także dziennikarzy, czy to się jakoś przekłada na obraz polityki ogólnopolskiej? Czy dla Koalicji Obywatelskiej to jest żółta kartka?
1: W Krakowie na pewno. Natomiast moim zdaniem na ogólnopolską scenę polityczną to się za bardzo nie przekłada, choćby dlatego, że Łukasz Gibała był kandydatem bezpartyjnym, a z kandydatów do Sejmu w tej chwili takich bezpartyjnych czarnych koni jak Gibała na razie nie widać. Pamiętajmy o takim czarnym koniu Palikocie, zresztą Gibała był posłem ruchu Palikota, innym czarnym koniem był też Paweł Kukiz. Teraz po ich ugrupowaniach nie ma śladu, a ostatni bezpartyjny czarny koń, czyli Szymon Hołownia i jego ugrupowanie też chylą się ku upadkowi. W polityce ogólnopolskiej liczy się Koalicja Obywatelska oczywiście, która srogo przegrała w Krakowie, ale moim zdaniem przegrała, bo kandydatka za bardzo kojarzyła się z Warszawą i popierali ją politycy z Warszawy. Gwoździem do jej trumny moim zdaniem w Krakowie było poparcie odwołanego prezydenta Miszalskiego. W polityce krajowej liczy się ciągle PiS, którego kandydat przepadł w pierwszej turze. W sondażach ogólnopolskich coraz więcej poparcia ma też Konfederacja, która w Krakowie nawet nie zebrała podpisów dla swojego kandydata, dlatego jak patrzymy na ten obraz krakowski i chcemy go przełożyć na Polskę, to mi się to nie składa. Dlatego dziś bym nie wiązał wyborów w Krakowie z tymi ogólnopolskimi za rok.
0: A to jest niewątpliwy sukces Łukasza Gibały, bo rozumiem, że on będzie prezydentem na 2 lata, bo tyle zostało. I co? I pewnie...
1: On będzie

0: prezydentem na 2 lata i jak mówi, to będzie bardzo trudna dla niego kadencja. Dzisiaj rano była konferencja prasowa w Krakowie Łukasza Gibału. On mówi, że będzie bardzo trudna, no bo on musi dużo rzeczy w te 2,5 roku zrobić. Pytanie, czy mu się uda, bo ma przeciwko sobie Radę Miasta, która nie jest radą, która go popiera.
1: No, jeśli mu się uda, to kto wie, czy w następnych wyborach krakowianie znowu nie zagłosują za nim. Tak czy inaczej będziemy się przyglądać.
0: Krakowianie są dość stali w swoich wyborach. Pamiętamy prezydenta Majchrowskiego, który ponad 20 lat był prezydentem, więc może Łukasz Gibała będzie takim drugim Majchrowskim, nie wiemy.
1: Może. Zobaczymy. Czas pokaże. 8:46.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: I sygnał dnia w radiowej jedynce za 14 minut, godzina 9. Już za chwilę rozwiązanie naszego porannego treningu szarych komórek.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 9 minut, godzina 9. Poranny trening szarych komórek i fragment filmu Wojciecha Jerzego Hasa, słynna scena z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim. To takie postscriptum do naszego weekendu z lalką. No i w sklepie Wokulskiego wszystko było tak, tylko tak. Ten Wokulski nie brzmiał tak jak Wokulski, choć głos ten sam. Co tam zgrzytnęło?
1: Czy mówię z panem Wokulskim?
2: Czekaj, zaraz chwileczkę, już idę.
1: Czy to pan kupił nasze srebra?
2: Dla picu, rozumiesz?
1: Zapewne zechce pan sprzedać te przedmioty. Gdyby mój ojciec chciał je odkupić, za jaką cenę odstąpiłby pan je teraz?
2: 40 milionów?
1: I wyrzekłby się pan spodziewanego zysku?
2: Nie.
1: Żegnam pana i dziękuję za wyjaśnienie.
2: Dobra, dobra, teraz zmiataj.
1: Dobra, idziemy do domu. Dziękuję.
3: Tam było wciśnięte, że tak powiem, kwestie z piłkarskiego pokera. Również pan Mariusz Dmochowski.
4: W lalce był dołożony rozmowy z piłkarskiego pokera.
5: Mamy tutaj pomieszanie pięknego filmu Lalka z jeszcze piękniejszym filmem Piłkarski Poker. Pozdrawiam.
0: W rzeczy samej państwo są jak zawsze niezawodni. To jeszcze tak dla porządku.
6: Byłem na lalce. Tej kinowej.
0: A na piłkarskim pokerze?
6: Na pamięć. Ale stare lalki też, ale ta nowa lalka, idźcie do kina. Idźcie do kina, naprawdę.
0: Pójdziemy. To jeszcze prezes Kmita na deser.
2: Lapówka?
7: Co lapówka?
2: Aż ty zakapowałaś lagunę?
7: Co ty, Kmita?
2: To on cię rzucił naprawdę. A jeśli cię rzucił naprawdę, to kto przejął te pieniądze? Gdzie jest te 40 milionów? Bolo!
0: Wielka szkoda, że nie powstała kontynuacja, nie? Ale Janusz Zaorski był wielokrotnie o to pytany. Szkoda, że...
6: Ale szkoda, może że dobrze. Nie. Po co psuć legendę? Tak masz po prostu gotowe i jest zrobione. A Roman... naprawdę iść do kina na lalkę.
0: A oczywiście, w ten najbliższy weekend wybieram.
6: Dawno
0: się
6: nie widziałem tak pełnego kina.
0: O, to świetnie.
6: I tak. I byłem pod wrażeniem. Bo pod każdym względem.
0: Romanie, a co po 9?
6: Bardzo poważnie o dzieciach i o tym, no tak. Wiadomo, co się dzieje w szkołach, bo to jest temat. Będzie o wolontariacie. Będzie o muzyce. Dlaczego jedni wolą rocka, inni smyczki i muzykę poważną, a jeszcze nie disco polo. I każdy uważa, że to jest najlepsze.
0: No teraz się działo. W sobotę, zdaje się.
6: A mówisz o roztańczonym, co tak. Już tam teraz się artyści i artystki tłumaczą, dlaczego było tak, jak było. Ja nie słyszałem, natomiast widzę, jak się jedna osoba tłumaczy, że odsłuch nie działał, potem druga się tłumaczy, że nagłośnienie zapachniało Edytą Górniak i latem z radiem finałowym.
0: Ale zaraz, od kiedy to się ludzie skarżą na akustykę na Narodowym?
6: Nie,
0: od
6: tam
0: kiedy?
6: Jest genialna akustyka. I nie jest prawdą, że nie ma tych wykopanych kanałów na kable, jak jest transmisja radiowa, bo kable leżą na wierzchu. Ale
0: i
6: to...
0: nie jest prawdą, że padało, kiedy otwarli, pamiętasz?
6: A to on się w końcu rusza ten dach?
0: Tak.
6: A ta podpora?
8: Polskie Radio. Jedynka.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Duże utrudnienia są w Warszawie, głównie na trasie S8 na południowym odcinku. 2 godziny temu na węźle Konotopa była kolizja 2 samochodów osobowych. Służby zajmują lewy pas w kierunku Białegostoku, ale jak się okazuje, to nie wszystko. Pojawiła się też wiadomość od naszego słuchacza.
9: Dzień dobry. Jeśli chodzi o węzeł Konotopa, to niestety cały czas to nie wszystko. Dosłownie przed chwilą, czyli okolicy godziny 8:10, kolizja tym razem w kierunku Poznania, zaraz za węzłem Konotopa. Środkowy pas zablokowany na razie, samochody dosyć mocno rozbite, także myślę, że będzie się mocno korkowało, także niestety w kierunku Poznania. Pozdrawiam.
8: Dziękujemy za informację i to dalej nie wszystko, jeśli mowa o S8. Kierowcy stoją w ponad 8-kilometrowym zatorze na trasie prowadzącej z Marek do centrum Warszawy. Zdecydowanie odradzamy wjazd do stolicy od tej strony, ponieważ taką sytuację na S8 mamy już od ponad 2 godzin. A poza Warszawą o poranku bardzo ciasno jest przed Wrocławiem. Mowa o S5, gdzie ten korek z godziny na godzinę jest coraz dłuższy. Zaczyna się on za Wisznią Małą i bez zmian też na autostradowej 8 przed wjazdem na węzeł Wrocław Południe. I kierowcy pytają też, jak długo potrwają prace na wspomnianej autostradzie.
10: Jest tam uszkodzona dylatacja i dlatego drogowcy zamknęli ten odcinek, żeby sobie po prostu ktoś nie uszkodził samochodu. A że dylatacja jest niestety na zamówienie, nie jest to część handlowa, standardowa, to będzie jakiś czas oczekiwania. Pytanie ile i fajnie by było, jakby się udało ustalić, do kiedy możemy się tam spodziewać tych utrudnień. Dziękuję.
8: Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, naprawianie uszkodzonej dylatacji ma potrwać jeszcze do końca października i do tego czasu między węzłem Wrocław-Psiepole i Wrocław-Północ będzie trzeba zwolnić do 80 km na godzinę.
11: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9:00. Aktualności Anna Kowalczyk i Andrzej Kocjan. Zapraszamy.
12: Policja w szkołach w całej Polsce. Wiceszef MSWiA w radiowej jedynce zapewnia, że będzie bezpieczna.

0: Wieczniej.
1: Komisja do spraw Pegasusa ujawni dziś swój raport. Premier Tusk mówi o rewelacji.
0: Łukasz Gibała długo nie świętował. Nowy prezydent Krakowa już o świcie spotkał się z mieszkańcami.
1: Dwadzieścia tysięcy policjantów od rana pilnuje bezpieczeństwa w szkołach i ich okolicach.
0: To ciąg dalszej akcji służb po ostatnich atakach na Mazowszu. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański zapewnia, że będzie bezpieczniej. W radiowej jedynce mówił, że policjanci będą nie tylko wchodzić do szkół.
2: A jeśli będzie taka potrzeba, jeśli będziemy widzieli, że dziecko zachowuje się w jakiś sposób, który budzi wątpliwości, będziemy również kontrolowali ich tornistry.
1: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji ujawnił też, że w związku z groźbami ataków na szkoły policjanci zatrzymali dotąd 121 osób.
0: Kolejną naradę poświęconą bezpieczeństwu w szkołach zwołał wczoraj w trybie pilnym premier Donald Tusk.
1: 3 godziny później przedstawiciele służb podległych MSWiA spotkali się w sprawie informacji dotyczącej możliwego zamachu na premiera i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: Kwestie dotyczące bezpieczeństwa zdominują także dzisiejsze rozmowy premiera. Sprawą zajmuje się nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Na co szef rządu zwracał uwagę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo?
3: Premier Donald Tusk powiedział, że nie ma miejsca na kompromisy ani polityczne, ani organizacyjne, ani wychowawcze. Wobec przemocy, która zagraża dzieciom, państwo będzie działało bezkompromisowo i to w każdym wymiarze, tak mówił na odprawie z ministrami i przedstawicielami służb. W tym tygodniu Senat zajmie się rządową ustawą o bezpieczeństwie w internecie, a później trafi ona na biurko prezydenta. Donald Tusk nie wyobraża sobie, by tym razem podpisu Karola Nawrockiego pod ustawą zabrakło.
4: Tutaj też gorący apel do wszystkich zaangażowanych w debatę publiczną, żeby nie mieszać tych dwóch porządków. Znaczy, wolność słowa nie ma nic wspólnego z szerzeniem agresji, pogardy, nienawiści. Znaczy, wolność słowa musi też mieć swoje granice.
3: Wczoraj po południu zatrzymany został mężczyzna, który groził i planował atak na premiera i ministra obrony. Służby informują, że takich gruźb pojawia się coraz więcej i do takich informacji podchodzą bardzo poważnie. Premier Donald Tusk przed południem weźmie udział w międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum z udziałem polityków, wojskowych i ekspertów. Wśród panelistów są między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Szefowie rządów Polski i Norwegii będą później rozmawiać w cztery oczy o bezpieczeństwie Morza Bałtyckiego, o przemyśle obronnym i dalszym wspieraniu Ukrainy.
0: Sylwia Białek, dziękujemy za relację.
1: Donald Tusk odniósł się także do sprawy raportu w sprawie Pegasusa, który zaprezentuje dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza.
0: Szef rządu w nagraniu w sieci mówi o rewelacji ostatnich godzin potwierdzonej przez ABW.
1: Według premiera kontrola nad systemem kupionym za rządów PiS-u była w rękach Izraela.
5: Zapłacili Izraelowi, to znaczy firmie z Izraela, ponad 30 milionów złotych za system, za to narzędzie inwigilacji, śledzenia, nad którym de facto nie mieli kontroli. Bo kontrola pozostawała w rękach Izraela i firmy izraelskiej. I co ciekawsze, z tej umowy jednoznacznie wynikało, że Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej, państw, gdzie istnieje poważne zagrożenie terrorystyczne.
0: Tusk dodaje, że mówimy tu o zbrodni stanu i osoby za to odpowiedzialne poniosą konsekwencje.
1: Łukasz Gibała czasu na świętowanie sukcesu wyborczego nie miał zbyt dużo.
0: Przed 7 rano prezydent elekt z koszykiem obwarzanków w ręce witał mieszkańców Krakowa na Rondzie Mogilskim.
6: Rozdajemy obwarzanki w ramach podziękowania, proszę dla pana.
7: Trzy razy sztuka.
6: Nasze wspólne zwycięstwo, prawda?
7: Tak.
6: No dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie. To jest oczywiście ogromny zaszczyt, ale to też duże wyzwanie.
8: Gratuluję wygranej i życzę zlikwidowania strefy czystego transportu.
9: Mój głos był głosem za zmianą.
6: Dzisiaj obudziliśmy się w mieście, gdzie nie partie polityczne, nie politycy z Warszawy, ale to mieszkańcy są wreszcie najważniejsi.
1: W drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała zdobył ponad 62% głosów. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u senator Monika Piątkowska miała prawie 38% poparcia.
0: Za przysiężenie nowego prezydenta w środę 21 października.
1: Przez Zakopane przeszedł pierwszy jesienny redyk. Bacowie i juchasi przeprowadzili setki owiec z Bacówki w Kuźnicach na Bechlecki Wierch.
0: Przemarsz oglądały tłumy turystów i mieszkańców. Górale cieszą się, że pasterska tradycja jest podtrzymywana.
10: Bardzo mało naszej tradycji, w ogóle polskiej tradycji, stało starej tradycji, takiej kulturowej. Zanika gwara.
11: Górale też narzekają, że to powoli zanika. Tak jak powiedzieli, za 20 lat nie będzie tu już nic.
12: Takie akcje są bardzo potrzebne.
13: Zdecydowanie.
10: Nasze roczniki 79, 80 jeszcze pamiętają, ale takie nasze dzieci.
14: Jak my im nie pokażemy, tak, jak żyć, dokładnie. No to zaniknie.
1: Jesienny redyk oznacza powrót owiec z wypasu i zakończenie.

0: Nie, sezonu pasterskiego.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.
5: Pogoda.
1: Najwięcej rozpogodzeń dziś na południu i południowym zachodzie Polski. W pozostałych regionach sporo chmur, z których chwilami może popadać. Najchłodniej w Zakopanem od 7 stopni, 11 na Suwalszczyźnie i na Kujawach, a najcieplej za to na Dolnym Śląsku i w Małopolsce, tam do 14 stopni. Ciśnienie rośnie, na barometrach w Warszawie teraz 1002 hektopaskale.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Na dobrą prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza jest bardzo dobra, miejscami w centrum i na południu dobra. Około 23% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na wybrzeżu lokalnie obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
5: Jedynka. Polskie Radio.

11 minut po godzinie 9 i zaczynamy w programie pierwszym Polskiego Radia 4 pod roku. Mam nadzieję, że zaczynamy razem ten nowy tydzień, choć to będzie trudny tydzień. I tak naprawdę od końcówki poprzedniego, zwłaszcza ci, którzy mają dzieci w szkole, doskonale wiedzą, o co chodzi. Policja dalej w szkołach, to jest kilkadziesiąt tysięcy policjantów. Nic się nie zmieniło, przez weekend mamy zatrzymane już grubo ponad 100 osób i niektóre sprawy, jak to mówią policjanci, są rozwojowe. Ale tak szczerze mówiąc, pomyślałem sobie, i chyba większość z nas ma takie wewnętrzne, mocne przekonanie, że największą lekcję do odrobienia to mamy my, dorośli. I to jest lekcja dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla rodziców w domu. Bo te dzieciaki, które zrobiły te głupie rzeczy, albo próbują zrobić, albo próbowały zrobić, albo rozpowszechniały głupie rzeczy, mają swoich rodziców. To znaczy, że albo oni kompletnie nie wiedzieli, co się z tymi dziećmi dzieje, albo ich to kompletnie nie obchodziło. Tak nie powinno być. Czy dzieciak może sam reagować, jeżeli jest niepełnoletni? Czy może się gdzieś zgłosić? Czy może poprosić o pomoc? Czy raczej to my mamy robić? Jak mamy to robić? Jak rozpoznać, że coś dzieje się niedobrego? Chciałbym z Państwem o tym dzisiaj porozmawiać. Tak całkiem poważnie. Chciałbym, żebyście Wy też, Wy słuchacze Radiowej Jedynki, bo macie swoje doświadczenia i macie też dzieciaki, niektórzy odchowane, niektórzy dopiero w szkole, niektórzy jeszcze w przedszkolu, macie swoje pomysły na rozwiązanie tej sytuacji. Te mądre bardzo chętnie powtórzymy. 71 151 nasz numer SMS-owy, oczywiście facebookowy profil Radiowej Jedynki. Ale to nie jedyne tematy, będą także inne. Roman Czajarek, zapraszam, zaczynamy.

0: cztery pory roku.
1: Wielu specjalistów mówi o tym, że te dzieci, tych młodych ludzi trzeba po prostu czymś zająć, że kiedyś mieli zajęcia, kiedyś nawet wychodzili na podwórko, na przytrzepaku, jakieś granie w piłkę, szmacianka, no coś innego, ale coś się działo. Natomiast teraz to siedzenie w domu przed komputerem, to nie, że komputer jest zły, ale w zamknięciu, gdzie rodzice nawet nie wiedzą, o co chodzi, albo zapatrzenie w ekran telefonu komórkowego, w szkole już nie można, no to wszędzie indziej, w każdym innym miejscu. To nie jest rozwiązanie. Czy może wolontariat jest takim dobrym pomysłem? Nam się wydaje, że tak, ale mądrze wybrany.
2: Każdy znajdzie coś dla siebie w tematyce wolontariatu, począwszy od angażowania się w kulturę, po sport, po jakieś zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, żeby też nie być samemu. Bo to jest też dobry pomysł na to, żeby znaleźć przyjaciół, znajomych, żeby się coś działo.
1: Pomysł jest dobry, ale żeby to nie było na siłę. I znów mogę powiedzieć tak, ci, którzy mają dzieci w szkołach, wiedzą, o co chodzi. Ten wolontariat stał się teraz obowiązkowy. I czasami jest tak, że jest świetny, genialny i w ogóle łapki na pokład popierać, a czasami jest tak, że człowiek z zażenowaniem skręca głowę, bo widzi, jak to jest na siłę robione. Bo ma być! To będzie, proszę bardzo, tu się dopiszę. Chyba nie w tym rzecz. To o tym także sobie dzisiaj porozmawiamy. No i żeby było troszkę na inną nóżkę i tak całkiem lekko, będzie coś o muzyce. Dlaczego to jest tak, że jedni uważają, że tylko rockowa, inni na przykład, że tylko poważna i śmiertelnie się obrażą, a jeszcze inni, że disco polo. I każdy ma swoją wersję, że to jest słuszna koncepcja. Dlaczego?

0: przeczytałem sobie Państwa wpisy na facebookowym profilu Radiowej Jedynki, przeczytałem te pierwsze SMS-y pod 71-151. Za parę minut poważnie o tych dzieciakach, o szkole, o odrabianiu lekcji, w sensie naszej lekcji przez rodziców, wychowawców i przez tych, którzy chyba coś przegapili przez ostatnie lata, a teraz próbujemy gasić pożar. Tak, pożar jest i zgasić go trzeba. Jak to zrobić mądrze, o tym wszystkim będziemy sobie rozmawiać. Ale żeby było lżej i na tę umowną właśnie drugą nóżkę, to tradycyjny nasz konkurs i tradycyjnie lalka i tradycyjnie fantastyczne nagrody, bo to są te ręcznie robione, porcelanowe, z certyfikatem filiżanki najwyższej próby.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest fabryka porcelany AS Ćmielów, producent szmaragdowej porcelany.
0: Bo taka Łęcka nie mogła przecież z byle jakiej zastawy popijać porannej kawy. Ciekawe, czy z mleczkiem, czy bez mleczka. W razie co, gdyby coś było nie tak, Wokulski przecież by wykupił. Idźcie Państwo do kina. Zdecydowanie warto, to mogę powiedzieć po swojej weekendowej wizycie. Odrobiłem lekcję, przynajmniej tę lalkową. Już znam 3 wersje, jeszcze została mi ta 4. Przyznaję, zacząłem oglądać, ale dalej jakoś mnie zniechęciło. Ale spróbuję się zmusić, może się uda. Państwa proszę natomiast o uwagę. Posłuchajcie uważnie naszej dzisiejszej zagadki. Posłuchajcie tej łamigłówki dźwiękowej i spróbujcie odgadnąć, co albo kto. Z lalki oczywiście ukryte jest w tym rebusie.
2: Temperatura wtedy wyniesie od minus 26 stopni Celsjusza. W Polsce północno-wschodniej, w centrum spodziewamy się około minus 21 stopni Celsjusza.
3: Oni wiedzieli, że jest to ich na tej mierze powinność, przynajmniej tak to widzimy z pamiętników.
4: Wrzód nabrzmiał i trzeba go rozciąć.
3: Ja nie wiem, czy jest sens, ja wiem, że jest mus. Jest to bardzo ciekawe przedstawienie tej sprawy i w zasadzie to w pewien sposób się do tego sprowadzało, do tego musu, można powiedzieć emocjonalnego, bo to było tak naprawdę ostatnim zrywem romantyzmu.
5: Są ludzie, za którymi warto iść i ci ludzie są bardzo potrzebni. Potrafią poświęcić całe swoje życie, oddać je i obyśmy nigdy nie musieli się znowu w takiej sytuacji znaleźć.
0: Kto chce filiżanki? 72 151 2 zł plus VAT kosztuje taki SMS, jeden wystarczy. Będę podpowiadał.
6: Jedynka. To jest radio.
0: Choć powiem Państwu, ja miałbym problem po tej pierwszej odsłonie tej zagadki. Ale liczę na Państwa inteligencję. Nigdy mnie nie zawiedliście. 72 151.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
8: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
9: Pan mi kibicował i dobiegłam.
10: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni.

0: Przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
3: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z TeleExpressu na przykład.
4: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
2: Świetni goście, super muzyka.
5: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
4: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
6: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
2: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
7: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
4: Spróbujcie sam.
2: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
4: Po 14.
2: Zapraszają
4: Marcin Wojciechowski
2: i Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
8: Najcieplej w Kołobrzegu, 11 stopni wskazują teraz termometry, najchłodniej w Nowym Sączu, 4,5 stopnia. No, najbliższa sobota, to tamte okolice będą, ale to jeszcze nie będę Państwu zdradzał. Dziś w Polsce zachmurzenie duże, z niewielkimi przejaśnieniami na południowym wschodzie, tylko możliwe rozpogodzenia, możliwe opady deszczu, lokalnie burze, a w Karpatach to już śnieg będzie po prostu pruszył. Temperatura maksymalna od 10 do 13 stopni, a w górach oczywiście chłodniej od 7 do 9. Teraz Rejowiec, to jest województwo lubelskie, Eliza Głowacka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Dzień dobry, jaka pogoda dziś w Rejowcu?
9: Dziś w Rejowcu mamy wyjątkowo piękną pogodę. Słońce i złote liście zachęcają, by wyjść na spacer i odkryć uroki naszej gminy. A jeśli szukają Państwo miejsca z ciekawą historią, pięknymi zabytkami i spokojną rodzinną atmosferą, serdecznie zapraszamy do Rejowca. To miasto ma wyjątkowe związki z Mikołajem Rejem, jednym z najwybitniejszych twórców polskiego renesansu. W XVI wieku Rej zabiegał o lokację miasta, a jego dziedzictwo stanowi ważną część naszej lokalnej tożsamości. Warto odwiedzić odnowiony Pałac Zaleskich. Ta XIX-wieczna rezydencja zachwyca klasycystyczną architekturą, eleganckimi kolumnami i charakterystycznymi pawilonami. Otaczający ją park w stylu angielskim to doskonałe miejsce na spokojny spacer, chwilę odpoczynku i podziwianie jesiennych kolorów. Rejowiec to miejsce, w którym historia łączy się z codziennym życiem i gościnnością mieszkańców. To naprawdę warto się zatrzymać.
8: Rejowiec, województwo lubelskie, Eliza Głowacka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Pięknie dziękujemy. Teraz będzie Warszawa Mazowieckie. Termometr 7,5 stopnia plus 7,5. Barometr 1002,5 hektopaskala. Ciśnienie zaczęło rosnąć.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: tym.
1: Jak to było w tej piosence? Bo ja widzę świat troszkę inaczej niż ty. Może to jest tak z tymi młodymi ludźmi, że oni widzą świat zupełnie inaczej niż my dorośli i my tego świata ich kompletnie nie rozumiemy, a potem jesteśmy zdziwieni.

0: zaskoczeni. Pan Mirosław napisał, trzeba wprowadzić zakaz po prostu sprzedaży urządzeń tnących typu noże, tasaki dla dzieci i tak dalej. Dziecko wynosi to po prostu. Ktoś inny o tym, że zakaz mediów społecznościowych. Nie da się wszystkiego zakazać. Poza tym, jakby dzieciak chciał, to sobie weźmie taki nóż z kuchni i co? I tak do szkoły zabierze. To chyba w ogóle kompletnie nie o to chodzi. Magdalena Jaroszkiewicz-Kępka, psycholog, zespół telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Dzień dobry, pani Magdaleno.
1: Dzień dobry.
0: I tak sobie pomyślałem, pewnie oboje przeglądaliśmy te historie z piątku, z czwartku, to wszystko, co się działo. W jednym przypadku usłyszałem, że ten chłopak, który z tym nożem potem narozrabiał w tej szkole i zrobił tyle złego, mówił od dawna, że on to zamierza. Tylko wszyscy mówili, nie, no to takie żarty były, no nikt tego nie traktował poważnie. Drugie z kolei z tych dzieciaków, bo to przecież dzieciaki, on tego dnia rano prosił mamę w domu, że on nie chce iść do szkoły. Chciał wyraźnie z tą mamą pogadać, ale nie wiem, czy ta mama nie miała czasu, czy ją to nie interesowało, czy gdzieś biegła, czy był jakiś inny powód. Do tej szkoły poszedł. No i tam ten nóż wyciągnął i stało się, co się stało. Dlaczego my w ogóle tego nie zauważamy? My dorośli. A potem jest takie zdziwienie, że coś się dzieje. Coś się stało. Co się stało?
1: Przede wszystkim nie widzimy tego, bo nie mamy takiego rentgena w oczach, nie jesteśmy w stanie zajrzeć do myśli, które towarzyszą dzieciom w ich głowach. No ale też w zabieganym takim codziennym świecie trudno nam dostrzec niuanse, bo to trzeba sobie powiedzieć, że rzadko kiedy ktoś mówi wprost, że coś się zadzieje. Tak? Tutaj rzeczywiście chłopiec rzekomo coś takiego deklarował. Ale to są rzeczy, które się po prostu najzwyczajniej w świecie nie mieszczą w głowie, tak? Mm-hmm. Więc trudno czasami wziąć coś takiego pod uwagę i jakoś traktować to na serio. No, jakby nie sądzę, żeby rodzina po prostu spodziewała się, że coś takiego mogłoby się zadziać, tak? Więc no, często rzeczywiście nie bierzemy na poważnie tego, co nam dzieci mówią. Nie zastanawiamy się, co jest jakby pod spodem tej treści, którą słyszymy na wierzchu, a gdzieś tam między wierszami zawsze jest jeszcze jakiś dodatkowy przekaz, który dziecko nam daje. Jest to po prostu bardzo trudne w dzisiejszej codzienności, poranki, kiedy się wszyscy spieszymy do pracy. Więc no, rzeczywiście nie jest to łatwe zadanie.
0: To nie musi być poranek, to może być inna pora.
1: To prawda.
0: Pani Magdaleno, może to jest tak, że kiedy na przykład się dwóch sąsiadów zdenerwuje, mhm, i jeden krzyczy na drugiego gdzieś tam przy płocie, ja cię zabiję po prostu, wariacie i tak dalej, to wszyscy dookoła wiemy, że to są dorośli i to o tym jest powiedziane w złości. Ale za tym się nie kryje realna chęć dokonania takiego czynu. Ale może kiedy dziecko przychodzi i mówi w domu, ja ich wszystkich pozabijam, nienawidzę tej klasy, to dziecko ma zupełnie inny dystans i zupełnie inne spojrzenie na to wszystko. I my to traktujemy tak po dorosłemu, że no dobra, nie wytrzymał, ulało mu się, powiedział, ale przecież wiadomo, że tego nie zrobi. Mhm. A może trzeba to potraktować zawsze poważnie. Bo w przypadku dziecka jest inaczej. Nie ma tego dystansu. Może tak.
1: Zdecydowanie trzeba to potraktować poważnie, bo nawet jeśli nie zakładam, że dojdzie do tragedii, że jeśli moje dziecko mówi zabije siebie, zabije kogoś, mhm, że ono mówi o realnym zamiarze, no to na pewno mówię o jakiejś bezsilności, o czymś, co go totalnie przytłoczyło. I to trzeba usłyszeć, tak? I to trzeba zaopiekować po prostu, więc...
0: Zaopiekować, czyli co? Mhm. Tak wprost mówiąc.
1: Tak wprost mówiąc, po prostu zapytać. Jest taka zasada takiej pierwszej pomocy emocjonalnej, takiej pierwszej pomocy też rodzicielskiej, że jak ja słyszę to, co moje dziecko mówi, no to właśnie muszę to najpierw usłyszeć, zauważyć, tak? Jest taka zasada 4Z. Najpierw zauważę, co się z tobą dzieje, zapytam o to, zaakceptuję tą złość, zaakceptuję tą bezsilność, jakby powiem, że to jest nic dziwnego, że tak się czujesz w tej sytuacji i dopiero potem zareaguję, czyli poszukam
0: zauważę,
1: razem z tobą.
0: Zauważę, zapytam,
1: tak,
0: zaakceptuję
1: i zareaguję. Tak, to są takie 4 podstawowe kroki, które wszyscy powinniśmy sobie wygrać, że tak powiem, na dysk twardy w głowie, bo to nie dotyczy tylko dzieci, to jest po prostu pierwsza pomoc emocjonalna dla każdego człowieka. Wszyscy, mm-hmm, potrzebujemy być usłyszani, zauważeni, wysłuchani.
0: Dobrze, ale teraz to odwróćmy teraz sytuację, mm-hmm, bo przed chwilą podawałem ten przykład, że dziecko przychodzi i mówi, że ja ich wszystkich pozabijam, nienawidzę tej klasy i tak dalej. A mamy bardzo często sytuację, że dziecko przychodzi i nic nie mówi. Po prostu zamyka się tam w tym swoim pokoju i siedzi. Lekcje zrobione, tak zrobione, odrobiłeś tak, nauczyłeś się na jutro tak, z czego masz klasówkę, z historii, no umiesz tak, koniec. Jesteś głodny? Nie. Zamknięte. I to jest cała rozmowa w tym domu. To też jest rodzaj niezauważenia czegoś.
1: Dokładnie
0: inny,
1: tak.
0: Ale tak naprawdę niezauważenia.
1: I to jest tak samo duża pułapka. Każdy objaw ma 2 bieguny. Możemy uważać, że problemem będzie tylko drażliwość wybuchowa.

0: dorosłości dziecka i jakby wtedy to łatwiej zauważyć, prawda, no bo to się po prostu dzieje. Ale jakby drugim biegunem jest to, że dziecko może być wycofane, może nie chcieć rozmawiać, może unikać, może nagle przestać być zainteresowanym tym, co go wcześniej interesowało. Właśnie zamykać się trochę w swojej przestrzeni, założyć sobie słuchawki na uszy, my nawet nie wiemy, czego ona tam słucha. Mhm. No i na poziomie takim powierzchownym wydaje nam się, że problemu nie ma, no bo jak ktoś nie krzyczy, nie wrzeszczy, no to...
1: Cisza, spokój.
0: To jest cisza, spokój, nie ma problemu.
1: Siedzi
0: tak.
1: W pokoju,
0: ja
1: świetnie.
0: Też tutaj chcę zwrócić uwagę dla wszystkich rodziców, opiekunów, żeby też patrzeć na te dzieci, które są właśnie takie ciche, takie poukładane, takie niestanowiące problemów wychowawczych, bo to, że ono nie mówi, to, że ono sobie tam funkcjonuje, to nie znaczy, że tam nie przeżywa i tego napięcia nie doświadcza.
1: Ale to mam iść zapytać?
0: Zdecydowanie.
1: A jeżeli to dziecko powie, że nic, wszystko w porządku, mam dopytywać, okay. Czy mam nie drążyć?
0: Oczywiście zawsze jest to kwestia indywidualna.
1: To jest indywidualna. Jak mąż z żoną, prawda? Coś się stało? Tak. Nie, ale coś się stało. Nic się nie stało, nie?
0: Tak,
1: mam
0: ale
1: drążyć,
0: to trzeba powiedzieć, wiesz co, ale ja widzę. To właśnie wracamy do tej zasady, najpierw zauważ, tak? Słuchaj, widzę, że coś się zmieniło, widzę, że jesteś taki, widzę, że jesteś jakiś smutny, bardziej wycofany. Ja to widzę, to jest fakt. My z tym nie dyskutujemy. Mogę zapytać, co z tym zrobimy, jak się z tym czujesz, może chcesz o tym porozmawiać. I może tak się zdarzyć, że dziecko w pierwszej chwili powie, że nie. No bo to jest taka nasza reakcja obronna. Jak coś mnie kuje, to nie od razu chcę o tym
1: Przez
0: mówić.
1: Przez pół roku mnie nie pytali i nagle dzisiaj przychodzi i mnie
0: Dokładnie.
1: Pyta nagle ta matka.
0: Ale zostawmy dziecku taką...
1: Zobaczyła w radiu czy w telewizji,
0: tak,
1: nie?
0: Zostawmy dziecku taką informację, słuchaj, okej, ja tu jestem i chcę z tobą porozmawiać, jak będziesz gotowy, kiedy będziesz chciał to przyjść. I też tutaj z racji, że reprezentuję tutaj telefon zaufania, też chcę powiedzieć rodzicom, że jak nam jest trudno porozmawiać z dzieckiem, dotrzeć do niego, to zostawmy mu ten numer telefonu zaufania i powiedzmy...
1: Jaki numer?
0: 812 12 12.
1: 812 12 12.
0: Tak
1: to jest cała doba, czy to jest tylko
0: określony? To jest telefon całodobowy dla dzieci i młodzieży. Pracują tam psycholodzy, pedagodzy. Udzielamy wsparcia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dysponujemy również czatem, bo nie zawsze dziecko ma możliwość rozmawiania. Czasem właśnie ma taką obawę przed
1: telefon
0: mówieniem.
1: Telefon warszawski oczywiście, czyli 22 z przodu, tak?
0: Tak, tak, tak. Natomiast z telefonu normalnie 812, z telefonu komórkowego, tak? 800 to jest infolinia bezpłatna, dostępna dla dzieci i tam dziecko może sobie anonimowo porozmawiać o tym, co jest dla niego trudne. Bez oceny, bez żadnej krytyki. Po prostu my to przyjmiemy i wspólnie zastanowimy się, co z tym zrobić. I to jest też taki apel do rodziców, bo czasem mi się zdarza, że dziecko przyznaje się rodzicowi, że zadzwoniło na telefon zaufania i rodzic ma trochę taką
1: pretensję.
0: No ale to czemu do obcych, czemu nie do mnie? Jakby pochwalmy dziecko za tą zaradność, że ono sobie w ogóle znalazło ten numer zaufania. Że znalazło w sobie odwagę i z kimś porozmawiało, bo nieważne z kim dziecko porozmawia, niech ono powie, czy to będzie nauczyciel, czy to będzie wychowawca, psycholog, pedagog, czy ktoś z telefonu zaufania, okej, to może być babcia, ciocia, to nie musi być mama, tata, jakby niech dziecko wybierze tego bezpiecznego, dorosłego,
1: z którym... Ja bym powiedział jeszcze inaczej, dobrze, że porozmawiało, a to raczej Dokładnie. My się dorośli zastanówmy, dlaczego wolało porozmawiać z obcym, a nie z nami, bo to może też o nas, rodzicach, coś świadczy niedobrego. Zobacz, znaczy, wybrało kogoś innego.
0: Wie pan, no, może być i tak, a natomiast ja też idę w takim kierunku dokładnie, że to może być tak, że jak tej najbliższej osobie jest najtrudniej powiedzieć. Czasem martwimy się o tych swoich rodziców, tak? Nastolatek mówi, nie chcę dokładać im zmartwień, nie chcę ich bardziej stresować, bo mają jakiś trudny czas. I to jest taka funkcja ochrony. Oczywiście jakby dziecko nie musi chronić osoby dorosłej, no ale czasami tak się zdarza. Więc jakby nie chcę tutaj oceniać, że jak zadzwoniło i nie przyszło do nas, to coś jest z nami nie tak, bo przynajmniej miało w sobie taką umiejętność, że poszukało tej pomocy i jeszcze nam przyszło później o tym powiedziało. To też jest bardzo cenne, tak? Mhm.
1: Jeszcze raz numer telefonu pani Magdaleno.
0: Żeby 812 12 12. 800 i 3 12.
1: 812 12 12. I zasada 4 razy Z.
0: Tak
1: jest. Zauważ w ogóle, że coś się dzieje i reaguj. Magdalena Jaroszkiewicz-Kępka, psycholog Zespół Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia.
7: Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania.
6: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
9: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Niedawno zakończyły się prace służb na S8 w Warszawie, a w trasie do Białegostoku, gdzie po 7 przy węźle Konotopa była kolizja dwóch samochodów osobowych, ale to nie oznacza, że łącznica S8 i ekspresowej dwójki wygląda już dobrze i można nią jechać, ponieważ od godziny zajęty jest też odcinek od węzła Opacz właśnie do węzła Konotopa w kierunku Poznania, gdzie o poranku doszło do kolejnej kolizji i podobnie dwóch samochodów osobowych. Na ten moment jeszcze cały czas jednak radzimy zjazd z S8 i wjazd do stolicy na przykład ekspresową 8 przez Janki i Raszyn albo S7, czyli od południowej strony. Za to lepiej wygląda już sytuacja na S8 od północnej strony Warszawy. Tam tworzą się jeszcze niewielkie utrudnienia. Pojawiła się też jedna informacja od naszej słuchaczki z województwa wielkopolskiego.
10: Chciałam zgłosić, że na remontowanym odcinku trasy S5 w kierunku Poznania tworzą się gigantyczne korki, właściwie cały 10-kilometrowy odcinek, który jest remontowany i odbywa się tylko po jednej nitce. W kierunku Poznania niestety ruch praktycznie stoi. W kierunku Gniezna ruch odbywa się w miarę płynnie. Raczej proponowałabym Gnieźnie odbić i jechać przez Pobiedziska do Poznania.
9: Dziękujemy za wiadomość. Pod Poznaniem problemy są też na trasie S11, czyli za Kurnikiem, a przed wjazdem na węzeł właśnie Poznań-Krzesiny. Droga krajowa nr 16, Biskupiec, Warmia i Mazury na 53 kilometrze stoi zepsuty samochód ciężarowy i te utrudnienia będą jeszcze do godziny 11.30.
11: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 10:00, czas na aktualności. Monika Gniewaszewska.
12: Dzień dobry. NATO ma plan zwycięstwa, który skutecznie odstraszy potencjalnego agresora. Przedstawi go w Warszawie Aleksiej Grynkiewicz, dowódca sił sojuszniczych w Europie. Za chwilę relacja. Policja zatrzymała 135 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli.

0: Szkoły stosują dodatkowe środki bezpieczeństwa.
1: Przy jednych drzwiach siedzi mężczyzna i legitymuje, wpisuje, dzwoni do sekretariatu.
0: Kraje Unii Europejskiej za zwiększeniem presji na Rosję po zapowiedziach prezydenta USA o rozejmie energetycznym Ukraina-Rosja. Przyszłość NATO, wojna na Ukrainie, napięcia na Bliskim Wschodzie oraz bezpieczeństwo cybernetyczne to główne tematy konferencji Warsaw Security Forum, która rozpoczęła się w Warszawie. W obradach bierze udział premier Donald Tusk i zdalnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do Polski przylecieli też unijny komisarz Andrius Kubilius oraz naczelny dowódca sił sojuszniczych generał Aleksus Grynkiewicz. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jaki przekaz płynie z Warszawy.
2: Premier Donald Tusk powiedział przed chwilą, że prawda jest banalna, ale trzeba ją powtarzać z determinacją. My w Polsce, w Europie nie możemy pozwolić na żadną iluzję w ocenie tego, co dzieje się na Ukrainie, jak rozróżnić dobro od zła. Premier zaznaczył, że każdy, kto sugeruje, że to Ukraina odpowiedzialna jest za wojnę, daje niezwykle cenny prezent Putinowi. A niestety słychać to nie tylko w Moskwie. Szef rządu zaznaczył, że nie możemy dopuścić do tego, by ktoś relatywizował kwestię odpowiedzialności za to, co dzieje się na Ukrainie. Donald Tusk powiedział, że Kijów z determinacją walczy po prostu o przetrwanie. W tym roku na forum do Warszawy przyjechało 2,5 tysiąca uczestników z 90 państw. Perspektywę Ukrainy przedstawi prezydent Wołodymyr Zełenski, który połączy się z uczestnikami forum zdalnie. Generał Aleksus Gregory Grynkiewicz podczas konferencji ma przedstawić swoją strategię zwycięstwa. Wizję tego, jak zarządzać siłami sojuszników w Europie, siłami NATO, by mogły zwyciężyć nad ewentualnym agresorem.
0: A konferencji przysłuchuje się Sylwia Białek. Dziękujemy za te relacje. Policja zatrzymała 135 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 80 tysięcy szkół. Jak mówi jej dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek, do szkoły nie wejdzie nikt postronny.
1: Teraz w czasie zaostrzonej sytuacji nikt do szkoły nie wchodzi. Przy jednych drzwiach siedzi mężczyzna i legitymuje, wpisuje, dzwoni do sekretariatu czy przyprowadza do sekretariatu. Nikt do szkoły się nie dostanie.
0: W okolicach placówek są patrole, które monitorują sytuację. W szkołach także są funkcjonariusze, którzy prowadzą rozmowy z uczniami. Mężczyzna zatrzymany w związku z groźbami wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza ma ponad 60 lat i jest mieszkańcem Dolnego Śląska. Sprawa jest obecnie przedmiotem postępowania, dlatego służby nie ujawniają wszystkich szczegółów, mówił w radiowej jedynce wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański.
3: Ten pan jest przesłuchiwany, więc nie o wszystkim możemy mówić. Dotarła do nas wiadomość. Wiadomość na tyle wiarygodna, że podjęte zostały działania celem znalezienia tego sprawcy. W ciągu kilkunastu godzin od momentu zgłoszenia sprawca został zatrzymany, osadzony.
0: Na razie zatrzymano tylko jedną osobę. Trwa ustalanie, czy zatrzymany mógł z kimś współpracować.
4: To są aktualności jedynki.
0: Prokuratura reaguje na doniesienia medialne o Michale Kołodziejczaku. Z urzędu zabezpieczono materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, czytamy w komunikacie prokuratury. Do sprawy odniosła się także rzeczniczka KO Dorota Łoboda.
5: Jeśli prawdziwe okażą się nagrania, jeśli prawdziwe okażą się zarzuty, a wygląda na to, że to nie jest wymyślona historia, to dla takiej osoby nie ma miejsca w szeregach Koalicji Obywatelskiej. My też Michała Kołodziejczaka natychmiast zawiesiliśmy w prawach członka klubu. Wszelkie wsparcie należy się wszystkim kobietom, które doświadczały przemocy.
0: Z nagrań opublikowanych przez Kanał Zero wynika, że Michał Kołodziejczak miał zastraszać i poniżać współpracujące z nim kobiety. Jedną z nich, były wiceminister rolnictwa, miał wielokrotnie namawiać do zażywania narkotyków. Unia Europejska sceptycznie o skuteczności rozejmu energetycznego między Ukrainą a Rosją, ogłosił go wczoraj prezydent USA Beata Płomecka.
6: Część ministrów mówiła przed spotkaniem, że Rosja ignoruje ogłoszone zawieszenie broni. Rosja jeszcze zwiększa ataki na Ukrainę. Podkreślał minister spraw zagranicznych Estonii Margus Cakna. Dlatego, jak argumentował, trzeba zwiększać presję na Rosję. Wtórował mu szef litewskiej dyplomacji Kęstutis Budrys. Musimy nakładać kolejne sankcje na Rosję i dalej ją izolować. Tego samego zdania jest także szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.

0: to były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pogoda.
0: Najwięcej rozpogodzeń dziś mamy na południu i południowym zachodzie Polski. W pozostałych regionach sporo chmur i może przelotnie popadać. Na termometrach teraz od 5 stopni w Beskidach, około 9 w centrum, do 11 na wybrzeżu. Wiatr chwilami porywisty, a ciśnienie w Warszawie to 1002 hektopaskale.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jedynka. Polskie Radio.

Jaka tutaj dyskusja, ale bardzo dobrze, mądra dyskusja na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Państwa porady, państwa sugestie, państwa myśli. Pan Paweł napisał z kolei teraz, moja żona ma taką sugestię, czyli pan Paweł o małżonce. Każda strona internetowa, ale też aplikacje, Facebooki, Instagramy, TikToki, przecież mają swojego właściciela i administratora. To oni zatwierdzają pewne treści, czuwają nad przestrzeganiem wytycznych dla społeczeństwa. Powinni blokować

Panie Pawle, to automaty robią, to nie żywy człowiek. Oni nie są w stanie tego ogarnąć przy miliardach. Oczywiście to nie jest żadne wytłumaczenie. A poza tym, i być może tu jest pies pogrzebany, to jest biznes. To jest, nie chciałbym powiedzieć show biznes, bo to jest coś dużo gorszego. To są pieniądze z reklam, więc ta polaryzacja, to nakręcanie się na tych mediach społecznościowych nas nawzajem im przynosi korzyści. Wiem to nawet z własnego prywatnego doświadczenia. Jak macie facebookowy profil Radiowej Jedynki, czy mój prywatny Romana Czojarka, jak się państwo tam pokłócicie, od razu widzę, jak w statystykach rośnie gwałtownie oglądalność tego miejsca. Czyli im bardziej się kłócicie, tym paradoksalnie można powiedzieć dla mnie lepiej. Nawet jak się źle kłócicie. Zobaczcie, jaka jest pokusa, żeby nie kasować tych złych postów, żeby je zostawić. Bo przecież to nakręca. Zarobki z reklam, pieniądze też, niektórym przynajmniej. No, proszę się nad tym zastanowić. Doprowadziliśmy do tego, a teraz nie wiemy, co z tym fantem począć. O tym sobie dziś rozmawiamy w Czterech Porach Roku, ale nie tylko, bo szukamy recepty na to wszystko. I nie tylko w Czterech Porach Roku, ale w całej Radiowej Jedynce. Zapraszam.

0: cztery pory roku.
1: Recepta nie jest prosta i nie da się jej dać w ciągu 5 minut czy 10 minut. To są dni, miesiące, tygodnie, a może nawet lata, ale to trzeba robić, bo inaczej sobie z tym wszystkim nie poradzimy. Czy taką receptą jest wolontariat? Taką receptą na pewno jest zajęcie czymś głowy tego młodego człowieka. To mogą być bardzo różne rzeczy, ale niech to będą mądre rzeczy. Wolontariat to jest tylko jedna z nich.
2: Dla mnie to po prostu czysta przyjemność, radość, że mogę czymś się podzielić z innymi, komuś pomóc i sprawić uśmiech.
1: O mądrym wolontariacie porozmawiam sobie po 11, ale to jest tylko jedna z recept. Czekamy na Państwa inne podpowiedzi. Chętnie też będziemy je promować, będziemy o nich opowiadać. W tej godzinie o muzyce. Dlaczego jedni lubią taką, a inni zupełnie inną. I też się potrafią o to pokłócić.

0: Pan Piotr napisał, jaka była ta zasada tych 4 Z, panie Piotrze, zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj, zauważ, że coś się dzieje. Próbuj zauważyć, bo czasami to dziecko się nie odzywa, ono milczy, ale to też o czymś nam mówi. Zapytaj. Jeżeli nie da rady za pierwszym razem, zapytaj drugi raz, może trzeci. Delikatnie, nie na siłę. Jeżeli chce pogadać z kimś innym, a nie chce z rodzicami, daj mu pogadać z kimś innym. 800 12 12 12 to jest ten całodobowy telefon zaufania, gdzie są eksperci. 800 12 12 12. Zaakceptuj, to jest to trzecie Z. Nawet jak nam się to nie podoba, dla kogoś to jest problem. Zaakceptuj jego problem. I wreszcie to czwarte Z. Zareaguj. Nie bądź obojętny. Niby takie proste, tyle w tym wszystkim jest głębokiego znaczenia. 4 razy Z. Będziemy o tych innych rzeczach także dzisiaj rozmawiać. To tylko jedna z prostych porad od eksperta, który był gościem w naszym studiu. 800 12 12 12 numer telefonu dla młodzieży i dzieci zaufania. Jak nie chcą z rodzicami, niech tam pogadają. Nie złośćmy się na nich za to. Lepiej pogadać, niż wyciągnąć nóż na szkolnym korytarzu. Uf! Odkładamy to wszystko na bok. Czas na konkurs.
1: Zabito człowieka. Aresztowano ludzi.
2: Major zabrał ich w ramach obowiązującego prawa poboru.
3: Dokąd to zmierza?
4: Do zrywu.
5: Sens walki jest przecież po naszej stronie. No bo dlaczego mam się tam nie udać?
6: Teraz w magazynie Moje Książki będziemy na Syberii.
7: Mieliśmy taki pomysł, żeby wystawić biżuterię patriotyczną. Kolekcja liczy kilkaset obiektów i te, które wybraliśmy, są znakomite i rzeczywiście obrazujące jak gdyby skalę samego zjawiska, nie tylko żałoby narodowej, ale stosunku właśnie Polek do problematyki właśnie wolnościowej.

No jaka filmowa końcówka jeszcze z tymi tam klawiszami tego fortepianu i tak dalej, żeby emocje były 72-151. Zagadka z lalki. Co tam jest schowane? Co tam było ukryte w tym rebusie? To była druga podpowiedź. Jakby co mam przygotowane jeszcze kolejne? 72-151. Imię, nazwisko i przypominam o 3-miesięcznej karencji. To jest ważne. 2 złote plus VAT kosztuje konkursowe SMS. Lalka w kinie świetna. Lalka w telewizji mówi o tej serialowej w pewnym streamingu. Ja się męczę. Jak państwo? Jestem ciekaw, jakie są wasze opinie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A nagroda? Nagroda w tym konkursie to są te przepiękne filiżanki. One są różne. Najpierw inne, potem inne, potem inne. One są w parze oczywiście, żeby to nie było tak, że Wokulski sam pije, a Łęcka oddzielnie, albo że sama Łęcka, jego tam nie ma. Razem mogą wypić. Niech każdy znajdzie swojego Wokulskiego, niech każdy znajdzie swoją Łęcką, niech to właściwie oceni. 4 razy Z, być może tutaj też żartobliwie mówiąc, ale także w tym wszystkim pasuje. 72, 151, 2 złote plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Jeden wystarczy, ale ważne, żeby odpowiedź była dobra.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian, wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mam.

0: dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Dzień dobry.
11: Spieszę się. Ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
10: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
11: Interesujące. Ale co to?
12: Lokata banku pocztowego.
11: Biorę.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: Reklama. Autopromocja.
17: Historia to nie tylko Pompeje czy Biskupin, nie tylko dylematy Mieszka I czy kampanie wojenne XVII wieku. Historia to ty i ja, to nasze rodziny i przyjaciele, to kim dzisiaj jesteśmy, jak żyjemy i o czym myślimy. To nasze wspomnienia i nasze marzenia o tym, co było kiedyś. To wreszcie przeszłość, która wpływa na nas tu i teraz. Audycja Historia Bliska, o tym, jak dziś widzimy przeszłość i jak przeszłość wpływa na nas dziś. Michał Wójcik, zapraszam. Najbliższy poniedziałek po godzinie 21:00, tylko w Jedynce. Jedynka, to ci dopiero historia.
16: Autopromocja.
18: Czas na sport w Radiowej Jedynce. Krzysztof Kusak, dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Przenosimy się do Wuhan i to będą te lepsze skojarzenia z Wuhan.
19: Tak jest.
18: Nie te stare, dawne, covidowe. Tak.
19: Tak jest. Tenisowe. Panie grają właśnie w tym mieście. Dziś i jutro mecze pierwszej rundy. Magdalena Fręk wskoczyła do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana z kwalifikacji. No i dziś gra z zawodniczką z Tajlandii, Mananchayą Sawang Keu. Pierwszego seta wygrała 6-3, w drugim jest remis 6-6. No i jeżeli wygra, to w drugiej rundzie, no i tu już mamy prostsze do wymówienia nazwisko ewentualnej rywalki, bo będzie nią po prostu Iga Świątek. Więc jeżeli Magdalena Fręch wygra dzisiejsze spotkanie, to spotka się w drugiej rundzie
18: z Igą Świątek.
19: Tak, zagra. Która utrzymuje 9 miejsce w światowym rankingu. Frank jest 56, prowadzi Jelena Rybakina z Kazachstanu. Maja Chwalińska jest 22, no i ona jutro rozpocznie zmagania w Wuhan. A przypomnę, że w kwalifikacjach odpadła Magda Linet, która sklasyfikowana jest obecnie na 77 miejscu. Panowie są w Szanghaju. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału po zwycięstwie nad Chińczykiem Yi Zhu i jutro ćwierćfinał.

0: zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Tu liderem pozostaje Jannik Sinner, no ale Włoch już zakończył sezon z powodu kontuzji kolana. Hurkacz na 29. miejscu. W Szanghaju gra także Jan Zieliński i awansował do 1/8 finału debla. A teraz z Chin wpływamy do portu w Szczecinie. Poznajesz?
1: Poznaję.
0: Oczywiście.
1: Pogoń wygrywa. I to jest trzeci wygrany mecz z rzędu.
0: Tak jest. I taki dźwięk
1: i
0: na
1: konto.
0: Stadionie zawsze po golu dla portowców.
1: Tak.
0: No rzeczywiście, kibice Dumy Pomorza mogą być z niej po prostu dumni. Bo to trzecie zwycięstwo.
1: Jak zwykle.
0: Tym razem w 10. kolejce Pogoń pokonała Koronę Kielce 2-0. Portowcy awansowali na 4. miejsce w tabeli. Tuż nad nimi jest warszawska Legia po zwycięstwie nad Wisłą Kraków także 2-0. W Gliwicach cierpliwość Piasta została nagrodzona. Wygrał z Widzewem 2-1, a zwycięski gol padł w doliczonym czasie. Liderem Ekstraklasy jest Górnik Zabrze. Drugie miejsce zajmuje mistrz Polski, poznański Lech. Dziś Radomiak zagra z Motorem Lublin na zakończenie 10. kolejki. No ale w Katowicach GKS i Wieczysta Kraków będą odrabiać zaległości z trzeciej serii spotkań. I jeszcze o Ekstralidze hokeja na lodzie. Imponujące zwycięstwo mistrza Polski. GKS Tychy wygrał z STS-em Sanok 11-0. Lider Polonia Bytom pokonała Zagłębie Sosnowiec 7-2, a Podhale Nowy Targ z 9. porażką w sezonie. Tym razem w Katowicach 0-5 z GKS-em. Co się stało z Szarotkami?
1: Z 9?
0: Tak.
1: To nawet nie policzyłem, że to już aż 9.
0: 9. porażka.
1: Słabo.
0: Szarotek.
1: No i co się stało?
0: No właśnie. No. Przecież to 19-krotny mistrz Polski. Najbardziej utytułowana drużyna w historii.
1: Jak to się stało? Nie wiem.
0: Nie wiem.
1: Krzysztof Kuzak, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Pogoda.
1: Za to, jak to się dzieje z pogodą, wiem. W Gdańsku najcieplej teraz 11,5 stopnia, najchłodniej w Lesku 6,5 stopnia wskazują termometry. Czy będzie dużo cieplej? Niewiele. Dzisiaj w całej Polsce temperatura od 10 do maksymalnie 13 stopni. Koniec. Więcej nie będzie. W rejonach podgórskich oczywiście chłodniej 7-8, góra 9 stopni. Deszcz, mgły, taki przelotny, większy deszcz, a w górach to już śnieg może po prostu pruszyć. Jeszcze ciśnienie w centrum Polski 1003 hektopaskale, ciągle rośnie.

0: Pan Szymon napisał: panie redaktorze, kiedyś czytałem taką teorię i była ponoć taka teoria, że jak matka jest w ciąży i jak ona słucha jakiejś tam muzyki, to to dziecko przez ten brzuch chłonie tę muzykę. I na przykład jak się puszcza jakąś tam konkretną, to potem ten dzieciak jak dorośnie, to będzie takiej muzyki słuchał. Czy to jest prawda? Panie Szymonie, wydaje mi się, że to była jedna z teorii kompletnie nieprawdziwych, choć może coś w tym jest. Ostatnio widziałem, ale też tak prawie na pograniczu żartu, że w jakiejś takiej bogatej oporze, ale to w jakimś bogatym kraju, chyba Szwajcaria, krową puszczali muzykę poważną i twierdzili, że podobno z tego wynika, że te krowy tam więcej mleka. Nie idźmy tą drogą. Przenosimy się teraz do Bydgoszczy. Bydgoskie Studio Polskiego Radia, dr Anna Antonina Nogaj, skrzypaczka, psycholog muzyki, Wydział Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Puszczać w ciąży kobietom tą muzykę, czy nie puszczać, żeby tutaj wątpliwości pana Szymona od razu rozwiać? Jest w ogóle jakaś taka naukowa teoria, że to działa, czy to nie działa?
1: Oczywiście, że puszczać. Niech sobie panie same puszczają. Nie muszą im inni puszczać. Natomiast tak, od 6 miesiąca życia płodowego dziecko słyszy już, aparat słuchowy działa tak, że dziecko słyszy niemal tak jak osoba dorosła. Tyle tylko, że są to dźwięki obniżone o 35 decybeli. Znaczy głośność jest tak wyciszona, tak. To dziecko słyszy takie dźwięki, które muszą mieć 35 decybeli lub więcej. No a te dźwięki, które są głośne w otoczeniu matki, no to są stłumione, żeby też tego uszka jeszcze nienarodzonego dziecka nie uszkodzić, gdyby wokół matki było za głośno.
0: To, że słyszy, to ja wierzę. Tu chodzi o to, że jak słyszy konkretną muzykę, to ono potem jak się urodzi, to potem jak już w tym świadomym okresie swojego życia usłyszy różne rodzaje do wyboru, to coś, co nachłonęło w dzieciństwie, w tym brzuchu mamy, będzie lepiej odbierane, w sensie bardziej pozytywnie. Będzie mu się podobało.
1: No jest to taki efekt habituacji, takiego przyzwyczajenia. Dziecko, które ma kontakt z określonymi bodźcami, to te bodźce siłą rzeczy stają się dla niego bardziej rozpoznawalne i to również dotyczy muzyki. Nawet sugerowane jest, że jeśli kobieta będąc w ciąży ma takie muzyczne rytuały, na przykład przed zaśnięciem inna muzyka wyciszająca, po przebudzeniu inna muzyka wyciszająca, może podczas posiłków inna muzyka.
0: Wyciszająca.
1: To wówczas dziecko, kiedy już jest na świecie, w tych pierwszych tygodniach, miesiącach życia, to gdyby ponownie te rytuały wprowadzić w tym harmonogramie pór i aktywności dziecka, to wówczas byłoby ono bardziej, byłoby to dla niego bardziej rozpoznawalne. Czułoby się bezpieczniej, że są bodźce dla niego rozpoznawalne, które towarzyszą mu w tym określonym czynnościom. Tak więc jak najbardziej można takie procedury wprowadzać.
0: Dobrze, to idźmy dalej. Czy można stąd wyciągnąć wniosek, że na przykład jeżeli dziecko w brzuchu mamy, albo w bardzo młodym wieku, nasłucha się dużo disco polo, to potem jest fanem disco polo. Jak się nasłucha rocka, bo tata uwielbia mocne uderzenie, albo mama, to będzie takim rockmanem. A jak to będzie na przykład muzyka poważna, to potem zostanie słynną skrzypaczką chociażby. O, i będzie tylko skrzypce. Tylko skrzypce.
1: No, nie da się ukryć, że do tego chyba badań naukowych nie potrzeba wielkich, tylko tak z autopsji widzimy, że czym skorupka za młodu nasiąknie i jeśli rodzice jeszcze przekazują jakieś tutaj swoje pasje, ambicje czy zainteresowania, no to dziecko w dużym stopniu to chłonie.
0: Nie, znam dokładnie odwrotny przykład. Kolega był w domu katowany muzyką poważną, on jej nienawidzi, rodzice mu puszczali, bo uważali, że tak będzie, on poszedł w ostry rok. No, bo on po prostu nie może, mówi, nie mogę, cały czas być starzy puszczali, wiesz, rozumiesz?
1: No, ja oczywiście rozumiem, też jest, Tak, no przesyt też nie jest zdrowy, więc żadne skrajności nie są zdrowe. Mówimy tutaj o takiej naturalnej stymulacji, tak? Zazwyczaj jak dziecko widzi grających rodziców, to w pewnym momencie to zainteresowanie graniem czy słuchaniem określonego gatunku też się pojawi. Myślę, że no, trzeba mieć ze wszystkim umiar. Jeśli byli rodzice,
0: moment,
1: którzy
0: pani rodzice grali? Pani rodzice grali na skrzypcach?
1: Czy... Tak, ja pochodzę z muzycznej rodziny. Może niekoniecznie skrzypkowie, ale tak, muzyczna rodzina jest. Tak więc tutaj się tych korzeni nie wyprę. No i u mnie to była taka naturalna stymulacja. I widzę, że tam, gdzie nie ma presji, ale po prostu jest taka przestrzeń, w której dziecko może w niektórych aktywnościach rodzicom towarzyszyć, a rodzice robią z tego jakąś tam wspólną zabawę i pasję, to naturalnie dziecko w to wchodzi. Co nie zmienia faktu, że w pewnym momencie będzie większy wpływ rówieśników na naszego młodego człowieka i wówczas mogą mu się gusta i preferencje pozmieniać, ale te pierwsze nadane przez rodzinę raczej zazwyczaj są dosyć trwałe.
0: Czyli idzie do szkoły i trochę to jest tak, jak się śmialiśmy, że dzieci ma ktoś, kolega, czy przyjaciel, czy przyjaciółka ma takie buty, czy taki telefon, to nasz

0: dzieciak też powie, tato, mamo, kupcie mi taki telefon, bo on jest teraz modny, to jeżeli na przykład tam słuchają Pink Floydów, bo to jest teraz modne, to już nie te czasy chyba, że Pink Floydzi, z Kolima, no to my teraz będziemy tych Pink Floydów jak dawne pokolenie, albo z Kolima jak to młodsze pokolenie. To tak, że on będzie chciał jak rówieśnicy?
1: W dużym stopniu tak. Aha. Pamiętajmy, że muzyka jest nośnikiem emocji, a wszystkie utwory, czy to, że tak powiem, ambitne aranże, czy raczej taki prosty przekaz.
0: Byłbym ostrożny ze słowem ambitne, tak przy przykładzie z Kolima.
1: No, okay, to, no dlatego mówię różnych, okay, prawda? Różne, możemy mieć różne doświadczenia, mniej lub bardziej ambitnej muzyki, ale pamiętajmy, że muzyka jest nośnikiem emocji, jest źródłem przeżyć, a więc młodzież wybiera sobie utwory muzyczne, które są dla niej właśnie takim źródłem różnych przeżyć emocjonalnych. Oni się z muzyką utożsamiają się z tekstami, bo najczęściej teksty, czy to piosenek disco polo, czy ambitnych teksty Beatlesów, Pink Floydów, czy innych zespołów, no gdzieś tam mają taki ładunek emocjonalny, który wpisuje się w nasze życiorysy. Zwróćmy uwagę, że artyści...
0: To prawie wszystko jest o miłości. Albo jej braku. No, ale w zasadzie albo o tym, albo o tym są piosenki. Tam rzadkie są wyjątki, tylko w inne
1: no,
0: strony.
1: No, ale myślę, że miłość jest ważnym obszarem życia, rozwoju młodych ludzi, a więc poszukują tego w utworach muzycznych, co wiąże się z tymi emocjami, które przeżywają. Tak więc tutaj się wszystko zgadza. No, ale tak, gatunek i preferencje brzmieniowe to już jest gust indywidualny, to troszkę czym skorupka za młodu nasiąkła, ale z drugiej strony również wpływy rówieśnicze są bardzo mocne. To, co jest modne, to, co jest prezentowane, to, w czym młodzież się może poczuć, że wspólnie czegoś słuchają, bo wszyscy równo to rozumieją i wszyscy to równo przeżywają, a więc potem chcą chodzić razem na koncerty różnych artystów, bo czują, że to jest ich wspólne przeżycie.
0: Rozumiem. Nawet jak nie lubię danego wykonawcy, skoro w mieście jest koncert artysty X, to idę, bo inni też idą troszkę.
1: No, pewnie nie wszyscy tak zrobią, ale na pewno jakieś grono.
0: Ale pani doktor, tak, idźmy dalej, bo to jest pytanie teraz, czy nasze muzyczne upodobania coś o nas mówią. I jedni powiedzą, że absolutnie nic, inni powiedzą, że absolutnie tak. No bo jest takie proste skojarzenie, że jak ktoś słucha muzyki na przykład poważnej, a to on musi być takim intelektualistą, jest taki w porządku, na pewno być bardzo grzeczny. A jak ktoś słucha na przykład jakiegoś takiego disco polo, to prawda? A jak ktoś słucha tam jakiejś muzyki rockowej z kolei, to będzie chodził w skórze. Są pewne takie stereotypy, które to wszystko sklejają ze sobą, które wcale nie do końca są prawdziwe chyba.
1: Tak jak to ze stereotypami bywa. Z czegoś wynikają, a więc pewna grupa społeczna może ulegać stereotypom i rzeczywiście muzyka klasyczna kojarzy się bardziej z osobami często starszymi,
0: dobrze wychowane, dobrze ułożone.
1: Tak,
0: słuchać muzyki poważnej nie będzie złodziejem na przykład.
1: No, tutaj już bym tego nie...
0: Ale niech pani zwróci uwagę, że złodziej zawsze jest chudy, nigdy nie jest gruby prawie, że bo taki gruby, sympatyczny też nie wypada. To też nie jest prawda, ale takie mamy skojarzenia.
1: Preferencje muzyczne nawet mogą determinować preferencje polityczne. Mamy takie badania, które o tym świadczą, że to, różne rzeczy się łączą z preferencjami muzycznymi. Tak. Cechy osobowości się łączą z preferencjami muzycznymi, że ludzie o określonych cechach osobowości i pewnych preferencjach, zachowaniach no, lubią słuchać o konkretnych gatunków. Ale nawet jeśli nie o gatunki chodzi, to czasem chodzi o poziom zaangażowania w muzykę. Osoby o wyrazistej osobowości bardzo często są skrajne w swoich preferencjach muzycznych, czyli na przykład albo bardzo ostrej muzyki słuchają, rockowej na przykład, i to się tyczy zarówno sceny politycznej po lewej, jak i po prawej stronie, a osoby o łagodniejszych uwarunkowaniach temperamentalno-osobowościowych wybierają muzykę na przykład alternatywną, bardziej ambitną, klasyczną, filmową, taką wymagającą...
0: bardziej tolerancyjni są, tak?
1: Tak, różnorodnego, że tak powiem, tutaj elastycznego wachlarza zdolności percepcyjnych, żeby tak sobie tej muzyki różnej posłuchać.
0: Okej, czyli przychodzi do pani na egzamin taki młody człowiek, pani go pyta, czego on słucha i w zasadzie już pani o nim sporo wie.
1: No, to wiadomo, że w ramach żartów psychologicznych mogę przytaknąć, ale...
0: A lepsze oceny mają słuchacze której muzyki?
1: Oceny?
0: Tak.
1: A tutaj tego nie weryfikowaliśmy. Ja mam tak duże spektrum studentów z różnych kierunków, że daję im prawo do słuchania tego, czego chcą, a studenci kierunków muzycznych, artystycznych są tym bardziej w tym elastyczni. No ale na pewno są też wyjątkowo skupieni na zadaniu,
0: to
1: ponieważ...
0: ciekawe badania, nie? Powiązanie ocen w indeksie z tym, jakiej muzyki słucham. Doktor Anna Antonina Noga jest skrzypaczka i psycholog muzyki, Wydział Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: To jest lek!
10: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
11: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.

0: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
3: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
4: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
5: Nie umiałam. To mnie pocieszyło i się udało.
6: Pan mi kibicował i dobiegłam.
7: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
8: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
9: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
10: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Reklama. Radio Kierowców.
15: Emilia Kleszczewska, czas na kolejny drogowy raport. Już od prawie 5 godzin niemożliwy jest przejazd przez węzeł Konotopa do centrum Warszawy. To łącznica trasy S8 z ekspresową dwójką, gdzie były dwa zdarzenia drogowe. Pierwszy na S2 na 457 kilometrze w trasie do Poznania, gdzie zderzyły się dwie osobówki, i na S8 przy samym węźle Konotopa. Tam było podobne zdarzenie, czyli kolizja dwóch samochodów osobowych. Mimo że drogowcy zakończyli już usuwanie szkód, to jednak cały czas radzimy wjazd do Warszawy od tej południowej strony, czyli przez S8 od strony Janek albo ekspresową 7, gdzie na ten moment jest czysto. To teraz wiadomość od naszego redakcyjnego kolegi.
16: Cześć, tu Patryk Michalski z 1. Pozdrawiam z trasy do Szklarskiej Poręby. Jadę S8 w stronę Wrocławia i na 202 kilometrze za Łodzią. W stronę Wrocławia właśnie jest zwężenie do jednego pasa, lewy pas jest zamknięty, drogowcy tam pracują, więc uważajcie, noga z gazu.
15: Dziękujemy za ten raport i życzymy Patrykowi szerokości na trasie. Powoli zaczyna zmniejszać się korek na S5 na wysokości Kreniczna przed węzłem Wrocław Północ. Niestety na sąsiedniej trasie, na autostradowej 8, raczej bez zmiany. Tam trwa wymiana dylatacji i korek przed Wrocławiem jest cały czas dość długi, a ma on prawie 6 km. Te prace na autostradowej 8, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mają potrwać jeszcze do końca października i tam trzeba zwolnić do 80 km na godzinę. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11.
17: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 11. Czas na aktualności. Monika Gniewaszewska.
18: Europa nie może mieć złudzeń co do odpowiedzialności Rosji za wojnę, mówi premier otwierając Warsaw Security Forum. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. Policja monitoruje sytuację nie tylko w szkołach, ale także w internecie wśród zatrzymanych nastolatkowie.
19: 11 osób zostało zatrzymanych, z czego 8 osób to osoby nieletnie.
18: Dokument to uporządkowana wiedza uzyskana przez posłów. W południe poznamy ustalenia Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Rosja nie jest zainteresowana ani przerwaniem ognia, ani deeskalacją, ani pokojem, mówi premier. Donald Tusk otworzył Warsaw Security Forum. Szef rządu

0: Zapowiedział, że będzie przekonywał wszystkich partnerów europejskich, by rozważać zwiększenie sankcji wobec Rosji. Donald Tusk skrytykował tych, którzy relatywizują odpowiedzialność za to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co jeszcze mówił premier.
1: Premier powiedział, że nie możemy sobie pozwolić na żadną iluzję, nie możemy pozwolić sobie na najmniejszą nutkę fałszu w ocenie tego, co dzieje się dziś w Ukrainie. Tłumaczył, że nikt i nic nie zdejmie pełnej, stuprocentowej odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. A niestety to słychać nie tylko w Moskwie, ale też coraz częściej w niektórych naszych stolicach.
2: Każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi.
1: Premier mówił, że pojawia się coraz więcej niepokojących głosów po obu stronach Atlantyku, według których należy zaprzestać lub zredukować pomoc dla Ukrainy. Bardzo wielu uważa, że to Ukraina jest problemem, jeśli chodzi o egzekwowanie ich interesu narodowego, że to Ukraina stanowi problem dla suwerenności ich państw, powiedział Donald Tusk. Tymczasem podkreślał, że każdy, kto z jakichś przyczyn, zdrady, głupoty, pieniędzy chce osłabić Ukrainę w jej konfrontacji, działa jednoznacznie przeciwko własnemu narodowi, bezpieczeństwu własnego państwa i suwerenności.
0: A konferencji przysłuchuje się Sylwia Białek. Dziękujemy za te relacje. Piętnaście przypadków zamieszczania niepokojących treści w internecie związanych z atakami na szkoły ujawniła lubelska policja. W całej Polsce zatrzymanych zostało 135 osób. Na Lubelszczyźnie zatrzymani to głównie osoby nieletnie, mówi rzeczniczka policji w Lublinie Anna Kamola.
3: 11 osób zostało zatrzymanych, z czego 8 osób to osoby nieletnie. Zamieszczali wpisy w internecie opatrzone grafikami lub zdjęciami z groźbami użycia niebezpiecznego narzędzia w stosunku do uczniów. Jedną z zatrzymanych osób pełnoletnich był 21-letni student, który poinformował inną studentkę, że dokona zabójstwa przypadkowo napotkanej osoby.
0: Dziś ma odbyć się specjalna odprawa lubelskiego kuratorium dla dyrektorów wszystkich szkół w regionie. A w całej Polsce wokół szkół jest więcej patroli policji. Do placówek są wpuszczani tylko uczniowie i pracownicy, a na lekcjach prowadzone są rozmowy o bezpieczeństwie. Przed szkołą podstawową nr 143 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, jak tutaj wyglądają dzisiaj zajęcia.
4: Przed szkołą, w której jestem, jest spokojnie. Rzeczywiście do budynku wchodzą tylko uczniowie. Przy wejściu jest 3 pracowników, którzy sprawdzają, czy do szkoły faktycznie wchodzą uczniowie. Dzisiaj jest tu zdecydowanie więcej dzieci niż w piątek. Rodzice mówią, że czują, iż szkoła jest bezpieczna.
5: Nie ulegam tej panice. Nie miałem żadnych problemów z tym, żeby przyprowadzić dziecko. Zauważam wzmożone środki ostrożności.
6: W naszej szkole udało się uniknąć paniki.
4: Szkoła apeluje też do rodziców o sprawdzanie informacji i korzystanie z dziennika elektronicznego, w którym są przekazywane te najważniejsze wiadomości.
0: Relacjonowała Martyna Szymczakowska.
7: To są aktualności jedynki.
0: Za porażkę Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej uznał wynik wyborów prezydenckich w Krakowie prezes PiSu. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego zwycięstwo Łukasza Gibały pokazuje, że możliwe jest pokonanie obecnej koalicji rządzącej.
8: Można wygrać, można odrzucić tą tragiczną pod każdym względem dla Polski politykę, ale pod jednym warunkiem, żeby się zjednoczyć.
0: W drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała zdobył 62% głosów, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska zdobyła prawie 38% głosów. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa odsłoni dziś karty. W Sejmie przedstawi jawną część raportu podsumowującego 2-letnie prace. System pomagający w namierzaniu m.in. przestępców służył politykom Zjednoczonej Prawicy do podsłuchiwania polityków ówczesnej opozycji, głównie KO. Wiceszef komisji Sławomir Ćwik z klubu Centrum mówi, że dokument porządkuje wiedzę zebraną przez komisję.
9: On będzie niejako systematyzował to, o czym gdzieś słyszeliśmy, będzie pokazywał też, co było nie tak, co jest nie tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie służb, co należałoby poprawić na przyszłość.
0: Z ustaleń komisji wynika też, że zakup oprogramowania był w części sfinansowany ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, środków przeznaczonych na pomoc ofiarom przestępstw. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen.

0: Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Pogoda.
3: Dziś raz słońce, raz deszcz. Ten popadać się może szczególnie w centrum i na północy kraju. Przejaśniej za to możemy spodziewać się na południu. Na termometrach od 7 stopni na Podlasiu i w Beskidach, 9 w Poznaniu, Warszawie i Krakowie, do 11 w Gdańsku i Wrocławiu. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jedynka. Polskie Radio.

Rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać, jak patrzę na Państwa porady i na Państwa doświadczenia. To taki głos przemawia z tego wszystkiego, co Państwo wpisujecie w SMS-ach tych pod 71-151 albo na facebookowym profilu Radiowa Jedynki. A rozmawiamy sobie o tym, co zrobić, żeby zrozumieć tych młodych ludzi, którzy potem podejmują takie dramatyczne kroki, o których później mówi cała Polska. Mamy całą masę zatrzymań, mamy całą masę przypadków i to nie dlatego, że był jakiś challenge, ale zrobiła się jakaś koszmarna, to nie teraz, ona się dużo wcześniej zrobiła, tylko my dorośli udawaliśmy, że tego nie ma, albo żeśmy tego nie widzieli, albo udawaliśmy, że nie widzimy. Zrobiła się koszmarna moda na przemoc i to przestało być piętnowane w niektórych miejscach. Okazało się, że to jest dopuszczalne. Rozmawiać, a jeżeli nie wiemy, co zrobić, to ta metoda 4Z, o której mówi nasz gość, z pewnością jest dobrym pomysłem. Będę Państwu przypominał, co zrobić, żeby tym młodym ludziom zająć głowę, mądrze zająć głowę. Wolontariat. O tym w tej godzinie. Zapraszam.

0: cztery pory roku.
1: Pani Maria, rodzice, którzy na co dzień mają dobry kontakt z dzieckiem, od razu zauważą, że coś jest nie tak. Pani Lucyna, wolontariat, teoretycznie świetna sprawa, tylko że wśród młodzieży w niektórych miejscach został sprowadzony do narzędzia zdobycia punktów w rekrutacji do szkół średnich. To chyba nie tak powinno wyglądać. Pani Lucyno, wiem i też to widzę. I widzę ten świetny, mądry wolontariat, super i bardzo się cieszę i bardzo go popieram. I widzę te miejsca, gdzie to jest zwyczajnie po prostu naciągane. Jaki my przykład dajemy tym młodym ludziom, naciągając właśnie w taki sposób? A potem mówiąc, zobaczcie, tak trzeba, bo masz dodatkowe punkty. To nie jest dobry przykład.

0: Jedynka.
1: Zacząłem czytać te kolejne państwa komentarze na temat wolontariatu i rzeczywiście rozjeżdżają się te głosy w dwie strony. Ja znam dwa przykłady takie bardzo pozytywne, ale znam też jeden przykład taki niestety niepozytywny. Niepozytywny w tym sensie, że po prostu zamieniło się to na takie zdobywanie punktów. No bo jak trzeba, to trzeba. I jak inny przykład tym młodym ludziom rzeczywiście my dorośli dajemy, mówiąc sami, że słuchaj, pójdziesz tam na dwie godzinki, nieważne co zrobisz, punkty zdobędziesz. A z drugiej strony, idąc na dwie godzinki raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu, może nawet na krócej, za to częściej, można zrobić fantastyczne, mądre rzeczy. I o tych dobrych przykładach chcemy państwu opowiadać. Małgorzata Grosfeld, koordynatorka do spraw rozwoju programów wytchnieniowych Stowarzyszenia Mudita, finalistka konkursu Koordynator Roku 2024. Dzień dobry, pani Małgorzata.
2: Dzień dobry.
1: I od razu powiem przy naszym telefonie Szymon Górski, wolontariusz Korpusu Solidarności. Dzień dobry, panie Szymonie. Jest pan tam po drugiej stronie?
3: Dzień dobry, tak, tak.
1: Super, dobra. Pani Małgorzata, dlaczego warto być wolontariuszem? Bo
2: z bardzo wielu powodów. Na pewno dla swojej satysfakcji, ponieważ wolontariat przynosi ogromną satysfakcję dla samego siebie. Daje poczucie sensu, spełnienia, również jako rozwój dodatkowych kompetencji zawodowych. Uczymy się nowych rzeczy, niekoniecznie w roli pracownika. Możemy próbować i przy okazji właśnie uczyć się.
1: Zatrzymajmy się, bo powiedziała pani jedną rzecz, która być może też jest kluczowym elementem tutaj. Wiele osób z zewnątrz, patrząc na to, na pytanie, dlaczego warto być wolontariuszem, spodziewa się odpowiedzi, bo można pomóc innym. To prawda. A pani mówi tak, ale możesz też pomóc samemu sobie. Możesz poczuć się lepiej, możesz poczuć sens i wartość tego, że coś robisz.
2: Dokładnie tak. Im więcej tych nóg motywacji, jak mówimy w stowarzyszeniu, tym lepiej. Jeżeli ktoś chce zrealizować u nas praktyki studenckie, serdecznie zapraszamy również do takich aktywności.
1: A jak pani zaczynała, to dlaczego? Co panią zachęciło? Ktoś coś zobaczyła pani, ktoś przyszedł, powiedział, chodź Gośka, będzie fajnie, spróbujmy. No, jak było?
2: Ja zaczęłam z drugiej strony. Zaczęłam od pracy w stowarzyszeniu jako koordynatorka wolontariatu, a później również włączałam się w wolontariat już z własnej woli, z własnej chęci. Ale w ogóle idea wolontariatu jest dla mnie ideą piękną, ponieważ nikt nikogo do tego nie zmusza. Nie można nikogo zmusić. To jest dar serca, coś, co chcemy robić dla drugiego człowieka.
1: Czyli chcesz, to przyjdź.
2: Tak.
1: Jak nie chcesz, machnij ręką. No,
2: powiedz tylko uprzeć,
1: że jeżeli masz to robić na siłę, bez sensu, prawda?
2: Tak, tak.
1: Dokładnie. Panie Szymonie, jak pan zaczął, niech pan opowie.
3: Tak, u mnie to wszystko tak naprawdę zaczęło się w szkole podstawowej, ponieważ tak naprawdę zaczęło się to dosłownie od tego, że od głupiego upieczenia ciasta. Upiekłem ciasto na jeden ze szkolnych kiermaszy i dosłownie było to raczej robione z myślą tych punktów, ale to był taki jeden mały gest, który zmienił to, że odkryłem, że ta działalność społeczna naprawdę jest świetna.
1: A kto pana namówił do upieczenia tego ciasta? To ktoś w domu, rodzice, rodzina, koledzy, koleżanki, czy po prostu wypadało coś zrobić, trzeba było coś zrobić, a upiekłem, przyniosę, niech będzie.
3: A moja mama. Moja mama właśnie powiedziała, że w sumie to możemy upiec te ciasto, że nie ma problemu, to nam chwilę zajmie, a to zawsze jest jakiś fajny gest dobroci.
1: No dobra, przyniósł pan to ciasto. Sprzedało się, jak rozumiem, jakoś tam na tym kiermaszu.
3: Tak, tak, sprzedało się.
1: I co dalej?
3: I sprzedało się to ciasto i wszystko niby miało się już skończyć po sprzedaniu tego ciasta, a tu się jednak okazało, że w sumie mi się zachciało robić coraz więcej. Akurat, że to była 8 klasa i było to takie przejście do szkoły średniej, to w szkole średniej stwierdziłem, że też się zaangażuję w wolontariat. I to już poleciało jak lawina, jak taka lawina dobroci, że zacząłem szukać nowych wolontariatów, nowych dróg wolontariatów i w sumie najbardziej odkryłem się w przemawianiu publicznym, które okazało się być moim hobby, które odkryłem właśnie poprzez wolontariat.
1: Ile czasu mniej więcej tygodniowo pan na to musiał poświęcać wtedy? Czy jakby, jak to czasowo wygląda? Bo niektórzy mówią, a nie mam na to czasu, nie będę miał kiedy. Inni mówią, dobra, godzinka wystarczy. Ktoś inny powie, tam godzina w tygodniu. To co można zrobić przez godzinę w tygodniu na przykład? Jak to jest u pana?
3: To dosłownie można zrobić bardzo wiele przez godzinę w tygodniu. U mnie to rozpoczęło się od godzinki, ale ja tak bardzo lubię działać, że w sumie to teraz już mi więcej czasu zajmuje i robię to z taką dużą radością. Więc teraz zajmuje mi to dużo, dużo więcej czasu w tygodniu, ale to jest takie mój wolny czas na to poświęcam, bo bardzo lubię poświęcać właśnie mój wolny czas na tą działalność. Ale to jest, wydaje mi się, że pół godzinki, godzinka nawet wystarczy na fajny, ciekawy wolontariat.
1: Dobra. Jaka jest reakcja rówieśników? Czy ona jest, bo podejrzewam, że jest różna, czy ona jest taka, że ktoś mówi, wow, Szymon, ale jesteś w porządku gość, albo są tak.

0: Tacy, którzy patrzą się, pukają się w głowę, mówią, no okej, jak chce, niech sobie łazi, ale szkoda tak marnować czas. I jak reagują ci rówieśnicy?
1: Powiem tak, u mnie to był w ogóle taki śmieszny przykład, bo u mnie wśród rówieśników na początku rozpoczęło się od tego, że w sumie to część osób miała takie, no nie wiem, czy to jest jakby fajna rzecz, bo w sumie nic z tego przecież nie ma, że czemu to robisz za darmo. A tutaj nagle okazało się, że tak naprawdę jest masa benefitów, które my dzięki temu mamy, bo mamy doświadczenie i to też było widać. Mhm. I dlatego duża część moich znajomych nagle też wkroczyła do tej, na tę drogę wolontariatu i zaczęła razem ze mną wspólnie współpracować. I to też właśnie działa jak takie troszkę wciąganie osób, że one też zaczynają chcieć działać, że one widzą, że coś ciekawego, że widzą, że to daje satysfakcję.
0: Ile czasu teraz, tak mniej więcej pan tygodniowo poświęca na wolontariat?
1: Tak, 7-8 godzin, albo nawet więcej, czasem to już nie liczę.
0: Pani Małgorzata się to w naszym studiu uśmiała. 7 to jest pewnie dużo, pani Małgorzata,
2: to jest
0: prawda?
2: Bardzo dużo, tak.
0: A taki standard to jest ile, jak ktoś się wciągnie i przychodzi?
2: Staramy się, żeby to były 2-3 godziny w tygodniu. Mamy taki program Odetchnij, gdzie wolontariusz właśnie przychodzi do rodziny spędzać czas z osobą z niepełnosprawnością, to wtedy 2-3 godziny w tygodniu to jest taki
0: standard.
2: Czyli
0: on przejmuje jakby część obowiązków. Mówiąc,
2: opiekuna, rodzica.
0: Opiekuna, który non-stop 24 godziny
2: dokładnie
0: na dobę jest
2: tak.
0: uziemiony przy kimś, no bo
2: dokładnie
0: musi
2: tak.
0: po prostu.
2: Tak, dokładnie tak. A nasi wolontariusze dają właśnie tą chwilę wytchnienia, oddechu, relaksu, pójścia do lekarza, ale też poleżenia na kanapie.
0: Mm-hmm. Jak w ogóle można zostać wolontariuszem? Jak zacząć? Gdzie przyjść? Do was czy gdzie indziej? Jak?
2: Zapraszamy po prostu zgłosić się do stowarzyszenia. Stowarzyszenia mają bardzo różne programy dla różnych osób. Mamy wolontariat właśnie fizyczny, gdzie można się pojawić. Mamy też różne rzeczy online, które można porobić. U nas na przykład w stowarzyszeniu zapraszamy do kontaktu na maila wolontariat@stowarzyszeniemudita.pl.
0: Dobrze, rozmawiamy w ogóle dlatego, że jest też taka okazja, ale to już jest dzisiaj deadline tego wszystkiego, czyli ostatni termin. Dziś do wieczora można przesyłać zgłoszenia do konkursu Wolontariusz Roku 2026 i Koordynator. Roku czyli można i koordynator, i wolontariusz. Więc jeżeli ktoś z państwa chce, no to dziś, ale tylko do samego wieczora. Tak?
2: Dokładnie tak.
0: A co jest do wygrania?
2: Ciekawe. Satysfakcja. Udział wspaniałej społeczności, która cały czas się rozwija, bo co roku dochodzą kolejne osoby i to już jest naprawdę wspaniała grupa ludzi, w której ja jestem członkinią i w niej pozostanę. Jestem też zapraszana przez Narodowy Instytut Wolności na różne spotkania. Więc bardzo polecam.
0: Dobrze, to teraz tak, ostatnie kilkadziesiąt godzin, to jest taki bardzo trudny okres, bo wszyscy wiemy doskonale, co się w tych szkołach dzieje, co się wydarzyło i wokół też, czego koncentruje się nasza uwaga. Czy można powiedzieć tak, bo ja tak mówiłem wcześniej, ale nie wiem, czy to jest usprawiedliwione, mam nadzieję, że jest, że wolontariat to jest jeden ze sposobów na mądre zajęcie głowy tego młodego człowieka. Żeby on się czymś zajął, zobaczył, że świat nie jest taki zły, świat może być lepszy i my możemy go zmienić jakoś tam.
2: Zdecydowanie tak. To też jest tworzenie więzi społecznych, które są jakby przeciwwagą do tego, co złe, do tego, co pochłania. To jest tworzenie tych pozytywnych, wspierających więzi społecznych, które czasami w dzisiejszych czasach nie wiadomo jak, nie wiadomo z kim nawiązać. Nie zawsze w szkole jest grupa, z którą chcemy to robić. A w wolontariacie rzeczywiście spotykamy osoby, którym się chce. Wolontariaty są bardzo różne, więc jest możliwość zaangażowania się w coś, co się lubi, z ludźmi, których prawdopodobnie się, czy jest potencjał, że
0: którzy
2: polubi się.
0: Którzy są podobni
2: się.
0: Do nas.
2: Dokładnie tak. I to tworzy taką grupę wspierającą, tworzy więzi społeczne i kontakt z wartościowymi osobami.
0: Małgorzata Grosfeld, koordynatorka do spraw rozwoju programów wytchnieniowych Stowarzyszenia Mudita. Finalistka konkursu Koordynator Roku 2024. Dziś do wieczora zgłoszenia do tego obecnej edycji, do tego obecnego konkursu. I Szymon Górski, wolontariusz Korpusu Solidarności. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Morten Harket, Can't Take My Eyes Off You. To przed momentem. A teraz wracamy do tematu słodkich rzeczy na stole. Jest razem z nami Magdalena Kasprzyk-Szewro, autorka książki Słodko i Czule. Historia konfektów, deserów i innych słodkości. Pani Magdo, proszę powiedzieć, kiedy w Polsce pojawiły się pierwsze kawiarnie i jak kawiarnie zmieniły myślenie o deserach?
1: Pierwsze kawie, to był proces pewien, natomiast co do zasady można wskazać okres oświecenia, początek wieku XVIII. Ja dosyć szczegółowo to opisuję w książce. I tak jak w całej Europie, jest to związane tak z procesem demokratyzacji, dlatego że aby jeszcze określić prawda, miejsce i znaczenie kawiarni w kulturze europejskiej i polskiej, to się trzeba cofnąć ciut wcześniej i powiedzieć troszeczkę o tym, w jaki sposób doszło do tego, że właśnie Europejczycy zaadaptowali kawę, potem czekoladę i jak to zmariażowali właśnie z wypiekami, ponieważ to też jest proces rozciągnięty w czasie. Kawa co do zasady też nie pochodzi z Europy i jak została sprowadzana do Europy, to nie było wiadomo, czy jest postna, czy nie postna, czy można ją spożywać, czy nie można ją spożywać, dlatego że była czarna, była gorzka, kojarzyła się z diabłem, musiała zostać oswojona. Nie było kawiarni, poza tym, w związku z czym no, ktoś musiał gdzieś wymyślić. Oczywiście był to, tak jak powiedziałam, pewien proces, żeby jeszcze tą kulturę picia kawy, dyskusji połączyć z rodzącym się cukiernictwem w sensie ciastka. I to oczywiście ciastek i różnych wypieków. To się łączy z dominacją kuchni francuskiej w Europie, gdzie pod koniec XVII wieku dochodzi do takiego bardzo mocnego przełomu paradygmatu żywieniowego, wyraźnego wyodrębnienia się jeżeli chodzi o zasady gotowania właśnie i zasady tworzenia dań, do wyodrębnienia dań wyraźnego, wytrawnych od i słodkich. I także wyodrębnienia się zawodu cukiernika, bo no wtedy, tak, bo wcześniej tego nie było, tak? I to jest co do zasady wiek XVIII. Mamy we Francji wspaniałych cukierników pierwszych, którzy piszą wspaniałe książki, takie podręczniki, w których opisują na przykład zasady robienia ciasta francuskiego, tak jak i to później idzie w świat, albo powstają nowe desery. I to też idzie w świat. W książce tym i do nas oczywiście.
0: W książce wspomina pani, że właściwie dziś jest idealny czas dla cukiernictwa. Wspomina pani o cukiernictwie premium, ale wspomina także pani o deserach funkcjonalnych. Czym są desery funkcjonalne w XXI wieku?

0: wieku. Bo brzmi to zupełnie niesłodko i nieczule.
1: Tak, brzmi to troszeczkę mechanicznie, tak samo jak żywność funkcjonalna. Generalnie rzecz biorąc jest to taki trend, który ma za zadanie nie tylko dostarczać przyjemności, ale też i mieć właściwości prozdrowotne, prawda? Mhm. Czyli na przykład desery na bazie różnych roślin albo bez cukru, tylko z zamiennikami cukru i tak dalej, i tak dalej.
2: No, pani Magdaleno, to jeszcze na zakończenie takie pytanie. Gdyby pani mogła przywrócić jeden zapomniany polski deser do naszych cukierni, to co to by było? Arkasy, ulipki, leguminy? Co pani by poleciła?
1: Mogłoby być, ulipki mamy, bo to są rurki z kremem, pierwowzór, po prostu ulipki to jest taki pradziadek rurek z kremem, tylko robione troszeczkę inaczej. Arkas, czyli rodzaj takiej mlecznej galaretki zakwaszanej, deseru, który był nazywany, określany jako wety mleczne i podobno był ulubionym deserem właśnie króla Jana III Sobieskiego i ja to jadłam, ponieważ też uczestniczyłam w warsztatach dla dziennikarzy kulinarnych i są to fantastyczne. Jak jest dobrze zrobione, to pyszne, to jest pole do popisu, rekonstrukcja kulinarna. Jest naprawdę wiele wspaniałości. Nie da się tego jeden do jeden przetłumaczyć na dzisiejszy język, ale jako inspiracja jak najbardziej, bo najlepiej nam właśnie wychodziły niejednokrotnie na warsztatach w Wilanowie nie dania wytrawne, tylko właśnie desery z orzechami, z różnymi przyprawami i tak dalej. Wychodziły rzeczy niesamowite.
0: Pani Magdo, odsyłamy do książki, bo rzeczywiście jest to fascynująca historia słodkich kulinariów. Wiele rzeczy można się dowiedzieć. Można się na przykład dowiedzieć, co łączy Brigitte Bardot z pewnym ciastkiem i do tego jeszcze z Polską, ale tutaj nic więcej nie zdradzamy. Odsyłamy Słodko i Czule. Historia konfektów, deserów i innych słodkości. Pani Magdalena Kasprzyk-Szewaro była dzisiaj razem z nami. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękujemy pani bardzo. Wszystkiego dobrego, słodkiego poniedziałku.
1: Ja też dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Czy to jest odpowiedni moment na coś słodkiego?
0: Dwie piosenki i wracamy.
2: Odpowiedni moment z najnowszej płyty Mroza z Alią w radiowej jedynce. Za 23 minuty 15. Wrócimy do państwa niedługo.

0: Lisa Stansfield. To jest niestety artystka, którą dodaję na liście tych, które były w Polsce, a nie miałem czasu, żeby pójść na koncert i będę tego żałował jeszcze długo. No dobrze, na szczęście mogą państwo...
1: Dzielę ten ból razem z tobą.
0: To teraz co, na wystawę? Mhm. Na plakacie biała, pięknie zdobiona czaszka kobiety w koronie z pomarańczowych kwiatów. La Cartina zaprasza nas na niezwykłą wystawę.
1: Z Angeliką Wochną na temat tej ekspozycji rozmawiała Anna Stępniak.
2: W Muzeum Fabryki w Łodzi, w manufakturze, można obejrzeć wystawę Recuerdame, Pamiętaj o mnie, Meksyk i Polska między życiem, śmiercią i pamięcią. Nas fascynują te czaszki z cukru, czaszki z czekolady, które w Dniu Wszystkich Świętych możemy oglądać na filmach, a ci, którzy byli w Meksyku właśnie w tym czasie, mogli je zobaczyć na własne oczy. Co u was w muzeum można zobaczyć?
3: Oj, można zobaczyć bardzo dużo. Co roku Muzeum Fabryki organizuje oprowadzanie w okolicach właśnie tego czasu Halloween, jak teraz to współcześnie nazywamy, właśnie święta zmarłych czy tam niezadusznych. I co roku to oprowadzanie ma przybliżyć nam historię Łodzi. Z jednej strony spotykamy się z czasami średniowiecza i opowiadamy troszkę o procesach czarownic, o początkach Łodzi. Z drugiej strony opowiadamy sobie o sprawach kryminalnych XIX wieku i co roku chcemy dołączyć coś więcej. W tym roku we współpracy z Fundacją Unamus Culturas pomyśleliśmy o tym, żeby stworzyć wspólną wystawę dwóch stron globu, tego jak obchodzone jest to święto, jak my patrzymy na to święto, na święto zmarłych. I właśnie w Meksyku, Dia de Muertos, obchodzone jest, wydaje nam się, troszkę bardziej zabawowo, trochę bardziej z uśmiechem. Ta śmierć jest troszkę bardziej obłaskowiona i ci zmarli mają szansę do nas przyjść pod różnymi postaciami, dlatego pojawiają się właśnie te czaszki, zwierzęta, kwiaty i imprezy, które mają pokazać zmarłym, że swobodnie mogą się u nas poruszać.
2: Ale Dzień Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, to jest przecież w kulturze chrześcijańskiej dzień radosny, prawda? Więc nie powinno nas dziwić to, że Meksykanie tak radośnie obchodzą to święto.
3: Polska tradycja polega bardziej na pamięci i zanurzeniu się właśnie w tą część, strefę melancholijną, gdzie to my wędrujemy do naszych zmarłych i zapalamy świece, kładziemy kwiaty. I właśnie w Muzeum Fabryki postanowiliśmy to połączyć, pokazać, jak wyglądają cmentarze zarówno tam, jak i tu. I tutaj fotografie Miguela Celestino, które pokazują nam bardzo popularną postać Katriny, która na cmentarzach się pokazuje i to też jest legendarna postać, która funkcjonuje od początku XX wieku w Meksyku. A u nas granie światłem, przestrzenią, tym zamyśleniem się zupełnie inny klimat.
2: Czy ta wystawa powinna nas do czegoś zainspirować?
3: Myślę, że mogłaby nas otworzyć na to, jak inaczej, ale również jak podobnie postrzegamy śmierć, jak podobnie postrzegamy to, co dla nas ważne, czyli ta pamięć, jak zupełnie oddalone od siebie kultury potrafią na to spojrzeć i ile tego jest w nas i jak bardzo to też do nas przemówi.
1: Wystawa w Muzeum Fabryki Manufaktura w Łodzi będzie czynna do 31 października, więc mają jeszcze państwo trochę czasu na zwiedzanie.
0: No tak, wyczułem klimat listopadowy już. Nawet wystawy i wydarzenia kulturalne nam o tym przypominają. A ja mam dla państwa jeszcze bilety na coś szczególnego. Fani jazzu. Podlasie Jazz Festival imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego 2026 między 16 a 18 dniem października w Białej Podlaskiej. Mam dla państwa zaproszenia podwójne na cały ten festiwal, czyli dwa dni od 16 do 18. Wydarzenie odbywa się w dwóch miejscowościach, w Białej Podlaskiej oraz w Janowie Podlaskim, a telefon do nas 22 645 22 66. Powtarzam, 22 645 22 66. Podwójne zaproszenie na Podlasie Jazz Festival.
1: A powiesz, kto zagra?
0: No pewnie, a Gazarian między innymi, Beata Przybyłek, ale imię tak Szcześnia, Krzysztof Herdzin Trio i wielu, wielu innych artystów.
1: Więcej szczegółów u nas w tygodniu, w Muzycznej Jedynce, a także w weekend.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nasze muzyczne źródełko, wasze muzyczne korzenie. Po raz siódmy zapraszamy młodych artystów z całej Polski.
2: Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia solistów z zespołów dziecięcych i rodzinnych, które wykonują muzykę ludową ze swoich regionów.
1: Zwycięzcy zaprezentują się podczas gali koncertowej, a ich muzyka zabrzmi na radiowych antenach.
2: Więcej informacji na stronie źródełko.polskieradio.pl.
1: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
2: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
13: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
14: Pan mi kibicował i dobiegłam.
15: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips, 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
0: Reklama. Radio Kierowców.
23: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na S8 w Łódzkiem między węzłami Lubochnia i Czerniewice po awarii samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. To 365 km. Dość świeża sprawa. Służby szacują, że mniej więcej do 17 to zwężenie może potrwać. Droga krajowa nr 15 w Warmińsko-Mazurskiem. Tu problemy w ruchu na trasie Ostróda-Lubawa w pobliżu Smykówka. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych, samochodu dostawczego i samochodu ciężarowego, wskutek czego trzy osoby zostały ranne, obowiązuje ruch naprzemienny na 354 kilometrze. Wspominałam o tym, że węzeł Modła na A2 jest zamknięty i teraz dzięki naszemu słuchaczowi wiemy już, że to z powodu remontu.
24: Witam serdecznie informacyjnie. Węzeł Modła w stronę Poznania, tam

0: Oczywiście pad jest zamknięty, ale tam są remonty tylko i wyłącznie. Zjeżdża się na pas zjazdowy na Konin i później się omija, to ładnie wjeżdża, także jedzie się przy bariereczce. Wszystko idzie płynnie, bez żadnych opóźnień.
1: Bardzo dziękujemy za te informacje i przypominamy nasz numer telefonu otwarty dla Państwa w każdej drogowej sprawie, to 22 513 11 11. A propos remontów, w środę rozpocznie się remont nawierzchni na 71 w Łódzkiem między Sosnowcem i Skotnikami. Pracami objęty zostanie odcinek blisko 7-kilometrowy. W pierwszej fazie sprezowane zostaną dwie warstwy starej nawierzchni, a następnie ułożone będą nowe warstwy asfaltu. Prace prowadzone będą w dni powszednie od 7 do 17. Ruch w miejscu prowadzonych robót będzie odbywał się naprzemiennie i sterowany będzie ręcznie przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h. Ważne jest to, że prace będą prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie, więc termin zakończenia tego remontu do 15 listopada może się przesuwać.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Odprawa służb po serii ataków w szkołach, o szczegółach opowie nasza reporterka.
0: Sądy nie wiedziały, na co dają zgodę. Poznaliśmy kulisy raportu sejmowej komisji w sprawie Pegasusa.
1: Rekordowe uderzenie Unii Europejskiej w Rosję. Czarna lista sankcyjna wydłużyła się o 1600 nazwisk i firm.
0: Ponad 80 tysięcy skontrolowanych szkół, 135 osób zatrzymanych.
1: W całym kraju trwa policyjna akcja, która jest odpowiedzią na ataki, do których doszło pod koniec ubiegłego tygodnia.
0: Premier Donald Tusk zwołał kolejną pilną naradę z szefami resortów i przedstawicielami służb.
1: A przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, jaki raport zdali dziś ministrowie?
2: Premier Donald Tusk, otwierając naradę, powiedział, że w szkołach jest coraz bezpieczniej, powoli ustają agresywne zachowania, sieć się uspokoiła, tak raportował szef rządu.
3: Nasze działania, pewnie czas, doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci, te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane.
2: Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że jego resort działa w sytuacji, w której nie obowiązuje rządowa ustawa o bezpieczeństwie w sieci. Apelował do platform cyfrowych, by współpracowały z rządem, dopóki podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą nie ma. Jutro ruszają prace w Senacie, czyli jeszcze w tym tygodniu ustawa trafi na biurko prezydenta. Na piątek wicepremier zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych. Krzysztof Gawkowski zaznaczył jednak, że w sieci jest coraz więcej treści dezinformacyjnych dotyczących tragicznych zdarzeń z ubiegłego tygodnia. Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że dziś zajęcia nie odbywają się w 10 szkołach, w tym 9 na terenie województwa mazowieckiego. Na jutro premier zwołał kolejną naradę.
1: Na tę sprawę śledzi Sylwia Białek. Dziękujemy za relację.
0: Spokojnie, to tylko ćwiczenia.
1: Syreny alarmowe słychać dziś i będzie je słychać w kolejnych dniach na Mazowszu, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
4: W różnych porach dnia uruchamiany będzie system alarmowania oraz ostrzegania ludności. W trakcie ćwiczenia emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że to nie rzeczywiste zagrożenie, tylko trening systemu.
1: Mieszkańcy województwa mazowieckiego nie muszą podejmować żadnych działań.
0: Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część końcowego raportu ze swoich prac.
1: Według niej oprogramowanie było wykorzystywane w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy bez wymaganej akredytacji.
0: A zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta.
5: Przewodnicząca Sejmowej Komisji do spraw Pegasusa, Magdalena Sroka, powiedziała, że Polska nigdy nie miała pełnej kontroli nad tym systemem.
6: Dane opuszczały terytorium Polski. Używano zagranicznych adresów IP.
5: Z ustaleń komisji wynika też, że zakup oprogramowania był w części sfinansowany z środków Funduszu Sprawiedliwości, co zdaniem komisji było złamaniem prawa. Rzecznik PiS Rafał Bochenek tłumaczy, że systemem Pegasus posługują się także inne państwa NATO.
7: Z jednej strony straszy się wojną hybrydową, a z drugiej strony wybija się zęby narzędzia służbom.
5: Komisja złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w sumie wobec 11 osób. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
1: Na w nich rekordowe rozszerzenie sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji.
0: Do czarnej listy z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi majątkami dopisano prawie 1600 osób i firm.
1: Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych unijnych.

0: krajów. Na spotkaniu w Luksemburgu na miejscu jest Beata Płomecka.
1: Duży udział w tworzeniu nowej listy sankcyjnej miała Polska, podkreślał w Luksemburgu wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
2: Głównym celem jest to, żeby przynajmniej osłabić zdolności Rosji do działań, czyli użycie rakiet oraz dronów.
1: A tak komentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Tylko wywieranie presji na Rosję może przynieść skutek. Firmy objęte sankcjami pochodzą z 66 regionów Rosji, najwięcej z Moskwy i Petersburga. To mapa rosyjskiej bazy przemysłowej. Od badań po produkcję. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
3: Ich badania przyczyniły się do rozwoju współczesnej makroekonomii i zostali za to nagrodzeni.
0: Robert E. Hall i Michael Woodford laureatami tegorocznego tak zwanego Nobla.
3: Profesor Łukasz Goczek z Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że dzięki badaniom naukowców z Uniwersytetu Stanforda i Kolumbii wiadomo, jak zarządzać oczekiwaniami konsumentów.
4: Jeśli teraz trwa kryzys, to rządzący powinni tak zarządzać oczekiwaniami, żeby nasze oczekiwania dotyczące przyszłości były pozytywne. Natomiast jeżeli jest sytuacja dobra, po prostu banki centralne, ci sami rządzący nie powinni wykonywać ruchów, które załamią pewność co do przyszłości.
0: Dodajmy, że to wyróżnienie przyznaje nie Komitet Noblowski, a Bank Szwecji.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. Popołudnie i wieczór z zachmurzeniem dużym, ale z przejaśnieniami. W całym kraju może przelotnie padać deszcz, a na Suwalszczyźnie zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 14 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Miejscami porywiste, a ciśnienie bardzo szybko rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Klimat.
3: Jakość powietrza w kraju jest głównie bardzo dobra, tylko miejscami dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 60% energii elektrycznej i do 17 OZE będzie stanowić ponad połowę prądu w sieci. Dla całego polskiego wybrzeża Bałtyku wydano ostrzeżenie hydrologiczne. Poziom wody może przekroczyć stany ostrzegawcze.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria.

0: Ja do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a deals.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
8: Rozmowy, analizy i opinie.
7: I dużo muzyki.
8: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
7: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
8: Od godziny 16.
7: Zapraszamy Karolina Rożej
8: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: niecierpliwi ci nasi goście po tej piosence.
1: Tutaj tak, od razu. Chętni, zaangażowani.
0: Dawno nie było, to i do mikrofonu rwie.
1: No, zobacz jak rwie, aby stała przed mikrofonem.
2: Cieszę, że was widzę.
1: A my ciebie również.
0: Natalia Nykiel dołączyła do nas, do naszego grona. Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski i Natalia Nykiel.
2: Dzień dobry.
0: Zapraszamy.

0: Folder ulubione.
1: Tytuł najnowszej piosenki też taki zachowawczy. To tylko ciąg dalszy. Przepraszam, chwilę mnie nie było, to jestem. Ale fakt jest taki, że nie było cię przez pewien czas. Teraz wróciłaś z nową piosenką, z zapowiedzią całej płyty. Co robiłaś, kiedy nagrywałaś ten album pomiędzy? To znaczy, kiedy pracowałaś w studiu, jak wychodziłaś ze studia, to gdzie byłaś?
2: O Jezu, w wielu miejscach. Naprawdę w wielu miejscach. Bardzo dużo podróżowałam. Dużo grałam też koncertów po całej Polsce. Przeżywałam dużo życiowych momentów i czerpałam, żeby wsadzać te wszystkie historie do nowych piosenek.
3: Tak sobie myślę, że ten tytuł To tylko ciąg dalszy dla mnie z kolei brzmi jak próba oswojenia jakiegoś rozstania. Tak sobie myślę, czy można zakończyć związek bez poczucia przegranej?
2: Myślę, że na pewno można. Myślę, że to jest taka piosenka właśnie o końcach, które są nowymi początkami i właśnie o tym, że zawsze trzeba mieć nadzieję, że taki koniec przyniesie coś dobrego.
1: Bo, no dobra, mów.
2: Bo w większości przypadków tak zawsze może być, nie?
1: Mówimy okrągłymi słowami, ile razy zaczynałaś, ile razy coś kończyłaś?
2: No dużo razy i będę pewnie to robić jeszcze w życiu dużo razy. No, ale
3: tak wyciągasz
2: właśnie,
3: wnioski.
2: Ale wyciągam wnioski, oczywiście. I jestem wdzięczna za wszystkie doświadczenia życiowe. Wręcz ostatnie kilka lat mi pokazało, że dużo takich sytuacji, które na przykład się działy i w danym momencie wydawały się z kategorii trudne, okazywały się bardzo potrzebne i po kilku miesiącach wychodziły mi po prostu na super dobre. I jakby dzięki temu, że ktoś odchodził, na przykład przychodzili zupełnie nowi ludzie, którzy wypełniali jakieś luki, których ja wcześniej na przykład nie wiedziałam, że są lukami. Więc trzeba się na to czasami otworzyć.
1: Trzeba sobie też dać szansę, trzeba przyjąć brak i wypełnić go kimś lub czymś nowym. Czy rzeczywiście możemy mówić o nowym rozdziale w życiu artystycznym Natalii Nekiel?
2: Myślę, że zdecydowanie tak. Z kilku względów. No, po pierwsze, do wydania tego albumu, który zapowiada ta piosenka, To tylko ciąg dalszy, minęło w zasadzie 5 lat, niecałe 5 lat od mojego poprzedniego polskojęzycznego albumu, więc to jest bardzo długi czas, szczególnie teraz w naszych obecnych czasach, gdzie powiedzmy dużo szybciej ten czas płynie, więc mam wrażenie, że to jest taka no trochę przepaść, ale ja potrzebowałam tego czasu, żeby się trochę w sobie zebrać. Z drugiej strony takim no, kolejnym elementem tego jest to, że to będzie moja pierwsza polskojęzyczna płyta, czwarta, ale pierwsza z zupełnie nowymi producentami. Takim głównym producentem tej płyty będzie Mateusz Dec, pod pseudonimem Formani działa, a drugim Michał Lange i to razem z nimi zrobiłam całą tę płytę. To jest pierwszy raz, kiedy ja występuję też bez Foxa.
3: No
2: i w zasadzie to nasze rozstanie, które nie jest takim rozstaniem jakimś, powiedzmy, to było takie rozstanie, że po prostu stwierdziliśmy, że okej, trzeba poszukać gdzieś teraz czegoś nowego. I to rozstanie też wynika z takiego z takiej mojej potrzeby po prostu rozwijania się w życiu. Ja w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że muszę zobaczyć sama dla siebie, sama dla tego swojego artystycznego środka i serduszka, ile mnie jest we mnie bez Foxa.
3: No i ile jest?
2: Bardzo dużo. Bardzo dużo. Mega się cieszę, że zrobiłam ten krok. Długo on mi zajął. W sensie dużo czasu mi to zajęło, ale jestem bardzo zadowolona z efektu i myślę, że nagrałam taką płytę, którą zawsze chciałam nagrać, ale musiałam do niej dojrzeć.
3: No i też osobiście Radek Łukaszewicz.
2: Tak.
3: Łukasiewicz, przepraszam, Łukasiewicz. Oczywiście konkretnie napisał tekst do tej piosenki, ale na podstawie twojej historii. Jak to jest opowiedzieć historię komuś i potem ją usłyszeć?
2: Bardzo dziwnie.
1: Jak to jest opowiedzieć historię mężczyźnie?
3: Właśnie,
1: i go,
3: jeszcze mężczyźnie, żeby napisał
1: tekst.
3: Twoją osobistą historię i potem słuchasz tego i co? Wzruszasz się? Cieszysz?
2: To jest na pewno bardzo dziwne, szczególnie, że no my się z Radkiem nie znaliśmy wcześniej, więc my się w zasadzie spotkaliśmy i od razu ja mu kawa na ławę wyłożyłam swoją bardzo osobistą historię, którą on ubrał w słowa. Oczywiście to nie wydarzyło się tak, że ja mu opowiedziałam i on na drugi dzień to napisał. My bardzo dużo czasu spędziliśmy też na telefonie, rozmawiając o tym, analizując wszystkie słowa i tego, jak to ma wybrzmieć. Ale to nie jest pierwszy raz w mojej historii artystycznej,

0: kiedy ja jakiemuś mężczyźnie
1: tak, to prawda.
0: opowiadam swoją osobistą historię, powiedzmy no romantyczną, bo wcześniej też się to wydarzyło i opowiedziałam swoją bardzo ważną dla siebie historię Jackowi Szymkiewiczowi, Budyniowi już niestety świętej pamięci i tak powstała piosenka Bądź Duży, więc no czasem warto się otworzyć i to trochę jak pójście do psychologa, że przychodzisz po prostu do osoby, która w zasadzie cię nie zna, ale też trochę nie ocenia, słucha, ma czystą kartkę i po prostu słucha twojej historii, nie?
2: No tutaj jest to powiedziane twoimi ustami, ale jednak tekstem kogoś innego. Posłuchajmy tej piosenki, tak. To tylko ciąg dalszy Natalia Nykiel, najnowszy utwór od 9 października, od 3 dni dopiero jest w sieci, a do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tam jest fragment Czekam na nowy rozdział, a równie dobrze mogłoby to brzmieć Czekam na nowy rok i też by pasowało, zwłaszcza, że w kalendarzu już prawie połowa października. Natalia Nykiel jest razem z nami.
2: I zwłaszcza, że płyta już gotowa tak naprawdę.
1: Już
2: tylko wydać, już nic nie trzeba dopracowywać.
3: To jest pierwszy raz w mojej historii, że mam gotową, naprawdę pełną, zrobioną płytę w momencie wypuszczania pierwszego singla, że już mniej więcej ja i moja ekipa wiemy, co się będzie działo, kiedy, z czym, jakby jaka jest kolejność singli, to jest też zupełnie dla mnie nowa sytuacja, ale też dużo fajniej się też wtedy chyba rozmawia o tych piosenkach, bo ja już opowiadamy teraz o To tylko ciąg dalszy, ale ja już po prostu mam takie w głowie, po prostu nie wiecie, co was czeka jeszcze.
1: A kiedy się dowiemy, co nas czeka?
3: Jeszcze w tym roku.
1: Czyli płyta będzie jeszcze...
3: Nie, ja mówię o kolejnych krokach.
2: Profesjonalny plan promocyjny.
3: Nie będę płyty po jednym singlu wydawać, słuchajcie.
1: Jaki masz plan? Właśnie, bo to też jest ciekawa sprawa w kontekście i twojego debiutu. Kiedyś, jak się rozmawiało ze starszymi artystami, no to się mówiło, że ten debiut w latach 90. był zupełnie inny niż w latach w XXI wieku, a teraz myślę, że wystarczy 5-10 lat i już się zmienia sytuacja debiutowa.
3: Ja mam totalnie poczucie, że ja debiutowałam w innym świecie muzycznym, że teraz jest wszystko inne.

0: inaczej. Ale to też jest fajne, bo ja mam takie bardzo świeże poczucie teraz, że po takim dłuższym czasie wychodzę z jakby polskojęzycznym albumem i trochę się czuję jak debiutantka.
1: Wróciłaś do języka polskiego?
0: Nie, no język polski jest moim językiem i to był zawsze mój taki core po prostu mojej twórczości. Wiadomo, że fajnie się śpiewa piosenki po angielsku, bo ten język ma inną melodię, tak? Ale język polski nigdy nie powiedziałam, że z niego zrezygnuję, więc to było wiadomo, że taki album nadejdzie.
2: Widziałem ostatnio fragmenty wywiadu z tobą, z którego wynikało, że był taki czas, że miałabyś ochotę wrzucić wszystko i podjąć się normalnej pracy, załóżmy na Mazurach. Powiedz, co cię przed tym powstrzymywało?
0: Wiesz co, ja to zdanie wypowiedziałam w takiej opcji, że po prostu czasem przychodzą momenty takie, w których się czuję zdemotywowana. Są takie dni, każdy ma takie dni i też w każdej pracy są takie dni. Ale no na koniec dnia nie zamieniłabym tej pracy na nic innego. No, po prostu kocham to robić, kocham wychodzić na scenę i to uczucie jest niepodważalnie najlepsze w moim życiu, jakie mam.
2: Ale ja tak na ciebie patrzę, a znamy się już trochę, to no, wyczuwam radość, jakąś taką siłę, że nawet jak coś jest nie tak, to jednak kończysz zdanie, ale w sumie to dobrze. Jakoś tak zauważyłem, że masz w sobie dużo optymizmu, siły, które jesienią przyda się i naszym słuchaczom.
0: No cieszę się, że to widzisz. Ja oczywiście, no wiadomo, mam też swoje jakieś gorsze momenty, ale tak jak mówię, na koniec dnia trzeba szukać dobrej energii i uważam, że wszystko, co do nas przychodzi i nam się w pewnym momencie wydaje, że jest nie do końca fajne, naprawdę może się obrócić w same dobre rzeczy. I trzeba trochę tylko w to wierzyć. Wierzę, że los ma dla mnie przygotowany po prostu taki plan i ja w to idę.
2: A rower zarzucasz na zimę?
0: Nie.
2: Będziesz jeździć zimą na rowerze?
0: No, póki nie spadnie śnieg.
2: Okej. Okay. Natalia, bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Czekamy na całą płytę.
1: I przede wszystkim czekamy na kolejne single, bo ja jestem ciekawa, jak dopełni się ta opowieść, którą dziś rozpoczęła piosenka, to tylko ciąg dalszy. Czekamy ciągu dalszego.
2: Zapraszamy.
1: No a teraz będzie spokój. Święty spokój.
0: Tak, bardzo ważny.
2: Cenny.
1: I Natalia Nykiel.
2: Dziękujemy.

0: placówek, które zostały przez te dni sprawdzone, skontrolowane.
1: Na jutro zaplanowano spotkanie w sprawie systemowych rozwiązań. Wezmą w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ukraińskie działania pozbawiły paliwa rosyjską dezinformację. Po zniszczeniu trzech centrów danych Yandex zmniejszyła się dezinformacja w internecie.
2: ABW obserwuje znaczący, radykalny spadek działalności rosyjskich botów.
1: A odbudowanie centrów danych może zająć najeźdźcom długie miesiące. NATO jest gotowe do odparcia zagrożenia, zapewnia szef Wojsk Sojuszu w Europie. Generał Aleksus Grynkiewicz wziął udział w Warsaw Security Forum. Czyli rozbijemy siły prowadzące przeciwko nam agresję. Dekarbonizacja tak, ale w tempie uwzględniającym specyfikę regionu, tak na szczycie w Luksemburgu mówiła minister klimatu.
3: Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych mechanizmów.
1: Paulina Henik-Kloska podtrzymała polskie nie dla nowego unijnego podatku klimatycznego w transporcie i budownictwie. Najzdolniejsi skrzypkowie z całego świata rywalizują w Poznaniu dziś, ostatni dzień pierwszego etapu konkursu imienia Wieniawskiego. Bierze w nim udział 50 wykonawców, w tym 8 z Polski.
4: Kluczowy moment to jest przejście do drugiego etapu. Tutaj ten odsiew jest najbardziej okrutny.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 17.
5: A do godziny 17 zostało 28 minut, musiałem chwilę to w głowie policzyć. To oznacza, że za chwilę nasza popołudniowa rozmowa dnia w Ekspresie Jedynki. Karol Surówka już w studiu.
6: Dzień dobry.
5: No i zrobi się krakowsko, nie tylko dlatego, że ty z Krakowa pochodzisz.
6: Tak jest, będzie 100% Krakowa w naszej audycji po godzinie 16.35, dlatego że połączymy się z byłym prezydentem tego miasta, profesorem Jackiem Majchrowskim, który królewskim miastem rządził rekordowe 22 lata. To jest istotne, bo jego następca, wybrany w niedzielę Łukasz Gibała, twierdzi, że po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto. Więc co na to były prezydent, że teraz krakowianie to miasto odzyskali? To zapytamy za chwilę.
5: No to czekamy, a na moment przerwa muzyczna, coś sobie zagramy.

0: Sarsa w Ekspresie Jedynki, na zegarze 35 minut po godzinie 16 w studio Karol Surówka, to tylko przypominam, a na łączach jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Z nami połączony jest profesor Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, który tym miastem rządził przez 22 lata. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu.
2: A co pan na to, że, i tutaj cytuję, teraz po 24 latach krakowianie znów odzyskali swoje miasto. Koniec cytatu.
3: No wie pan, żyjemy w wolnym kraju, każdy może mówić różne idiotyzmy, które mu ślinę na język przyniesie.
2: I nie bierze pan tego do siebie, że został pan właśnie pozbawiony krakowskości przez Łukasza Gibałę?
3: No wie pan co, no jeżeli... Ja z tego, co pamiętam, byłem wybierany pięciokrotnie. Pan Miszalski był wybierany raz. Wszyscy byliśmy wybierani przez Krakowian. Jeżeli Krakowianie wybierali nas i teraz są dlatego, że wybrali zresztą dosyć niewielką, przy niewielkiej frekwencji pana Gibałę, no to jeżeli jest to odzyskanie miasta, no to szczęść Boże.
2: By rozwinął swoją myśl Łukasz Gibała podczas wieczoru wyborczego, powiedział tak. Mieliśmy przez 24 lata do czynienia z jednym, jednolitym układem towarzysko-polityczno-biznesowym, którego centralną postacią był profesor Majchrowski. Pana nazwisko pojawiło się w jego mowie zwycięstwa.
3: Tak, no wie pan, bardzo się cieszę, że tak docenia mnie. Natomiast nie wiem, co to oznacza temat biznesowo-towarzyski. Biznesowy to dopiero teraz będzie, jak on odbił urząd, natomiast towarzyski. No i wie pan, ja nawet niektórych osób, z którymi współpracowałem, dopiero poznawałem w momencie, kiedy oni przychodzili do urzędu, więc trudno powiedzieć, że to był towarzyski układ.
2: A czy obawia się pan profesor audytu, który zapowiedział Łukasz Gibała? On ma objąć też lata pana prezydentury. Łukasz Gibała chce sprawdzać, czy miasto funkcjonowało prawidłowo, czy pieniądze były wydawane zgodnie z prawem?
3: Szczęść Boże. Wie pan co, no sądzę, że niech sprawdza. No wie pan, nigdy nie było przeginania, nigdy nie były pieniądze wydawane niezgodnie z prawem. W związku z tym mogło być na tej zasadzie, że jemu się nie podobało, że zostały wydane na to, a nie na niego. Że były wydane na przykład na wkładki do Gazety Wyborczej, a nie na Krowoderską, którą on kierował, prawda? Więc... No to jest tego typu rzecz. Natomiast nie, spokojnie. Ja podchodzę do tego absolutnie spokojnie. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że ostatnie 12 bodaj lat on był radnym miasta i mógł tu sprawdzać wszystko. Zresztą, o widzi pan, z jego inicjatywy zostało wszczęte postępowanie prokuratorskie dotyczące zasiedzeń. On miał tezę taką, że zostawialiśmy zasiedzenia po to, nie przekształcaliśmy ich w gminne tereny, albowiem chcieliśmy, żeby mieszkańcy to zasiedzieli. W domyśle mieszkańcy znajomi czy ktoś, do tego były tysiące osób i przez 2 lata pan prokurator prowadził postępowanie, przesłuchał ponad 200 osób, zrobił cały materiał, uzasadnienie napisał na 150 stron i się okazało, że jest wszystko w porządku.
2: Czyli na szczęście podsumowując, pan profesor się nie obawia tego audytu.
3: Nie. Na szczęście był to prokurator, który miał pojęcie, znał się po prostu na materii, którą się zajmował.
2: A stan finansów miasta, to jest zresztą motyw, który pojawiał się w tej kampanii wyborczej wielokrotnie. I też jeden z głównych zarzutów wobec pana, czyli zadłużenie miasta Krakowa.
3: Proszę pana, to zadłużenie należy podzielić na dwie części. Na to, co ja zrobiłem i to, co pan Michalski zrobił. To, co ja zrobiłem, ja mogłem w ogóle nie zadłużać miasta, tak powiem panu szczerze. Natomiast wtedy nie byłoby nowych dróg, nie byłoby nowych linii tramwajowych, nie byłoby szpitali wyposażonych tak, jak trzeba, nie byłoby parków, nie byłoby szkół, przedszkoli, 150 boisk, kilku basenów i tak dalej, i tak dalej. Można tego było nie robić, tylko wtedy byłoby na zasadzie, że nic się nie robi i miasto, prawda, dziadzieje.
2: A część druga?
3: A część druga to jest, wie pan, niestety jest to wynik pewnych zmian, które dokonał rząd Prawa i Sprawiedliwości i polega to na tym, że niestety trzeba dopłacać do wydatków bieżących. Nie ma na to możliwości. Oni jeszcze prowadzili najlepszą politykę, bo jeżeli ktoś na przykład nie

0: robi wyprzedaży mieszkań, które są ewidentnie do sprzedaży, no to nie ma dochodu, no to trzeba się zadłużać. Jak się pozbawia dochodu, to trzeba się zadłużać.
1: A co teraz czeka Kraków? Teraz, kiedy prezydentem będzie Łukasz Gibała, Rada Miasta pozostaje w niezmienionym składzie, przypomnę, to jakie będą te 2,5 roku rządów Łukasza Gibały w królewskim mieście Krakowie?
0: Ja sądzę, że Rada Miasta zmieni swój skład, że on przejmie, tam chyba 3 czy 4 radnych trzeba przejąć po to, żeby mieć większość, bo on, jak pan wie, jest w ścisłej komitywie z PiS-em, dzięki któremu wygrał. W związku z powyższym, no to wszystko pójdzie w tym kierunku, że on przejmie też radę.
1: Co się stało, panie profesorze, w Krakowie, liberalnym dużym mieście, że Łukasz Michalski, to znaczy Aleksander Miszalski został odwołany na drodze referendum, a później nie zwyciężyła kandydatka popierana przez KO i PSL, czyli Monika Piątkowska?
0: Wie pan, to jest kwestia tego typu, że całą akcję referendalną, jak pan wie, właśnie pan Gibała inicjował i finansował, no włożył w to prawie 2 miliony swoich pieniędzy, czy taty, po to, żeby móc startować w wyborach i wygrać. No to był cały, to jest cały cykl, cała grupa osób, która... Ja zadałem takie pytanie, ile trzeba wydać, żeby kupić Kraków? No trzeba to policzyć.
1: To znaczy, że nie należy wyciągać wniosków dla skali ogólnopolskiej? To znaczy, że to nie jest sygnał alarmowy dla koalicji na przyszły rok? Bo takie interpretacje się pojawiały, tak, że to kolory kartek były wymieniane. Czy żółta, czy czerwona?
0: W pewnym sensie jest to sygnał dla koalicji. Natomiast nie demonizowałbym tego, bo sądzę, że to nie tylko tak to wszystko funkcjonowało. Trzeba się oczywiście, wie pan... Kraków jest takim specyficznym miastem. Ja tak patrzę na to w tej chwili zupełnie z boku. Szczerze mówiąc tak, Platformy nie ma, Lewicy nie ma, PiS jest w rozsypce, więc tak naprawdę no, Konfederacja to jest nawet nie zebrała podpisów pod swoim kandydatem. W związku z powyższym no, to jest takie bezchołowie. Na tym tle wyszedł, prawda, jako bezpartyjny pan Gibała ze współpracy zresztą i z PiS-em i z tymi resztkami Konfederacji.
1: To z tego, co słyszę, panie profesorze, to ten apel o nieprzenoszenie stolicy do Krakowa się chyba spotkał z pełną realizacją, jeżeli mówi pan, że te struktury partyjne z Warszawy po prostu się nie odnajdują w Krakowie.
0: No na pewno, wie pan, no taka jest sytuacja, no, co ja zrobię, no to, ale ludzie, wie pan, to jest pewien sygnał, że ludzie uciekają od polityki, nie chcą się angażować.
1: Zapytam jeszcze na koniec o strefę czystego transportu, dlatego że mówimy o mieście, gdzie zaczął się ruch antysmogowy, gdzie przecież walka ze smogiem jest ważna dla ogromnej większości mieszkańców, a strefa czystego transportu była jednym z głównych nośników referendum, jednym z głównych argumentów przeciwników poprzedniego prezydenta. Jak to możliwe?
0: Pan, bo ta strefa była troszeczkę moim zdaniem źle skonstruowana. Strefę trzeba zrobić, bo tego wymaga ustawa, przepisy unijne i to wszystko. Natomiast ją można było zrobić inaczej. Można było zrobić w granicach pierwszej obwodnicy, w granicach drugiej obwodnicy, ale nie na zasadzie w całym mieście.
1: Martwi się pan, już tak na koniec, martwi się pan o Kraków na te najbliższe lata?
0: Wie pan, no, zmartwienie to oczywiście tak codziennie od 17 do 17.15 się martwię. Natomiast chciałem powiedzieć, że ja chciałbym być złym prorokiem, ale jest takie powiedzenie, że po czynach ich poznacie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało.
1: Czyli spodziewa się pan tego, że będziemy, że pojawią się negatywne informacje z Krakowa komentowane w skali ogólnopolskiej w najbliższych miesiącach?
0: Nie chcę tę tak wieszczyć, ale zobaczymy.
1: Profesor Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, był gościem Radiowej Jedynki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu bardzo.
2: A rozmawiał Karol Surówka, czyli najważniejszy w Radiowej Jedynce człowiek od rozmawiania o Krakowie właśnie.

0: W Ekspresie Jedynki jeszcze do Krakowa zajrzymy, ale to po godzinie 17, żeby podsumować tę kampanię po przedterminowych wyborach prezydenckich w tym mieście, która no, trochę stała się takim przedsmakiem kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi w Polsce. Ale nie tylko o tym, będzie także o przyjętej w trybie pilnym ustawie, która ma umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści w sieci. No i w założeniu ma to skończyć się z patologiami w internecie. No ale będzie także o Nagrodzie Nobla z ekonomii. A ta nagroda została przyznana za opracowanie modeli. Modeli, które pozwalają między innymi sprawdzić
1: tego, jak niedoskonale działa rynek pracy, jak długo się szuka pracy i czy znajdziemy idealną pracę.
0: No a to jest coś, co jest istotne z punktu widzenia chyba każdego z nas, bo to badanie, które dotyczy między innymi tego, jak się powinno analizować oczekiwania konsumentów. No, od tego przecież bardzo wiele zależy. No i to wszystko po 17 w Ekspresie Jedynki, a do 17 zostało dokładnie 10 minut.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
0: Reklama. Radio Kierowców.
12: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie w pobliżu węzła Kostomłoty po wystrzale opony w samochodzie ciężarowym zablokowany jest prawy pas w kierunku Zgorzelca na 127 kilometrze. Tu jest korek w przeciwną stronę. Także jest to dość wąski fragment autostrady i tutaj przy zdarzeniach drogowych trasa lubi się zapchać. S8 przy węźle Róża na 208 kilometrze bez zmian, co oznacza, że po zderzeniu samochodu osobowego z busem zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Tutaj to zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek, bo jedna osoba została poszkodowana w tym zdarzeniu. Jedna osoba ranna także na S7 między węzłami Brzegi i Mnichów w pobliżu węzła miejscowości Brzegi i Brzeźno. To w Świętokrzyskiem. Tu przypomnijmy, zderzyły się samochód ciężarowy i bus i zablokowany jest nadal jeden pas w kierunku Krakowa. Spowolnienie w tym miejscu jest niewielkie. Odblokowano przejazd A4 między Targowiskiem a Krakowem w pobliżu węzła Podłęże. Tam przypomnijmy, po zdarzeniu samochodu osobowego z dostawczym było zwężenie w kierunku Krakowa i był też 6-kilometrowy korek. Teraz dobra informacja, że na 435 kilometrze utrzymuje się już tylko niewielkie spowolnienie. Za to praktycznie cała południowa obwodnica Krakowa korkuje się na jezdni w kierunku Katowic od węzła Balice aż do węzła Kraków Południe. W przeciwną stronę korek jest tylko na wysokości węzła Tyniec, więc sytuacja wygląda dużo lepiej. Długie korki także przy wjeździe do Wrocławia S8 od strony węzła Psiepole i Łozina. Tutaj przypominam, prowadzone są roboty drogowe, jest zwężenie i także przy popołudniowym szczycie komunikacyjnym tworzy się tutaj zator. On w tej chwili ma około 5-6 kilometrów. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Warszawa, Europejskim Centrum Bezpieczeństwa trwa Warsaw Security Forum.

0: Forum.
1: Jest już spokojniej, ale policja pozostaje czujna. Patrole w szkołach i pod nimi potrwają jeszcze kilka dni.
2: Szykuje się mała rewolucja na torach. Pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli równych odstępach czasu.
1: W Warszawie ważne rozmowy o międzynarodowym bezpieczeństwie w Polsce.
2: W ramach Warsaw Security Forum w stolicy obradują przedstawiciele świata polityki, wojska i eksperci.
1: Przekaz jest jasny. Rosja nie chce pokoju, jest agresorem i musimy się temu jako międzynarodowa społeczność przeciwstawić.
2: Mówił o tym m.in. premier Donald Tusk już na początku forum.
3: Premier Donald Tusk ostrzegał przed zakłamywaniem rzeczywistości. Wskazywał, że Europa nie może mieć złudzeń co do odpowiedzialności Rosji za wojnę.
4: Nikt nie zdejmie pełnej 100% odpowiedzialności Rosji za wojnę w Ukrainie. Każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi.
3: Premier, odwołując się do polskich doświadczeń, apelował do społeczności międzynarodowej o wspieranie Ukrainy. Mówił, że tylko dzięki solidarności Europa, świat może liczyć na pokój. Po szefie polskiego rządu głos zabrał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy mówił o aktualnej sytuacji na froncie, o ciągłych atakach Rosji na infrastrukturę krytyczną, a także o używaniu szachidów z napędem rakietowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Szkoły nadal będą pod specjalnym nadzorem.
2: Akcja patrolowania placówek przez policję potrwa jeszcze przynajmniej kilka dni.
1: Dziś odbyła się kolejna narada premiera i ministrów dotycząca bezpieczeństwa w szkołach w związku z aktami przemocy w placówkach w ubiegłym tygodniu.
2: Działania służb doprowadziły do zredukowania napięcia w sieci, ale mimo tego zatrzymano kolejnych 18 osób.
1: A kontrola wykazała m.in., że niektórzy użytkownicy wychwalali w sieci sprawców ostatnich ataków na szkoły na Mazowszu.
2: Stąd minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami platform społecznościowych.
5: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i że platformy cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
1: W tym tygodniu Senat będzie pracował nad drugą z ustaw o bezpieczeństwie w internecie.
2: Dokument trafi potem na biurko prezydenta.
1: Karol Nawrocki podpisał już pierwszą nowelizację ustawy wdrażającą unijną dyrektywę.
2: A nowe przepisy umożliwią usuwanie nielegalnych i dezinformujących treści z sieci.
1: 21-letni Ukrainiec Jarosław F., student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, trafił do tymczasowego aresztu z zarzutami, m.in. czynienia przygotowań do zabójstwa.
2: Zdaniem śledczych czyn ten był motywowany nienawiścią rasową oraz chęcią udziału w internetowym wyzwaniu.
1: Sprawa została zgłoszona przez władze uczelni, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
6: Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. W jego samochodzie znaleziono nóż. W miejscu zamieszkania dwa kolejne noże, tym takie, które są przeznaczone do rzucania do celu.
2: Podejrzany nie przyznał się do winy.
1: Grozi mu do 15 lat więzienia.
2: A specjalna komisja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ma zdecydować o wydaleniu ze studiów 21-latka.
7: To są aktualności jedynki.
1: Oprogramowanie szpiegowskie Pegasus było kupione w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości bez wymaganej akredytacji.
2: A zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta.
1: To niektóre ustalenia Komisji Śledczej do spraw Pegasusa.
2: Jej członkowie zakończyli pracę i przedstawili jawną część ponad dwuletnich ustaleń.
1: Wiceszefowa komisji Anna Kluzik-Rostkowska przypomniała, że system Pegasus miał nieograniczony dostęp do danych w telefonach inwigilowanych osób.
8: Z analizy ABW wynika, że moduł serwera odpowiedzialnego za infekowanie urządzeń osób będących w zainteresowaniu służb był pod wyłączną kontrolą producenta, czyli izraelską firmą NSO.
2: Komisja śledcza skierowała do prokuratury 10 zawiadomień dotyczących 11 osób.
1: Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.
2: Dotyczą m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, jego zastępcy Michała Wosia oraz ówczesnych szefów CBA i ABW.
1: Raport Komisji do Spraw Pegasusa zostanie zaprezentowany Sejmowi prawdopodobnie w listopadzie, zapowiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
2: A w aktualnościach jeszcze prawdziwa rewolucja na kolei.
1: 13 grudnia PKP Intercity wprowadzi nowy rozkład jazdy. Pierwszy, w którym pociągi będą jeździć w tak zwanym takcie, czyli w równych odstępach czasu.
2: Zyskają m.in. pasażerowie na trasie z Warszawy do Trójmiasta, zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
9: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania i tak na wszystkich kierunkach. To będzie pierwszy tego rodzaju rozkład jazdy.
1: Kolej będzie też szybsza. Trasę z Warszawy do Krakowa pociągi mają pokonywać w mniej niż dwie

0: godzinę.
1: Łącznie w ciągu doby w nowym rozkładzie znajdzie się około 600 par pociągów.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda. Wieczór w całym kraju pochmurny i deszczowy, a na Suwalszczyźnie możliwe są burze. Temperatura od 10 do 14 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15...
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
15: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dziewięć i pół minuty po godzinie 17.
0: Ekspres Jedynki.
1: Co z tą młodzieżą, czasem pytamy. Ano z młodzieżą to, że w obliczu dramatycznych wydarzeń w polskich szkołach część przynajmniej młodych ludzi bierze sprawy w swoje ręce i chce przeciwstawić się przemocy w szkołach. Zwłaszcza tej przemocy słownej albo takiej tekstowej, pisanej w internecie, czyli po prostu hejtowi.
2: Bardzo łatwo napotkać na hejt w internecie. Przede wszystkim treści nie są w ogóle sortowane.
3: Również chcemy powiedzieć, że młodzież nie jest sama. Trzeba się temu sprzeciwić i trzeba o tym mówić.
1: No i właśnie o tym, co nie eksperci, nie politycy, nawet nie nauczyciele czy rodzice, ale sami młodzi ludzie mogą zrobić w tej sytuacji. Będziemy w Ekspresie Jedynki rozmawiać już za chwilę. Ja nazywam się Michał Strzałkowski. Kłaniam się nisko i zapraszam do 18.00.

0: 14,5 minuty po godzinie 17 w Ekspresie Jedynki przyjrzymy się jako taka druga część, czy dalszy ciąg tego, co było w pierwszej godzinie Ekspresu, młodzieży i temu, co młodzież robi i jak reaguje na to, co działo się w dwóch szkołach na Mazowszu w ubiegłym tygodniu. Mówię o atakach uzbrojonych w noże młodych ludzi. W studio Tomasz Kozłowski, psycholog, specjalista interwencji kryzysowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawialiśmy godzinę temu z młodym człowiekiem z Otwocka, przewodniczącym samorządu uczniowskiego w tamtejszym trzecim liceum ogólnokształcącym, który reprezentował w ogóle tę społeczność szkolną. Tam nagrali młodzi ludzie taki film z takim apelem, który miał być takim apelem tylko lokalnym do uczniów.

0: uczniów tego jednego liceum w Otwocku, że jeśli mają jakiś problem, ciężko im porozmawiać z dorosłymi, z nauczycielami, to mogą się zgłosić do nich starszych kolegów i koleżanek z tego liceum, ale to się poniosło i gdzieś się okazało, że taka potrzeba jest też w innych szkołach, w innych miejscach, czasem bardzo daleko od Otwocka. Jutro natomiast w Opolu uczniowie tamtejszego trzeciego liceum ogólnokształcącego, organizują taką akcję pod hasłem Łańcuch Solidarności, wyjdą przed szkołę razem z nauczycielami, zapraszają też uczniów innych szkół i chcą też pokazać swój sprzeciw wobec hejtu, wobec agresji. Czy taki ruch samych młodych ludzi może coś zmienić, pana zdaniem?
1: Wie pan, w ogóle to jest najsilniejsze ogniwo w tym całym łańcuchu, dlatego że jeżeli spojrzymy na to, jak młodzież funkcjonuje po sytuacji kryzysowej, traumatycznej, to badania można przywoływać tutaj choćby z pożaru hali Stoczni Gdańskiej chyba w 1996 roku, to okazuje się, że najlepsze wsparcie młodzież otrzymuje od swojej grupy rówieśniczej. Teraz jak spojrzymy na to, co się działo, albo dlaczego łatwo zwerbować takiego chłopaka, który może takiego ataku się dopuścić, to wynika często z tego, że dla tych młodych ludzi najważniejsza jest grupa rówieśnicza. Oni oczywiście kochają swoich rodziców, ale budowanie też swojej tożsamości odbywa się na forum grupy i w tej grupie...
0: Ja to znam. Czasem o czymś się mówi, coś się tłumaczy, do czegoś się próbuje przekonać swoje dziecko, jak powie to starszy kolega, starsza koleżanka, starszy kuzyn, starsza kuzynka, to nagle się okazuje, że to dziecko tak jakby słyszy to dopiero pierwszy raz.
1: No właśnie o to chodzi. I to ci młodzi ludzie zrobili. Jeżeli spojrzymy na przykład na pracę psychologa w interwencji kryzysowej, jak ja pomagałem po różnych dramatycznych sytuacjach, to bardzo często, jeżeli robiliśmy takie ustrukturalizowane spotkania z ratownikami na przykład, to ja bardzo namawiałem tych najsilniejszych, żeby oni poszli na to spotkanie, nawet jeżeli nie czuli takiej potrzeby, dlatego że oni przyciągali tych słabszych. Dlatego że ci słabsi widzieli, aha, to ten najsilniejszy pójdzie, to ja też pójdę. I w ten sposób ratowało się tych drugich. I teraz... Ci młodzi ludzie, jeżeli są o rok czy o dwa lata starsi i mówią, chodźcie, my wam pomożemy, my was wysłuchamy, no to nie ma nic lepszego tak naprawdę. I oczywiście psycholog przyjdzie i powie, na czym polega trauma i jakie są etapy radzenia sobie, i jakie są potrzeby i co zrobić, bo to rzeczywiście jest bardzo dobrze zbadane, ale akceptacja ze strony rówieśników bądź tego nieco wyższego poziomu w szkole, to jest absolutnie najlepsze rozwiązanie. I cieszę się, że to się rozlewa, bo rzeczywiście to może odnieść bardzo dobry skutek. Raz, że może to pomóc w tym, żeby potem ci młodzi ludzie się otworzyli na przykład w momencie, kiedy to przejdzie do chronicznej fazy i będą mieli PTSD albo będą mieli jakiekolwiek trudności wynikające z tego.
0: Żeby w ogóle się otworzyć, odezwać, cokolwiek
1: tak.
0: Powiedzieć, prawda?
1: Żeby powiedzieć albo komuś starszemu, albo rodzicowi, albo pedagogowi czy psychologowi szkolnemu. I naprawdę taki jeden drobny gest może być... To jest klamka, która się otwiera i te drzwi potem już będą cały czas otwarte.
0: Ja mam takie wrażenie, że ci młodzi ludzie już są tak dalece zmęczeni tym hejtem i tym wszystkim, co to generuje, że rzeczywiście zaczynają sami to brać w swoje ręce. Ja pamiętam, że oczywiście w czasach, kiedy ja byłem młody, no to było dokuczanie, były różne takie brzydkie rzeczy, brzydkie zachowania. Zdarzało się gdzieś w tym świecie też jakieś nawet znęcanie się, tylko wtedy było o tyle prościej, że można było wyjść ze szkoły, czy wyjść z jakiejś grupy, pójść do domu i trochę się od tego odciąć. Dzisiaj mam wrażenie, tego się nie da zrobić, bo młodzi ludzie są całą dobę online, całą dobę są w tej grupie rówieśniczej, całą dobę są w tej społeczności. Tam nie ma chwili odpoczynku od tego.
1: To jest właśnie problem, bo już pomijam fakt, że taki młody człowiek jest cały czas zmęczony, a przez to o wiele szybciej się irytuje i o wiele bardziej reaguje na wszystkie te bodźce, ale to jest też problem taki, że my nie mamy nad tym kontroli. I jeżeli nam, rodzicom się wydaje, że mamy nad tym kontrolę, to jest, bardzo często jesteśmy w błędzie, bo my nie wiemy, czego nie wiemy. I ja słyszę bardzo dużo różnych opinii i pomysłów i polityków, i różnych ludzi, którzy mówią tego zakazać, albo to zabronić, to ograniczyć. I oczywiście to będzie zakazany owoc, a oni znajdą sobie dojście, czy do internetu, czy jakkolwiek poradzą sobie, młodzi ludzie sobie poradzą.
0: No, pokazuję przykład Australii, gdzie zablokowano media społecznościowe dla ludzi poniżej pewnego roku życia i bardzo szybko można obejrzeć reportaże australijskiej telewizji. Młodzi ludzie się uczyli, jak to obchodzić.
1: Tak, niestety. Tak, i obejdą wszystko. Natomiast ja uważam, że jest bardzo proste rozwiązanie, żeby rodzic po prostu zabrał czas tego dziecka, to znaczy, żeby spędził z nim czas, żeby poszedł z nim na basen, czy na plac zabaw, czy cokolwiek, żeby, bo te dzieci pragną kontaktu z rodzicami i nie chodzi o to, żeby

0: żeby tutaj siadać i toczyć poważne dyskusje na temat tego, co się stało, bo inaczej będzie reagować na to 7-letnie dziecko, inaczej 14-letnie. Ale jeżeli rodzic tego dziecka nie zabierze od tego telefonu, to nic się z tym nie stanie po prostu. Ja uważam, że to jest to co robią ci młodzi ludzie, to jest jedno potężne ogniwo i dwa, to jest właśnie to, żeby rodzice czy starsze rodzeństwo po prostu spędziło czas z tym małym człowiekiem, żeby on nie myślał o tym, nie siedział w telefonie, żeby było coś bardziej atrakcyjnego dla niego niż telefon, komputer i media społecznościowe.
1: To tak jak rozumiem, musi być pewien rodzaj takiego systemu, w którym działają i rodzice, i nauczyciele, i starsi koledzy, koleżanki, rodzeństwo, kuzynostwo. Znaczy tego się nie załatwi tylko samymi nauczycielami, samymi rodzicami, czy samym otoczeniem takiego młodego człowieka.
0: Tak, oczywiście. Ja, wie pan, to jest tak, że to, że nauczyciel dostanie broszurę i one będą świetnie przygotowane przez specjalistów, będzie wiadomo, co zrobić, to jest jedna rzecz, ale to, czy ten nauczyciel ma dobrą pozycję w grupie, czy ten nauczyciel jest lubiany, czy on może być najmądrzejszy na świecie, ale jeżeli nie ma kontaktu z młodzieżą, to nic nie da.
1: No właśnie, z czego się ta pozycja bierze?
0: Z zaufania, z tego, że taki nauczyciel jest przewidywalny. To nauczyciel może być surowy, ale jeżeli jest przewidywalny, to jest bezpieczny, bo nam się wydaje, że ten najlepszy rodzic to jest ten rodzic, który wszystko wie. Bezpieczny rodzic to jest ten, który jest przewidywalny. To daje poczucie bezpieczeństwa, bo my mówimy o poczuciu bezpieczeństwa, a nie o bezpieczeństwie. Czyli to, że mówiąc tak bardzo mocno przerysowując, to jest rodzic, który powie nie wiem, ale sprawdzę, zaraz ci powiem, nie? Natomiast ten, który stoi na tym pomniku i jest zawsze twardy i mądry, to nie do końca, nie? I ja widzę teraz, obserwując też to, co się dzieje w szkole mojej córki, jak z nią rozmawiam, to oczywiście ci nauczyciele dzisiaj mają nieco lepszą pozycję do tego, żeby odbudowywać te utracone jakieś relacje z tymi młodymi ludźmi. I myślę, że my jesteśmy też w takim momencie, że możemy wykorzystać tę sytuację, która się w tej chwili wydarzyła, do tego właśnie, żeby troszeczkę się cofnąć i troszeczkę mniej myśleć o tym, żeby zrealizować program. Bo dzisiaj, po tych wydarzeniach traumatycznych, nauczyciele nie powinni, moim zdaniem, tak jak wynika to zresztą z wiedzy, skupiać się na konsekwentnej realizacji programu, tylko na tym, żeby te dzieci miały zaufanie do szkoły, do instytucji szkoły, żeby właśnie rozumiały to, że szkoła jest bezpiecznym miejscem, bo oni nie mają doświadczenia, nie wiedzą, jak jest, nie wiem, w Argentynie albo jak jest w Stanach Zjednoczonych, jak jest w innych krajach, bo my mamy naprawdę bardzo bezpieczną szkołę. I jeżeli się spojrzy na to, choćby z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, to naprawdę nasze szkoły są super bezpieczne i dziecko może po szkole po prostu wyjść i piechotą iść do domu.
1: No tak, to jest niewyobrażalne w bardzo wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych. Ja się też zastanawiam, czy nie robi się tak trochę takiego rozgraniczenia. To jest szkolne, to jest domowe, to jest życie w szkole, to jest życie w domu, co może wywołać taką sytuację, że skoro coś się dzieje w szkole, to jest problemem szkoły, coś się dzieje w domu, to jest problemem domu i potem jak coś się wydarzy w domu, to uczeń wyładuje się w szkole, jak coś się dzieje w szkole, to wyładuje się w domu. Że to się przenika, że często się zapomina o tym, że życie młodego człowieka to jest jedno życie.
0: To jest tak, że jezioro nie będzie istnieć bez brzegu, ani brzeg nie będzie brzegiem bez tego jeziora. I to jest jeden system, jeden ekosystem. I to, co się dzieje z dzieckiem w domu, wpływa na szkołę, ale szkoła wpływa też na to, co się dzieje w domu.
1: Ja się zastanawiam, czy się nie powinno więcej jednak na linii też na przykład nauczyciele, rodzice pracować. Ja chodzę na wywiadówki moich synów do szkoły. Rodziców prawie nie ma, przecież wszystko można załatwić online przez te e-dzienniki.
0: No, rzeczywiście dużo się załatwia, nie? I WhatsAppowe grupy, które są zasypywane informacjami o wycieczkach. Ale ja akurat mam taką relację, że jak trzeba, to idę do szkoły. Moja żona chodzi na wywiadówki i ja chodzę wtedy, kiedy trzeba, kiedy coś się dzieje. Ale mam poczucie, że my mamy dobry kontakt ze szkołą. I uważam, że to musi być osobisty kontakt z nauczycielem. Mi nie chodzi o to, żeby teraz nauczyciel wchodził nam do domu i wiedział dokładnie, co się w tym domu dzieje. Chodzi o to, żebyśmy mieli dobry kontakt oparty o zaufanie, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli dziecko przychodzi ze szkoły i na przykład jakoś strasznie psioczy na tę szkołę, to żebyśmy zrobili krok wstecz i pomyśleli, kurczę, może warto porozmawiać z tym nauczycielem, może to jest jakieś nieporozumienie. Ale też, żeby otwarcie mówić, jeżeli coś jest nie tak, to żeby w szkole o tym powiedzieć. Mi nie chodzi o to, żebyśmy byli teraz rodzicami, którzy będą z batem stali nad nauczycielami, bo my jesteśmy bardzo roszczeniowi i o wiele więcej wymagamy dzisiaj niż za naszych czasów, kiedy po prostu uczeń był wyprowadzany za ucho ze szkoły. Dobrze, że to

0: się zmieniło na tyle, ale określenie tej współpracy rodzica ze szkołą w moim przekonaniu może być budowane na dobrej, takiej opartej o zaufanie relacji z nauczycielem, po prostu. Żebyśmy wiedzieli, że chodzi o dobro tego małego człowieka, bo oczywiście problemem jest też to, że ciężko jest znaleźć dobrego nauczyciela, nie? Bo to jest potwornie trudna praca, bardzo wymagająca. Proszę sobie wyobrazić 17-10-latków. Ja bym nie dał rady.
1: Ja też nie. Chociaż byłem instruktorem harcerskim, to myślę, że nie dałbym już rady.
0: No właśnie, ale ludzie to wykonują. I są tacy, których ta praca spala po prostu żywym ogniem, ale są tacy, którzy się w tym dobrze czują. No moja córka teraz, odchodząc z trzeciej klasy, wszystkie dzieci płakały. Wszystkie dzieci płakały za nauczycielką. I teraz kolejna grupa szczęściarzy po prostu do niej trafi. Ale to jest kobieta, która jest niezwykła. I tacy nauczyciele się trafiają, no moim zdaniem są raczej rzadkością niż normą, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle praca systemowa też i tego, jak działa dyrektor szkoły jako menadżer.
1: Ja
0: który...
1: w ogóle przypomniałem sobie dyrektora swojego liceum w Kielcach, gdzie chodziłem do liceum, który był surowy, ale sprawiedliwy, ale miał jedną cechę. On znał nas wszystkich po imieniu. On wiedział dokładnie, kto ma jak na imię w moim liceum, do której chodzi klasy i chociaż jakąś drobną informację na jego temat. Czy ma rodzeństwo, albo nie wiem, w czym jest dobry, albo z czym ma problemy.
0: Tak, i tych ludzi się pamięta.
1: Ja pamiętam do dziś.
0: Ja też pamiętam najbardziej tych surowych nauczycieli.
1: Choć był surowy, tak.
0: Ale oni byli przewidywalni właśnie. Nie? Oni byli, wiadomo było, czego się można po nich spodziewać i generalnie my lubimy poczucie bezpieczeństwa, lubimy czuć się bezpiecznie. Taki nauczyciel jest przewidywalny i taki powinien być rodzic, taka powinna być szkoła, takie powinno być podwórko. Teraz jeżeli w tej sytuacji, w której rodzice są zalęknieni o przyszłość, w której żyją w takim dynamicznym świecie, gdzie doktorat to podstawowe wykształcenie, gdzie trzeba robić codziennie 120% normy, to wpływa na tych ludzi. Teraz jeżeli rodzic wraca o 21 z pracy, jest zagotowany, bo coś mu nie wyszło, a dziecko cały dzień przesiedziało w telefonie, to trzeba się nad tym zastanowić. Ja nie apeluję do wszystkich, żeby rzucali teraz pracę. Chodzi mi o to, żeby spróbować znaleźć jakiś bypass, żeby z tym dzieckiem spędzać jak najwięcej czasu.
1: I wtedy nagle się okaże, że to dziecko z nami chce oczywiście rozmawiać, co jest kluczowe dla rozwiązania bardzo wielu problemów. Bardzo dziękuję. Tomasz Kozłowski, psycholog, specjalista interwencji kryzysowej.
0: Dziękuję.
1: To jest Ekspres Jedynki.

0: Jedynka to jest radio.
1: Oczywiście to tylko luźna sugestia, że Artur Rojek mógłby gościnnie z Abbą zaśpiewać, ale rzeczywiście te dwie piosenki są do siebie dość podobne. To jest Muzyczna Jedynka, to jest program Pierwszy Polskiego Radia. Za 26 minut będzie godzina 19. Jeśli chcą Państwo otrzymać od nas płytę tygodnia, a to najnowszy album Artura Rojka, proszę wysyłać SMS-y z danymi teleadresowymi pod numer 71-151, koszt SMS-a złotówka plus VAT. A dziś naszym gościem miał być Wiktor Waligura. Pierwsza angina jest już na mieście. Mam nadzieję, że Wiktor jak najszybciej dojdzie do zdrowia, wróci do zdrowia i będzie mógł przyjść i opowiedzieć o swojej najnowszej płycie. Płycie Krótkie Historie o Miłości. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, co młodzi ludzie dziś myślą o związkach, o relacjach, czy buduje się je łatwo, czy trudno, no i jakie są trudności związane z tym, żeby utrzymać taką znajomość, taką miłość, no to myślę, że ta płyta przynosi odpowiedzi na te pytania, odpowiedzi także na pytania o miłość rodzicielską, bo to też dla młodych ludzi jest ważne. Dla Państwa wybrałam z tej płyty utwór Chciałbym być kotem i Wiktor Waligura.

0: też tak masz.
1: To było bardzo.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

Olivia Dean, Dive, to przed momentem w programie pierwszym Polskiego Radia. A my teraz w muzycznej jedynce sięgniemy po polskie piosenki niezależne. A to wszystko za sprawą filmu Powiedz mi, co czujesz. Film, który mogą Państwo oglądać w kinach, opowiada piękną historię o miłości dwóch nieprzystosowanych osób, nieprzystosowanych do świata. Dwóch osób z różnych części Polski, no więc i z tej Polski prowincjonalnej i z wielkiej Warszawy. Bardzo wzruszająca opowieść, o której opowiadał nam w radiowej jedynce Jan Sałasiński, twórca jednej z głównych ról, no i ta ścieżka dźwiękowa. Proszę posłuchać, jak pięknie o życiowych wątpliwościach i emocjach śpiewają dziś młodzi ludzie. Najpierw Seweryn, a później, no dobra, już nie taki młody, Król.

0: piękni.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

Podobno to czas 7 prób. Trochę przykro, że na drugiej odpadam. Ja, ty, noc i trup. Zostajemy do końca, choć repertuar jest nam dobrze znany. Ostatnio śpiewałeś o tym samym. I część wyszła przed końcem. Masz rację. Na zdjęciach wychodzimy lepiej, ale...

Czas siedmiu prób i król to w muzycznej jedynce. Za 12 minut będzie godzina 19. Pięknie Państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór, trochę jesienny, no ale takie czasy, taka pora roku nadchodzi, a właściwie nadeszła, teraz po prostu pokazuje to swoje bardziej mroczne oblicze. Dobra informacja dla pani Mileny z miejscowości Dłużyna. To pani Milena otrzymuje od nas płytę tygodnia, czyli najnowszy album Artura Rojka. Kolejna taka szansa już jutro w muzycznej jedynce. A na koniec mam dla państwa jeszcze jednego idola mojej wczesnej młodości, prawie dzieciństwa, którego muzyka została ze mną do dzisiaj. No to ja tylko powiem, że Thursday's Child i że Ula Kaczyńska i do usłyszenia. A teraz niech już śpiewa tylko on.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Czy sporty ekstremalne są zarezerwowane tylko dla mężczyzn? Zdecydowanie nie. O czym opowie nasz gość, Joanna Modrzewska, która z sukcesami ściga się na motocyklach w rajdach pustynnych. W audycji także gdzie szukać rzetelnej wiedzy o zdrowiu oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia.
2: Cztery pory roku. Zapraszam jutro od 9:00. Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Robotnicy i królowie, rewolucjoniści i damy czytające przy kominku, w pałacu i w tawernie. Długi wiek XIX zamknięty w szkicowniku. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę jednego z największych niemieckich artystów. Adolf Menzel, niestrudzony obserwator, poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
8: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Ivan Krastev.

0: Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Kamil Olak, nowe problemy w Świętokrzyskiem na trasie S7 między węzłem Tokarnia a węzłem Kielce Południe. W pobliżu Podzamcza trwa akcja służb. Na drugim kilometrze gaszą pożar auta osobowego. W związku z tym jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. W Świętokrzyskiem na trasie S7 wciąż kłopoty z płynną jazdą, także pomiędzy węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Na 12 kilometrze tej trasy ciężarówka zderzyła się z busem i zablokowana jest jeden pas ruchu w kierunku Krakowa. Wciąż poważne problemy w Podkarpackiem na Krajowej 9C na odcinku Nowa Dęba Głogów Małopolski. W pobliżu Kolbuszowej Górnej auto osobowe zderzyło się z autobusem i na 172 kilometrze droga wciąż jest zablokowana. Objazd dla samochodów osobowych przez miejscowości Widełka, Werynia oraz Poręby Kupiańskie. Ciężarówki nadal czekają na otwarcie trasy. Skończyły się natomiast problemy na autostradzie A4. To zarówno w Podkarpackiem, jak i w Dolnośląskiem. Na 628 kilometrze oraz na 127 kilometrze przejedziemy bez przeszkód, czyli pomiędzy węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód oraz pomiędzy węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Służby poinformowały też o zakończeniu utrudnień na trasie S1 w Śląskiem. Na odcinku Bielsko-Biała-Bieruń w Jawiszowicach znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni na 33 kilometrze. Problemy skończyły się też w Łódzkiem na trasie S8 na wysokości węzła Róża. To oznacza, że na 208 kilometrze w kierunku Wrocławia podróżujemy całą szerokością jezdni. A jeśli państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu to 22 513 11 11.
7: Minęła 19. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Ramowicz-Zieliński, zapraszam. Podpalacze stacji Starlinków pod Grójcem zatrzymani, za dywersją stoją rosyjskie służby. Polska i Norwegia zacieśniają współpracę, podpisaną deklarację o strategicznym partnerstwie. Papież Leon XIV w szpitalu, jutro przejdzie operację usunięcia guza w płucu. Dywersanci, którzy podpalili stację bazową Starlink pod Grójcem na Mazowszu, zatrzymani. To dwaj obywatele Turcji, zostali ujęci w Niemczech. W akcji uczestniczyły Centralne Biuro Śledcze Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratura. To kolejny akt wojny hybrydowej. Sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości, tak napisał na platformie X premier Donald Tusk. A minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował o tym, na czyje zlecenie działali dywersanci.
9: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym.

0: Nigdy nie sięgają po swoich własnych obywateli.
1: Do zdarzenia doszło 23 września. Spłonęła stacja bazowa satelitarnej łączności Starlink. Zniszczona infrastruktura odgrywała kluczową rolę w zapewnianiu dostępu do internetu dla całego regionu Europy, w tym dla ogarniętej wojną Ukrainy. Potwierdzam słowa premiera, to nie skandal, a zbrodnia. Tak aferę szpiegowskiego oprogramowania komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa opublikowała raport w tej sprawie. To, zdaniem gościa Polskiego Radia, jedna z największych afer rządów Zjednoczonej Prawicy.
2: Zakupiono nielegalnie oprogramowanie, którym inwigilowano Polaków, a w dodatku dane, które pozyskiwano, lądowały w Izraelu i były do dyspozycji tamtejszych służb. To jest rzecz niespotykana w historii, żeby własny rząd szpiegował obywateli w sposób nielegalny, szpiegował polityków opozycji, po czym nie miał kontroli nawet nad tymi danymi.
1: Szpiegowskie oprogramowanie kupiono bez wymaganej akredytacji. Komisja Śledcza skierowała do prokuratury 10 zawiadomień dotyczących 11 osób, w tym Zbigniewa Ziobry i Michała Wosia. Od kwestii bezpieczeństwa, przez gospodarkę, aż po wsparcie dla Ukrainy. Premierzy Polski i Norwegii podpisali w Warszawie deklarację o strategicznym partnerstwie. Dokument liczy ponad 20 punktów z różnych obszarów. Więcej na ten temat Sylwia Białek.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że we współczesnym świecie, gdzie łamany jest ład międzynarodowy, gdzie prawo i zasady są łamane przez największych tego świata, zbudowanie takich relacji z Norwegią jest naprawdę bezcenne. Zaznaczył, że z premierem Storem mają wspólny pogląd na sytuację geopolityczną, jeśli chodzi o solidarność państw NATO czy utrzymanie jak najbliższych relacji euroatlantyckich.
4: Europa potrzebuje Ameryki, Ameryka potrzebuje Europy i jesteśmy dokładnie na tej samej pozycji, jeśli chodzi o konsekwentne wsparcie dla Ukrainy.
3: Jonas Garstor zaznaczył, że jego kraj przeznacza na ten cel znaczące środki, to blisko 8 miliardów euro w tym roku, podobnie będzie w 2027 roku. Premier Norwegii zaznaczył też, że nadszedł czas, by Europa przejmowała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Modlitwy i życzenia zdrowia płyną z całego świata. Jutro papież Leon XIV ma przejść operację usunięcia niewielkiego guza w płucu. Informacje o terminie hospitalizacji przekazał dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni.
6: 71-letni Leon XIV sam poinformował o planowanym zabiegu w niedzielę po modlitwie Anioł Pański. Jak wyjaśnił, guzek jest niewielki, dobrze zlokalizowany i został wykryty na bardzo wczesnym etapie. Zmiana wyszła na jaw od czasu rutynowych badań, a nie w związku z konkretnymi objawami choroby. Operacja odbędzie się w rzymskiej klinice Gemelli, a pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia. Leon XIV nie zmienił poniedziałkowego planu zajęć. W ciągu dnia papież odbył 7 audiencji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: 1 stycznia na tory w województwie śląskim wyjadą metropolitalne pociągi. To ma być transport, który docelowo może przewozić nawet 40 milionów pasażerów. Pierwsza trasa to Gliwice-Bytom. Na razie jednak żółte składy ominą Katowice.
7: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia negocjuje umowę z województwem śląskim. My jako przewoźnik jesteśmy przygotowani, żeby takie przewozy realizować. Będziemy jeździć naszymi pociągami, będą odpowiednio oznaczone jako pociągi metropolitalne i my jesteśmy gotowi.
1: Mówił prezes Kolei Śląskiej, Śląskich Krzysztof Klimosz i dodał, że województwo śląskie oraz metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska planują zakup 32 składów, które będą obsługiwać trasę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Pogodnie będzie w nocy na zachodzie, na pozostałym obszarze dużo chmur i przelotne opady deszczu, a nad ranem na zachodzie i północy pojawią się gęste mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni na obszarach podgórskich i nizinie szczecińskiej, przez 3 na wschodzie w centrum, do 6-7 na północy i 9 nad samym morzem. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Zdęcia, bóle brzucha.

0: zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej.
3: Wszystko się może zdarzyć.
2: Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
3: Wszystko może zdarzyć się.
2: Poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
10: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Telexpressu na przykład.
11: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
9: Świetni goście, super muzyka.
12: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
11: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
13: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
9: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
14: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
11: Spróbujcie sami.
9: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
11: Po 14.
9: Zapraszają
11: Marcin Wojciechowski
9: i Ula Kaczyńska.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
15: Jutro rano papież uda się do szpitala na operację. Dziś zachował zaplanowany wcześniej program audiencji. Leon XIV napisał list do kardynała Re, ustępującego dziekana Kolegium Kardynalskiego. Przypomniał jego bliską współpracę z Janem Pawłem II. Dziś 20. rocznica śmierci świętego Karola Akutisa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest jeszcze w Watykanie. Do szpitala na operację uda się jutro rano, podał watykański rzecznik Matteo Bruni. Jak poinformował wczoraj po modlitwie Anioł Pański sam Ojciec Święty, lekarze wykryli w jego płucu niewielkiego, ograniczonego guza. Papież zdecydował się na jego usunięcie. Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi poprosił wszystkich o modlitewne wsparcie. W związku z tym, że hospitalizacja rozpocznie się dopiero jutro, dziś papież zachował program wcześniej przewidzianych audiencji. Przyjął m.in. członków Kręgu Świętego Piotra, stowarzyszenia, które prowadzi działalność charytatywną w Rzymie, a także obsługuje wielkie wydarzenia papieskie.
16: Od 1869 roku wasze stowarzyszenie w imieniu papieża dociera do wielu potrzebujących w naszym ukochanym Rzymie, oferując posiłki, które codziennie rozdajecie, noclegi dla osób bezdomnych, mieszkania dla rodzin w trudnej sytuacji oraz inne formy posługi. Jest to godne pochwały dzieło, które realizuje przykazanie Pana dotyczące miłosierdzia, które w ukryciu oczekuje nagrody wyłącznie od Boga. Przyczyniacie się do kształtowania pięknego oblicza Kościoła, który świadczy o Ewangelii wśród ubogich i najuboższych.
15: Leon XIV napisał list do kardynała Giovanniego Battisty Re. Do ubiegłego czwartku pełnił on funkcję dziekana kolegium kardynalskiego.
17: Ojciec Święty wyraził wdzięczność 92-letniemu kardynałowi za jego

0: służbę Stolicy Apostolskiej. Był on zaufanym współpracownikiem papieży, a w szczególności Jana Pawła II. Pełnił m.in. funkcję prefekta kongregacji do spraw biskupów. Odegrał znaczącą rolę podczas wielkiego jubileuszu roku 2000. Leon XIV wskazał na jego otwartość i serdeczność, a także umiejętność mierzenia się z trudnymi sytuacjami, którą wykazał się w sposób szczególny po śmierci Franciszka. To on przewodniczył jego liturgii pogrzebowej.
1: Przypomnijmy, że nowym dziekanem kolegium kardynalskiego został kardynał Luis Antonio Tagle. Dziś 20. rocznica śmierci i wspomnienie liturgiczne świętego Karola Akutisa. Życie jest cenne i nie wolno go zmarnować, przypomina jego matka Antonia Salzano.
2: Przesłanie, które Carlo skierowałby do wszystkich, młodych i starszych, jest takie, że istnieje życie wieczne, że Bóg czeka na każdego z nas, że nas zapragnął, stworzył i umiłował. Życie jest cenne i nie wolno go zmarnować. Trzeba przeżyć je w pełni z myślą o wieczności. Carlo właśnie tak postępował, stawiając w centrum Chrystusa, który był dla niego wszystkim. Przede wszystkim zawierzył Kościołowi i sakramentom. Codziennie uczestniczył we mszy świętej, adorował Eucharystię i odmawiał różaniec. Matka Boża była dla niego najważniejszą kobietą w jego życiu.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Jedynka. To jest radio.

0: audycja popularno-naukowa.
1: Błażej Prośniewski, dobry wieczór i zapraszam na specjalne wydanie magazynu Eureka, które kończy tegoroczny tydzień noblowski. Dziś poznaliśmy laureatów tego wyróżnienia w dziedzinie ekonomii. I choć mówi się o nim jako o ekonomicznym Noblu, to sam Nobel takiej nagrody w swoim testamencie nie przewidział. Nagroda została ustanowiona w 1968 roku przez Centralny Bank Szwecji. Dotychczas to wyróżnienie trafiło do 101 osób, w tym dwóch dzisiejszych laureatów, a zostali nimi amerykańscy ekonomiści Robert E. Hall i Michael Woodford. Formalnie nagroda została przyznana za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji. A o tym, co dokładnie kryje się pod tym sformułowaniem, rozmawiałem z profesor Joanną Terowicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Jeśli chodzi o Michaela Woodforda, to jego wkład dotyczy decydowania o polityce pieniężnej, a z takich rzeczy, które wydaje mi się najciekawsze, jest sposób sformułowania, na czym polega optymalna polityka pieniężna. Że optymalna polityka pieniężna to jest taka, która maksymalizuje dobrobyt. I dzięki temu, że tak to sformułował, to na przykład można potem zobaczyć, czy cele inflacyjne to są polityki lepsze czy gorsze niż inne z tej perspektywy patrząc, czyli optymalizujące dobrobyt. Jeśli chodzi o Roberta Halla, to jego wkład do makroekonomii był bardzo różnorodny i zajmował się i wzrostem gospodarczym, innowacjami, inwestycjami, rynkiem pracy, w bardzo różnych obszarach działał, natomiast za każdym razem są to modele raczej zmienności krótkoterminowej, jak reagować na recesję, jakie polityki w największym stopniu stabilizują gospodarkę.
1: Formalnie dzisiejsza nagroda jest za mikroekonomiczne fundamenty pod makroekonomiczną stabilizację. Jak ta stabilizacja jest rozumiana przez dzisiejszych noblistów i jak te działania z poziomu, jak rozumiem, decyzji naszych codziennych konsumentów wpływają na tę stabilność?
2: Może wyjaśnijmy najpierw, że całe współczesne makro jest na mikropodstawach. Już nikt nie robi takiej ekonomii, jak robił John Maynard Keynes, czy jest jakaś zagregowana konsumpcja i ona się jakoś zachowuje. Zawsze patrzymy na konsumpcję poszczególnych rodzin i ją dopiero dodajemy do siebie, agregujemy do gospodarki. Zawsze patrzymy na inwestycje poszczególnych firm i to agregujemy do inwestycji w gospodarce i tak dalej. To się nazywa, że makro jest na mikropodstawach. I teraz ta koncepcja stabilizacji, o którą pan pyta, to jest odpowiedź na pytanie, na ile jesteśmy w stanie uniknąć krótkoterminowych wzrostów bezrobocia, krótkoterminowych zapaści inwestycyjnych w poszczególnych branżach, krótkoterminowych wahań, które mogą mieć potem dla ludzi bardzo długoterminowe konsekwencje. Na przykład utrata pracy może się przełożyć na długoterminową utratę kapitału ludzkiego, więc nie jest pożądana z tej perspektywy patrząc, bo człowiek będzie ponosił konsekwencje tego przez bardzo długi czas, nawet jeśli gospodarce to zaburzenie miało charakter przejściowy. I za pomocą polityki gospodarczej można próbować w pewnym stopniu ograniczać te negatywne konsekwencje tego rodzaju zaburzeń.
1: Jak rozumiem, ta stabilizacja też dotyczy tego, w jaki sposób zarządzać oczekiwaniami i tym, w jaki sposób my patrzymy jako konsumenci w przyszłość.
2: Po pierwsze dotyczy tego, w jaki sposób my jako konsumenci patrzymy w przyszłość, ale dotyczy też bardzo tego, w jaki sposób oceniamy wiarygodność polityki fiskalnej i polityki pieniężnej. To znaczy na ile to, że polityka fiskalna mówi, że osiągnie jakiś cel, to my uważamy, że tak się wydarzy. Na ile to, że bank centralny mówi, że ma jakiś cel, to my uważamy, że do tego faktycznie dojdzie. Czyli ta strona zarządzania oczekiwaniami jest bardzo ważna i to jest w zasadzie pewnie jedyny wspólny mianownik pomiędzy tymi dwiema nagrodami, bo jak mówię, Robert Hall się zajmował bardziej gospodarką po stronie realnej, rynku pracy, inwestycji firm, a Michael Woodford bardziej od strony polityki pieniężnej. Trzeba zwrócić uwagę, że i w koncepcji optymalnej polityki pieniężnej Michaela Woodforda i w pozostałych koncepcjach wagę przykłada się tak do tej realnych strat w gospodarce, czyli historii indywidualnych i nieszczęść, które tam się wydarzają, jak i tej strony monetarnej, tej strony inflacji, ponieważ ona generuje prawdziwe, realne koszty. Inflacja nie jest zjawiskiem wyimaginowanym, to jest coś, co dotyka poszczególnych rodzin na różne sposoby, dotyka również firm na różne sposoby. I kiedy mówimy o tym stabilizowaniu, to stabilizowanie jest dwukierunkowe, to znaczy stabilizujemy i inflację, bo w warunkach niskiej inflacji firmy lepiej wiedzą, jak inwestować, ludzie lepiej wiedzą, czego się spodziewać w przyszłości. I tej strony realnej, czyli żeby wzrost gospodarczy był względnie stabilny wzdłuż trendu, żeby bezrobocie pozostawało niskie, a nie raz wysokie, raz bardzo niskie i tak dalej.
1: Pani profesor, a jest pani trochę zawiedziona, że w tym roku po raz kolejny żadna kobieta nie dostała Nagrody Nobla, bo

0: Do tej pory mamy 101 laureatów tej nagrody i tylko 3 kobiety.
1: Czy to jest kwestia zawodu? To jest raczej po prostu obserwacja faktów. Wydaje mi się, że jak się obserwuje pewne fakty, to potem ludzie mogą z nich wyciągać rozmaite wnioski, więc cieszę się, że pan ten fakt zaobserwował.
0: A czy są kobiety ekonomistki, które pani zdaniem zasługiwałyby na to wyróżnienie właśnie?
1: W nagrodach z ekonomii jest bardzo duże przesunięcie pomiędzy tym, kiedy się robi jakieś odkrycie, a tym, kiedy przyznawana jest za niego nagroda. Więc ja mam takie swoje ulubione osoby od zawsze, obojga płci, żeby było to jasne, i które mam nadzieję, że prędzej czy później tego Nobla dostaną. I na pewno należy do nich Gita Gopinach i na pewno należy do nich Olivier Blanchard.
2: To była profesor Joanna Tyrowicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, z którą rozmawiałem o tegorocznych laureatach tzw. ekonomicznego Nobla. To wyróżnienie w tym roku trafiło do amerykańskich ekonomistów Roberta E. Halla i Michaela Woodforda. A więcej o ich wkładzie w światową ekonomię oraz o tym, jaki wpływ mają ich dokonania na naszą codzienność, ale także o historii i kontrowersjach związanych z tą nagrodą w magazynie Eureka porozmawiamy już za kilka minut.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A gościem magazynu Eureka, który dziś jest poświęcony Nagrodzie Nobla w dziedzinie ekonomii, jest teraz profesor Łukasz Woźny ze Szkoły Głównej Handlowej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jak pan ocenia dzisiejszy wybór komitetu? Nagroda została przyznana dwóm amerykańskim ekonomistom, to Robert E. Hall oraz Michael Woodford.
2: No myślę, że to jest nagroda niekontrowersyjna. To znaczy to jest nagroda za dorobek w przypadku Roberta Halla, no sięgający tam jeszcze

0: końcówki lat 70. i w pełni zasłużono oczywiście. W przypadku Woodforda trochę nowsze, to są prace z lat 90., początek lat zerowych. Więc myślę, że to jest Nobel niekontrowersyjny, zasłużony, w pewnym sensie oczekiwany, bo te nazwiska, w szczególności Woodford, pojawiały się na takiej giełdzie już od dobrych paru lat.
1: Czyli to jest trochę taka nagroda za całokształt.
0: Trochę tak, ale też warto powiedzieć o pewnych, pewnie będziemy jeszcze mieli okazję tutaj pogłębić ten temat, o pewnych ich pracach, koncepcjach, które spowodowały, że to właśnie oni.
1: Ta nagroda została przyznana za mikroekonomiczne fundamenty pod makroekonomiczną stabilność. Jak to należy rozumieć?
0: Dla mnie to jest przede wszystkim nagroda taka metodologiczna, to znaczy ci panowie, między innymi ci panowie stworzyli szereg narzędzi, które pozwalają nam opisywać, w jaki sposób działa gospodarka, w szczególności cykl koniunkturalny, wykorzystywać ją do prognoz, ale także do testowania w takim małym laboratorium ekonomicznym, to jest na komputer, prawda, dla ekonomisty, takie laboratorium, w jaki sposób różne narzędzia w zakresie polityki, w tym przypadku głównie monetarnej, do jakich konsekwencji nas doprowadzą.
1: A na ile ten model wpływa na nasze codzienne życie? Innymi słowy, na ile na podstawie chociażby dzisiejszych laureatów ekonomicznego Nobla możemy powiedzieć, że to są prace, które mają przełożenie na rzeczywistość, na naszą codzienność, a na ile są to prace jednak w dużej mierze teoretyczne, które mają pewnie duży wpływ na rozwój teorii ekonomicznej, ale niewiele wnoszą do naszej rzeczywistości.
0: W przypadku tych dwóch panów to rzeczywiście ten wpływ na gospodarkę, tak powiem, bo to może nie zawsze na życie przeciętnego Kowalskiego, natomiast na gospodarkę był istotny. Są takie Noble, były takie Noble w przeszłości, że doceniano głównie ten walor teoretyczny. Natomiast w ich przypadku, na przykład też te prace Halla, w dużej mierze były empiryczne i pozwoliły też na stworzenie albo danie fundamentów, albo lepszego rozumienia pewnych narzędzi, które może nie zostały przez nich wymyślone, ale które są stosowane na przykład w polityce monetarnej z dobrym skutkiem. Tak? Więc w tym sposób poprzez ich narzędzia lepiej rozumiemy, jak działają narzędzia polityki gospodarczej i przez to możemy jakby lepiej je dopasować do minimalizacji, ja bym powiedział, amplitudy, tak? Czyli wahań cyklicznych w gospodarce.
1: Mówi się o tym, że nie ma dziś bankiera centralnego na świecie, który by nie znał prac Michaela Woodforda. Czy faktycznie to jest taka wpływowa postać w świecie ekonomii i bankierów centralnych?
0: Tak, on jest autorem z takich bardzo poczytnych i istotnych, ważnych podręczników, z których uczymy studentów ekonomii, między innymi właśnie ekonomii monetarnej. Razem z Hallem oni dali podwaliny pod rozwój takich narzędzi, które nazywamy nowo-keynesowskimi modelami DSGE. To może rozszyfruję ten skrót. DSGE to są dynamiczne, stochastyczne modele równowagi ogólnej. One są nowo-keynesowskie w tym sensie, że sięgają do myśli Keynesa, natomiast w taki nowszy, nowoczesny sposób.
1: A gdybyśmy mieli to przetłumaczyć na język ludzki, nazwijmy to znaczy, co te modele wnoszą, jak wpływają na chociażby właśnie politykę prowadzoną przez banki centralne.
0: Może powiem o jednej rzeczy. Jest takie narzędzie, które używają bankierzy centralni, w naszym przypadku Rada Polityki Pieniężnej albo w przypadku Stanów Zjednoczonych Rezerwy Federalne, które nazywamy Forward Guidance, czyli takim, nie wiem, czy jest dobre polskie tłumaczenie, ale takim ukierunkowywaniem przyszłości, prawda? To jest ten mechanizm, kiedy oprócz tego, że bank centralny albo Rada Polityki Pieniężnej ogłasza wysokość stóp procentowych w danym momencie, to też mówi o przyszłej oczekiwanej ścieżce. I to jest narzędzie typu Forward Guidance, w tym sensie, że oprócz tego, że jest jakaś decyzja tu i teraz, to nasza Rada mówi o tym, co zamierza zrobić w przyszłości. A to pozwala koordynować oczekiwania w gospodarce i lepiej planować. I to zarówno po stronie konsumpcyjnej, jak i po stronie inwestycyjnej, po stronie cen, które ustalają firmy.
1: Innymi słowy, możemy powiedzieć, że takie uprzednie komunikowanie, jak będą kształtowały się stopy procentowe, może wpływać na nasze decyzje konsumenckie i takie decyzje dotyczące tego, czy zaciągniemy jakiś kredyt.
0: Na przykład, prawda? No, w tym zajmował się Hall, na przykład badaniem zmienności konsumpcji. I z tych jego prac wiemy bardzo dobrze, to zarówno teoretycznych, jak i empirycznych, wiemy, że to, co jest takim główną determinantą konsumpcji, zmienności konsumpcji, są nie tyle właśnie dzisiejsze dochody, natomiast bardzo istotną zmienną są oczekiwania co do przyszłych zmian dochodów. To znaczy, na przykład, jeżeli spodziewamy się, że w przyszłości firma, w której pracuje, będzie miała gorsze

0: lepszą koniunkturę, albo spodziewam wzrostu cen w przyszłości, to mimo tego, że teraz na przykład zarabiam całkiem nieźle, to już, prawda, planuję, że będzie gorzej,
1: więc przygotowuję
0: się na,

ze Szkoły Głównej Handlowej jest gościem magazynu Eureka, w którym dziś rozmawiamy o Nagrodzie Nobla z ekonomii. Przed chwilą mówiliśmy o tegorocznych laureatach, a za kilka minut trochę historii.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w naszym studiu niezmiennie profesor Łukasz Woźny ze Szkoły Głównej Handlowej. To teraz, panie profesorze, zgodnie z zapowiedzią porozmawiajmy o historii, bo ponoć sam Alfred Nobel nieprzesadnie lubił ekonomistów, a samą ekonomię uważał za naukę zbyt teoretyczną. Stąd też, jak się mówi w swoim testamencie, nie ustanowił oddzielnej nagrody z ekonomii. Zrobił to znacznie później Bank Szwecji. No i może zapytam tak przewrotnie. Skoro Nobel nie chciał takiego wyróżnienia, to po co ono powstało i czy w ogóle to dobrze, że takie wyróżnienie jest?
2: Rzeczywiście, to wyróżnienie nazywamy formalnie, to jest Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla, prawda? Czyli to nie jest Nagroda Nobla. Nie bez przyczyny ona jest dawana na końcu w poniedziałek po tygodniu noblowskim, bo rzeczywiście jest tak jakby trochę doklejona do tych pozostałych Nobli. Ja myślę, że to jest ważna nagroda, w takim sensie, że dla nas ekonomistów oczywiście jest to w pewnym sensie święto ekonomii, święto nauki. Mamy okazję propagować, opowiadać o dorobku ekonomii i też jest to taki wyraźny sygnał, żeby w takim świecie, szczególnie teraz rozchwianym, pokazać to, co jest ważne i to, co jest rzeczywiście naukowe w przypadku ekonomii.

0: trochę tak pomiędzy linijkami tego pana pytania pojawia się takie pytanie, no, na ile ta ekonomia jest taką samą nauką, jak na przykład jest, nie wiem, fizyka. Te nauki, o których myślał Nobel, to są takie nauki, które są jak najbliżej empirii, prawda? Czyli takie, które można... Z jednej strony pomagają nam tu i teraz rozwiązywać pewne problemy, które mamy jako ludzkość, a z drugiej strony kierują się empirią jako narzędziem poznawczym. W przypadku ekonomii jest trochę tak, to znaczy rzeczywiście jest dużo empirii w ekonomii, to w szczególności na przestrzeni ostatnich 30-40 lat, ale też mamy dużą część takich badań teoretycznych i one też były nagradzane zresztą przez Komitet Nobelowski.
1: Niejednokrotnie, dodajmy.
0: Tak, dość powiedzieć o całej serii nagród za w szeroko rozumianej teorii gier. To jest akurat mój konik, ja się zajmuję się na co dzień teorią gier i rzeczywiście tych nagrodzonych z teorii gier było pewnie kilkanaście osób i te badania były dalekie od jakiejkolwiek empirii. Ja myślę, że to jest bardzo ważna nagroda i ja się bardzo cieszę, kiedykolwiek mamy możliwość jakby wyróżnienia chociaż paru osób, które się w tej dyscyplinie pojawiają.
1: Ale też tej nagrodzie towarzyszą różnego rodzaju kontrowersje. Jedną z nich jest takie przeświadczenie, że w przeszłości Komitet Noblowski zbyt duży nacisk kładł na teorię wolnorynkową, a gdzieś z boku zostawiał teorie takie bardziej socjalne, bądź też bliżej socjaldemokracji. Teraz mam wrażenie, to się zmieniło. Natomiast pytanie pozostaje, czy pana zdaniem tę nagrodę można wpisywać, czy powinno się wpisywać w jakiś taki spór, no, mówiąc wprost, ideologiczny?
0: Ja tego tak nie widzę. To znaczy, może poza jakimiś naprawdę pojedynczymi przypadkami, kiedy można by dyskutować na temat zasadności nagród noblowskich, to w ekonomii, to myślę, że w zdecydowanej większości tych nagród była niekontrowersyjna, w tym sensie, że to były badania nad konkretnymi, bądź to narzędziami, empirią, bądź teorią, które zupełnie wymyka się jakimś wątkom ideologicznym. Jest takie myślenie o ekonomii jako takich, nie wiem, konkurujących ze sobą szkołach myślenia, prawda, z jednej strony jacyś wolnorynkowcy, z drugiej strony na przykład zwolennicy interwencji państwa, ale bez względu na naszą pozycję ideologiczną, te rzeczy pojawiają się w tych wynikach, w tych badaniach jako wynik, prawda, a nie jako założenie. I to jest, myślę, ciekawe. Natomiast oczywiście jest taki wątek, na ile jakby zmienia się w pewnym sensie perspektywa komitetu, ale to też jest chyba perspektywa całej nauki. To znaczy, my na przykład ekonomiści z czasem zaczęliśmy bardziej doceniać na przykład badania behawioralne, tak to, co pan powiedział, czyli nad rzeczywistym zachowaniem ludzi i społeczeństw, a nie tylko teoretyczne, prawda, myślenie o tym. Ale nie powiedziałbym, że to jest jakieś obciążenie Komitetu Noblowskiego. Raczej ekonomia, rozwijając się przez lata, zauważyła, że to jest istotne i to też zostało z czasem docenione.
1: Nobla z ekonomii nie otrzymał na razie żaden Polak, choć jest jeden i chyba zdaje się dość panu bliski naukowiec. To Leonid Hurwicz, który studiował między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Co ciekawe, studiował nie ekonomię, a prawo.
0: Zgadza się. Leonid Hurwicz był ekonomistą polskiego pochodzenia. Później wyjechał na studia do Londynu, później skończył w Stanach Zjednoczonych, w Minnesocie. I no, jest on mi też o tyle bliski, bo zajmował się takim matematycznym podejściem do ekonomii. Ja też co dwa lata organizuję takie warsztaty, konferencję naukową poświęconą jego imieniu, jakby propagowaniu jego idei w ekonomii. I też w tym roku w grudniu taką konferencję w Warszawie robimy. I tak, i to jest chyba jedyne nazwisko tak blisko związane z Polską. Chociaż byli też nie Polacy, którzy na przykład urodzili się na terenach polskich przed wojną, więc jak te pływające granice by trochę inaczej się poukładały, może mielibyśmy więcej polskich Nobli.
1: A tymczasem musimy czekać na pierwszego Nobla z ekonomii, którego otrzyma, miejmy nadzieję, kiedyś polski ekonomista. Tutaj musimy stawiać kropkę. Profesor Łukasz Woźny, Szkoła Główna Handlowa, był gościem magazynu Eureka. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Ja także państwu za dziś już dziękuję. Błażej Prośniewski, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Ja myślę, że to, co jest szalenie ważne w naszym myśleniu w ogóle o kondycjach i o sprawności i niesprawności, jest to, że bliska nam jest taka filozofia myślenia, że sprawność jest tymczasowa.
2: Justyna Wielgus, wiceprezeska zarządu Fundacji Teatr 21.
1: I że wszyscy ze względów naturalnych, ale też pod wpływem bardzo różnych sytuacji, ta nasza sprawność może nam się zmienić. I nagle możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy, nie wiem, nasz ruch będzie ograniczony, albo będziemy gorzej widzieć, albo będziemy gorzej słyszeć, albo zatracimy zdolność wyrażania siebie. I myślę, wydaje, że jeżeli tak zaczniemy myśleć o sobie i postrzegać świat dookoła siebie, to też będziemy chcieli go w taki sposób projektować, żeby on był przyjazny właśnie wszystkim kondycjom, żeby taki stan nie powodował właśnie zamykania siebie, wycofywania, tylko wręcz przeciwnie, żeby dawał też impuls do tego, że cały czas jest mile widziany, mile widziana w każdym miejscu.
2: W roku 2024 Fundacja uruchamia międzynarodowy program Pokaż Język, którego celem jest pokazanie polskiej publiczności najlepszych i najciekawszych artystycznie przykładów europejskiej sztuki inkluzywnej.
1: Celem było właśnie poprzez różne formy artystyczne i działania edukacyjne przybliżyć w ogóle myślenie o tym, że istnieje mnóstwo języków, za pomocą których się możemy wyrażać, mnóstwo form ekspresji, które są równoprawnie interesujące, intrygujące, ciekawe, wnoszące, bo też nam zależy na tym, aby właśnie promować innych też artystów, stwarzać przestrzeń głosu innym, super ciekawym osobom, które wnoszą nowe języki teatralne i wzbogacają tym samym mapę teatralną Polski.
3: Aktorstwo to moje szczęście.
2: Daniel Krajewski, aktor Teatru 21.
3: Bardzo się cieszę, że występuję nie tylko w Teatrze 21, ale też gościnnie w Teatrze Powszechnym. I bardzo się cieszę, że współpracuję, gram, występuję z aktorami niepełnosprawnymi, aktorami Teatru 21 i pełnosprawnymi aktorami w TR Warszawa.
2: Fundacja Teatr 21 jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie teatr21.pl.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: 4 pory roku.
6: Czy sporty ekstremalne są zarezerwowane tylko dla mężczyzn? Zdecydowanie nie. O czym opowie nasz gość, Joanna Modrzewska, która z sukcesami ściga się na motocyklach w rajdach pustynnych. W audycji także gdzie szukać rzetelnej wiedzy o zdrowiu oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia.
7: 4 pory roku. Zapraszam jutro od 9:00. Dagmara Kowalska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw

0: półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Reklama. Radio Kierowców.
7: Kamil Olak. Nowe problemy w Lubuskiem na drodze krajowej nr 12 między Łęknicą a Żarami. W pobliżu miejscowości Żarki Wielkie trwa akcja służb. Gaszą pożar przydrożnej stodoły i dlatego też na 7 kilometrze tej trasy poruszamy się naprzemiennie. Poważne problemy wciąż na krajowej 9 w Podkarpackiem na odcinku Nowa Dęba Głogów Małopolski w pobliżu Kolbuszowej Górnej na 172 kilometrze. Auto osobowe zderzyło się z autobusem. Dwie osoby zginęły na miejscu i droga pozostaje zablokowana. Samochody ciężarowe czekają na ponowne otwarcie trasy, natomiast dla aut osobowych obowiązuje objazd przez miejscowości Widełka, Werynia oraz Porępy Kupieńskie. Nowe problemy w Mazowieckiem na krajowej 92 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu miejscowości Dębę Wielkie zderzyły się dwa auta osobowe i droga jest zablokowana na 509 kilometrze. Przygotowano objazd drogami lokalnymi. Ruchem kieruje na miejscu policja. Nie odwołano też utrudnień na trasie S7 w Świętokrzyskiem w dwóch miejscach. Między węzłem Tokarnia a węzłem Kielce Południe trwa akcja służb. Gaszą pożar auta osobowego na drugim kilometrze i jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Drugie miejsce z utrudnieniami na trasie S7 w Świętokrzyskiem to kilometr 12 pomiędzy węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Tam po zderzeniu auta typu bus z ciężarówką jezdnia w kierunku Krakowa jest zwężona. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Drogowcy odwołali natomiast problemy na autostradzie A4 między węzłem Jarosław Zachód a węzłem Jarosław Wschód oraz na trasie S8 na wysokości węzła Róża.
8: Minęła godzina 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski, witam Państwa. Dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie stacji łączności satelitarnej na Mazowszu zatrzymanych w Niemczech. Jutro pierwsze przesłuchania mężczyzny, który według władz groził zamachem na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Unia Europejska planuje rozszerzenie czarnej listy Rosjan z zakazem wjazdu do wspólnoty. Zatrzymano dwie osoby podejrzane o udział w podpaleniu stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Podejrzani usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Szef MSWiA dodał, że dwóch cudzoziemców zatrzymano poza granicami Polski.
9: Na terenie Niemiec zatrzymanych zostało dwóch obywateli Turcji, którzy odpowiadają za ten akt terroru, za to podpalenie. Czynności realizowała niemiecki Federalny Urząd Kryminalny, BKA, na podstawie materiałów zgromadzonych, przygotowanych przez polską policję we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
8: Zdaniem śledczych celem dywersantów było zakłócenie systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, został przewieziony do Komendy Stołecznej Policji i jutro zostanie przesłuchany. Trwają badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów.

0: faktów, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, posłanka Magdalena Sroka, powiedziała, że Polska nigdy nie miała kontroli nad tym systemem. Prace posłów nad sprawozdaniem trwały ponad 2 lata.
1: Po przełamaniu zabezpieczeń każdy telefon komórkowy nie był już tajemnicą. Taki dostęp dawał możliwość zaglądania do wiadomości, zdjęć, kontaktów, lokalizacji, do uruchamiania mikrofonu i kamery. To nie był podsłuch, to było przejęcie życia osób inwigilowanych.
0: Komisja śledcza ustaliła, że system Pegasus był kupiony bez akredytacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Z jej ustaleń wynika też, że zakup oprogramowania był w części sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, co było złamaniem prawa.
2: To są aktualności jedynki.
0: Na tę inwestycję w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie czekano 60 lat. Rozpoczyna się przebudowa i rozbudowa laboratorium. Zmienią się warunki pracy personelu, a dzięki nowoczesnemu sprzętowi możliwa będzie szybka i precyzyjna diagnoza, mówi profesor Wojciech Cyrul, dyrektor lecznicy.
3: Umożliwi to nie tylko skrócenie czasu hospitalizacji, ale również poprawi i bezpieczeństwo personelu i bezpieczeństwo całego procesu diagnostycznego. A w jednostkach takich jak Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie to są sprawy kluczowe, bo to jest jednostka ogólnopolska, do której trafiają dzieci z chorobami rzadkimi, te, które są najciężej chore.
0: Centralne Laboratorium Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie zostanie otwarte wiosną 2029 roku. Możliwe są kolejne ograniczenia przy wjeździe do Unii dla Rosjan. Najszybciej może zapaść decyzja w sprawie zakazu dla weteranów z ukraińskiego frontu. Tak mówili unijni dyplomaci w kuluarach spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 w Luksemburgu.
4: Większość unijnych krajów uważa, że masowy powrót rosyjskich żołnierzy z ukraińskiego frontu, w tym także uzbrojonych, to olbrzymie niebezpieczeństwo dla wspólnoty. Na zakazanie rosyjskim weteranom wjazdu do Unii jeszcze przed wakacjami zgody państw członkowskich nie było, a teraz kraje, które się sprzeciwiały, mówią inaczej. Na przykład Francja jest na to gotowa. Nieco bardziej skomplikowane wydają się być dyskusje w dwóch innych sprawach. Pierwsza dotyczy ograniczeń dla rosyjskich dyplomatów. Niechętne dalszym ograniczeniom są Włochy, które obawiają się odwetu ze strony Rosji, gdzie jest duża mniejszość włoska. Kolejna sprawa to ograniczenia wizowe dla turystów z Rosji. Najwięcej wiz wydają Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. I tak się składa, że akurat te kraje są przeciwne ograniczeniom, co może spowolnić pracę. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Motor Lublin lepszy od Radomiaka na zakończenie 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lublinianie wygrali w Radomiu 3-2. Do przerwy prowadził Radomiak. Do drugiej doliczonej minuty był remis 2-2, a tuż przed końcem zwycięską bramkę dla gości zdobył Christopher Simon. Wygrana pozwoliła Motorowi opuścić strefę spadkową, w której teraz znalazł się właśnie Radomiak. Na dziś zaplanowano również zaległy mecz z 3. kolejki, w którym GKS Katowice podejmie wieczystą Kraków. Oba zespoły przystąpią do tego spotkania w bardzo dobrych nastrojach. W piątek Gieksa wysoko wygrała w Częstochowie z Rakowem, a Beniaminek z Krakowa ograł Płocką Wisłę. A już jutro okaże się, czy polskie piłkarki zachowają szansę na pierwszy w historii występ na Mistrzostwach Świata. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym baraży podopieczne Niny Patalon podejmą w Gdańsku Belgijki. W pierwszym meczu na wyjeździe Polki przegrały 0-1. Blisko, a raczej najbliżej z Polek do zdobycia bramki była wówczas Ewa Pajor, która nie wykorzystała rzutu karnego. Kapitan nie traci jednak wiary w końcowe zwycięstwo.
6: Spokojnie podchodzimy do tego drugiego meczu. Tak naprawdę drugi mecz to nowa historia, nowa szansa. Wynik jest 1-0. Oczywiście niekorzystny dla nas, ale to jest tylko 1-0 i mamy 90 minut na to, aby odwrócić losy spotkania i jesteśmy naprawdę dobrze przygotowane do tego meczu, bo i intensywnie i myślę też pod względem taktycznym i również mentalnym jesteśmy gotowe, aby zagrać najlepszą naszą piłkę i wygrać to spotkanie.
5: Mistrzostwa Świata Piłkarek zostaną rozegrane w przyszłym roku w Brazylii. I jeszcze tenis i dobre wieści z Wuhan. W pierwszej rundzie turnieju w tym chińskim mieście Magdalena Fręch wygrała z Mananchayą Sawankhyaw z Tajlandii w 2 setach do 3 i do 6. Jej następną rywalką będzie Iga Świątek, która w pierwszej rundzie miała wolny los. Będzie to dopiero drugi pojedynek obu polskich tenisistek. Jedyny raz spotkały się 4 lata temu.

0: Warszawie. Wówczas górą była Świątek, która wygrała zdecydowanie w dwóch setach. Więcej w Kronice Sportowej. Zapraszam o 22.40.
1: Pogoda.
2: W nocy przeważnie zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Tylko na południu i wschodzie chmur mało, tam bez opadów. W rejonie wybrzeża niewykluczone także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Temperatura minimalna w nocy od 3 do 9 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż z ośrodkiem 1011 hektopaskali nad Estonią powoli wypełnia się i przemieszcza na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk południowo-wschodni i Zatokę Gdańską. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni do północnego 4 do 5, po północy słabnący na 3 do 4. Nad ranem przejściowo zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 11 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz, możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do północnego 4 do 5, w porywach do 7. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni 4 do 5, w porywach 6. Szybko słabnący na 3 do 4, rano przechodzący w zmienny 1 do 3. Stan morza 3, początkowo miejscami 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni 4 do 5, w porywach 6. Nad ranem słabnący na 3 do 4. Stan morza 3, miejscami 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni 4 do 6, w porywach 7. Stan morza 2 do 3, na północy miejscami 4. Widzialność dobra do słabej, miejscami deszcz, możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na południowy i stopniowo wzrastający na 4 do 5, w porywach do 7. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północny 4 do 5, w porywach do 7. Stopniowo słabnący na 3 do 4, po południu przechodzący w zmienny 1 do 3. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
14: Historia to nie tylko Pompeje czy Biskupin, nie tylko dylematy Mieszka I czy kampanie wojenne XVII wieku. Historia to ty i ja, to nasze rodziny i przyjaciele. To, kim dzisiaj jesteśmy, jak żyjemy i o czym myślimy. To nasze wspomnienia i nasze marzenia o tym, co było kiedyś. To wreszcie przeszłość, która wpływa na nas tu i teraz. Audycja Historia Bliska, o tym, jak dziś widzimy przeszłość i jak przeszłość wpływa na nas dziś. Michał Wójcik, zapraszam. Najbliższy poniedziałek po godzinie 21:00, tylko w Jedynce. Jedynka.

Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Tu jest muzyka.

0: It Don't Mean a Thing, czyli Tua Tua Ewa Bem, Dorota Miśkiewicz, Janusz Szrom. Zapraszamy na scenę resztę naszej grupy.
1: Tu jest muzyka, program pierwszy Polskiego Radia. Mówimy Państwu dobry wieczór, a w studiu panie i panowie Dorota Miśkiewicz. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiali o Duke Ellington po polsku 25 lat później, czyli o słynnym koncercie z 2001 roku. Sopot, ty masz wtedy 14 lat.
2: Nie, no niestety mam więcej. Tak, tak. Ale było to dawno i nie pamiętam.
1: No to świetnie, że się spotkaliśmy, żeby o tym rozmawiać. Nie, musisz coś pamiętać, Dorota, bo przede wszystkim byłaś tam w doborowym towarzystwie. Przede wszystkim był tam, można powiedzieć, no twórca albo współtwórca tego przedsięwzięcia. Z jednej strony Wojciech Młynarski, a z drugiej strony z Biggs Band, czyli fantastyczny muzyk, saksofonista, pedagog również, kompozytor Zbigniew Jaremko. Dwie absolutnie ikoniczne postaci.
2: Przy okazji jeszcze jest to mój ojciec chrzestny.

0: Naprawdę?
1: Zbigniew Jaremko, tak. Tak.
0: Muzyk niezwykle ceniony przez i wokalistów, wokalistki, i przez grono. To przypomnę, że i Sunship, i Jazz Careers.
1: No to są właśnie zespoły, w których grał mój tata przed laty. I stąd
0: Henryk Miśkiewicz.
1: Ich taka przyjaźń właściwie. Tata opowiadał mi, że właściwie uczył się grać od Jaremki. Mhm. Bo Jaremko był trochę starszy, pokazywał mu różne rzeczy, płyty, więc był takim przyjacielem, ale w pierwszym etapie był też...
0: mistrzem.
1: No tak, mistrzem. A ja pamiętam, że wszystkie najlepsze zdjęcia z dzieciństwa, które przetrwały, moje zdjęcia, zrobił właśnie on.
0: No proszę, czyli człowiek wielu talentów. Nie tak dawno rozmawiałem z Krystyną Prońko, której Jaremko napisał kilka piosenek i mówiła, że wie pan, nikt tak nie pisał w tak specyficzny sposób, takimi harmoniami jak właśnie Zbyszek.
1: On miał niezwykłe poczucie harmonii, zdolność myślenia harmonicznego, która sprawiała, że te melodie, mam wrażenie, że one się czasami nie kończyły. Dlatego, że on cały czas widział za zakrętem jeszcze jakieś dodatkowe rozwiązanie, a tu jeszcze możemy skręcić, a tu jeszcze możemy skręcić. Dlatego te jego melodie i harmonie właśnie są bardzo bogate. I żeby zaśpiewać Poranne łzy, czyli jego najbardziej znaną piosenkę, no to trzeba mieć wielką skalę. Bo to trzeba mieć no, co najmniej dwie oktawy, żeby to zaśpiewać. I świetny słuch, bo to nie są oczywiste połączenia interwałów.
0: Miałaś okazję?
1: Próbowałam śpiewać ten utwór. Ja nie mam aż tak dużej skali, ale on jest tak piękny, że nie mogłam sobie odmówić. Więc kilka razy się podjęłam jeszcze, kiedy byłam młodsza i śpiewałam trochę wyżej niż obecnie. No jest to niezwykła piosenka. Ja wczoraj, dosłownie wczoraj rozmawiałam ze znajomym właśnie o nim i o tym, że jest wiele utworów, jak podejrzewam, których nawet my nie znamy. Podejrzewam, że w jego szufladzie jeszcze może być dużo więcej i bardzo ciekawa jestem, co tam jest. Na pewno jest dużo instrumentalnych. Czy one mogą stać się piosenkami? Nie wiem, bo to są właśnie bardzo skomplikowane utwory. Mhm. Ale jeden z moich ulubionych z dzieciństwa właśnie z płyty Sunship to był Jarmark. Mhm. I to był po prostu taki świetna melodia, świetny groove. My jako dzieci z moim bratem byliśmy zachwyceni tym utworem.
0: Przepadaliście. Od czasu do czasu Sunship, zresztą Jazz Careers też w tej audycji tutaj w poniedziałek zawsze po 20 tutaj się pojawia, ale tym razem słuchaj, mamy do czynienia z Jaremką, aranżerem. Też bardzo zdolnym. Też to, czego wysłuchałem, a słuchać będziemy dzisiaj tego, proszę państwa, przedpremierowo, jest po prostu fantastyczne, chociaż w wielu przypadkach bardzo mocno znane, bo to jest Duke Ellington, jego twórczość.
1: Taki miał pomysł, żeby te utwory... nie wiem, jak to było, czy najpierw... Podejrzewam, że mógł najpierw być Młynarski, bo on, Młynarski uwielbiał pisać do utworów no, takich znanych, zagranicznych, które lubił, które
0: pamiętasz,
1: cenił.
0: On dopisywał słowa też do instrumentalnych rzeczy komedy.
1: Tak, też jest śpiewnik komedy, bardzo, bardzo piękna rzecz, ale przecież on tłumaczył też Brassensa, czyli on w ogóle lubił dotykać się do takich, można powiedzieć, z punktu widzenia prawnego, trudnych rzeczy, bo do takiego Duke'a Ellingtona, on to robił dla przyjemności, przecież tutaj on nie mógł się dopisać tak de facto do ZAX-u, mówiąc wprost.
0: Tak.
1: Więc on chciał coś wyrazić w tych piosenkach, ale on po prostu kochał jazz, Młynarski kochał jazz.
0: Dużo jest w tych zapowiedziach Młynarskiego też o jazzie na tej płycie, ale wiesz co, może posłuchajmy tego początku, zapowiedzi Młynarskiego i słynnej Karawany. Dzisiaj o płycie Duke Ellington po polsku, przedpremierowo słuchają państwo tych nagrań wraz z nami w programie Pierwszym Polskiego Radia.
2: Witam bardzo serdecznie, szanowne panie, szanownych panów, na koncercie Ellington po polsku, tuż przede mną. Uczynili to nasi wspaniali jazzmeni, których przedstawię. Na perkusji gra Łukasz Żyta. Na kontrabasie Adam Cegielski. Na fortepianie Andrzej Jagodziński. Na gitarze Marek Napiórkowski. Na trąbce Robert Majewski. I wreszcie na saksofonie i klarnecie lider tego zespołu, który nazywa Zbigs Band, Zbigniew Jaremko. W 1955 roku w Warszawie

0: kiedy już można było troszeczkę grać jazz. Bo wiecie państwo, że początkowo na przykład moja mama pracowała w radiu zawsze i powiedziała, że jak raz jeden redaktor jeszcze za stalinowskich czasów, czy też krótko po, ale jeszcze jakiś 54 rok, nadał bluesa, to go zwolnili z pracy od razu. Ale on się jako członek PZPR odwołał się na otwartym zebraniu partyjnym i udowodnił, że dlatego ci murzyni tak wyją, że kapitaliści ich tak katują. I go przywrócili. Przywrócili go do pracy, ale bluesa już przezornie nie nadawał więcej. Natomiast w 55 roku w Warszawie, niestety obecny tam osobiście nie byłem, ale był tam kto? Mój wielki przyjaciel, pan Dudek Dziewoński. Zapowiadał to całe przedsięwzięcie. Odbył się słynny Jam Session No. 1, gdzie właściwie jeden z pierwszych razy publicznie zagrano jazz. To był taki trochę symbol, że od tego momentu już ta muzyka się pojawiła. I właśnie ten tekst, który teraz nastąpi, do słynnej Karawany, opowiada o tym wydarzeniu. Tremę mam sporą, uwaga, bo sam go odśpiewam. Odjeżdżamy.
1: Rok był 55, a żurawią pamiętnego dnia.

bambusie. Śliczne tak, uczesane kok w bok. I tych kilka Ellingtona nut to był wolności symbol, skrót. To był radości pierwszy blask.

do łez. Szeptem swym jerychońskim pierwszy raz zapowiadał tam jazz. Jak spełnienie najpiękniejszych słów przez krzyk protestu twardych łbów.

0: Cię i ja.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Radiowa Jedynka, Duke Ellington po polsku. Zaczął to wszystko Wojciech Młynarski, mistrz absolutny, który, jak sam stwierdził przed chwilą, miał odrobinę tremy, w co trochę do końca nie wierzę, ale Dorota Miśkiewicz też robi minę taką, że chyba raczej kokietował. Dorota, jak tylko wspominasz go, przepraszam, pana Wojtka?
3: Go przez duże G.
2: Przez G, tak.
3: Wielkie G. Przede wszystkim właśnie jako fana jazzu, ja go tak zapamiętałam, że on oprócz tego, że świetnie pisał teksty, to wszyscy wiemy, ale on potrafił usiąść do pianina i zagrać. Normalnie z harmonią całą. Bo on lepiej grał na pianie niż ja. Więc to mi bardzo imponowało. To, że miał wielką pasję. Pasję, jeżeli coś mu się podobało, to musiało być natychmiast. To też trochę wynikało z jego przypadłości. Ale pamiętam, że kiedyś go poprosiłam o tekst. To było dawno. Spotkałam go na korytarzu w telewizji i powiedziałam, że potrzebuję tekst do piosenki Tristeza, takiej brazylijskiej. To jest też jego druga miłość, te brazylijskie tematy. No ale to jest powiązane też z jazzem. I on, o tak, znam, już mam pomysł. I rano, już o 6 rano miałam nagrane na sekretarce, bo sprawdzałam, ja wstawałam później. Doroto, tekst jest do odebrania w Ateneum. Więc on już zdążył go napisać, wstać, pójść, włożyć go do koperty i nagrać mi się na sekretarce. Więc postać absolutnie wybitna. Ja uwielbiam jego słowa, więc tutaj no,
2: a pamiętasz go też, pamiętasz go też z dzieciństwa, z domu u ciebie na przykład?
3: Nie. Z domu nie. Ale potem przy różnych projektach się spotykaliśmy. Właśnie przy tym Duke'u, przy Komedzie, bo ja byłam w obu tych projektach. Więc wtedy miałam właśnie okazję sprawdzić, że gra na pianie.
2: Co pamiętasz z tego koncertu w ogóle, jeśli chodzi o przygotowania, w ogóle propozycje dla ciebie, żebyś wzięła w tym udział? Bo tutaj jest po pierwsze wybitne grono, jeśli chodzi o, no, o dwóch postaciach powiedzieliśmy, ale wybitne grono instrumentalistów i wokalistów. Począwszy od Ewy Bem, ciebie, Ewy Urygi, Janusza Szroma, Ingi Lewandowskiej nie wymieniłem
3: tak
2: jeszcze.
3: Pamiętam radość z tego, że możemy zaśpiewać na głosy. To jest rzadkość, żeby móc śpiewać na głosy. I tutaj nie mówię o śpiewaniu na dwa głosy, tylko to jest czterogłos. I on jest napisany przez Jaremkę, on jest napisany w sposób mistrzowski, zgodnie ze wszystkimi prawidłami. Nie zawsze łatwy. Więc pamiętam też napiętą atmosferę wokół, bo wszyscy wiedzą, że Zbigniew Jaremko był cholerykiem. I jak się zdenerwował, to zdarzało się, że ktoś musiał pójść do toalety płakać. Bo tak potrafił być taki dosyć ostry. Ja akurat przez niego nie płakałam, ja się raczej śmiałam, bo znałam go i wiedziałam, jaki jest. Natomiast dla mnie to była przyjemność, że ja mogę być częścią harmonii. Zawsze w takich sytuacjach, ja miałam drugi głos, Ewa Urga miała pierwszy, Inga miała trzeci. Ten trzeci, te trzecie głosy są zawsze najtrudniejsze. I jest...
2: Mam rozumieć, że już wiemy, kto chodził do toalety.
3: Nie, to nie Inga płakała, nie. Ale może nie będę mówić kto.
2: Dobra.
3: I Janusz, no tak, to już w sumie wyszło. Janusz śpiewał czwarty głos.
2: I to było, słuchaj, te próby były rzeczywiście bardzo trudne ze względu na te harmonie właśnie i tak dalej. Czy jak to zapamiętałaś?
3: Były trudne, bo miało być perfekcyjnie wykonane, a żeby być zespołem wokalnym, to trzeba być zespołem wokalnym. A my nie byliśmy zespołem wokalnym.
2: No właśnie, każdy z was było indywidualnym wokalistką, wokalistą.
3: Tak, to była grupa wokalistów, indywidualistów, z których każdy trochę inaczej stroi. Każdy ma troszeczkę inną artykulację. I teraz uwspólnić to, że dokładnie, żeby ta nuta się skończyła dokładnie wtedy, kiedy ma się skończyć, a nie, że ktoś tam gdzieś zostaje. No, musieliśmy trochę poćwiczyć.
2: To co, może efekty tych ćwiczeń zaprezentujemy w Radiowej Jedynce. Przypomnę, Dorota Miśkiewicz jest razem z nami. Słuchamy przedpremierowo płyty Duke Ellington po polsku 20.

0: fala społeczna przykryje PRL i wygramy w sytuacjach, kiedy się wydawało to prawie zupełnie niemożliwe. On w to wierzył. To był najważniejszy polityk Polski powojennej właśnie dlatego, że potrafił temu społeczeństwu podać kierunek, a społeczeństwo to przyjęło. I uważam, że właśnie społeczeństwo, decydując się na powołanie Solidarności w takiej skali, poszło za tym głosem.
1: Gościem programu Historia Bliska jest Zbigniew Gluza, szef ośrodka Karta, ale i redaktor książki Autoportret.

0: Zbigniew Bluza, z ośrodka Karta, ze mną w studio Jedynki. Rozmawiamy o Komitecie Obrony Robotników. Porozmawiamy teraz już o tej ostatniej schyłkowej fazie tego ruchu. Maj 81 rok, to jest piękna klamra, bo dochodzi do, no, do takiego wypadku oblężenia milicjantów w komisariacie w Otwocku. I wtedy KOR, który teoretycznie powinien dyszeć rządzą zemsty, nagle broni, fizycznie broni milicjantów przed wzburzonym tłumem.
1: To, że tam się nie udawało tego tłumu powściągnąć i wreszcie wezwano Adama Michnika, który powiedział, że jest...

0: siłą antysocjalistyczną i apeluje o to, żeby odpuścić, i ta wściekła grupa otaczająca komisariat odpuszcza. To był taki dowód, że właśnie taka postawa nienienawistna jest w ogóle czymś najlepszym.
1: To się nazywa słodka zemsta.
0: Tak, i oni się bardzo cieszyli, że się zemścili w ten sposób. To była taka symboliczna chwila, ale rzeczywiście ważna, bo nikt nie zginął, a to było bardzo blisko. To mogło być bardzo niedobrze.
1: No tam mógł być lincz, taki pogrom w zasadzie na
0: tak,
1: tych milicjantów.
0: Można było spalić komitet, bo on był oblany benzyną. Po prostu to było krok. I cofnięto się. Więc w związku z tym mieli wielką satysfakcję. Ale rzeczywiście było tak, że jak się zbliżał zjazd Solidarności, to środowisko miało poczucie, że no już w zasadzie niewiele może zrobić, bo właściwie to jest po stronie Solidarności. Oni zresztą wszyscy w związku jak mieli udziały. Też w największym stopniu sam Jacek Kuroń, bo on uważał, że to jest właśnie taka formuła. Ja uważam, że to wtedy już, jesienią 81, już tak nie było. To znaczy kierownictwo Solidarności odchodziło od etosu KOR-u. I stąd zresztą te kłopoty z podziękowaniem dla KOR-u na zjeździe.
1: Właśnie za chwilkę chciałbym o tym porozmawiać, bo to jest taka łyżka dziegciu w tej pięknej historii.
0: Tak, ale właśnie się objawiło coś takiego, że nacjonaliści w Solidarności już mieli poczucie, że mogą zabrać głos. To narastało. Ta grupa nie była bardzo duża, ale była coraz głośniejsza i objawiało się to także na murach. Te wszystkie hasła antysemickie w kontekście KOR-u też zachęcały tych ludzi do stawiania się temu procesowi i oni dali głos na zjeździe, to co zresztą dla ludzi KOR-u było bardzo gorzkie. Ostatecznie podziękowano KOR-owi, no ale to już było po tym, jak Jan Józef Lipski trafił do szpitala i w gruncie rzeczy miało się wrażenie, że to przebiegło bardzo niedobrze.
1: Właśnie, bo wróćmy do tego momentu. Jan Józef Lipski, no jeden z ojców założycieli, występuje przed zjazdem. Jest taki moment, kiedy on stoi. Wtedy ma nastąpić to podziękowanie, no ale właśnie nie dochodzi do tego. Tam są różne inicjatywy. Jedna właśnie podziękowanie, drugie raczej o Polsce, taki list. I on dostaje ataku serca. Prawda?
0: To była pierwsza wyrazistsza akcja prawdziwych Polaków, którzy mówili, no my tutaj, Solidarność, to jesteśmy właśnie polskim związkiem i ci tacy przebierańcy nie będą nami kierować i podziękowanie miało być...
1: brzydkie słowo na ży.
0: Żydzi
1: i koniec, kropka.
0: W tym alternatywnym podziękowaniu, to już nie dla KOR-u, tam chyba tego słowa nie było, ale taka była aura.
1: Się pojawia, prawda?
0: Taka była, tak, taka była aura i Lipski rzeczywiście się bardzo przejął tym, że to się nie dokonuje w taki cywilizowany sposób, ale myślę, że to był po prostu pierwszy sygnał. To znaczy, że potem coraz bardziej załamywał się ten wymiar taki ruchu społecznego w samej Solidarności. Ja zresztą właśnie uważam, że ten moment w marcu był rozstrzygający, dlatego że odwołanie strajku generalnego wtedy po Bydgoszczy było jakby zadane przez władze Solidarności. To znaczy społeczeństwo było gotowe do konfrontacji. Pewnie dobrze, że do niej nie doszło, bo to się mogło skończyć interwencją sowiecką i tutaj nie było pewności, ale chodzi o to, że to wycofanie się było wyłącznie takie politykierskie. To znaczy to nie była reprezentacja społeczna.
1: Nie kończmy w taki smutny sposób. Jaka jest, na sam koniec proszę cię powiedz, największa zasługa KOR-u? No gdyby nie KOR, to co?
0: Gdyby nie KOR, nie powstałaby Solidarność, to byłoby niemożliwe, dlatego że jak się analizuje tę historię, to widać, jak kolejne etapy to dają i zresztą zachowanie Bogdana Borusewicza, który był inicjatorem strajku w Stoczni Gdańskiej i poprowadził ten strajk na początku, to było niezbędne. To znaczy i niezbędna była koncepcja KOR-u, żeby właśnie to tak przebiegło. I mam poczucie, że ten rozrastający się ruch społeczny, który był ewidentnie wolnościowy, spowodował przełom w 89 roku. Największa zasługa KOR-u to doprowadzenie społeczeństwa polskiego do tego, że ono potrafiło wyrazić swoją dezaprobatę dla tego systemu w sposób tak wyrazisty, że władza wiedziała, że jest samotna, że w gruncie rzeczy całe społeczeństwo, to właśnie wiedziała po marcu, jest przeciw. Nie udało się stanem wojennym spacyfikować polskiego społeczeństwa, więc wtedy zaczęto szukać innych rozwiązań, kiedy zaczęła się już zapaść ekonomiczna w całym systemie. Ja

0: Uważam, że KOR spowodował zmiany demokratyczne ku wolności na przełomie 80. i 90. lat. Bez KOR-u nie uzyskalibyśmy III Rzeczpospolitej.
1: To jest piękna puenta naszego spotkania. Gościem audycji Historia Bliska był Zbigniew Gluza, szef ośrodka Karta, redaktor książki Autobiografia KOR-u. Bardzo polecam. Już ją można dostać, można kupić, można czytać. To nie tylko historia tej społecznej inicjatywy. Aha. To piękna, jedna z najpiękniejszych kart polskiej historii. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Lektury Jedynki.
1: Od dzisiaj będą Państwo mogli słuchać fragmentów Niebezpiecznych Związków Pierre'a Schoderlosa de Laclos w tłumaczeniu Tadeusza Boja-Żeleńskiego i w interpretacji Gustawa Chaloupka. To wydana w 1783 roku powieść o miłości, zemście i manipulacji, dziejąca się wśród XVIII-wiecznej francuskiej arystokracji. Niebezpieczne związki były kilka razy ekranizowane, a największą popularność zyskał film z 1988 roku z Glenn Close, Michelle Pfeiffer i Johnem Malkowiczem.
2: Markiza de Merteuil do wicehrabiego de Valmont w zamku. Wracaj, drogi hrabio, wracaj. Cóż ty tam robisz? Co możesz robić u starej ciotki, która cały majątek zapisała już tobie? Ruszaj natychmiast w drogę, potrzebny jesteś. Przyszła mi do głowy wspaniała myśl i tobie pragnę powierzyć jej wykonanie. Tych kilka słów powinno by wystarczyć, aż nazbyt zaszczycony wyborem powinien byś stawić się z całym pośpiechem, aby na kolanach odebrać me rozkazy. Ale ty nadużywasz mej dobroci nawet wówczas, kiedy przestałeś z niej korzystać. W wyborze, jakim mam przed sobą, albo wieczystej nienawiści, albo bezgranicznego pobłażania. Jedynie szczęściu swemu zawdzięczasz, iż dobroć moja bierze górę. Zatem spieszę wtajemniczyć się w swoje zamysły, lecz przysiąż, że jako wierny rycerz nie pogonisz za inną przygodą, póki tej nie doprowadzisz szczęśliwie do końca. Jest ona zaprawdę godna bohatera. Masz służyć razem miłości i zemście. Słowem, będzie to jeden czyn

0: Więcej do twoich pamiętników. Tak, pamiętników, gdyż chcę koniecznie, aby kiedyś ukazały się w druku i sama podejmę się je spisywać. Ale zostawmy je na razie, a wróćmy do tego, co mnie w tej chwili zaprząta. Pani de Voulanges wydaje za mąż córkę. To jeszcze tajemnica, ale zwierzyła mi ją od wczoraj. I kogo, myślisz, wyszukała za zięcia? Hrabiego de Gercourt. Któż by powiedział, że ja mam zostać kuzynką Gercourta? Wściekam się po prostu, ale panuję nad gniewem i nadzieja zemsty rozpogadza mą duszę. 100 razy musiała ci się dać we znaki, jak i mnie owa uroczysta nadętość, z jaką Gercourt rozprawia o tym, co za przymioty musi posiadać jego przyszła żona, oraz głupia zarozumiałość, która mniema, iż on właśnie zdoła uniknąć nieuniknionego losu. Znasz jego śmieszną wiarę w klasztorne wychowanie, jeszcze śmieszniejszy bodaj przesąd co do chłodnego temperamentu blondynek. W istocie mogłabym się założyć, że mimo 60 000 renty Marie Volange nigdy nie przyszłoby mu na myśl małżeństwo, gdyby panna była brunetką lub gdyby się nie chowała w klasztorze. Skoro już raz ty pokierujesz pierwszymi krokami tej dziewczyny, trzeba by dziwnego nieszczęścia, by Gercourt nie stał się z czasem, jak tylu innych, przedmiotem zabawy całego Paryża. Zresztą bohaterka tego nowego romansu zasługuje w zupełności na twoje starania. Jest naprawdę ładna. Od dzieciak 15-letni, istny pączek róży. Nieprawdopodobnie naiwna i bez najmniejszej sztuki. Ale was, mężczyzn, taka rzecz nie odstrasza. Ma przy tym w oczach jakąś tkliwą omdlałość, doprawdy bardzo obiecującą.
1: To był pierwszy odcinek powieści Pierre'a Choderlosa de Laclos Niebezpieczne związki w interpretacji Gustawa Holoubka. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
3: Czy sporty ekstremalne są zarezerwowane tylko dla mężczyzn? Zdecydowanie nie. O czym opowie nasz gość, Joanna Modrzewska, która z sukcesami ściga się na motocyklach w rajdach pustynnych. W audycji także gdzie szukać rzetelnej wiedzy o zdrowiu oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia.
4: 4 pory roku. Zapraszam jutro od 9:00. Dagmara Kowalska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Reklama. Radio Kierowców.
12: Kamil Olak, nadal poważne utrudnienia w Dolnośląskiem na trasie S8 między węzłem Łozina a węzłem Oleśnica Zachód. Po tym jak na 46 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką, problemy są na jezdni w kierunku Warszawy. Zjezdnia jest tam zwężona, zablokowany jest prawy pas ruchu. Drogowcy nadal nie odwołali utrudnień także w Podkarpackiem na Krajowej 9 na odcinku Nowa Dęba Głogów Małopolska.

Polski. Na wysokości miejscowości Kolbuszowa Górna auto osobowe zderzyło się z autobusem i na 172 kilometrze droga pozostaje zablokowana. Samochody ciężarowe muszą poczekać na ponowne otwarcie trasy, natomiast dla aut osobowych wytyczono objazdy przez miejscowości Widełka, Werynia oraz Poręby Kupiańskie. Zamknięta jest także droga krajowa nr 92 w województwie mazowieckim między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. Na wysokości miejscowości Dęby Wielkie zderzyły się dwa auta osobowe i nie przejedziemy trasą na 509 km w obu kierunkach. Tam ruchem kieruje policja i przygotowane objazdy drogami lokalnymi. Skończyły się natomiast, przypomnę, problemy na trasie S7 między węzłem Tokarnia a węzłem Kielce Południe oraz między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Zarówno na drugim, jak i 12 kilometrze tej trasy jedziemy w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Drogowcy odwołali także problemy w Lubuskiem na krajowej 12 między Łęknicą a Żarami. Na 7 kilometrze w miejscowości Żarki Wielkie przestał obowiązywać już ruch naprzemienny.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Inwigilacja opozycji, dane na obcych serwerach i brak wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. I wiele innych nadużyć. Znamy raport komisji badającej sprawę Pegasusa.
2: Rozejm, którego nie ma. 6 ukraińskich obiektów energetycznych zostało zaatakowanych przez Rosję zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa zawieszenia broni między Kijowem a Moskwą.
1: Bezpieczeństwo uczniów i pracowników oświaty. Służby reagują. Zatrzymano do wyjaśnienia 135 osób. W okolicach szkół służby pełni około 20 tysięcy policjantów.
2: O tym wszystkim powiemy już za chwilę, ale teraz najważniejsze informacje w skrócie przedstawi Piotr Paszkowski.
3: Na zlecenie polskich służb niemiecka policja zatrzymała 2 obywateli tureckich podejrzanych o podpalenie we wrześniu stacji Starlink na Mazowszu. Premier Donald Tusk napisał w internecie, że był to kolejny akt wojny hybrydowej, a sprawcy sabotażu odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że akcja patrolowania szkół przez policję potrwa jeszcze przynajmniej kilka dni. Dziś szkoły i ich okolice kontrolowało około 20 tysięcy policjantów. Zamkniętych było 10 placówek. Według Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości sytuacja w sieci powoli zaczyna się stabilizować. Przywrócenie poprzednich cen biletów komunikacji miejskiej, przedstawienie planu ogólnego, walka z zadłużeniem miasta i przyjęcie przyszłorocznego budżetu. To sprawy, którymi w pierwszej kolejności chce zająć się Łukasz Gibała, który wczoraj wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Mówił też, że chce ograniczyć to, co określa jako nadmierną turystykę. Jemeńscy rebelianci Huti ponownie zaatakowali Rijad. Pocisk balistyczny lecący w kierunku stolicy Arabii Saudyjskiej został zestrzelony. Od ubiegłego tygodnia wspierani przez Iran Huti atakują rafinerie i lotniska w Arabii Saudyjskiej. W weekend na terminal lotniska w Rijadzie spadła wystrzelona przez Huti rakieta, zabijając 12 osób. Ponad 300 zostało rannych. Leon XIV ma przejść jutro operację usunięcia niewielkiego guzka w płucu. 71-letni papież poinformował wczoraj o planowanym zabiegu. Jak wyjaśnił, guzek jest niewielki, dobrze zlokalizowany i został wykryty na bardzo wczesnym etapie. Operacja odbędzie się w rzymskiej klinice Gemelli, a pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia.

0: To były najważniejsze informacje w skrócie, a teraz czas na nasze tematy w magazynie Polska i Świat. Oprogramowanie szpiegowskie Pegasus było kupione w czasach rządów PiS bez wymaganej akredytacji służb specjalnych. Zebrane przy jego użyciu materiały znajdowały się w dyspozycji izraelskiego producenta. Inwigilowano ówczesną opozycję, wprowadzano w błąd sądy, które nie mając pełnej wiedzy wydawały zgody na podsłuchy.
1: To tylko niektóre ustalenia Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Jej członkowie przedstawili dziś jawną część ponad dwuletnich ustaleń. Poznała je Małgorzata Naukowicz.
2: Prezentując raport, przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL-u podkreślała, że komisja śledcza nie kwestionuje potrzeby wyposażenia polskich służb w najnowocześniejsze narzędzia operacyjne, ale to, że państwo zostało w tej sprawie potraktowane, jak się wyraziła, jak prywatny folwark. Przypomniała też, jak działa

0: System Pegasus.
1: Po przełamaniu zabezpieczeń każdy telefon komórkowy nie był już tajemnicą. Taki dostęp, przełamany dostęp dawał możliwość zaglądania do wiadomości, zdjęć, kontaktów, lokalizacji, do uruchamiania mikrofonu i kamery, a także do danych z dowolnie odległej przeszłości. To nie był podsłuch, to było przejęcie życia osób inwigilowanych.
0: Dla Witolda Zębaczyńskiego z KO jednym z najważniejszych wątków raportu jest to, że polskie służby miały mieć pełną świadomość, iż kupowały system, który ma ograniczenia terytorialne. Jak mówił, Pegasus nie zadziałałby w Rosji. Dodawał, że na liście krajów zakazanych były też Izrael, Korea Północna, Chiny oraz Iran.
2: Oznacza to, że polskie służby specjalne nie posiadały pełnej autonomii w doborze celów operacyjnych, a możliwości inwigilacyjne polskiego państwa były pośrednio uzależnione od warunków licencyjnych i polityki bezpieczeństwa rządu w Tel Awiwie. I co ważne, CBA o tym wiedziało.
0: Komisja śledcza skierowała do prokuratury zawiadomienia dotyczące 11 osób. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. To m.in. Zbigniew Ziobro, jego zastępca Michał Woś oraz ówcześni szefowie CBA i ABW. O zarzutach mówił wiceszef komisji Tomasz Trela z Lewicy.
3: Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Sejmowa Komisja Śledcza zdecydowała o złożeniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury krajowej przez osoby, które w latach 2015-2023 stały na samej górze piramidy nadzoru nad polskimi służbami specjalnymi. Pana Mariusza Kamińskiego, ministra koordynatora do spraw służb specjalnych oraz Macieja Wąsika, jego bezpośredniego zastępcy.
0: W pracach komisji nie uczestniczyli posłowie opozycji. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekonywał, że tego typu oprogramowaniem posługuje się wiele państw NATO.
4: Natomiast ja się dziwię tym, co dzisiaj robią politycy koalicji 13 grudnia, ponieważ z jednej strony straszy się wojną i zagrożeniem ze wschodu, wojną hybrydową, a z drugiej strony wybija się zęby, narzędzia, służbom, które mają nad bezpieczeństwem polskich obywateli czuwać.
0: Do finiszu prac Komisji Śledczej odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.
5: Szefowie polskich służb z czasów PiSu. Resort Sprawiedliwości. Ludzie odpowiedzialni za sprawiedliwość i za bezpieczeństwo państwa. Oddali w ręce obcego państwa, Izraela, tysiące, dziesiątki tysięcy danych wrażliwych polskich obywateli, nie mając nad tym żadnej kontroli.
0: Raport komisji zostanie przedstawiony posłom prawdopodobnie na drugim posiedzeniu Sejmu w listopadzie, po ustaleniu przez marszałka Sejmu terminu jawnego i niejawnego posiedzenia oraz dopełnieniu formalności związanych z raportem.
6: Polskie Radio. Jedynka.
7: Łukasz Gibała zwyciężył w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. We wczorajszej drugiej turze przedterminowych wyborów pokonał senator Monikę Piątkowską.
8: Politycy, obserwatorzy i eksperci zastanawiają się, co może oznaczać porażka kandydatki wspieranej przez Koalicję Obywatelską i PSL, a prezydent elekt już zapowiada zmiany w mieście.
9: Krakowianie odzyskali swoje miasto!
10: Wczoraj okrzyki zwycięstwa, a dziś rano w podziękowaniu dla mieszkańców Krakowa Łukasz Gibała rozdawał na rondzie mogilskim obwarzanki.
11: Dzień dobry, rozdajemy obwarzanki w ramach podziękowania, proszę dla pana.
12: Trzy razy sztuka.
11: To nasze wspólne zwycięstwo, prawda?
12: Tak.
11: No dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie.
10: Krakowianie przyznają, że przed nowym prezydentem miasta duże wyzwania.
13: Już ten Kraków to już jest tak rozkopany i tyle różnych rzeczy jest do zrobienia, że współczuję, tak mogę ma prawdę, żeby z tego wyjść.
14: Znaczy się cóż zmieni, no na pewno problemy zostaną, długi zostaną, miasto jest zadłużone bardzo. Pytanie, czy nowemu prezydentowi uda się zbudować większość w Radzie Miasta, no bo to jest chyba kwestia kluczowa dla jakiegoś efektywnego rządzenia. Na 2,5 roku kadencji. Cóż, chciał to ma, nie zazdroszczę.
10: Ale prezydent elekt nie zwalnia tempa, zapowiedział swoje pierwsze decyzje.
11: No ja wielokrotnie mówiłem o odpartyjnieniu urzędu i spółek miejskich, więc w tym sensie mieszkańcy odzyskają swoje miasto, ale też nie ukrywam, że jestem przeciwnikiem nadmiernej turystyfikacji, więc też branża turystyczna musi się liczyć z tym, że będą pewne decyzje, takie jak chociażby opłata turystyczna. Też deweloperzy muszą się liczyć z tym, że tutaj będzie zupełnie inna polityka.
10: Wprawdzie senator KO Monika Piątkowska deklarowała wczoraj, że będzie nowego prezydenta sprawdzać.
15: Będę zwracała uwagę i będę patrzyła na ręce nowego prezydenta miasta.
10: To premier Donald Tusk zapowiedział, że możliwa jest współpraca z nowym włodarzem miasta.
16: Będziemy współpracowali z Krakowem, bo na to zasługują jego mieszkańcy. Ja nie zmienię opinii na temat pana Gibały, bo swoje wiem. Ale taki jest wybór i będziemy współpracować. Tak jak zapowiadaliśmy, trzeba intensywnie pracować nad planami poprawy komunikacji w Krakowie, bo to jest absolutna konieczność. I ta idea metra musi się zrealizować.

0: Politycy krajowych partii, od których odżegnywał się Gibała w kampanii wyborczej, dziś jego zwycięstwo biorą za dobrą wróżbę dla siebie.
1: Można wygrać,
0: mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
1: Można odrzucić tą tragiczną pod każdym względem dla Polski politykę.
0: Ale politolog profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego studiuje emocje, bo według niego zwycięstwo Gibały to żółta kartka dla całej klasy politycznej.
2: Przegrała Koalicja Obywatelska, która utraciła Kraków. Przegrało Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało skromny wynik wyborczy.
0: Zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa najprawdopodobniej 21 października.
3: A w magazynie Polska i Świat czas na komentarz. Doktor Mateusz Zaręba, politolog Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór, panie doktorze.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
3: To mamy dwa tematy, ale zaczniemy od Krakowa. Za chwilę pomówimy o wynikach pracy Komisji do Spraw Pegasusa. No właśnie, pytanie jest takie. Czy ten wynik wyborów w Krakowie ma znaczenie dla ogólnopolskiej polityki? Krótko mówiąc, czy można jakieś wnioski wyciągać dla poszczególnych głównych partii w skali całego kraju?
4: Myślę, że można wyciągać wnioski ogólne, ale trzeba być tym bardzo pościągliwym, dlatego że moim zdaniem proste przełożenia nie mają tutaj zastosowania, dlatego że no, mogę to długo rozwijać, zaczynając od charakterystyki wyborczej Krakowa, charakterystyki mieszkańców Krakowa i tego, jak różnią się wybory parlamentarne od wyborów samorządowych. To tym sposobem myślenia o wyborach politycznych, ale uważam, że one mogą mieć znaczenie w takim wymiarze, którym w badaniach często nazywamy kontekstem, w badaniach socjologicznych czy politologicznych, a mianowicie to jest to, czego nie możemy wprost zmierzyć, ale wpływa na ostateczną decyzję wyborczą. I takie poczucie, że przedstawiciel spoza głównego układu politycznego i to, że się mówi, że koalicja przegrała, tutaj przed chwilą słyszeliśmy pana profesora, który mówił, że cała klasa polityczna, to tworzy ten klimat, ten pewien nastrój społeczny, który może wpływać, oddziaływać na świadomość społeczną, ale to nie jest takie bezpośrednie, aha, tu wygrał ten kandydat, to wybory można przewidywać, że będą takie.
3: No bo mówimy o jednym mieście. Z drugiej ze strony pan Gibała bardzo długo jest w lokalnej polityce. To już były jego czwarte wybory. No i w końcu można powiedzieć, że do 4 razy sztuka udało się te wybory wygrać. Także ze znaczącym wynikiem. To chyba tylko można pogratulować.
4: Dokładnie.
3: Mieszkańcom Krakowa znaczy, również.
4: Trzeba pogratulować umiejętności prowadzenia kampanii, agregacji pewnych interesów politycznych. To jest moim zdaniem też wyczucia nastroju w tym sensie, że jeżeli pełniący funkcję prezydenta, prezydent Miszalski nie spełniał się na urzędzie, to że to zadziałało. I z tego trzeba się cieszyć, ale też, że znalazł się człowiek, który potrafił to, że trzeba pogratulować kompetencji w agregowaniu interesów politycznych.
3: A sprawdzam, przyjdzie na urzędzie. Pan Gibała już zapowiada decyzję. A teraz chciałem pana zapytać o sprawę Pegasusa, bo komisja, która po 2 latach kończy swoją działalność i publikuje raport, tę część jawną poznaliśmy dzisiaj. Fragmenty w zasadzie były też przytaczane, omawiane przez członków komisji. Pana zdaniem, czy ten końcowy raport, bo w zasadzie mówimy o rzeczach, no nie chcę tu nadużywać mocnych słów, ale jednak są te rzeczy porażające, jeśli się przyjrzymy poszczególnym elementom. Czy ono może będzie, czy będzie miało znaczenie polityczne, pana zdaniem? No bo mówimy o sprawie, która miała miejsce kilka lat temu, w polityce 4-5 lat to już jest wieczność. Czy to jeszcze ma dzisiaj jakieś znaczenie?
4: Myślę, że może mieć znaczenie sama publikacja raportu i ewentualne przecieki z tych części, bo trzeba pamiętać, że tam są 3 części, w pełni jawna posłom i ściśle tajna. A więc myślę, że może to rodzić pole do pojawiania się plotek. Trzeba pamiętać też, że jednak historia dowodzi, że nadużywanie służb specjalnych do walki politycznej było powodem wywracania rządów, mówię o Stanach Zjednoczonych chociażby, więc myślę, że i tak u nas te reperkusje są dość słabe, bo mówimy o komisji, zawiadomieniach do prokuratury, ale opinia publiczna nie czuje takiego oburzenia. Mimo wszystko mam wrażenie, żeby solidnie to rozliczyć w sensie politycznym.

0: Wydaje mi się też, że ten raport tak naprawdę, bo, znaczy tak, z jednej strony jestem zdecydowanie oburzony tym, że służby zostały wykorzystane do celów nie tylko ochrony interesów państwa, ale też do ochrony interesów politycznych. Ale z drugiej strony tak naprawdę niewiele tam znalazłem w tym raporcie, bo ta komisja pracowała w sposób dość płytki i uważam też, że sam obszar działalności służb jest z założenia wyjęty po trosze z kontroli społecznej, więc myślę, że taka formuła nie była najlepsza.
1: Ale też ta sprawa dotycząca Pegasusa każe nam stawiać pytanie o jakość polityki i rzeczywistości, w której w Polsce żyjemy. No bo przypomniał pan przykład ze Stanów Zjednoczonych z lat 70. Afera Watergate, ona jest często przypominana w tym kontekście. Tam była próba podsłuchania przeciwników politycznych. Wiadomo, jak to się skończyło. A tutaj mamy do czynienia z inwigilowaniem opozycji, wykorzystywaniem nielegalnych narzędzi, oddaniem tak naprawdę informacji obcemu wywiadowi, łącznie z zakupem tego systemu. I w zasadzie, no oczywiście, są takie konsekwencje jak skierowanie wniosków do prokuratury, są też osoby z zarzutami w tej sprawie, ale na razie jakichś takich bezpośrednich konsekwencji dla konkretnych polityków nie ma.
0: Dokładnie, tak jak absolutnie zgadzam się z tym, jak pan scharakteryzował. Zresztą też proszę zwrócić uwagę, że znaczna część tego raportu, jego w całości oczywiście nie zdążyłem dzisiaj przeczytać, no bo on jest dość obszerny. Tak, ale tam jest bardzo dużo dotyczących strony proceduralnej nie używania, tylko zakupu i obsługi tego oprogramowania. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że tam było też ciekawym, czego też o tym się wcześniej nie za bardzo mówiło, o takiej pozornej legalizacji, to znaczy, że wprowadzono sędziów, którzy podejmowali zgody na prowadzenie działalności operacyjnej w sposób niepełnej wiedzy. No to też jest dość poważny zarzut, więc zgadzam się, że to wydaje się na podstawie tego raportu, że ta skala tych przewinień jest dość poważna. Tak, przepraszam, tu postawię kropkę. Zbierałem się do przecinka, postawię kropkę.
1: I bardzo dziękuję za komentarz. Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Pewnie jeszcze będziemy do raportu wracać, bo jak wspomnieliśmy, jest to kilkaset stron. W dużej części jest też oczywiście wiele wątków niejawnych, ale to, co wiemy, z pewnością będzie jeszcze dyskutowane. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Mateusz Zaręba, politolog Uniwersytet SWPS. Dobrego wieczoru. Teraz w magazynie Polska i Świat przenosimy się za granicę. 6 ukraińskich obiektów energetycznych zostało zaatakowanych przez Rosję zaledwie kilka godzin po tym, gdy Donald Trump ogłosił rozejm energetyczny.
2: Sygnał płynący z Rosji był bardzo jasny. Nic nie wiedzą o zawieszeniu broni w sferze energetycznej. Tak Wołodymyr Zełenski stwierdził w rozmowie z telewizją Fox News. Jednocześnie amerykański prezydent naciska na Ukrainę. Jest z nami teraz Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Witaj Maćku.
3: Dzień dobry, witam.
2: Załański stwierdził, że informacje o rozejmie były dla niego nowością, dla Rosjan również?
3: Tak, dla Rosjan, no przynajmniej w tej części publicznych wystąpień, tak. Na razie, jak wiemy, po obu stronach oceanu jest bardzo krytycznie oceniana wypowiedź Donalda Trumpa i to we wszystkich kwestiach i dotyczących rozejmu energetycznego i odblokowania eksportu rosyjskiego paliwa i namawiania, właściwie zmuszania Wołodymyra Zełenskiego do tego, by przeprowadził wybory na Ukrainie. Po pierwsze, takie ogłoszenie odblokowania eksportu rosyjskiego paliwa dostarczy Rosji nowych środków na prowadzenie wojny, mówią eksperci. Po drugie, rozzuchwala Władimira Putina i jak powiedział mi opozycyjny polityk Gennadij Gutkow po wypowiedziach Trumpa, można sobie wyobrazić, jak zareagował na to Władimir Putin. On zwołał spotkanie na Kremlu i powiedział, przecież mówiłem, że oni się ugną i że Trump jest nasz. Sądzę, że właśnie takimi słowami zwrócił się do swoich współpracowników, podkreślając, że ograł wszystkich. Za tym zdaniem ekspertów pójdą zwielokrotnione ataki na Ukrainę oraz propagandowa fala zachęcająca Rosjan do zasilania szeregów armii. Inny rosyjski opozycjonista Aleksandr Tipunow ironizuje, że Donald Trump jest gotowy dozbrajać Rosję.
4: To wszystko jest zaplanowane. Sądzę, że do końca kadencji Trumpa czekają nas jeszcze inne niespodzianki, jeśli nie zostanie ogłoszony

0: Impeachment nie bezpodstawnie żartują, że on może podarować patrioty dla ochrony rafinerii przed ukraińskimi dronami. Niczego nie da się przewidzieć.
1: Dla ochrony NPZ od ukraińskich dronów.
2: Rozmawiałem też na ten temat z rosyjskim politologiem Aleksandrem Morozowem. W jego ocenie Władimir Putin, zachęcony wypowiedziami Donalda Trumpa i jednocześnie widząc swoją słabość, będzie dążył do zwarcia z Europą. Putin zdecyduje się na zaostrzenie stosunków z Europą. Jego sytuacja w wojnie z Ukrainą jest tak zła, że on zacznie podejmować jakieś kroki w stosunku do Europy już w 2027 roku. Jednocześnie jestem pewien, że nie dojdzie do sytuacji, w której demokracja ugnie się pod naporem putinowskiej agresji. Tego nie można sobie nawet wyobrazić. Na razie z Kremla mamy wyraźny sygnał, nie będzie zawieszenia broni. Rzecznik Dmitrij Pieskow zasugerował, że może najwyżej Rosja dać jeden dzień Ukrainie, gdy Ukraińcy będą szli do wyborów. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow stwierdził, że Zełenski nie zasługuje na rozejm, bo chce jedynie przerwy w działaniach zbrojnych, a nie prawdziwego pokoju. Czy Moskwa bez pomocy Donalda Trumpa jest w ogóle zainteresowana jakimś pokojem, jakimiś rozmowami pokojowymi? Większość ekspertów mówi, że nie. Sam Pieskow wybrnął z pytania tak dość dyplomatycznie, mówiąc, że jakieś rozmowy toczą się, ale opowie o nich, gdy zostaną podjęte ustalenia. Zdaniem ekspertów wygląda na to, że Rosja zyskała takiego cichego sojusznika w Stanach Zjednoczonych. Zresztą to jest tak, jak niektórzy mówią, takie pełzające sojusznictwo. Inaczej jest w Unii Europejskiej, gdzie jest zgoda na rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Chodzi o dopisanie do czarnej listy prawie 600 osób i firm z rosyjskiego kompleksu przemysłowo-wojskowego. Decyzję podjęli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu.
3: Cichy sojusznik to bardzo ciekawe określenie. Zastanawiam się, na ile on jest rzeczywiście taki cichy, a na ile coraz głośniejszy. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Maćku, bardzo ci dziękujemy. A teraz naszym gościem jest dr Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
3: Słyszeliśmy przed chwilą, że ani Kijów, ani Kreml nie wiedział o tym rozejmie. Zresztą nawet gdyby wiedzieli, gdyby jakieś ustalenia były, Amerykanie mogli się spodziewać, że rozejm nie wejdzie w życie, bo przecież takie przypadki już były w przeszłości. To po co według pana doktora była ta deklaracja Trumpa o tym, że jakoby był taki rozejm energetyczny między Ukrainą a Rosją?
4: No mówiąc wprost, Donald Trump po raz kolejny robi z siebie klauna i z całego swojego państwa. Po co to było? No on chyba oderwał się już tak bardzo od rzeczywistości, że wierzy w moc sprawczą swoich wpisów na Truth Social, że to, co nadal napisze, stanie się faktem. Z nikim nie rozmawiał, nic nie ustalał, nic nie osiągnął, no i postanowił to zadeklarować, chyba wierząc w to, że jego wyznawcy będą wierzyć w jego słowa.
3: Wyznawcy czy szerzej amerykańscy obywatele? Może tu chodziło o to, że Donald Trump chciał Ukrainę obwinić za to, że na amerykańskich stacjach benzynowych ceny są bardzo wysokie?
4: Chciał, chce i będzie to dalej robił. I to jest jedyny wymierny cel, jakim możemy nazwać tej umowy z Rosjanami, bo on teraz będzie mógł mówić swoim wyznawcom, zaraz jeszcze do tego wrócę, do pani pytania, że on stara się, a Ukraińcy dalej atakują rafinerię. Natomiast szerzej do Amerykanów to absolutnie już nie trafia, bo to nawet do zwolenników Donalda Trumpa już przestaje trafiać, co widać po tragicznych jego sondażach i po tragicznych sondażach republikanów przed wyborami za 3 tygodnie.
3: Ale czy tutaj w grę według pana wchodzi tylko właśnie ta polityka wewnętrzna, czy może jednak też jakoś Trump chciał w tym procesie, którego właściwie nie ma, ale jakkolwiek wpłynąć na to, jak ta wojna na Ukrainie będzie się toczyć i być może pokazać Amerykanom, że on jest w stanie jeszcze coś w tej wojnie zdziałać?
4: No myślę, że on by chciał to pokazać, tylko powinniśmy już naprawdę zejść z analizowania jego działań jako jakieś strategiczne czy nawet taktyczne cele, bo ten człowiek tak dalece jest zaburzony, że no, on nie jest w stanie prowadzić takiej polityki i wszystkie jego działania teraz pogarszają tylko jego sytuację wewnętrzną. Liczba i poziom absurdalności jego kłamstw jest tak wielka, że nie wiem, jaki trzeba mieć aparat poznawczy, żeby wierzyć w to, że tego typu zabiegi, gdzie nie rozmawia się ani z Putinem, ani z Ukraińcami, że to do czegoś konsumuje.

0: destruktywnego prowadzi. To jest tak samo absurdalne, jak to, że on ogłasza kilkadziesiąt razy zwycięstwo i zakończenie wojny w Iranie.
1: Czy to jeszcze przekonuje Amerykanów?
0: Nie, zupełnie nie. I to jest właśnie, ja od dawna już powtarzam, że to jest dyktator na równi pochyłej. Wannabe dyktator. Człowiek o usposobieniu autorytarnym, który podważa absolutne, stara się podważać absolutne fundamenty amerykańskiej demokracji. I on jest tak już przekonany chyba do tego fałszywego obrazu świata, który stworzył, że nie akceptuje tego, że no, Republikanie na pewno stracą Izbę Reprezentantów, a być może wbrew wszelkim wcześniejszym przewidywaniom, czyli przed wojną w Iranie, stracą także Senat.
1: Czy Donald Trump dla Republikanów jest wciąż jeszcze asetem, jest wciąż jeszcze taką postacią, która może ich pociągnąć w górę, czy bardziej jest obciążeniem?
0: Zdecydowanie to drugie. Natomiast to jest bardzo dobre w ogóle pytanie, które pani zadała. To musi zostać jeszcze zweryfikowane w wyborach, bo ja wciąż żywię przekonanie, że wśród Republikanów, no może niekoniecznie większość, ale jest spora grupa ludzi, która nie jest trumpistami, nie jest fanatykami, nie faszyzuje, mówiąc wprost, bo system, który on stara się wprowadzić, można spokojnie określić faszystowskim. I oni po prostu są przy Trumpie, żeby nie podzielić losu na przykład Liz Cheney, która chciała się wykazać kręgosłupem moralnym i została wypchnięta absolutnie na margines partii republikańskiej. A co ich trzyma, to jest to, że on do tej pory był rzeczywiście takim zasobem, który pozwalał im wygrywać wybory, czyli utrzymywać stołki. No a teraz wszystko wskazuje na to, że za trzy tygodnie będzie dokładnie odwrotnie. On się stanie obciążeniem. Myślę, że wtedy zaczniemy obserwować proces odchodzenia od Trumpa także w partii republikańskiej.
1: Mówi pan doktor, że Trump jest dla Republikanów głównie obciążeniem, ale jeżeli znowu wrócimy do tych decyzji związanych z Rosją i z Ukrainą, to rzeczywiście był pewien sprzeciw wśród Republikanów, jeżeli chodzi o ten deal dotyczący dostaw oleju napędowego, ale zaledwie czterech Republikanów wypowiedziało się przeciwko tej umowie. Czy te działania Trumpa wobec Ukrainy, wobec Europy, według pana to jest tylko taka chwilowa, tymczasowa amerykańska strategia, czy może jego wpływ na to, jak Republikanie i szerzej amerykańska scena polityczna patrzy na Europę, a teraz zwłaszcza na Ukrainę i na wojnę rosyjsko-ukraińską, to jest wpływ, który będziemy widzieć także po tym, jak Trump ze swojego urzędu odejdzie?
0: Myślę, że jednak to się zmieni, dlatego że Amerykanie na Europę patrzą tak, jak patrzą już od dłuższego czasu. To, że Donald Trump to zwulgaryzował i zwielokrotnił taką negatywną perspektywę, taką, to jest fakt. Natomiast no, galon kosztuje 50% więcej, galon benzyny kosztuje 50% więcej niż przed wojną w Iranie i to Amerykanów głównie obchodzi. Ich wojna w Ukrainie rzeczywiście nie za bardzo interesuje, co można zrozumieć. No, nas embargo nałożone na Kubę czy interwencja w Wenezueli też średnio obchodziła nas, obywateli Polski, więc to rzeczywiście można zrozumieć. Natomiast Donald Trump podważa podstawowe interesy Stanów Zjednoczonych i już to widać w tak bezpośredni sposób, że te ceny są ropy naftowej i benzyny są głównie wynikiem jego działań, że no już nikt tego tak naprawdę nie podważa.
1: To jeszcze na koniec, panie doktorze, zapytam króciutko o to, co dzisiaj powiedział generał Aleksiusz Grinkiewicz na Warsaw Security Forum, naczelny dowódca sił NATO w Europie. On mówił między innymi o tym, że sojusz jest gotowy do natychmiastowej odpowiedzi na atak. Wszystko, co powiedział o tak zwanej strategii zwycięstwa, no nie mógł powiedzieć we własnym imieniu, zresztą to podkreślał. Musiał mieć na to zielone światło Białego Domu. Czy Grinkiewicz powiedział to, czego Trump głośno powiedzieć nie chce?
0: Ja nie jestem taki pewny, że on nie powiedział tego wbrew Białemu Domowi, bo może on już widzi to, co, o czym mówiłem wcześniej. Donald Trump jest już poza kontrolą i poza kontaktem z rzeczywistością i może po prostu powiedział to, co rzeczywiście uważa.
1: Czyli to była bardziej jego, wydaje się panu, strategia niż strategia uzgodniona ze wszystkimi sojusznikami?
0: Sojusznikami, tak, ale niekoniecznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Naprawdę musimy odejść już od tego myślenia, że tam jest jakakolwiek strategia. To, co mówi Donald Trump, jest tak mija się z rzeczywistością, że nie możemy już brać tego jako punkt odniesienia.
1: Mocne słowa padły w naszej rozmowie o amerykańskim prezydencie, a ich autorem był dr Karol Schulz.

0: Wracamy do kraju. Wzmożone procedury bezpieczeństwa, rozmowy z uczniami i wsparcie policji. Po aktach przemocy w zeszłym tygodniu dziś w polskich szkołach było bezpiecznie.
1: W ramach akcji zatrzymano do wyjaśnienia 135 osób. W okolicach szkół służbę pełni około 20 tysięcy policjantów. Sytuacji od rana przygląda się Martyna Szymczakowska.
2: W całym kraju zamkniętych było dzisiaj 9 placówek. Wszystkie w gminie Wyszków na Mazowszu. To tam, we wsi Leszczydł Nowiny, w czwartek doszło do najtragiczniejszych wydarzeń, w których 15-latek śmiertelnie ranił nożem 37-letnią woźną. Uczniowie wrócą tam do szkół najwcześniej w czwartek. W pozostałej części kraju lekcje odbywały się zgodnie z planem. Najmłodszych do szkoły podstawowej nr 143 w Warszawie przyprowadzali rodzice. Mówili, że wierzą, iż w szkole jest bezpiecznie.
3: Myślę, że nie możemy się dać zwariować.
4: Zauważam wzmożone środki ostrożności. No, w piątek dało się odczuć pewne napięcia, ale tutaj brawa dla pani dyrektor.
5: W naszej szkole udało się jakieś uniknąć paniki.
2: A w szkołach od piątku obowiązują wzmożone kontrole bezpieczeństwa. Tak jest też w podstawówce nr 143 w Warszawie, gdzie, jak wyjaśnia dyrektor Krystyna Jakubowska, wstęp mają tylko uczniowie i pracownicy.
6: Nikt do szkoły nie wchodzi, bo do tej pory rodzice mogli wchodzić do części szatni, gdzie kończyła się strefa rodzica. Zamknięcie wszystkich wejść, mówią o dzisiejszym stanie. I jak pani zauważyła, przy jednych drzwiach siedzi mężczyzna i legitymuje, wpisuje, dzwoni do sekretariatu czy przyprowadza do sekretariatu.
2: Są też rozmowy o bezpieczeństwie i wsparcie psychologiczne, zapewnia pedagog Jolanta Majchrzyk.
7: Razem z panią psycholog przeszłyśmy po wszystkich klasach, mówiąc, że to są działania prewencyjne, że nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, że nie należy unikać panice, fake newsom, dając dzieciom takie wsparcie na zasadzie, że jeśli ktoś poczuł się nieswojo, że jeśli ktoś czuje jakiś niepokój, to zapraszamy na indywidualne rozmowy.
2: Bezpieczeństwa w okolicy szkół pilnuje ponad 20 tysięcy policjantów z całego kraju. Patrolują okolice placówek oświatowych, ale są też w samych szkołach. Tak jest między innymi w Poznaniu. Tu policjanci patrolują teren przy blisko 400 placówkach, wyjaśnia podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji.
8: Nasza obecność będzie widoczna w ramach także patroli doraźnych. Będziemy kontrolowali rejon przyległy, będziemy wchodzili także do szkoły, ale nie będziemy tutaj stali 24 godziny na dobę.
2: Kontrole policji w szkołach będą kontynuowane, zapewnia premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że sytuacja związana z bezpieczeństwem w placówkach oświatowych uspokaja się.
9: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
2: Jednocześnie ministra edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że resort przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach.
10: Po pierwsze, rozszerzenie uprawnień dyrektorów szkół i placówek w zakresie podejmowania działań zapobiegających zagrożeniu bezpieczeństwa, wzmocnienie kontroli dostępu do budynków i szkół, czy umożliwienie zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo.
2: Od początku akcji związanej z aktami przemocy w polskich szkołach policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Zatrzymano 135 osób.
11: Polska i świat.
1: Kolejne tematy w naszym magazynie. Trwa postępowanie w związku z groźbami wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: Zatrzymany wczoraj 60-latek został dziś przesłuchany. O szczegółach Grzegorz Krakowski.
12: Zgłoszenie o planowanym zamachu na premiera i wicepremiera trafiło do służb w nocy z soboty na niedzielę. Po kilkunastu godzinach podejrzany został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Noc spędził we wrocławskiej izbie zatrzymań. Następnie został przewieziony do Warszawy. Jak mówił rano na naszej antenie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański, doniesienia informatora zostały w tym przypadku potraktowane bardzo poważnie.
13: 30-paroletni mężczyzna, mieszkanie

0: Nowaka, nawet mi się zrymowało, ale trzeba przyznać, że Nowak robi kapitalną robotę w drużynie GKS-u i dzięki niemu GKS wygrał dziś z Wieczystą Kraków 2-1. Prowadzenie w 15 minucie gry objęte przez zespół gospodarzy. Akcja prawą stroną boiska, piłka posłana w pole karne. Bartosz Nowak ją przyjmuje, będąc w okolicach 8-9 metra. Mógł już strzelać, ale zobaczył, że za plecami ma 3-4 metry dalej ustawionego Ilię Szkurina, który był niepilnowany, nie miał opieku na rywala, więc tę piłkę jeszcze dziubnął w jego kierunku, a Szkurin technicznie płasko przy dalszym słupku obok bezradnego Mateusza Kochalskiego tę piłkę posłał. Później była dobra gra Wieczystej Kraków. Momentami spychali Katowiczan do pola karnego, nie pozwalali im wyjść. Opłaciło się. Piazon miał doskonałą szansę, ale nie zamknął dośrodkowania z lewej strony, ale w 62 minucie Dujmowicz główkowo już skutecznie po koźle ta piłka pofunęła, wpadła pod poprzeczkę. Ale jak powiedziałem, Bartosz Nowak robi różnicę i to była 74 minuta gry. Piłka pod linię końcową. Był już w polu karnym Borcha Galan. Zamarkował strzał. Wybiegł do niego Mateusz Kochalski, ale Galan sprytnie piętą odegrał do Nowaka. Jeżeli ten ma przed sobą pustą bramkę, no to z takiego prezentu skorzystać już musiał. 4 dni, 2 mecze dla jednych i dla drugich, ale 6 punktów tylko na koncie GKS-u Katowice. Widać było trudy tych piątkowych spotkań u jednych i u drugich pod koniec tego starcia, ale trzeba przyznać, że jak na poniedziałkowy chłodny wieczór, to było całkiem przyzwoite spotkanie. GKS Katowice wygrał z Wieczystą Kraków 2-1.
1: 10. kolejka za nami, zaległości z 3. kolejki odrobione. Pora więc na ligowy komentarz w Kronice Sportowej. W studiu Andrzej Janisz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Niewiele dziś będzie o piłce, bo niestety znów show w tej kolejce skradli sędziowie. Czy to była najgorsza kolejka pod względem sędziowskich błędów?
2: Przewodniczący Kolegium Sędziów, pan Marcin Schulz, powiedział, że to nie była najgorsza kolejka, ale zapytany, która była najgorsza, powiedział, że nie wie. Ja też nie wiem, czy ta była najgorsza, bo zdaje się, że nie pierwszy raz po rozpoczęciu rozgrywek rozmawiamy o sędziach, zamiast rozmawiać o futbolu. Ale ponieważ sędziowie są nieodłączną i w tej chwili konieczną częścią piłki nożnej, więc musimy rozmawiać o tym, co stało się w tej kolejce, o niepodyktowanych karnych, o karnych, które zostały podyktowane niesłusznie, o złym wyrzuceniu piłki z autu, o złym wskazaniu autu. Możemy naprawdę mnożyć to wszystko. Tomasz Marciniak przyznał się do tego, że niesłusznie podyktował karnego. Co ciekawe, on podyktował tego karnego, zaprzeczając własnej decyzji, bo na początku jego decyzja była taka, że karnego nie ma. Później został zawołany do monitora przez sędziego od wideoweryfikacji i tę decyzję swoją zmienił. On przeprosił, natomiast wszyscy pozostali sędziowie tłumaczyli się z tego, że ich decyzje były prawidłowe.
1: No to który z tych licznych błędów w tej kolejce był najbardziej karygodny?
2: Mnie się wydaje, że ostatni mecz, czyli mecz między Legią a Wisłą i pierwsza bramka dla Legii. Zresztą rewelacyjny strzał Łukasza Zjawińskiego. Natomiast tam były dwie rzeczy. Najpierw, to znaczy piłka po wrzucie Rafała Augustyniaka z autu. Tego autu w ogóle nie powinno być dla Legii, powinien być aut dla Wisły. I to jest sprawa absolutnie podstawowa. Druga rzecz, o czym mówili komentatorzy Kanału Plus, że ten aut został źle wyrzucony po prostu i wtedy również powinien zabrzmieć gwizdek. Ja tylko chciałem przypomnieć, że ten sam arbiter Damian Sylwestrzak nie uznał kiedyś gola dla Legii po źle wrzuconym aucie przez Radowana Pankowa i to było w meczu z Jagiellonią i wcale nie było tak dawno temu, bo to było 1,5 roku temu, w związku z czym niemal identyczne sytuacje i dwie różne interpretacje i na to chciałem zwrócić uwagę, dlatego że coraz częściej zdarza się, że w takich samych niemal sytuacjach sędziowie podejmują absolutnie różne decyzje. I oczywiście oni sami wyjaśnią, że to różniło się, bo tu było o centymetr w lewo, tu o centymetr w prawo. Natomiast ja podkreślam to, o czym mówiłem i nie za bardzo w to wierzyłem. Ale wydaje mi się, że nie tylko w Polsce, ale na arenie międzynarodowej w tej chwili sędziowie uzyskali coraz większe prawo do interpretacji. A skoro to prawo jest rozszerzone, to z czegoś to wynika? Z czego? Żeby mieć większy wpływ na wynik meczu? Pytanie tylko.
1: No w każdym razie dobrze nie jest. Wydaje się, że jest coraz gorzej i te wyniki są...

0: wypaczone w latach 90. można to było jakoś wytłumaczyć. Obecnie wytłumaczenia wciąż szukamy.
1: Choć są już ludzie, którzy mówią, że jest tak samo.
0: No i wcale się nie dziwię. Mało futbolu mówi się także w kontekście meczu Legii z Wisłą, o którym wspominałeś, a to dlatego, że Legia wymyśliła sobie remont sektora gości i kibiców z Krakowa wczoraj na stadionie przy Łazienkowskiej zabrakło. I znów nie można pogadać o piłce.
1: No nie można pogadać o piłce, ale niedawno zakończony mecz w Radomiu między Radomiakiem a Motorem i tam w tym specjalnym sektorze, w klatce raczej, kibice gości byli, ale przed tym był wielki napis nieproszeni gości, więc ja nie wiem, co jest lepsze niż coś takiego, czy to, że kibiców w ogóle nie ma. Prezesi grzmią, Wisła pisze do Komisji Ligi w sprawie sędziów, Jagiellonia pisze do Komisji Ligi w sprawie sędziów, prezes Wisły grzmi w sprawie niewpuszczenia kibiców, prezes Pogoni mówi, że nie wpuści kibiców Legii, jeżeli Legia nie wpuści kibiców Pogoni, nie rozmawiamy o piłce nożnej.
0: No dobrze, to chwilę pomówmy, może jednak skomentujesz coś, co najbardziej cię urzekło w 10. kolejce.
1: Urzekł mnie Patryk Wolemark z Lecha Poznań, który fenomenalnie przełożył formę reprezentacyjną na spotkania ligowe i po nim w ogóle nie widać, że rozegrał ciężkie mecze w Lidze Europy. I urzekł mnie Grzegorz Tomasiewicz, najniższy piłkarz na boisku, który w tym samym meczu między drużynami Lecha Poznań a Śląskiem Wrocław strzelił gola głową. I to nie było po jakimś kontrataku, w jakiejś sytuacji, w której mógł znaleźć się w polu karnym. Nie. To było po stałym fragmencie gry, po rożnym i strzelił tego gola z bardzo bliskiej odległości. Nie trzeba mieć koniecznie 1,95 m, żeby strzelać tak piękne bramki.
0: Na koniec bardzo miło nam poinformować o tym, że nasz podcast, wspólny podcast Sekrety Mundiali, został nominowany w plebiscycie Podcast Roku. My się przy tym wszystkim świetnie bawiliśmy, jak widać państwo chyba również.
1: I mamy nadzieję, że będą się państwo bawić dalej, bo tam naprawdę jest kilka rzeczy, kilka spraw, o których nikt nie wiedział, a nawet jeżeli ktoś wiedział, to już zapomniał, bo to dawno niestety było.
0: Zachęcamy do głosowania na nasz podcast na stronie podcastroku.pl wraz z Andrzejem Janiszem, który dziś odwiedził studio radiowej Jedynki. Bardzo dziękuję
1: bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: W dalszym ciągu o futbolu, ale teraz w kobiecym wydaniu, gdyż już jutro dowiemy się, czy polskie piłkarki zachowają szansę na pierwszy w historii występ na Mistrzostwach Świata. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym baraży podopieczne Niny Patalon podejmą w Gdańsku Belgijki, z którymi kilka dni temu przegrały 0-1. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
3: Po pierwszym meczu pozostaje niedosyt. Defensorka Paulina Dudek zdaje sobie sprawę, że biało-czerwone mogły przywieźć do Polski korzystniejszy rezultat z Belgii.
4: Czułyśmy wszystkie, że było można ugrać dużo więcej. Mamy świadomość tego, że miałyśmy swoje sytuacje, mamy świadomość tego, że przeciwnik też miał swoje sytuacje, ale myślę, że w każdej z nas jest taka myśl, że my jesteśmy w stanie odwrócić losy w drugim spotkaniu.
3: W pierwszym spotkaniu mogło być też jednak jeszcze gorzej. Rywalki nie strzeliły rzutu karnego, ale i biało-czerwone za sprawą Ewy Pajor pomyliły się z 11 metrów. Napastniczka Barcelony szybko stara się wyciągać wnioski.
5: Wiemy, że to jest dwumecz i może się tak zdarzyć, że mecz zakończy się właśnie karnymi i chcemy być przygotowane na każdą możliwą sytuację. Ja też również jestem gotowa do tego, aby wykorzystać kolejny rzut karny.
3: Co trzeba jeszcze poprawić w rewanżu? Receptę zdaje się mieć selekcjonerka Nina Patalon.
6: Na pewno skuteczność, bo o tym, kto wygrywa mecz, decydują bramki. Wszyscy też przykładowo wiemy, jak presować. Ale cała sztuka polega na tym, kiedy stać i tego nie robić, a kiedy właśnie agresywnie doskoczyć. I wtedy już zawodnik musi tę decyzję podejmować, co jest lepsze, bo jak on ma się ustawić w strukturze i tak dalej, to on to doskonale wie, ale musi podjąć decyzję, kiedy co robić. I czasami w takich momentach albo są emocje, albo po prostu gdzieś nie taka pozycja była i goni sytuację, więc to są takie detale. Na niektóre mamy wpływ, więc to, na co mamy wpływ, na pewno staraliśmy się analitycznie przede wszystkim usprawnić. Na to, na co nie mamy wpływu, to tam przede wszystkim musimy być konkretni.
3: Mecz Polska-Belgia jutro o 18:00. Meldunki na naszej antenie.
0: Trzymamy kciuki za nasze piłkarki, które marzą o kolejnym przełomowym sukcesie. Teraz tenis i wieści z Azji. W pierwszej rundzie turnieju w tym chińskim mieście w Wuhan.

0: Dalena French wygrała z Mananchayą Sawankhyaw z Tajlandii w 2 sets 3-6. Jej następną rywalką będzie Iga Świątek, która w pierwszej rundzie miała wolny los. Będzie to dopiero drugi pojedynek obu polskich tenisistek. W turnieju mężczyzn w Szanghaju niespodzianka. Już w trzeciej rundzie wyeliminowany został Carlos Alcaraz. Rozstawiony z dwójką Hiszpan przegrał w 2 sets z Belgiem Zizu Bergsem. Tym samym na 11 zakończyła się seria wygranych meczów Alcaraza od momentu powrotu do gry po kontuzji. Jutro o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju zagra Hubert Hurkacz. Polak, który wyeliminował już m.in. słynnego Serba Nowaka Dżokowicza, zmierzy się z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Na koniec siatkówka i wieści z ligowych parkietów. Siatkarki rozpoczęły już sezon i dwoma zwycięstwami może się pochwalić deweloper z Rzeszów. Wicemistrz Polski wygrał z Sokołem Mogilno 3-1, a tak to spotkanie oceniła rozgrywająca rzeszowianek kapitan Alicja Grabka.
1: Pierwszy set miałyśmy przewagę 5-6 punktów i gdzieś pod koniec ją straciłyśmy i to może gdzieś tam zamazało obraz tego pierwszego seta, który moim zdaniem był w miarę pod kontrolą. Drugi całkiem pod kontrolą, później pojawiły się też u nas zmiany w zespole i ten trzeci set myślę, że nam totalnie nie wyszedł i mam nadzieję, że pójdzie w zapomnienie. Całe szczęście, że czwarty tak wysoko, dobitnie wygrany.
0: Z dwoma zwycięstwami także Chemik Police, który pokonał dziś MKS Kalisz 3-1. Siatkarze mają za sobą turniej imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie, który był przetarciem przed ligowym sezonem. Z kapitanem projektu Warszawa Damianem Wojtaszkiem rozmawiał Cezary Guriew.
2: Projekt Warszawa wygrał turniej Bogdanka Cup, który jest memoriałem Tomasza Wójtowicza, kapitan zwycięskiej drużyny Damian Wojtaszek. Damian, wielkie brawa, bo wasza drużyna świetnie się tutaj zaprezentowała. Rozpoczyna się sezon niebawem i widać, że będziecie mocni.
3: Dziękuję za gratulacje. Tak, wygraliśmy turniej, ale to nie oznacza to, że nasza gra jakby jest idealna i fajna, ale zawsze lepiej wygrać turniej niż przegrać. Rok temu się nie udało, w tym roku się udało, ale przede wszystkim mieliśmy całą drużynę w komplecie. Jeden ostatni turniej przed startem ligi, nowe zasady trenera, nowa technika, nowe jakby plany drużynowe, nowi zawodnicy. To powoduje, że ta gra jeszcze jest szarpana, nie jest idealna. Ten okres przygotowawczy, który przepracowaliśmy, był dobry, ale wiadomo, zawsze lepiej przepracować ten okres przygotowawczy, jak jest cała drużyna, ale wiadomo, że się tak nie da.
2: Damian, ale w końcówce też było widać, były zmiany, nie grałeś ty, inni koledzy, jednak wierzycie, że ten cały skład jest mocny i to będzie bardzo istotne w długim sezonie ligowym.
3: Oczywiście każdy z nas liczy na to, że w danym momencie każdy zawodnik może wejść i pomóc drużynie. I na tym polega piękno tej drużyny, że mamy 14 naprawdę wspaniałych zawodników, którzy mogą grać na najwyższym poziomie i mam nadzieję, że to przyniesie dodatkową korzyść w trakcie sezonu, że czasami jak będzie potrzeba, wejdzie rezerwowy zawodnik, bo nie jesteśmy robotami i każdy wie, że niektórzy zawodnicy mają ciężki okres reprezentacyjny, niektórzy borykają się z lekkimi kontuzjami. Są zmiennicy i dadzą 100%, a jak to powinno wyglądać.
2: Masz piękną karierę, jesteś mistrzem świata i na pewno doceniasz to, że pamięta się o dawnych siatkarzach. Tomasz Wójtowicz ciągle uważany za wielką postać i to wspaniała sprawa, że jest komplet publiczności i że ta impreza tak pięknie się tutaj odbywa.
3: Tak, my bardzo jako drużyna PGE Projekt Warszawa cieszymy się, że możemy uczestniczyć na takim turnieju. Przede wszystkim piękna oprawa. Dopisują kibice. Nie dość, że poziom turnieju jest bardzo wysoki, wymagający. To jest idealne przetarcie przed taką ligą. A wiemy, kim był Tomasz Wójtowicz. Nie musimy przedstawiać nikomu. Po prostu jest znana i lubiana postać i cieszymy się jako drużyna. Możemy być na tym turnieju.
0: Gratulacje dla projektu Warszawa i wkrótce okaże się, jak to przełoży się na ten ligowy sezon. Ten sezon ligowy siatkarzy rozpocznie się już w najbliższy piątek. Jutro także będziemy mówić o siatkówce i zajrzymy do Mistrza Polski, do Warty Zawiercie. A w dzisiejszej kronice to już wszystko. Dziękujemy za uwagę, życząc Państwu spokojnej nocy.
4: Kronika sportowa.
5: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Reklama.

0: Radio Kierowców.
1: Kamil Olak, zapraszam na ostatni dziś drogowy raport na antenie radiowej jedynki. Trwają problemy w województwie świętokrzyskim na trasie S7 między węzłem Brzegi a węzłem Mnichów. Na 12 kilometrze auto ciężarowe zderzyło się z busem i wciąż problemy są na jezdni w kierunku Krakowa. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. To nie jedyne miejsce z utrudnieniami na trasie S7. Kłopoty są także na jej pomorskim odcinku pomiędzy węzłem Gdynia-Porta, węzłem Gdynia-Helonia. W pobliżu miejscowości Pustki Cisowskie auto osobowe wjechało w bariery i utrudnienia są w kierunku Gdyni. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Problemy wciąż też w Dolnośląskiem. Na trasie S8 pomiędzy węzłem Łozina a węzłem Oleśnica Zachód na 46 kilometrze wczesnym wieczorem auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Kłopoty nadal też na Mazowszu na drodze krajowej nr 92 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. Po tym jak w pobliżu miejscowości Dęby Wielkie zderzyły się dwa auta osobowe, wciąż droga jest zablokowana na 509 kilometrze. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. Drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na krajowej 9 w województwie podkarpackim. Droga została odblokowana na 172 kilometrze, a to oznacza, że na odcinku Nowa Dęba Głogów Małopolski jedziemy w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Wcześniej w miejscowości Kolbuszowa Górna droga była zablokowana po zderzeniu auta osobowego z autobusem.

0: Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Akcja policji w szkołach będzie kontynuowana tak długo, jak to będzie konieczne. Tak mówił premier Donald Tusk na kolejnej naradzie z ministrami i przedstawicielami służb poświęconej bezpieczeństwu w placówkach oświatowych. Szkoły i ich okolice dziś patrolowało około 20 tysięcy policjantów. W ostatnich dniach zatrzymano łącznie 135 osób.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że w szkołach jest coraz bezpieczniej, powoli ustają agresywne zachowania, a sieć się uspokoiła.
2: Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18 osób chyba dzisiaj zostało też zatrzymanych i sprawdzonych.
1: Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami platform cyfrowych.
3: Chcemy, żeby platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, też odpowiedzialność pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
1: W poniedziałek zajęcia nie odbyły się w 10 szkołach, w tym 9 na terenie województwa mazowieckiego. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że jej resort przygotowuje przepisy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach. Zakładają one między innymi ograniczenie możliwości wchodzenia do placówek.
4: I mamy świadomość, że też może być ktoś, komu się to będzie nie podobało, że ograniczamy wolny, swobodny dostęp każdej osobie do szkoły.
1: Premier zwrócił się do szefa MSWiA, aby działania policji były kontynuowane. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Na terenie Niemiec tamtejsze służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Karbowskiej na Mazowszu, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawcy odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości, a podpalenie we wrześniu było aktem sabotażu inspirowanym przez obce państwo. Audyt przywrócenie starych cen biletów komunikacji miejskiej, przedstawienie planu ogólnego, walka z zadłużeniem miasta i przyjęcie przyszłorocznego budżetu. To niektóre wyzwania stojące przed nowym prezydentem Krakowa. Będzie nim Łukasz Gibała, który wczoraj wygrał wybory przedterminowe i zadeklarował już pierwsze decyzje.
5: Ujawnimy plan ogólny i przywrócimy poprzednią taryfę biletową. Wielokrotnie mówiłem o odpartyjnieniu urzędu i spółek miejskich. Nie ukrywam, że jestem przeciwnikiem nadmiernej turystyfikacji, więc też branża turystyczna musi liczyć z tym, że będą pewne decyzje, takie jak chociażby opłata turystyczna. Deweloperzy muszą się liczyć z tym, że tutaj będzie zupełnie inna polityka.
0: Zaprzysiężenie Gibały odbędzie się w przyszłym tygodniu w środę.
6: To są aktualności jedynki.
0: W województwie mazowieckim trwają testy syren alarmowych. Ćwiczenia Syrena 26 rozpoczęły się dziś, potrwają do końca tygodnia. Słysząc syreny, mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego

0: Urzędu Marszałkowskiego.
1: Te sygnały będą miały charakter wyłącznie ćwiczebny i służyć będą do sprawdzenia funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności na terenie województwa mazowieckiego, a także wewnętrznych procedur reagowania. Prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa także uspokaja i przypomina, że to tylko ćwiczenia. We Francji setki supermarketów padły ofiarą cyberataku, który doprowadził do zniszczenia zapasów świeżej i mrożonej żywności. Hakerzy zaatakowali systemy chłodnicze wykorzystywane w wielu francuskich sklepach. Straty mogą sięgać milionów euro.
2: Cyberatak dotknął największe francuskie sieci supermarketów. Przedstawiciele poszkodowanych firm określili atak jako niezwykle poważny i bezprecedensowy. Do tej pory potwierdzono, że ucierpiało około 400 sklepów, które musiały wyrzucić tony zepsutej żywności. Hakerzy mieli zdalnie uruchomić funkcję odszraniania urządzeń chłodniczych i ustawić temperaturę na 50 stopni Celsjusza. W efekcie lodówki i zamrażarki zamiast chłodzić przez wiele godzin ogrzewały przechowywane produkty. W niektórych sklepach miało również dojść do pożarów. Atak był możliwy dzięki luce w oprogramowaniu systemów chłodniczych. Duński producent sprzętu wyjaśnił, że problem dotyczy przede wszystkim starszych urządzeń, które nie otrzymują już aktualizacji zabezpieczeń. Śledztwo w sprawie cyberataku wszczęła prokuratura w Paryżu. Według medialnych doniesień śledczy podejrzewają, że za atakiem mogą stać hakerzy działający na zlecenie obcego państwa. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Jutro w dzień zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna to 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali. Najpierw ma rosnąć, a potem spadać.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Autopromocja.
7: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
8: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
9: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
7: Świetni goście, super muzyka.
10: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
9: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
11: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
7: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
12: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
9: Spróbujcie sami.
7: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
9: Po 14.
7: Zapraszają
9: Marcin Wojciechowski
7: i Ula Kaczyńska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Dobry wieczór, tu Robert Kamyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z zespołem, który bardzo lubię od wielu lat. I wcale nie dlatego, że jego wokalista to jeden z najbardziej znanych na świecie rudzielców, a ja sam miałem kiedyś burzę rudych włosów. Po prostu lubię ich piosenki, sposób opowiadania historii, feeling, ale chyba najbardziej lubię charakterystyczny głos wokalisty Micka Hacknalla. Niepowtarzalny, ukazujący zupełnie różne brzmienia. Mick Hacknall potrafi przejść od delikatnego, niemal intymnego śpiewu do pełnej ekspresji, mocnej frazy. A ile soulu jest w jego śpiewie, swobodnego traktowania melodii, to już wszystko chyba jasne. Dzisiaj w naszej audycji grupa Simple Red.

Dzisiaj w audycji Belcanto w programie pierwszym Polskiego Radia Mick Hucknall i zespół Simple Red. Trudno w to uwierzyć, ale Mick Hucknall, którego znamy z romantycznych ballad, popowych przebojów, zaczynał swoją muzyczną przygodę od punk rocka, muzyki pełnej buntu. W drugiej połowie lat 70. występował w manchesterskiej grupie The Frantic Elevators, ale jednak to inne jego fascynacje muzyczne wzięły górę, m.in. amerykański soul i śpiew wybitnych czarnoskórych wokalistów. Kiedy w 1985 ukazał się debiutancki album Simple Red, Picture Book, było jasne, że Mick Hucknall potrafi śpiewać z niezwykłą ekspresją i wrażliwością. A od tej piosenki, właśnie z tego albumu, właściwie wszystko się zaczęło.

Jedna z najpiękniejszych ballad zespołu Simple Red, Holding Back the Years. Utwór, który ma bardzo osobistą historię. Mick Hucknall zaczął pisać tę piosenkę jako 17-latek, na długo przed powstaniem zespołu. Kiedy miał zaledwie 3 lata, jego matka opuściła rodzinę. Wychowywał go ojciec, z którym w okresie dorastania nie zawsze potrafił znaleźć wspólny język. I ten wstrząs spowodowany rozstaniem z matką zainspirował go do napisania tej piosenki. Właściwie nie zdawał sobie sprawy, o czym jest ten utwór, dopóki nie został ukończony. Scharakteryzował piosenkę jako utwór o tej chwili, kiedy wiesz, że musisz opuścić dom i zaznaczyć swoją obecność, ale świat na zewnątrz jest przerażający, więc wstrzymujesz upływ lat. Piosenka powstała jeszcze w czasach jego pierwszego zespołu, tego punkowego, ale dopiero Simple Red uczynili z niej światowy przebój. Dzisiaj w audycji Bel Canto, w programie pierwszym Polskiego Radia, Mick Hucknall z zespołem Simple Red.

Trudno uwierzyć, że ten pan, co śpiewał, kiedyś występował z zespołem punkowym. To Mick Hucknall z grupą Simple Red. I przenieśliśmy się do dawnych lat Great American Songbook. To była piosenka, którą niegdyś śpiewała Ella Fitzgerald. Zresztą

To nie jedyna piosenka w repertuarze zespołu, która już wcześniej zafunkcjonowała, ale covery interpretowane przez Simple Red mają charakterystyczne brzmienie i ukazują te napisane wcześniej utwory w zupełnie innym świetle. Rok 1991 był niezwykły w historii muzyki popularnej. Swoje albumy wydawali wtedy Michael Jackson, Queen, U2, Genesis, a jednak najlepiej sprzedającą się płytą roku w Wielkiej Brytanii okazał się Stars grupy Simple Red. Co więcej, album powtórzył ten sukces również w roku następnym. To było naprawdę wyjątkowe osiągnięcie i teraz dwie piosenki z tego albumu.

Dzisiaj w audycji Belcanto w programie pierwszym Polskiego Radia Simple Red. W 2010, po 25 latach działalności Simple Red, postanowili zakończyć wspólną karierę. Mick Hucknall zapowiedział pożegnalną trasę koncertową. Wydawało się, że ich historia dobiegła końca, ale 5 lat później muzycy powrócili, by świętować 30-lecie działalności. Ukazał się również album Big Love, a w 2025 Simple Red obchodzili już 40-lecie istnienia. Jubileusz uczcili wielką trasą koncertową, która objęła także Polskę. Zresztą w naszym kraju gościli kilkakrotnie. W ciągu pierwszych lat działalności Simple Red Mick Hucknall znany był z licznych romansów. Dzisiaj jest związany z Gabrielą Westbury, artystką i marszantką, którą poślubił w 2010 roku w Szkocji. Zresztą ich historia jest dość romantyczna. Poznali się i byli parą już w latach 90. Po kilku latach rozstali się. Później wrócili do siebie, a w 2010 wzięli ślub. Mają jedną córkę. Piosenka Better With You z albumu Time z 2023 jest między innymi wyznaniem miłości do żony. To teraz właśnie ta piosenka, a do usłyszenia mówi Robert Kamek.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Dzisiejszego wieczoru rozpoczynamy lekturę nowej powieści. Posłuchamy pierwszego fragmentu kryminału Roberta Małeckiego Zmora. Czyta Karolina Gruszka.
2: Trzask w głośniku przerywa sen, w którym spadam z ogromnej wysokości. Każdy zna to uczucie. Żołądek podchodzący do gardła, mrowienie rozpełzające się strzewi. Lecę długo i ze świadomością, że zaraz zginę. Jestem gotowa na śmierć. Tuż przed uderzeniem w pomarszczoną taflę rzeki biorę haust zimnego powietrza. Zamykam oczy, spinam mięśnie i nagle z głośnym pluskiem wpadam w lodowatą toń. W tej samej chwili drgam nerwowo. Wypełnia mnie dziwne poczucie strachu wymieszane z ulgą. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Toruń Główny. Planowy przyjazd pociągu, godzina 16:22. Podróżnych wysiadających prosimy o zabranie bagaży i rzeczy osobistych oraz o zachowanie ostrożności. Dziękujemy za skorzystanie z usług PKP Intercity i życzymy udanego pobytu lub dobrej dalszej podróży. Jestem przekonana, że ta zmora kiedyś mnie wykończy.

0: Śni mi się ciągle, uparcie powraca. Na szczęście rzadko uderzam z impetem o bruk. Częściej, podobnie jak przed chwilą, topię się, nie umiem wypłynąć na powierzchnię. Zalewa mnie woda, pochłania mnie ciemność. Ale sen już odszedł. Zastępują go kołyszący stukot kół, lepki pot na karku i ból zdrętwiałej stopy. Ciepłe powietrze wypełnia mi płuca. Zatrzymuję je na dłużej, po czym wydycham ze świstem. Pod łokciem wyczuwam torebkę. Jest na swoim miejscu, zamknięta, ale dla pewności pociągam za suwak. Zerkam na półkę nad głową. Walizka tkwi tam, gdzie ją położyłam. Kolejka zmęczonych ludzi przepycha się do wyjścia. Robię krok nad szczeliną między pociągiem a peronem i już ciągnę walizkę po kamiennych płytach w stronę dworca z żółtej cegły, która w popołudniowym słońcu nabiera wyjątkowo intensywnego odcienia. Zmierzam w kierunku frontu budynku, tam, gdzie postój taksówek. Kilka wozów z kolorowymi naklejkami i gapami na dachach wyczekuje na kurs. Otwarte drzwi, opuszczone szyby, zgarbiony kierowca ociera pot z czoła, zwiesza głowę. Odjechałby stąd, poczuł wreszcie na skroniach pęd chłodnego wiatru. Zaraz przyniosę mu ulgę, bo moja przyjaciółka Aldona Terlecka wysłała mi wcześniej SMS, że nie da rady mnie odebrać. Może to i lepiej. Nie jestem w nastroju do babskich pogaduch.
1: Karolina Gruszka przeczytała pierwszy fragment kryminału Roberta Małeckiego pod tytułem Zmora. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie literackim. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Czy sporty ekstremalne są zarezerwowane tylko dla mężczyzn? Zdecydowanie nie. O czym opowie nasz gość, Joanna Modrzewska, która z sukcesami ściga się na motocyklach w rajdach pustynnych. W audycji także gdzie szukać rzetelnej wiedzy o zdrowiu oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia.
4: Cztery pory roku. Zapraszam jutro od 9:00. Nagmara Kowalska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Piotr Paszkowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Zatrzymanie w Niemczech dwóch Turków podejrzanych o podpalenie stacji łączności satelitarnej na Mazowszu to efekt działania specjalnie powołanej w tym celu grupy, mówi komendant główny policji. O zatrzymaniu poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Do pożaru doszło pod koniec września. Komendant główny Marek Boroń powiedział, że sprawa została potraktowana priorytetowo.
1: Bezpośrednio ustaliliśmy i odtworzyliśmy przygotowanie i ucieczkę sprawców z miejsca zdarzenia. Zabezpieczyliśmy nagrania wskazujące na to konkretne działanie.
0: Szef polskiej policji powiedział, kim są zatrzymani.
1: Jeden z tych sprawców jest rezydentem na terenie Niemiec. Druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski.
0: Po przewiezieniu do Polski mężczyźni usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, został przewieziony do Komendy Stołecznej Policji i dziś ma być przesłuchany. Trwają badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie umowy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Czarzasty podkreślił, że przyjęta przez Sejm ustawa nie ogranicza wolności, jak twierdzi prezydent, lecz ma przede wszystkim chronić dzieci.
2: W imię dzieci wszystkich Polek i Polaków i bezpieczeństwa młodego pokolenia powinien pan tę ustawę podpisać i powinien pan stanąć razem z nami po dobrej stronie światła.
0: Pierwsza wersja tej ustawy została na początku roku zawetowana przez prezydenta. Nawrocki uzasadniał decyzję tym, że proponowane przepisy ograniczały wolność słowa.
3: To są aktualności jedynki.
0: W Kijowie rosyjski dron uderzył w 25-piętrowy wieżowiec mieszkalny. Zginęły dwie osoby, co najmniej 7, w tym 17-letnia dziewczyna, zostało rannych. Na 5. i 6. piętrze budynku wybuchł pożar. Zniszczone zostały też

0: samochody stojące przed wieżowcem. Wielka Brytania wezwała irańskiego ambasadora i objęła sankcjami dwóch obywateli Iranu. To reakcja na wrześniowy incydent w pobliżu bazy Królewskich Sił Powietrznych Fairford. Według brytyjskiego rządu niemal na pewno stał za nimi irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Teheran oskarżenia odrzuca.
1: Londyn nie będzie tolerować zagrożeń na swoim terytorium. Taki sygnał brytyjskie MSZ przekazało ambasadorowi Iranu. Szef dyplomacji Ed Miliband potępił wykorzystywanie przez Teheran sieci przestępczych i grup działających na jego zlecenie. Sankcje objęły dwóch Irańczyków, w tym szefa operacji kontrwywiadowczych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Zamrożono ich aktywa i zakazano im wjazdu do Wielkiej Brytanii oraz zarządzania firmami w tym kraju. Premier Andy Burnham powiedział dziś w Izbie Gmin, że incydent był z dużym prawdopodobieństwem koordynowany w Iranie. Zapowiedział kolejne sankcje oraz uderzenie w sieci przestępcze i źródła ich finansowania. Irański ambasador zaprzeczył udziałowi Teheranu i zażądał przedstawienia dowodów. Wielka Brytania i 28 innych państw, w tym USA, Francja i Niemcy, potępiły Iran za planowanie zabójstw, podpalenia, sabotaż i cyberataki. Ostrzegły, że będą ścigać osoby odpowiedzialne za takie ataki na swoim terytorium. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże we wschodniej połowie kraju, miejscami możliwe słabe opady deszczu. Maksymalnie od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali. Najpierw ma rosnąć, a potem spadać.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest 13 października, wtorek, to 286 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.57, zajdzie o 17.47. Dzień będzie trwał 10 godzin i 50 minut. Krótkie kalendarium historyczne. 13 października 1770 roku Konfederacja Barska uchwaliła akt detronizacji Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1909 urodził się Art Tatum, amerykański pianista jazzowy. Nagrywał zwykle płyty solowe, bo niewielu muzyków potrafiło dotrzymać szybkości jego gry i zaawansowanej technice. Jego pomysły harmoniczne z lat 30. wybiegały daleko naprzód i były wykorzystywane dopiero 20 lat później przez muzyków ery bebopu. Art Tatum zmarł w 1956 roku. W 1923 w wyniku eksplozji prochowni w Cytadeli Warszawskiej zginęło 28 osób. Kilkadziesiąt zostało rannych. Wybuch był najprawdopodobniej skutkiem zamachu. Za sprawców uznano dwóch oficerów Wojska Polskiego, członków Komunistycznej Partii Polski, choć dowody przeciwko nim nie było jednoznaczne. W 1925 urodziła się Margaret Thatcher, premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-90. Była konserwatystką, najdłużej urzędującym brytyjskim premierem w XX wieku. Prowadziła ostrą politykę wobec terrorystów z Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Po agresji Argentyny na Falklandy zdecydowała o zwycięskiej walce o archipelag. Ograniczyła znaczenie związków zawodowych, jej rząd skutecznie zmniejszył rolę państwa w gospodarce. Prowadziła prywatyzację licznych przedsiębiorstw państwowych, co podniosło ich konkurencyjność, postawiło na nogi budżet i było jednym z powodów brytyjskiego boomu gospodarczego pod koniec lat 80. Thatcher zajmowała bardzo ostre stanowisko wobec Związku Radzieckiego. Zmarła w 2013 roku. W 1977 arabscy terroryści porwali Boeinga 707 linii lotniczych Lufthansa lecącego z Majorki do Frankfurtu nad Menem. Domagali się m.in. zwolnienia z niemieckich więzień członków lewicowej organizacji terrorystycznej Frakcja Czerwonej Armii. Terroryści zamordowali jednego z pilotów. Samolot został odbity 5 dni później na lotnisku w Mogadiszu w Somalii przez niemiecką jednostkę policyjną. Troje z czworga terrorystów zastrzelono. Imieniny obchodzą dziś Daniel, Edward, Gerard, Mikołaj i Teofil.
2: Autopromocja.
3: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku.

0: o 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Prawie 12 minut po północy. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Noc z reportażem.
2: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Antoni Rokicki ze studia reportażu. Za konsoletą realizator Wojciech Boński oraz Kajetan Tłokowski, z którym wybraliśmy dla Państwa muzykę. Rozpoczynamy noc z reportażem. Przygotowaliśmy dla Państwa dwie radiowe opowieści. Posłuchajmy, co nas czeka. W pierwszej godzinie nocy z reportażem Janusz Deblesem zabiera nas w podróż po czasie i w czasie, a to za sprawą spaceru po Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Naszym przewodnikiem po tym miejscu będzie bard i autor wielu piosenek Jacek Klejf. Posłuchajmy fragmentu reportażu Janusza Deblesema na huśtawce.
3: Nazywam się Jacek Klejf. Urodziłem się w 1947 roku z matki pochodzącej z nacjonalistycznej dosyć rodziny polskiej, tokarska Aniela, i ojca pochodzenia żydowskiego o holenderskich korzeniach, Zygmunta Klejfa. Matka postanowiła nakazać ojcu, żeby mi nie mówił o moim połowicznym, aczkolwiek dla Żydów nie dość wystarczającym, bo po ojcu, żydostwie.
2: Reportaż Janusza Deblesema już za kilka minut na antenie Jedynki. To będzie opowieść o historii, ale także o sztuce. Po godzinie pierwszej zostajemy na północy Polski, bo z Gdańska przemieścimy się na Mazury. A tam Alicja Kulik-Ziółkowska, dziennikarka Radia Olsztyn, autorka cyklu Ginące wioski, Północ, Północny Wschód, jeździ z mikrofonem i nagrywa ludzi, którzy zostawili duże miasta i wybrali życie w niewielkich wioskach na peryferiach. Posłuchajmy fragmentu reportażu Ginące wioski, Północ, Północny Wschód, część 9.
4: Jestem warszawianką. Urodziłam się w Warszawie, wykształciłam się w Warszawie i nigdy sobie nie wyobrażałam, że będę mieszkać gdziekolwiek poza Warszawą. Chyba, że może w przyszłości, jakiejś nieokreślonej, raczej późnej, na Podhalu. Bo bardzo dużo czasu spędzałam w Tatrach w dzieciństwie, ogromnie, ogromnie dużo. I bardzo kocham Tatry. No ale poznałam chłopaka z Mazur. W ogóle jakoś tak dowiedziałam się, że Mazury są, bo one nigdy nie były w obszarze moich zainteresowań. Moja rodzina była górska, nie żeglowaliśmy. Mazury mi się kojarzyły z tymi wszystkimi ludźmi, którzy jeździli tam na łódki i trochę za dużo pili. I tak mi się wydawało, że tam jest na pewno tłoczno i nieciekawie. I kiedy zaczęliśmy z Adamem poznawać Mazury, to zaczęliśmy myśleć o tym, że to byłoby dobre miejsce do życia. Ale znowu myśleliśmy o tym tylko tak letniskowo.
2: Mazury znane i nieznane i ludzie, którzy związali swoje życie z tym miejscem. Na pewno warto poczekać na drugą część nocy z reportażem. A teraz pierwsza piosenka, utwór Huśtawki, który wprowadzi nas w klimat pierwszego reportażu z Trójmiasta.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Czy byli Państwo kiedyś w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku? Jeżeli nie, to polecam gorąco wizytę w tym miejscu. Opowiada ono historię strajków sierpnia 80 roku, ale przybliża także wcześniejsze przełomowe wydarzenia, takie jak grudzień 70. Jest szczególna okazja, kiedy warto wybrać się do tego miejsca. To każda ostatnia sobota miesiąca. Wtedy Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na zwiedzanie wystawy Narodziny Solidarności, ale z nietypowym przewodnikiem. Pod koniec września swoimi wspomnieniami z okresu młodości podzielił się Jacek Klejf, poeta, autor piosenek, współtwórca kabaretu Salon Niezależnych. Jak wielka historia i sztuka przeplatały się w życiu bohatera naszej audycji? Zapraszam Państwa na reportaż Janusza Deblesema na Huśtawce.
2: 5 marca 1953 zdechła bestia, czyli umarł Stalin, a jednocześnie była rocznica ślubu moich rodziców i w domu byli już radośnie nastukani wódeczką ze śledzikiem jakimś, co najmniej 10 osób przyjaciół zaufanych. A ja przyszedłem zapłakany, że mi umarł tatuś. W moim przedszkolu w PRL-u w 1953 były 3 koniki na biegunach. Jeden nie miał płozy, to ten, co na nim się huśtał, zawsze nazywał się Cyrankiewicz. Ten, co nie miał jednej rączki, to był Bierut, a w pełni sprawny konik na biegunach, jak ktoś dopadł, to już był Stalinem. No i nagle Stalin umarł i myśmy wszyscy płakali przez cały dzień razem z przedszkolankami. Wprowadzają mnie do domu, a tam alibi takie, że jest to przecież jedynie rocznica ślubu rodziców, ale właśnie dziś zdechła bestia, więc oni po prostu są euforycznie, ekstatycznie nastukani wódeczką i mój tata tańczy kozaka i śpiewa ech, Kalinka, Kalinka i na to wszystko wprowadzają mnie zapłakanego i ja im mówię, że mi umarł tatuś. Tu jest twój tatuś. A ja mówię, nie, mi umarł ten ważniejszy tatuś. I płaczę. To oni w śmiech ze mnie. A ja wtedy tak wziąłem oddech i mówię tak. Jutro wszystko będzie u pani. No i matka mi wmówiła na 6 tygodni chorobę, dużą gorączkę i zmieniła przedszkole.
3: A czy przyroda kolebka myślała kiedyś dokładnie,

0: Nie ma co pytać koledzy i koleżanki, a robiło i takie wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, o czym żyć nam przyszło, jak uprzedzam o tym lojalnym.
1: Nazywam się Adam Czubaszek, pracuję w dziale wystaw Europejskiego Centrum Solidarności. Jesteśmy tutaj wewnątrz, w budynku ECS-u. On jest otwarty dla zwiedzających od 2014 roku. I od samego początku, od otwarcia, realizujemy taki cykl, który nazywamy subiektywnym oprowadzaniem po wystawie ECS. Biorąc udział w takim przedsięwzięciu, słuchacze mogą poznać historię z pierwszej ręki.
2: Nazywam się Jacek Klejf. Urodziłem się w 1947 roku z matki pochodzącej z nacjonalistycznej dosyć rodziny polskiej, tokarska Aniela, i ojca pochodzenia żydowskiego o holenderskich korzeniach, Zygmunta Klejfa. Matka postanowiła nakazać ojcu, żeby mi nie mówił o moim połowicznym, aczkolwiek dla Żydów nie dość wystarczającym, bo po ojcu, żydostwie. A najlepszym dowodem na to, że nasiąkłem antysemityzmem, było to, że w pierwszej klasie szkoły podstawowej byłem w tej hałaszce dzieciaków z workiem lecących za Jankiem Rejem, który na religię nie chodził, krzyczących: ty, Żydu jeden.

0: To tyle, jeżeli idzie o głęboki PRL i w tych nastrojach, nie wiedząc, że jestem trefny dla antysemitów, w ogóle nic o tym nie wiedząc, wchodzę w marzec 68, mam niebieskie oczy, jaśniejsze włosy, nie wyglądam za bardzo wtedy semicko, wchodzę na mównicę i wygłaszam płomienne przemówienia przeciwko wyrzucaniu Mariana Alstera z wydziału, nie wiedząc, że ubecy za moimi plecami śmieją się i mówią sobie, co ten Żydek popierdala. No i z tym wstępem chciałbym zaprosić Państwa do trzech sal tego wspaniałego budynku.
1: Jeśli chodzi o tą lokalizację, to znajdujemy się oczywiście na terenach typowo historycznych, bo na terenie byłej Stoczni Gdańskiej, gdzie Ruch Solidarność ma swoje korzenie.
2: No nie jesteśmy tutaj sami, siedzimy, nie wiem jak to miejsce nazwać, w holu.
1: To miejsce nazywamy ogrodem zimowym. To jest przestrzeń ogólnodostępna. W tej chwili dwie przestrzenie są biletowane, czyli wystawa Stocznia i nasza wystawa stała właśnie opowiadająca o historii Solidarności. To są przestrzenie biletowane, natomiast tu, gdzie teraz jesteśmy, przestrzeń ogrodu zimowego, czy biblioteka, czy taras widokowy na szóstym piętrze, to są przestrzenie ogólnodostępne, do których zapraszamy. Słuchacze tego nie mogą zobaczyć, ale tutaj wewnątrz jest sporo roślinności, mimo że jesteśmy w środku roślinności całorocznej, stąd ogród zimowy, bo zielono jest tutaj również zimą.
0: Już mogę? Wszyscy są? Dobra. Słuchajcie, więc to jest pierwsza sala, główna w ogóle całego ECS-u, w której trochę wyprzedzamy, bo ja doprowadziłem Was do marca 68, czyli mojego startu świadomego w tych wszystkich wydarzeniach. A to jest sala, w której już są te skutki tych wszystkich PRL-owskich zdarzeń. W roku 80 wybuchła Solidarność, a 12 lat wcześniej na strajku w Politechnice, którego byłem jednym z aktywniejszych rozrabiaczy, jako że byłem z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, czyli specjalistą od liternictwa, brałem udział w formowaniu postulatów bardzo podobnych 12 lat wcześniej, w 68 roku, postulatów ruchu studenckiego marca 68 i myśmy je pisali na wielkich płachtach, które zostały zawieszone na budynku Politechniki.

0: Marszałki Warszawskiej, a dlatego o tym teraz mówię, że ich jest 21, a tamtych 12 lat wcześniej studenckich było również 21 i były bardzo podobne treściowo, tylko o 12 lat wcześniejsze i tyle. Mamy suwnicę Anny Walentynowicz, ta za waszymi plecami. Mamy wózek Wałęsy elektryczny. Pan Lech Wałęsa reperował wózki elektryczne jako elektryk. A my teraz przechodzimy dalej, tak? To prowadźcie.
1: Centrum jest kilkoma rzeczami naraz faktycznie. Paradoksalnie nie jest muzeum, formalnie przynajmniej nie mamy statusu muzeum. Jesteśmy instytucją kultury, ale mieści się tutaj oczywiście wystawa, właściwie dwie wystawy o charakterze historycznym. Jest tutaj biblioteka, jesteśmy też centrum naukowym, badawczym, organizującym konferencje naukowe. Działamy też jako wydawnictwo. Mamy też dział projektów edukacyjnych, który zajmuje się edukacją najmłodszych, więc myślę, że jesteśmy przede wszystkim aktywną instytucją kultury.
0: Teraz tak, uwaga, tu jest cela, do której można zajrzeć przez te siteczko. Jak to się odkręci, tam jest cela i jest łóżko. I to był taki świat, w którym była cela, a za ścianą było normalne mieszkanie. Zapraszam na chwilę tutaj. Wejdźcie na chwilę wszyscy, nawet w tłoku. Poczujmy to. Te meblościan, te komutkę, te cepelie. Tego dostojnika na ekranie. No, nakręcamy budzik, syfon.
2: Z telewizji cztery znawcy, od nawozów i od świata, orzekają, co się zdarzy w Gwatemali za 3 lata. No więc masy pracujące stracą, gdy realna płaca spadnie, bo Gwatemala nie dostrzega, iż elita władzy tam kradnie.

0: Bezpośrednio naprzeciwko ECS na Placu Solidarności znajduje się pomnik poległych stoczniowców. To pomnik, który upamiętnia ofiary z roku 1970, czyli 10 lat przed powstaniem Solidarności doszło do protestu robotniczego, który został krwawo stłumiony. Więc też budowa tego pomnika była jednym z żądań strajkujących z roku 1980. To, że w kraju komunistycznym mógł powstać pomnik upamiętniający de facto ofiary tego reżimu, jest właściwie też zasługą sukcesu strajku z 80. roku.
1: To jest pokój przesłuchań. Chodźcie zobaczyć. Lampka w oczy i tego. Ja akurat byłem kilka razy przesłuchiwany, ale lampki w oczy jeszcze w marcu nie miałem. I teraz jesteśmy przed wejściem do jednego z tragiczniejszych miejsc, to znaczy będzie 70. rok, więc chciałbym, żebyście się tutaj wszyscy jakby zebrali bliżej, skupili, bo chciałbym jeszcze opowiedzieć coś o marcu. Był wielki strajk na Politechnice Warszawskiej, na którym myśmy rysowali te tablice i była ta noc, kiedy myśmy myśleli, że przyjdą robotnicy, a w ogóle nawet się nie wybierali. Na szczycie Politechniki, budynku Politechniki Warszawskiej był szpital zrobiony, dziewczyny w białych kitlach, bandaże. Myśmy mieli powyrywane nogi z taboretów kreślarskich jako pały. A każde wejście do Politechniki, jak się wchodziło, to było po schodach. To na tych schodach były wszystkie stoły z sal ustawione w domino, że jak wbiegnie milicja, żeby pchnąć ten górny stół i zabarykadować i ten. Więc to wszystko było wymyślone i całą noc taka nerwowa, a rano przyszedł rektor, że jakieś tam połowiczne porozumienie, że rozejdźmy się, bo nagle nie przyszli robotnicy. To było to, że w 68 roku nie przyszli robotnicy, a tu jest 70 rok, to się studenci obrazili. I dlatego KOR był tak wielki i wspaniały, że nagle połączył te dwa żywioły.
2: A wtedy paru kombatantów, wydarzeń wspólnie przeżywanych, patrząc się...

wcale się nie zmieniam w pieśni tak niezdecydowanej. Czy jeszcze wiem, co nasza sprawa? A kto nie z nami, bo nas zdradza? A ja są w świecie tym rachunki krzywd. Lecz gdy tłum

Jest 68 rok, styczeń, i zdejmują Dejmka Dziady w Teatrze Narodowym w Warszawie. Wielkie historyczne przedstawienie, w którym troszeczkę Dejmek się nie certolił i po prostu kwestie proste od Mickiewicza brzmiały jak współczesne przesłanie do narodu na okoliczność Moskali. No i ruski ambasador wyszedł w trakcie, zdaje się, albo w Kanadzie tuż po, zrobił dużą aferę. No i przychodzi zawiadomienie do nas na studiach, na Politechnice, że uniwerek, nie wiedzieliśmy jeszcze, kto to komandosi, kto to Michnik i tak dalej, 8 marca na dziedzińcu przed uniwerkiem. No i weszliśmy w to i się rozpoczął ten marzec, który potem był tym wiecem, tym dużym okupacyjnym strajkiem na Politechnice, w ramach którego robiliśmy te napisy. Tak wybuchł marzec, ale został stłumiony przez brak porozumienia ze światem robotniczym, który to świat robotniczy przy kolejnej, wszystkie te wydarzenia kolejne, szczególnie jeżeli idzie o świat robotniczy, to były wydarzenia mięsne, bo polegały na tym, że zapalnikiem była podwyżka cen mięsa. I wybuch, najtragiczniejszy moment tej całej sytuacji, grudzień 70. Tu za chwilę zobaczycie skórzaną kurtkę chłopaka, który nie żyje, i są dwa wloty kul w okolicach serca. Zobaczcie to. Serce tego budynku to jest ta kurtka. Ręka i dwa w okolicach serca, kredą zaznaczone wloty kul. Ten człowiek nie żyje. Przyjrzyjcie się temu.

Dawny teatr, dawne czasy, dawna strata. W czasie wojny każdy dźwiga własny ciężar. W końcu sztuka jest ważniejsza niż biografia. Zbieg przypadku, ale jednak, jeśli twój dobrodziej

0: Przychodzi rok 75 i Gierek chce wylizać wszystko, co się da Breżniewowi i wymyśla zmianę konstytucji, dodając punkt w 75 roku, dodając punkt o wiecznym związaniu Polski ze Związkiem Radzieckim. I przychodzi do mnie Stanisław Baranczak i Ryś Krynicki w Warszawie i przynoszą mi ten list. 59 osób go podpisało, bo tylko do 59 osób oni dotarli. Tu by pewnie było dużo więcej, ale mam przyjemność być tutaj wymienionym jako jak to się nazywa? Ten, co podpisał. Sygnetariusz. Listu 59, co spowodowało, że mój teatrzyk Salon Niezależnych, który wybuchł w 71 roku i święcił triumfy przez 3 lata, kompletnie został już w tym momencie jakby zablokowany, aczkolwiek nie przestaliśmy działać, tworzyć, grać, pisać. Jestem w dalszym ciągu związany bardzo blisko z Michałem Tarkowskim, który był w Salonie Niezależnych, i świętej pamięci Januszem Weissem.
1: Głowa to jest jak walizka, można do niej wszystko wciskać, choć skończona to ogromna, choć nie wciskam, to nie pryska, to co czasem widać z bliska, choć nie wciśniesz, to przytomna. Ty pamięci zapominasz, że ta głowa, że to skrytka, że tę skrytkę drogocenną warto łatwo stracić, nie odzyskać. Oj, czy ty mnie aby czasem nie traktujesz jak rozbitka?
0: Słuchajcie, kochani, siedziałem przy tym stole parę razy, bo to jest stół Jacka Kuronia. I tu jest taka metaforyczna inscenizacja jego gabinetu. Książki stały bardziej pionowo. Tam jest spirytusowy powielacz. No to jest ta rzeczywistość tamtego czasu, ponieważ...
2: Panie Jacku, wejdzie pan tam do środka śmiało, jak już jest...
0: Przychodzi 76 rok i starsi państwo dają swoje adresy, imię, nazwiska. Proszę sobie poczytać, kto. Steinbergowa, ksiądz Zieja. No, nie będę wam tłumaczył. Rusza niesamowita sprawność powielaczowa. I zaczynają wychodzić książki. Miłosz, Mrożek z kultury szmuglują taternicy, jest proces taterników i zawiązuje się KOR za sprawą tych dwóch ludzi. Nazwę wymyślił Antoni Macierewicz, a głównym motorem stał się Jacek. No znam ich wszystkich, co najmniej z widzenia. Lipski. Dobra, idziemy dalej.
3: Przeszliśmy teraz tak troszkę skrótowo właśnie przez salę pokazującą strajk w sierpniu 1980 roku i ten strajk się zakończył powstaniem Solidarności i ta sala też się tym momentem kończy, podpisaniem porozumienia gdańskiego, słynne przemówienie Wałęsy nad bramą.
4: Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. A następne prawa ustanowimy już niedługo.
0: I przechodzimy dalej, tak? Tam? Kiermas wydawnictw niezależnych. Powstaje nowa, powstają pełne druki. Był, jak państwo, jeszcze się cofnę.

0: Chodźcie bliżej. Wydawnictwo Nowa i CDN. Równocześnie Jan Kelus wydał pierwszą kasetę samolicznie własnym sumptem.
1: Tak więc gwałcono ją w teatrze z częścią zdumionej wciąż widowni i zostaliśmy bez niej smutni i jeszcze trochę bardziej głodni.

Na powielaczy, gdyż to kawrocina afisze, zagramy trochę ją inaczej. I pisze: wracaj jak najprędzej, wracaj najprędzej jak się da. Czekam jak zwykle bez pieniędzy.

0: Jacek Kuroń miał co tydzień swoje spisze w telewizji, w których charczał, bo już miał gardło chore, już umierał niedługo, że KOR to już jest po 89 roku, jesteśmy wolność, on jest ministrem od spraw społecznych i przemawia w telewizji co tydzień i charcze i krzyczy, że KOR zwiększony o całą młodzież w trójnasób powinien wyruszyć na Warmię i Mazury, gdzie ci bezradni ludzie z PGR-ów siedzą i czekają, aż im ktoś węgiel zrzuci do piwnicy, ponieważ naród pęknie i będziemy mieli to, co trochę mamy. A Janek Kelus w tym samym czasie już mieszkał na Warmii i ile razy do niego dzwoniłem, to jakąś panią Stasię wiózł do okulisty. Bo tak powinien działać dalej KOR, a nie zadziałał. Załatwiać adwokatów, wozić kasę, załatwiać lekarzy. Nie zrobiliśmy tego. I dlatego wiele osób uznało naszą stronę, moją, mi bliską, że zostawiła tych ludzi i że naród pękł, czego dowód mamy do dziś. To było, i Kuroń to przewidział, krzyczał i umarł, że naród pęknie i że to, co się teraz dzieje, będzie miało miejsce. Dlatego tak wielka jest odpowiedzialność. Czasami bezradność w stosunku do populistów, którzy ten populizm sieją.
1: Raz tylko damy ten czas, ani on twój, ani czyj. Z czasem się wszystko ustoi. Żyj! Póki co! Koniec koncerta.
2: Był to reportaż Janusza Deblesema na Huśtawce. Wysłuchaliśmy wspomnień Jacka Klejfa, a w reportażu wystąpił m.in. Adam Czubaszek z Europejskiego Centrum Solidarności. I tak jak wspominałem, w tym miejscu organizowane są wyjątkowe spacery. W tym tygodniu przewodnikami będą znakomici aktorzy. We środę Robert Więckiewicz, a w sobotę Maja Komorowska. Spotkania odbędą się w ramach 20. edycji All About Freedom Festival, który jest ucztą dla miłośników kina. W Europejskim Centrum Solidarności będą pokazywane filmy fabularne i dokumentalne z całego świata, które przybliżają historię, ale w niebanalny sposób. Szczegóły znajdą Państwo na stronie ecs.gda.pl.

Niespełna 5 minut do godziny pierwszej. Wracamy do Państwa już za chwilę po aktualnościach i zapewniam, że warto z nami zostać. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Czy sporty ekstremalne są zarezerwowane tylko dla mężczyzn? Zdecydowanie nie. O czym opowie nasz gość, Joanna Modrzewska, która z sukcesami ściga się na motocyklach w rajdach pustynnych. W audycji także gdzie szukać rzetelnej wiedzy o zdrowiu oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia.
2: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. W piątek poznamy wyniki kontroli treści zamieszczanych w internecie. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przedstawi je tego dnia podczas spotkania z przedstawicielami internetowych platform społecznościowych. Kontrola wykazała m.in. wychwalanie przez niektórych użytkowników

0: uczestników i sprawców ostatnich ataków na szkoły na Mazowszu.
1: Chcemy, żeby Platformy, dopóki nie będzie tego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w internecie, a wierzę, że to najbliższe tygodnie podpis prezydenta, żeby to działanie w sieci było też zwielokrotnione i że Platformy Cyfrowe też odpowiedzialność, pomimo tego, że nie ma narzędzi, wzięły również na siebie.
0: Senat zajmie się w tym tygodniu ustawą o bezpieczeństwie w internecie, następnie dokumenty trafi na biurko prezydenta. Działania hybrydowe Rosji w Europie mają zniechęcić do pomocy Ukrainie, ocenia Krzysztof Jaworski z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Ekspert mówił w Polskim Radiu 24, że Rosja jednocześnie nie chce zdecydowanej odpowiedzi krajów europejskich lub NATO.
2: Te ataki hybrydowe to jest próba balansowania na linię. Rosjanie z jednej strony nie chcą spowodować mobilizacji państw europejskich, państw natowskich poprzez zbyt jasne, zbyt jaskrawe powodowanie zagrożenia, które by spowodowało konsolidację, ale z drugiej strony chcą pokazać, że wsparcie dla Ukrainy to nie jest coś, co pozostanie bez odpowiedzi, coś, co pozostaje bez kosztów dla Europy. Bo te akty sabotażu, przecież mamy też do czynienia z ofiarami śmiertelnymi na terenie Europy, to nie jest czerwona linia, to nie jest jakiś tabu dla Rosjan. To się realnie dzieje.
0: Krzysztof Jaworski dodał, że działania hybrydowe Kremla wobec Europy nasiliły się po tym, jak Rosji nie udało się zniszczyć determinacji Ukrainy w walce. Tymczasem Polska buduje klimatyczne NATO. Warszawa stara się trzymać się w ryzach koalicję przeciwników nowego podatku klimatycznego. Tak wynika z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Chodzi o ETS2, nowe opłaty za ogrzewanie domów i tankowanie aut. Choć różne kraje z różnych powodów zgłaszają sprzeciw, to zapowiadają, że gotowe są bronić wzajemnie swoich postulatów. Okazją do wzmocnienia koalicji była wczorajsza narada w Luksemburgu ministrów środowiska unijnych krajów.
3: Gra toczy się teraz o to, by wykorzystać pracę nad główną reformą unijnego systemu opłat za emisję CO2 i włożyć do niej kwestię ETS-u drugiego. W przeciwnym razie nowy podatek klimatyczny wejdzie w życie w 2028. Na spotkaniu ministerialnym w Luksemburgu włączenia nowych opłat klimatycznych do reformy ETS zażądała grupa 5 krajów, w tym Polska. A jeszcze przed spotkaniem Warszawa zorganizowała naradę z udziałem 16 krajów przeciwników nowego podatku klimatycznego w transporcie i budownictwie. Grupa więc się powiększa, bo w marcu liczyła 10 państw. Teraz jeśli ta sprawa zostanie włączona do głównej reformy unijnego systemu opłat za emisję CO2, to Warszawa będzie zabiegać, by dodatkowa opłata klimatyczna była dobrowolna, albo przynajmniej będzie się starać opóźnić ją do 2030 roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: Prawie co trzeci Polak ma nadwagę lub otyłość, alarmują eksperci. Otyłość to choroba, a nie defekt kosmetyczny czy brak silnej woli, a na jej rozwój ma wpływ wiele czynników. O leczeniu otyłości dyskutowali wczoraj w Warszawie specjaliści na konferencji Tsunami Otyłości – Jak zatrzymać te fale.
5: Pani Elżbieta Brzozowska ważyła 120 kg, przeszła operację bariatryczną, schudła 52 kg. Ale jak podkreśla, operacja to dopiero początek drogi, bo konieczna jest zmiana wyborów, nawyków i praca nad sobą.
6: Ja nazywam to remontem w głowie. Zmiana podejścia do tego, czym jest jedzenie. Dla mnie jedzenie było pocieszeniem, było sposobem na smutek, było celebracją.
5: Otyłość widać na pierwszy rzut oka, ale tylko 5% chorych jest leczonych. Pacjenci zamiast otrzymać pomoc, zmagają się ze stygmatyzacją, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, profesor Mariusz Wyleżą.
7: Sama prymitywna rada, jedz mniej i ruszaj się więcej, jest niestety krzywdzeniem chorych.
5: Otyłość jest przewlekłą chorobą metaboliczną, która zwiększa ryzyko rozwoju ponad 200 różnych powikłań i schorzeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Pozostajemy w temacie zdrowia, ale przenosimy się do Watykanu. Papież Leon XIV przejdzie dziś operację usunięcia niewielkiego guzka w płucu.
8: 71-letni Leon XIV sam poinformował o planowanym zabiegu w niedzielę po modlitwie Anioł Pański. Jak wyjaśnił, guzek jest niewielki, dobrze zlokalizowany i został wykryty na bardzo wczesnym etapie. Zmiana wyszła na jaw od czasu rutynowych badań, a nie w związku z konkretnymi objawami choroby. Operacja odbędzie się w rzymskiej klinice Gemelli, a pobyt papieża w szpitalu ma potrwać około tygodnia. Leon XIV nie zmienił poniedziałkowego planu zajęć. W ciągu dnia papież odbył 7 audiencji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio. Rzym.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Noc chłodna na termometrach, w większości regionów od 2 do 6 stopni, możliwe słabe

0: Opady deszczu na Pomorzu Zachodnim. W ciągu dnia cieplej od 10 do 14 stopni, ale popada we wschodniej części Polski. Rano uwaga na mgły ograniczające widoczność na drogach zaledwie do 200 metrów. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Nisze z ośrodkiem 1012 hektopaskali nad zachodnią Rosją powoli wypełnia się i przemieszcza na wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do północnego, stopniowo skręcający na południowy 3 do 4. Temperatura powietrza około 10 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwe burze. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni do północnego 4 do 5, w porywach do 7, pod koniec okresu słabnący na 3 do 4. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 10 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni stopniowo skręcający na południowy 3 do 4, nad ranem przejściowo zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni 4 do 5, w porywach 6. Stan morza 3, na wschodzie miejscami 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do słabej, przelotny deszcz, możliwe burze. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr południowy 3 do 4, wieczorem szybko wzrastający na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-zachodni stopniowo skręcający na południowy 3 do 4, około południa przejściowo zmienny 1 do 3, w nocy wzrastający na 5 do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta. I to była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: 8 minut po godzinie pierwszej. Słuchają Państwo radiowej Jedynki.
1: Noc z reportażem.
4: Dobry wieczór, Antoni Rokicki. Rozpoczynamy drugą część naszej audycji. Późna pora, ale mam nadzieję, że są Państwo z nami. Warto być, ponieważ już za chwilę dziewiąta odsłona cyklu reporterskiego. Jego autorką jest dziennikarka Radia Olsztyn, Alicja Kulik-Ziółkowska. Stworzyła ona serię reportaży Ginące wioski, północ, północny wschód. To jest opowieść o codziennym życiu na peryferiach. Myślę, że to niezwykle potrzebny cykl, ponieważ oddaje on głos ludziom, których na co dzień nie słyszymy w mediach. To reportaż o miejscowościach, w których życie gaśnie po cichu. Posłuchajmy razem fragmentu reportażu Alicji Kulik-Ziółkowskiej Ginące wioski, północ, północny wschód, część dziewiąta.
5: Dwa tygodnie temu tak było, że aż z sąsiadem żeśmy się, co to może być, no, że po prostu latają gdzieś od morza i później gdzieś tam w wiadomościach było, że właśnie znowu jakieś zmasowane ataki, naloty były na Ukrainę. Więc no jakbyś tak, nie wiem, no to tak z boku, no po prostu jest, bo jest, ale nie myślimy tym, o Jezu, bo to zaraz do nas wlecą. Tego może tak bardzo nie widać, ale jest ta czujność, jest ta granica chroniona, tym bardziej, że przecież w tej chwili jest położone te elektroniczne, te czujniki, więc...
6: Zasieki, także jest naprawdę...
5: Więc tutaj się tak naprawdę mysz nie prześlizgnie. No na pewno trzeba być w jakiś sposób przygotowanym, no i ten przysłowiowy plecak bezpieczeństwa wypada mieć. Ale tak powiem szczerze, że my to już tak chyba drugi rok tak ten plecak kompletujemy i tak na razie mamy trochę tego kupione, trochę tego, bardziej w sprzęt medyczny żeśmy poszli. Natomiast no żywność to tak myślę, że jak będzie ten moment, to chyba pomyślimy coś na ten temat.
6: W ogóle nikt na ten temat nie rozmawia.
4: Ale zanim posłuchamy tego reportażu, zachęcam Państwa do przysłania SMS-ów. Być może są z nami słuchacze z województwa warmińsko-mazurskiego. Jak się Państwu żyje w tym regionie? Czy rzeczywiście miejscowości giną, wyludniają się?

A może są słuchacze, którzy odwiedzają to miejsce tylko latem. To także ważne spostrzeżenia, tak więc proszę przysłać SMS-y. Podaję numer 508 011 508, a przed nami utwór Anny Marii Opek, Gdy mówią mi...

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I dziękuję za pierwszego SMS-a. Czytam tak. Co roku jeżdżę z rodziną na urlop właśnie na Mazury. Widać to opustoszenie w małych miejscowościach. A teraz już zapraszam na reportaż. Autorka cyklu Ginące Wioski, Północ, Północny Wschód, przemierza z mikrofonem niewielkie wioski oraz miasta Warmii i Mazur, w których czas się zatrzymał. W 9 już odcinku tego cyklu odwiedzamy Grodzisko oraz Ściborki w gminie Banie Mazurskie. Usłyszymy historię ludzi, którzy zostawili duże miasta i wybrali życie na wsi. Najważniejsze pytania w tym reportażu. Co sprawiło, że zmienili swoją codzienność? Czego nauczyli się w nowych miejscach? I czy czasami nie żałują decyzji o życiu na peryferiach? Zapraszam Państwa na reportaż Alicji Kulik-Ziółkowskiej z Radia Olsztyn. Przed nami Ginące Wioski, Północ, Północny Wschód, część 9.
2: Ginące Wioski, Północ, Północny Wschód, odcinek 9.

0: trasie wzdłuż północno-wschodnich granic Warmii i Mazur, która rozpoczęła się w styczniu i potrwa do końca roku, docieram do dwóch miejscowości w powiecie gołdapskim. To Grodzisko i Ściborki w gminie Banie Mazurskie, w której w ciągu zaledwie 5 lat liczba mieszkańców zmniejszyła się o 295 osób. Jest to prawie 9% populacji mniej w porównaniu z rokiem 2020. Uroda Mazur Garbatych wciąż jednak przyciąga nowych mieszkańców, tym razem z dużych miast. Jednak ich napływ nie zmienia trwałego trendu. W gminie od lat odnotowuje się ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji. Panuje tu cisza, spokój, jest mniej turystów, którzy ciągną raczej na południe w kierunku Wielkich Jezior. Tych spokojnych Mazur z dala od portów szukają moi bohaterowie. Oto ich trzy historie.
1: Zamykam tu, bo tutaj mogą być myszy.
2: Tam jest piwnica i wydaje mi się, że gdzieś mamy jakąś dziurę, bo tędy tutaj, widzisz, jest taka wygryziona dziura. Chodźmy na górę.
0: Ewa Bakota jest dziennikarką, pochodzi z Warszawy. Do starego domu nieopodal Bań Mazurskich wprowadziła się z mężem. Prowadzi facebookową grupę Mazurscy Ruinersi, która liczy dziś ponad 1200 członków.
2: Skrzypi ten dom cały.
1: Skrzypi cały dom, a jak wieje, jak skrzypi.
2: Tutaj suszy się pranie, tam pracuje Adam. Tu jest pokój gościnny, a ja pracuję tu. Ta-dam! Moje krosno, tutaj tkam. Tu piszę. No i tu mam swoje szafeczki na włóczki, druty, szydełka, no i papiery i książki i to wszystko.
1: Potrafisz tkać?
2: No. Nauczyłam się tutaj na Mazurach. Bardzo lubię tkaniny i sobie zawsze przywoziłam mnóstwo tkanin ze wszystkich podróży, ale dopiero kiedy dowiedziałam się, że tutaj na Mazurach są tkaczki, które odbudowują tkackie tradycje mazurskie, plus wschodnich, podlaskie też, bo to jest taka społeczność, która trochę przekracza regiony. I się dowiedziałam, że jest pracownia tkacka w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i w tej pracowni tkackiej można sobie zamówić taki kurs tkania ludowego od podstaw. No to pomyślałam, to jest to. Pokażę ci. To jest tkanina wielodniecielnicowa i ja tkam szaliki w ten sposób, torby, poszewki na poduszki. To jest moja ulubiona technika tkacka, bo jest bardzo prosta. Zdejmuję buty, żeby nie brudzić sobie podnóżków. No i... Niektórzy mówią, że to jest medytacyjna czynność. Trochę jest, ale ja się zawsze strasznie nudzę, kiedy medytuję. Nigdy się tego nie nauczyłam, a naprawdę bardzo próbowałam. I ja wolę w czasie tkania słuchać sobie podcastów albo książek i mogę tak siedzieć godzinami. I przyznaję, że lepiej mi się tka jesienią i zimą niż latem, bo latem jest tak bardzo dużo innych zajęć na wsi, że trochę szkoda czasu i też trochę szkoda tej pogody. Jestem warszawianką. Urodziłam się w Warszawie, wykształciłam się w Warszawie i nigdy sobie nie wyobrażałam, że będę mieszkać gdziekolwiek poza Warszawą. Chyba, że może w przyszłości jakiejś nieokreślonej, raczej późnej, na Podhalu. Bo bardzo dużo czasu spędzałam w Tatrach w dzieciństwie, ogromnie, ogromnie dużo i bardzo kocham Tatry. No ale poznałam chłopaka z Mazur. W ogóle jakoś tak dowiedziałam się, że Mazury są, bo one nigdy nie były w obszarze moich zainteresowań. Moja rodzina była górska, nie żeglowaliśmy. Mazury mi się kojarzyły z tymi wszystkimi ludźmi, którzy jeździli tam na łódki i trochę za dużo pili. I tak mi się wydawało, że tam jest na pewno tłoczno i nieciekawie. I kiedy zaczęliśmy z Adamem poznawać Mazury, to zaczęliśmy myśleć o tym, że to byłoby dobre miejsce do życia, ale znowu myśleliśmy o tym tylko tak letniskowo. Mieliśmy takie marzenie już jako 30-latkowie, żeby mieć taki letni dom na wsi, stary najlepiej, na odludziu najlepiej. No ale w ogóle wtedy to było poza jakimś wyobrażeniem, że można by tak żyć na co dzień. No bo mieliśmy 30 lat, byliśmy młodzi i to były zupełnie inne zasoby i inna perspektywa i też inny moment w życiu zawodowym niż 10 lat później. I trochę w zastępstwie za to marzenie takie mazurskie kupiliśmy dom na tak

0: takim działkowisku pod Warszawą. Ja nie czułam, że to jest takie spełnienie marzeń, jakbym chciała na tych Mazurach, które już zdążyłam pokochać przez te 10 lat życia z Adamem. Ale to było to, co było w zasięgu i możliwe. Aż wybuchła pandemia. I w pandemii nasza spokojna wieś zmieniła się w wielki plac budowy. Zrobiło się tłoczno, głośno, nieznośnie, po prostu nieznośnie. Ceny zaczęły rosnąć. My mieliśmy już prawie lat 40, więc byliśmy w innym miejscu i zawodowo, i finansowo, i mentalnie też. I też mieliśmy już za sobą doświadczenie bardzo, bardzo wielu tygodni, dni, miesięcy spędzonych tam na wsi, z daleka od Warszawy, i czuliśmy, że to miasto już nam nie jest tak bardzo potrzebne. No i wtedy postanowiliśmy, że wracamy do myślenia o kupnie czegoś na Mazurach, nim ceny osiągną już takie pułapy, których w ogóle dla nas byłyby no, niemożliwe. Tym razem poszło łatwo i szybko. Kupiliśmy to siedlisko, w którym jesteśmy teraz. Szukaliśmy domu bez sąsiadów. Szukaliśmy domu starego. To nawet chyba ważniejsze. Bo zawsze mieliśmy wielki sentyment do starej architektury. Też taką wielką potrzebę ocalania tego, co stare, we wszystkim, co robiliśmy. Może dlatego, że mój tata był historykiem sztuki. Może dlatego, że nasi ojcowie byli bardzo sprawni manualnie i potrafili wszystko naprawić, zbudować, zrobić, odnowić. Okazało się, że wybraliśmy cudownie, także z tego powodu, że tutaj nie ma ludzi nadal. Bo kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest bardzo zadeptana i to tam powstaje najwięcej takich inwestycji popandemicznych, tak to nazwijmy, które są jakimś takim rodzajem pozamiejskiej zabudowy łanowej. To znaczy duże działki, hektary się grodzi, wydziela małe działeczki, sprzedaje hurtem. I to wygląda jak takie działkowisko, letnisko działkowisko i może to jest jakieś nowe zjawisko po pandemii, że takich inwestycji jest więcej. I taki jakiś deweloperski pęd się nasilił. Ale tutaj, na Mazurach Garbatych, jest nadal bardzo pusto i bardzo niewielu ludzi tu dociera. To znaczy docierają, bo mamy tutaj kilkudziesięciu znajomych ruinersów, którzy tu mieszkają i oni w większości są w tych okolicach. Bo im zależało na tym, żeby było po pierwsze jeszcze wtedy taniej, po drugie, żeby było ciszej, bardziej pusto, bardziej dziko, ale nie zupełnie odludzie, no bo jednak mają dzieci, które wożą do szkół, mają pracę, do której muszą jeździć czasem do Giżycka lub do Ełku, ale czasem pociągiem do Warszawy, więc zależy im na tej dobrej komunikacji. I widzę, że Mazury Garbate też jakby tak turystycznie i inwestycyjnie rosną. I to, co się zadziało na początku w okolicach Krzyży, Rucianego Nidy, Karwicy, dawno, dawno temu, później objęło krainę Wielkich Jezior, teraz przesuwa się w stronę Mazur Garbatych, nawet północnych krańców Puszczy Boreckiej, gdzie my jesteśmy, i nawet Gołdapi. I teraz widzę, że dużo i nie tanio sprzedaje się nawet domów w okolicach Gołdapi, która zamyka Mazury od północnego wschodu i która kiedyś była bardzo mało popularnym, tak turystycznie i letniskowo, nazwijmy to, regionem.
1: Właśnie sprzedaje, to znaczy, że są te domy, że ktoś je sprzedaje, bo to, co dla was jest atutem, dla tych, którzy sprzedają te domy, być może to jest minus.
0: Kiedyś rozmawiałam z córką jednej z sąsiadek w naszej wsi i powiedziała, że nie wraca na pewno, że ona mieszka w Warszawie, jest jej tam bardzo dobrze i to, co nas tutaj tak zachwyca, to ją męczy. Że ona pamięta także te złe strony życia na wsi, tak daleko od ludzi, więc takie postawy też są. No, ale też jest mnóstwo ludzi, którzy rezygnują z tego, że żabka pod nosem, autobusy, latarnie miejskie, które znacząco wydłużają dzień w mieście, łatwiejszy dostęp do szkół, lekarzy, lepiej płatnej pracy, rezygnują, bo chcą spokoju. Może to jest też tak, że to jest ten moment w przemianach pokoleń, bo to jest absolutnie naturalne i chyba dobre dla młodych ludzi, żeby wyjeżdżali w wielki świat, uczyć się, kształcić i później bardziej świadomie podejmowali decyzje, czy chcą tam zostać, czy chcą wrócić. Znam takie osoby w Gołdapi, takie młode dziewczyny, które wróciły po paru latach z Warszawy i pracują. Jedna w Gołdapi, druga zdalnie w Warszawie i w ogóle nie zamierzają nigdzie dalej w świat wyjeżdżać. Jesteśmy z początku lat 80. i widzimy ilu znajomych Adama z Ełku, niewielkiego miasta, którzy wyjechali na studia do wielkich miast w Polsce albo gdzieś za granicę do pracy, wracają. Bo już osiągnęli jakiś taki etap swojego rozwoju zawodowego,

że albo mogą coś zmienić, albo mogą trochę dyktować warunki, albo zacząć coś innego robić i no, dają radę finansowo. Zwykle żyją sobie bardzo dobrze zresztą. I ja mam takie wrażenie, że z takiej paczki Adama z Ełku to połowa z liceum wróciła. Chcą życia na własnych warunkach, w swoim rytmie, co nie znaczy, że mało pracują albo że nie są przemęczeni. Ale to zanurzenie w zieleni, w naturze i trochę inny rytm niż wymuszony przez rytm miasta, ten inny rytm życia wydaje im się na tyle cenny, że nie tylko o sobie tak decydują, ale i zabierają dzieci.

0: Mówię też o moich przyjaciołach ruinersach. To są około 40-latkowie, chociaż jest też kilku 50, 60, 70-latków i kilkoro 30-latków, którzy w różnym zakresie są na Mazurach, ale przenieśli centrum swojej aktywności życiowej tutaj. No, ponoszą te koszty oczywiście, które należy ponieść i się nie da inaczej, na przykład dojazdów do pracy raz w tygodniu na 2 dni, albo wożenia dzieci do jakiejś szkoły, którą sobie upatrzyli w Ełku i mają do tej szkoły 30 km w jedną stronę, albo tego, że nie mogą przyjąć pewnych stanowisk, bo te stanowiska wiążą się z stałą obecnością w biurze albo częstą obecnością po godzinach w Warszawie. To była propozycja złożona mi 2 lata temu i ja nie mogłam jej przyjąć, bo to by oznaczało, że po prostu muszę być na wszystkich wydarzeniach wieczornych w Warszawie. Było szkoda, bo to byłoby takie spełnienie marzeń o stanowisku zaszczytnym, dziennikarskim sprzed lat. Ale to już nie jest moje marzenie. Moje marzenie jest takie, żebym miała święty spokój, żebym mogła pisać, o czym chcę pisać, a nie o czym muszę pisać. I też ja wiem, że to bardzo dobrze wygląda na zdjęciach, być w szpilkach, w eleganckich sukienkach, na wieczornych rautach, ale ja tego nienawidziłam. No więc nie, żałowałam pewnych zaszczytów, zawsze żałuję się trochę pieniędzy, ale jak myślę sobie o tym, co bym miała poświęcić, a co zyskać, no to ten bilans zysków i strat jest taki, że wolę być tutaj, zarabiać mniej, pracować mniej, pisać o czym chcę pisać, z ludźmi, z którymi chcę pracować i nie mieć tych wszystkich miejskich stresów, które miałam. I jakoś tak jest, że mimo wielu trudów życia na wsi, które nie są znowu takie straszne, jak sobie miastowi opowiadają i wyobrażają, nikt nie wraca. Znam może 3 pary, które wróciły. Jedna para to byli już seniorzy, którzy przeżyli pół życia tutaj na Mazurach i po prostu czuli, że już nie mają siły, że potrzebują malutkiego domku z malutkim ogródkiem i chcieli do dzieci i do wnuków. Blisko lekarzy, blisko aptek, przychodnia piechotką i pojechali. Znam jedną parę też, prawie seniorów, i on ciężko zachorował i wyzdrowiał. Ale po pierwsze nie wie, czy będzie nawrót, a po drugie już też nie miał siły, więc zrobili to samo. Także życie kulturalne to była taka para, która bardzo często jeździła do Warszawy po kulturę i zaczynało ich to bardzo męczyć. To nie jest tak, że wychodzę z domu o 7.30 i wracam o 22.30, tak jak żyłam w Warszawie cały czas, bo miałam tak wypełniony grafik, że ani się ruszyć. Tutaj też mam wypełniony grafik, ale innymi czynnościami. To znaczy, tutaj są spotkania z przyjaciółmi, tutaj są spotkania ruinersów, tutaj są warsztaty tkackie, zajęcia z ceramiki, zajęcia z robienia na drutach i też trzeba dojechać te 30 minut do Giżycka na trening. 3 razy w tygodniu crossfit. Da się? Da się. Albo 20 minut na jogę. Ale ten rytm życia jest zupełnie inny. Myślę, że dlatego ludzie z miasta widzą w takim życiu na wsi, z dala od miasta, bardzo dużo nowych potencjałów i po sobie wrzucają na głowę mnóstwo. Działają charytatywnie, działają społecznie, ratują zabytki, przyrodę, pomagają dzieciom, hodują zwierzęta, robią przetwory, uczą się tkać, dziergać, robić meble z drewna, wino, milion różnych rzeczy. Ale to są rzeczy, które są chyba jakoś nam, naszej ludzkiej konstytucji, bardziej przyrodzone przez 1000 lat ewolucji niż klikanie w zamkniętym boksie na 25. piętrze. I po prostu bardzo szybko się w tym dobrze czujemy.
1: A to już Marta Bura, archeolożka ze Śląska, dziś mieszkanka Bań Mazurskich, która lata temu przeprowadziła się z Warszawy do domu

0: to, bo poza jakby archeologią, którą nadal się tam dzieje i dokumentacją 3D, no jest jeszcze sztynurt, czyli my mamy tą kulturę i my mamy wszystko w Memłaku. Tym ludziom, którzy jak już przyjechali, już tak osiedli tutaj trochę, to czasem faktycznie nie do końca różne wydarzenia kulturalne w okolicy są wystarczające i wtedy robi się niesamowite rzeczy w krzywych koło gospodyń wiejskich, kucharek rzeźb prowadzonych przez Czarka. Jest genialne, tak? Więc widać, że są takie osoby, które wokół siebie skupiają trochę więcej osób i próbują robić różne fajne rzeczy. Bardziej po to, żeby właśnie mieć fajnych ludzi wkoło i żeby móc zrobić coś ciekawego. Często ci mieszkańcy, którzy są tutaj już dłużej, no to oni nie doceniają trochę tego miejsca, gdzie są. Ale to zresztą każdy, jak gdzieś już mieszka przez długi czas, to ile razy było tak, że jak w Warszawie ktoś mnie odwiedzał, no to wtedy szłam do nowego muzeum, bo wcześniej nie było na to miejsca ani czasu, ani przestrzeni. To myślę, że jest kazus każdego miejsca i tutaj też tak trochę jest. Ja staram się robić tak, że nie rozdzielamy my czy oni, czy ja jestem skądś, a ktoś jest tutaj na stałe. No ale na stałe to znaczy, że od kiedy? Na Mazurach każdy skądś jest. Może tak być, że są różnego rodzaju podziały faktycznie i wykształcenie, i status, ale też to, co mnie nauczył projekt Piramidy w Rapie, że mimo tego wszystkiego, jeżeli się pokaże miejsce, którym się jest, a które się nie do końca go rozumie, ale przedstawi go wszystkim osobom, które mieszkają tutaj od tych 60-70 lat i wytłumaczy się, to oni wtedy też zupełnie inaczej do tego podchodzą. Czyli jak był cmentarz w Zabroście, na którym były wcześniej rzucane śmieci, pieluchy i tego typu rzeczy, póki nie było wiadomo, że tam jest cmentarz, no to był traktowany jak wysypisko. Ale w momencie, kiedy się pojawiła informacja, że to jest cmentarz, że to jest ten, to wszystko przestało. Więc moim zdaniem tu bardziej jest kwestia jakby edukacji. Edukacji, rozmowy. Sam projekt zresztą w Zabroście, który był, kiedy robiliśmy skan całej wsi, pokazywaliśmy jak architektonicznie on był mocno przemyślany już wtedy, w tym 1917 roku. I kiedy te osoby, które tam oczywiście głównie akcja Wisła, czyli w latach 50. zamieszkały w Zabroście, no to one dopiero zrozumiały, że mieszkają w ciekawym w ogóle miejscu, że został zaprojektowany przez architekta. Ich same takie, powiedzmy, mniemanie o tej wiosce trochę urosło. Taka duma jakby z miejsca, w którym się jest. Większość osób, które tam mieszka, jest dość starszych, ale no, pojawiły się przynajmniej cztery nowe, bo domy zostały sprzedane osobom, które szukały miejsca, które jest właśnie odosobnione i nie tak na szlaku, że każdy może przyjechać, wszędzie będzie co chwilę jakiś ruch, tylko żeby było trochę tej przestrzeni, tej ciszy, tej natury. Ostatnio Belgijka kupiła dom przepiękny, wyremontowany przez znajomych, która szukała właśnie miejsca na to, żeby zupełnie się odciąć od ludzi. Faktycznie tam ma dość daleko od różnych sąsiadów. Oczywiście osoby, które tu mieszkają dłużej, no to one, zwłaszcza młodzi, szukają najpierw edukacji, więc próbują wyjeżdżać najpierw w Węgorzewo, Giżycko, czy później Olsztyn, Warszawa, Gdańsk. Ale mam wrażenie, że one spotkałam się, bo teraz, kiedy mam też duży kontakt z młodszymi, którzy pracują właśnie w sztynorcie jako czy kelnerki, czy na recepcji, że raczej duża część tych osób planuje to życie sobie tutaj, więc czy w Kętrzynie edukacja tak, ale później raczej jest też trochę tej opcji powrotu. Więc to bardzo jest, to jest tak bardzo indywidualne tutaj sprawy, zwłaszcza w tym terenie, tak? Gdzie jednak bliskość tego obwodu królewieckiego, zwłaszcza po tej napaści na Ukrainę, jest, no, jest trudna. Jest trudna. Chociaż jak wszystko to wybuchło, ja sama pytałam bardzo dobrego znajomego, bo byłam aktualnie wtedy na wykopaliskach w Peru, czy mam wracać. Powiedział, że będzie okej. Okay. U nas będzie okej. Okay. Ja wracam. Ja mówię, okej, okay, no to my też wracamy. Więc są takie zagłoski gdzieś z tyłu głowy, co się wydarzy.
1: Dwa kilometry od granicy, w Ściborkach, mieszkają państwo Katarzyna i Jacek Dąbrowscy, przedsiębiorcy z Warszawy.
2: Jedynym doświadczeniem, które miałam odnośnie wiejskiego życia, to była taka działka w Podkowie Leśnej. Natomiast mąż tu się urodził w Gołdapi, w okolicach Gołdapi i jako czterolatek został wywieziony do Warszawy przez rodziców. my miastowi.

0: I w pewnym momencie żeśmy podjęli taką decyzję, że musimy poszukać jakiegoś takiego azylu i żeśmy wymyślili, że kupimy jakiś domek nad morzem. I małżonek, właśnie przeszukując różne oferty, tak zapytał się znienacka, a co powiesz na okolice Gołdapi? Ja mówię, no ty znasz, pochodzisz stąd. Mówię, ja też parę razy byłam, znam, możemy spróbować. Przeprowadziliśmy się 4 lata temu w sumie, a w 18 roku żeśmy kupili tutaj gospodarstwo. To jest też taką fajną rzeczą, że tutaj tak naprawdę to są już tereny, które tak powoli się wyludniają. Młodzież wyjeżdża, a starzy ludzie, tak w cudzysłowie, przyjeżdżają, żeby szukać właśnie spokoju. Takiego, no, wsi sielska, wsi anielska. A, no właśnie, patrzę, że syn przyjechał teraz z małżonkiem.
1: Cześć, kochanie.
2: Cześć.
0: Liczyłam, ilu możemy mieć mieszkańców. Bo ty jesteś matematykiem.
2: No to trzeba...
0: Ja wyliczyłam, że około 30, tak?
2: Około 20. Więcej nie będzie.
0: I to są osoby, które tak naprawdę zajmują się w tej chwili uprawą ziemi, mają swoje pola, które po świetności PGR-ów zostały za w sumie śmieszne pieniądze sprzedane. Więc oni te pola uprawiają, mają krowy. No i z tego żyją. Na zasadzie dopłaty sprzedadzą. No i tak funkcjonują, plus pewnie ewentualnie, tak domyślam się, że jakieś zasiłki, ewentualnie jakieś emerytury i tak sobie żyją tutaj.
2: Rolnictwo przede wszystkim.
0: Tak naprawdę tutaj to nas sprowadziła moja taka pasja właśnie do koni, miłość do koni. Pierwszymi dwoma końmi, które tutaj były, to były konie wykupione ze stajni z Warszawy. No i tak powoli coś tam, jak gdzieś znajdę fajnego, ciekawego, to gdzieś tam...
2: Staramy się rozwijać.
0: Staramy się rozwijać, tak. Także mamy tych trochę koników.

0: O, stoją dziewczyny.
1: Chodź, dzieciaku.
0: Dziewczyny, nasza przewodniczka naczelna. Jak ona rusza, to leci i na końcu, jak widać, największy koń świata też gna. Hamuj, hamuj, bo gościa mamy.
1: Dobry.
0: O, i, na, o, i największy też leci.
1: Chodź, mikutku mój. O. Chodź, maleństwo.
0: Ona to... Gospodyni nasza tutaj.
1: Gospodyni. Posuń się. Arciu, posuń się.
0: Idź tam do dziewczyn. Dzieciaki przychodzą, bo też chcą jakąś tam przygodę zacząć. No co, dziewczyny się sprawdzają idealnie w, na przykład w zajęciach pod kątem hipoterapii. Te dwie panny, czyli te dwa koniki polskie, że tak powiem, sama wychowałam. Mają w sobie bardzo dużo empatii, cierpliwości, że z czystym sumieniem, niedoświadczonym jeźdźcom je polecam. Tutaj żeśmy zakupili sobie ciągniczek. No i wsiadam w ciągnik, podpinam kosiarkę i jadę kosić pola z sąsiadą, więc... Tutaj notabene to są moje bele zrobione przeze mnie osobiście. Sąsiad tylko zbelował, a resztę no to samemu się robi. Także też jakiś tam w jakiś sposób no, zabezpieczam wyżywienie, tak? No bo to wbrew pozorom koniom też trzeba na zimę jedzenie dać, tak? I to też jest wtedy okazja, żeby z sąsiadami się bardziej zintegrować, bo każdy wtedy interesuje się, czy już trzeba pomóc, czy jeszcze nie, czy coś zbelować, czy coś zgrabić, więc tak. Cały czas ta współpraca kwitnie nam. Żeśmy się już w sumie przyzwyczaili, że mieszkamy właśnie te 2 kilometry w tej linii prostej. Przyzwyczailiśmy się do tego, że tam są co jakiś czas ćwiczenia, w związku z tym oni strzelają. Są dni, kiedy właśnie też zastanawiamy się, bo słychać samoloty. 2 tygodnie temu tak było, że aż z sąsiadem żeśmy się, co to może być, no, że po prostu latają gdzieś od morza i później gdzieś tam w wiadomościach było, że właśnie znowu jakieś zmasowane ataki, naloty były na Ukrainę. Więc no, no jakbyś tak, nie wiem, no to tak z boku, no po prostu jest, bo jest, ale nie myślimy tym, o Jezu, bo to zaraz do nas wlecą. Tego może tak bardzo nie widać, ale jest ta czujność, jest ta granica chroniona, tym bardziej, że przecież w tej chwili jest położone te elektroniczne, te czujniki, więc...
1: Zasieki, także jest naprawdę...
0: Więc tutaj się tak naprawdę mysz nie prześlizgnie. No na pewno trzeba być w jakiś sposób przygotowanym, no i ten przysłowiowy plecak bezpieczeństwa wypada mieć. Ale tak powiem szczerze, że my to już tak chyba drugi rok tak ten plecak kompletujemy i tak na razie mamy trochę tego kupione, trochę tego, bardziej w sprzęt medyczny żeśmy poszli. Natomiast no, żywność to tak myślę, że jak będzie ten moment, to chyba pomyślimy coś na ten temat.
1: W ogóle nikt na ten temat nie rozmawia.
0: Ostatnio tutaj właśnie kawałek za nami była posiadłość, znaczy posiadłość, taka chatka do sprzedania. I została sprzedana za 900 tysięcy, więc znalazł się kupiec, podobno z zagranicy. Na samym wjeździe do Ściborek też kupił ktoś, kto mieszka w Gdańsku. Także szukają ludzie takiej właśnie ciszy.
2: Był to reportaż Alicji Kulik-Ziółkowskiej, Ginące wioski, północ, północny wschód, część 9. Cały cykl można znaleźć na stronie Radia Olsztyn, ale także na znanych platformach streamingowych. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę reportaż w Radiu Olsztyn. A teraz złapmy oddech z Mietkiem Szcześniakiem.

Jedynka. To jest radio.

5 minut do godziny drugiej. Kończymy już noc z reportażem. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas. Oczywiście zapraszamy na kolejną audycję. Jak zawsze z poniedziałku na wtorek, chwilę po północy. I mogę zdradzić, że za tydzień wysłuchamy reportażu o Warszawie, ale z czasów lalki Bolesława Prusa. A więc ja już odliczam do kolejnej nocy. A program przygotowali Wojciech Boński, Kajetan Dłukowski, Antoni Rokicki. Życzymy dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Czy sporty ekstremalne są zarezerwowane tylko dla mężczyzn? Zdecydowanie nie. O czym opowie nasz gość, Joanna Modrzewska, która z sukcesami ściga się na motocyklach w rajdach pustynnych. W audycji także gdzie szukać rzetelnej wiedzy o zdrowiu oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia.
2: Cztery pory roku. Zapraszam dziś od 9:00. Dagmara Kowalska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Akcja policji w szkołach będzie kontynuowana tak długo, jak to będzie konieczne, zapewnił premier Donald Tusk podczas narady z ministrami i przedstawicielami służb poświęconej bezpieczeństwu w placówkach oświatowych. Szkoły i ich okolice patroluje około 20 tysięcy policjantów. W ostatnich dniach zatrzymano ponad 130 osób.
4: Premier Donald Tusk powiedział, że w szkołach jest coraz bezpieczniej, powoli ustają agresywne zachowania, a sieć się uspokoiła.
5: Nie zmienia to faktu, że kolejnych 18 osób chyba dzisiaj zostało też zatrzymanych i sprawdzonych.
4: Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami platform cyfrowych.
6: Chcemy, żeby